0: W studiu Stefan Szczepłek, dziennikarz, komentator sportowy, historyk piłki nożnej, przewspaniały, uroczy rozmówca, jak przed chwilą poza anteną powiedział, nie pisarz, ale oczywiście skreśla mnie. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór.
0: Czy te informacje piłkarskie były poprawne?
1: Z grubsza.
0: No to nie poprawiaj.
1: Nie znam wyniku meczu Portugalii z Uzbekistanem. Kiedy wychodziłem, było 2-0 dla Portugalii. Anglia z Ganą zaczyna o 22.
0: Z grubsza się zgadza. Czy to, że jesteś teraz w studio, a nie przed telewizorem albo jakimś innym odbiornikiem i nie oglądasz meczu, to dla ciebie ból?
1: Nie. Jednak... Po pierwsze, nie da się oglądać wszystkiego, zwłaszcza podczas tych mistrzostw, które są niezwykle rozbudowane, zupełnie niepotrzebnie moim zdaniem. Więc ja nie będę wstawał w nocy, żeby oglądać mecz drużyn, który być może nawet zapewnił mi jakieś emocje, ale na pewno nie poziom. Oglądam mecze, które sobie sam wybieram. Raz mi się zdarzyło oglądać mecz, który rozpoczynał się o północy. Czyli poszedłem spać o drugiej i to nie był ból szczególny, ale wiesz, kiedy na przykład odbywają się gale oscarowe, to ja też nie oglądam. To mnie jakoś tak nie bierze. Nie wiem, czy to przychodzi z wiekiem, czy nie z wiekiem. Myślę, że trochę tak, a trochę być może, mimo że ja w dalszym ciągu jestem chory na piłkę i z tego żyję też, no to co tu dużo gadać, to no jednak z wiekiem ten zapał troszeczkę gaśnie.
0: No myślę, że w twoim wypadku ten zapał do piłki wcale nie słabnie. Zanim wskoczymy już tak na główkę w te piłkarskie tematy, to chciałabym jedną rzecz powiedzieć, właściwie zwierzyć się naszym słuchaczom, a o jedną rzecz cię zapytać. Kto twoim zdaniem pojawi się w finale? Które drużyny będą walczyć o mistrzostwo?
1: Ja nie lubię takich pytań, oczywiście.
0: Ale przecież masz tutaj taką podręczną w kieszeni, widziałam małą tą kulkę taką.
1: No tak, szklaną. Kulkę mam, ale ona jest fałszywa chyba. Ja jeszcze nic nie wygrałem dzięki tej kulce. I tak byłoby prawdopodobnie tym razem, bo szczęśliwie mniej więcej faworyci są zawsze ci sami. Ale też zawsze pojawia się jakaś Chwalińska, która nie wiadomo skąd spada i sprawia nam ogromną przyjemność tym, że jest, że burzy jakiś ustalony porządek. Tak, i to jest fajne, bo magia sportu polega między innymi na niespodziankach. Więc wracając do twojego pytania... Niestety nie będzie to Brazylia, w której ja się kocham od urodzenia. I też ta miłość jest wprawdzie pierwsza, ale ona już nie jest taka gorąca jak kiedyś, tym bardziej, że Brazylia mi się nie odwzajemnia tym uczuciem. Od kiedy wszyscy piłkarze, przynajmniej większość, grają w klubach poza swoim krajem i myślą tylko o kasie, to już nie jest takie fajne. Zresztą dotyczy to nie tylko Brazylijczyków. Jak do tej pory bardzo mi się podobają Francuzi i powiedziałbym, że na nich bym stawiał. No, Argentyna z Messim to jest w ogóle szaleństwo. I zobaczymy. Zobaczymy, co dalej, bo tak naprawdę tym razem tym bardziej trudno wskazać faworytów, że turniej jest szczególny. No bo po pierwsze ta nadmierna liczba finalistów, bo 48 drużyn to jest bez sensu. Po drugie, ale to od razu powoduje co innego, że turniej trwa 5 tygodni. Utrzymać formę w takim czasie to jest niezwykle trudno. To już tak od strony sportowej, a takiej ludzkiej. To ja dobrze wiem, pamiętając, jak to bywało na zgrupowaniach reprezentacji Polski przed takimi wielkimi turniejami, że ci faceci nie mogą ze sobą już wytrzymać czasami i to się przenosi na boiska. To nie jest tak, że tam się wszyscy kochają, bo wychodzą w takich samych koszulkach i myślą o jednym. Niewątpliwie myślą o jednym, ale to naprawdę jest bardzo trudne i to jest też zadanie trenera, żeby jakoś to wszystko utrzymać. Przecież nawet w tej naszej wielkiej drużynie Kazimierza Górskiego w dalszym ciągu właściwie nikt się nie zbliżył do takiego poziomu, mimo że W 1982 roku ta drużyna Pieśniczka z Bońkiem też zajęła trzecie miejsce, ale moim zdaniem ona była słabsza. W każdym razie nawet tam, w tych drużynach, tam się nie wszyscy ze sobą kochali. Tylko myśmy o tym nie wiedzieli. My, szarzy kibice, powiedzmy sobie, że my tam będący bliżej tego, to tak. Ale oni, no tam nie było bardzo często chemii, natomiast wychodzili na boisko i walczyli o to samo i to było fajne. Jak jest teraz w tych drużynach? Prawdopodobnie podobnie, ale my też tego nie wiemy.
0: No wiemy na pewno dużo więcej i pewnie dużo więcej takich możliwości, wglądów w to, co robią, co myślą, jak spędzają czas mamy. Choć pewnie wiadomo, że to pośrednictwo, nie wiem, mediów społecznościowych czy internetu też zniekształca trochę ten obraz, ale jakiś tam wgląd jest. Ale chciałam jeszcze powiedzieć o tym, jak się poznaliśmy. Bo ma to związek również z duży związek z tym, o czym dzisiaj będziemy rozmawiać. No więc tak. Myślę, że poznaliśmy się
1: parę lat temu.
0: Około roku 2012. Wydaje mi się, że było to w redakcji Rzeczpospolitej albo gdzieś wokół. W tej redakcji do roku 10 pracowała Paulina Wilk, z którą się przyjaźni, z którą pracuję. I myślę, że chyba jakoś tam to krążenie wokół redakcji
1: chyba tak
0: miało związek.
1: W tym okresie.
0: Ale poznaliśmy się fajnie, a całkiem niedługo potem Stefan zaprosił nas, mnie i Paulinę, na takie prywatne zwiedzanie Stadionu Narodowego. Pamiętasz tę wycieczkę?
1: Pamiętam tę wycieczkę i pamiętam, że wtedy na stadionie miałem swoją wystawę piłkarską.
0: To prawda, była
1: to wystawa. Zanudzałem was przez mniej więcej 4 godziny i wyście to wytrzymały. Do tamtej pory lubię was jeszcze bardziej.
0: Właśnie chciałam powiedzieć, że zgodziłyśmy się, chociaż żadna z nas chyba wtedy jakoś nadmiernie piłką się nie interesowała. Ale
1: do tego momentu
0: stało rozumiem. Się. Tak? Wycieczka trwająca dobrych parę godzin okazała się podróżą po prostu przez czas, przez historię. Dla mnie też trochę podróżą do przeszłości, bo miałam wrażenie, że nie spacerujemy po tym nowym, wtedy jeszcze naprawdę nowym Stadionie Narodowym, tylko po wcześniejszym jeszcze stadionie, którego jakieś tam szczątki, elementy zostały. Kupiłam zaraz później wszystkie możliwe książki twoje, które były dostępne z tych 200, które napisałeś. I to był też moment, w którym dlatego zapamiętałam rok, że musiało to być około roku 2012, bo chwilę później kupiłam też biografię Kazimierza Dejny, twojego pióra, którą zresztą mam tutaj też ze sobą, a mam ją ze sobą również dlatego, że jest to jedna z moich naprawdę wciąż absolutnie ulubionych książek sportowych i książek biograficznych.
1: Nie masz dużych wymagań.
0: No widzisz, malutkie. Malutkie zupełnie. Jest to książka napisana naprawdę świetnie. Jest to książka, która może sprawić, że dziewczyna, która nie interesuje się piłką nożną, będzie chciała o niej coś wiedzieć. Choć muszę przyznać, że od tamtej pory zmieniło się tylko to, że zakochałam się w tej piłce lat 70. i 80. Nie przeniosło się to na razie na moje uczucia dotyczące piłkarzy grających dziś w reprezentacji, czy też tej piłki po roku 2000. Ale słuchaj, może jeszcze jakaś wystawa, którą będziesz robił, sprawi, że w tych też się zakocham. No więc o miłości trochę na początek, ale wyjęłam tę książkę, przeniosłam ją tutaj bliżej, także dlatego, i tutaj robię pętelkę, że chciałabym z tobą dziś trochę o książkach pomówić. O książkach, które jakoś opisują piłkę, które dotyczą tego świata, no wydawałoby się dość hermetycznego, ale kiedy czytamy naprawdę dobre książki o piłce, o sporcie, to bardzo często szybko okazuje się, że to są książki, które opisują układy społeczne, które opisują relacje pomiędzy ludźmi, które opisują jakiś rodzaj tożsamości narodowej, które opisują pragnienia pojedyncze i takie bardziej zbiorowe. Chciałam cię zapytać, Stefanie, czy ty po tylu latach pracy no właśnie z piłką na bardzo różnych obszarach i polach. Masz jeszcze w ogóle ochotę czytać książki?

0: On się robi coraz większy, ale naprawdę wartościowych pozycji tam dużo nie ma. Dominują biografie piłkarzy, które są na ogół takie same, chociaż w każdej biografii, ja mówię, przerzucam, czasami znajduję, cieszę się, że znajduję jakąś jedną informację w takiej książce, która mnie zainteresuje, która może mi się przydać przy mojej pracy jakiejś tam. Czasami tak się zdarza. Wiesz, to dziwna sprawa, ale aż może to być zaskakujące dla wielu słuchaczy. Tym bardziej, że raczej wśród naszych słuchaczy przeważa młodzież. Otóż tak naprawdę ten rynek książki sportowej w Polsce rozwinął się już w XXI wieku. Może to się wydać dziwne, ale jak ja zacząłem pisać teksty do w swojej redakcji pierwszej, w jakiej pracowałem, to był tygodnik Piłka Nożna, i potrzebowałem znaleźć jakieś informacje, fakty, czy jakieś opowieści o czymś, co się wydarzyło w Polsce lub za granicą, to miałem z tym ogromny problem. Ogromny, bo nie było takich książek. Mogłem polegać wyłącznie na prasie. No nie mówię przecież już, bo to jest oczywiste, żadnego internetu, żadnego wujka Google, nic takiego.
1: Albo cioci AI.
0: Tak, właśnie. Nie było niczego takiego. Krótko mówiąc, to zmuszało do poszukiwań. I to było fajne, no bo to no wiadomo, że to polega na tym, żeby mieć w głowie, a nie w Google'u, prawda? I ja musiałem mieć w głowie i każdy, kto wtedy zaczynał pracę, był w takiej samej sytuacji. Czyli ja korzystałem w Polsce, jeszcze taka pierwsza książka, która wyszła, która w ogóle opowiadała coś o piłkarstwie za granicą, to była taka książka lekarza zresztą z wykształcenia z Krakowa, on się nazywał Janusz Kukulski. To się nazywało Światowa Piłka Nożna. I tam można się było dowiedzieć z tej książki, w którym roku powstał jaki klub, jaka federacja, jakie barwy kto nosi i tak dalej. Myśmy tego wszystkiego nie wiedzieli.
1: To są lata 70?
0: To są lata 70. Mhm. I ze znajomością języków było różnie i ja jakieś pierwsze książki z Anglii zacząłem sprowadzać w latach 70. Ale to wszystko też były to książki typu, no nie wszystkie, ale w większości to były książki typu leksykony, encyklopedie, czyli to były suche fakty, a żadnego mięsa tam nie było, jak to mówimy. I w ogóle, żeby poznać to, o czym mówiłaś wcześniej we wstępie, że no jednak sport, a piłka nożna w moim przypadku zwłaszcza, to jednak nie jest tylko bieganie po boisku, ale to jest coś, to jest wykładnik czegoś więcej, prawda? Jakichś relacji społecznych, ekonomicznych, kulturowych, najogólniej rzecz biorąc, religijnych także. To jest najciekawsze, przynajmniej dla mnie. To długo takich rzeczy nie było. Trwają Mistrzostwa Świata, a jak myślisz, ile w Polsce do dzisiaj wyszło książek poświęconych wyłącznie Mistrzostwom Świata? Strzelaj.
1: 10.
0: No, nie jestem pewien, czy aż tyle.
1: Naprawdę?
0: Tak. Tak. Bo to były ewentualnie takie książki typu informacyjnego właśnie. Kto grał i w której minucie padła bramka. Ale żeby to opisać, bo ja sobie zawsze lubię w swojej pracy zadawać pytanie, dobra, ktoś tam strzelił bramkę, no, ktoś wygrał, ktoś... Dlaczego? Pytanie dlaczego jest podstawą. Żeby wiedzieć dlaczego, to trzeba przeczytać mnóstwo innych rzeczy i czegoś się dowiedzieć i porozmawiać z ludźmi. Pamiętajmy też, że myśmy w tamtych czasach byli troszeczkę upośledzeni faktem, że no za granicę się za bardzo nie wyjeżdżało, z językami różnie, jak już wyjechałeś, to mogłeś z kimś tam pogadać, no ale najpierw musieli cię tam wysłać i to naprawdę nie było wszystko takie proste. No ale ja miałem to szczęście, że mnie się troszkę udało, bo jednak... No ja w sumie no 7 razy na Mistrzostwach Świata byłem. To ja przy tej okazji mogłem wielu ludzi, których wcześniej znałem tylko z telewizji albo z gazet, mogłem poznać osobiście i usiąść z nimi. To mi się też zdarzało tak jak teraz z tobą sam na sam i porozmawiać. Dzisiaj zresztą to też już byłoby niemożliwe, bo dzisiaj trenerzy czy piłkarze są tak oddzielani skutecznie od dziennikarzy, że my możemy tylko na konferencji zadać banalne pytanie.

0: Czyli tego wszystkiego nie było. I nie chcę się tu zapętlić, bo to w sumie nie jest może nawet aż takie ciekawe. Tam widzę, masz książkę.
1: Tak, bo to jest właśnie książka, której ja jeszcze nie czytałam.
0: No
1: to
0: ale właśnie, i tu zaczynamy, i tutaj przechodzimy do tego, o czym ty mówiłaś, że już w sumie skracając temat. Te książki zaczęły się ukazywać dopiero niedawno, ale to są książki przede wszystkim autorów zagranicznych. I masz tam książkę Jonathana Wilsona.
1: Tak, na przykład. Potęga i chwała, nieznana historia mistrzostw świata. I to jest chyba dobra rzecz, prawda?
0: I takie książki piszą ludzie, którzy naprawdę, no to nie są dziennikarze tacy tam, zabili go i uciekł. Mhm. I to jest właśnie, to jest Anglik Jonathan Wilson, który ma lat 50. To jest drugi Anglik, który nazywa się David Goldblatt. To jest fantastyczny pisarz. I to są właśnie, można ich nazwać pisarzami właśnie. To jest oczywiście Nick Hornby, który napisał ten Football Fever, czyli fanatyczny kibic Arsenalu, który opisuje swoje przeżycia związane z kibicowaniem Arsenalowi. Już uznany pisarz. To jest Urugwajczyk Eduardo Galeano. To jest wcześniej zmarły w ubiegłym roku taki, no, w sumie dominujący przez lata pisarz angielski, który się nazywał Brian Glanville. On był, ten facet był gdzieś na jakichś 20 mistrzostwach świata chyba. Ja pamiętam, fajne, bo ja kiedyś z nim usiadłem, miałem to szczęście, przydzielili nam jakieś, na mistrzostwach Europy w Portugalii, pamiętam, na stadionie w Bradze. Siedzieliśmy obok siebie. I zacząłem z nim rozmawiać. Przedstawiłem się i on mówi, a z Polski jesteś? No tak, moja rodzina to pochodziła tam z Podkarpacia. No bo to był jakiś taki potomek polskich czy ukraińskich Żydów. Genialny facet. Autor Guardiana. Po prostu uznany autorytet. I słuchaj, on już miał, ten autorytet był tak wielki, że doszło do tego, że na jakichś tam mistrzostwach świata czy Europy, już nie pamiętam, kiedy już w biurze prasowym była cisza, bo wszyscy pisali na laptopach, to tylko w jednym miejscu słychać było maszynę do pisania. I to była maszyna Briana Glanville'a, dla którego nie tylko, no, maszynę miał swoją, ale dla niego uruchamiali stację faksu. Rozumiesz? I on to wszystko wysyłał do Londynu.
1: No to jest przepiękne. Jeszcze,
0: no, przepiękny, przepiękny. Więc to byli tacy ludzie. No i wiesz, no i zaczęli, i co by nie mówić, no nie chcę mówić o modzie, ale w Polsce też to się zaczęło, no bo jednak jak popatrzysz na, czy na Jurka Pilcha, czy na Marka Bieńczyka, czy na Wojtka Kuczoka, to są Pawła Sołtysa, to są wszystko kibice, którzy by się dali zabić za swoje drużyny czy za reprezentację Polski. I oni poprzez swoje teksty podnieśli rangę piłki nożnej do sztuki. Co by nie...
1: Tak, to prawda, choć wiesz, wcześniej jeszcze...
0: Wcześniej, ale wiesz, bo wcześniej to była taka głośna sprawa, jak na mecze Legii chodzili zawsze, i nie tylko Legii, chodziła trójka przyjaciół, czyli Tadeusz Konwicki, Stanisław Dygat i Gustaw Holoubek. I to prawda, mnie opowiadał zresztą jeszcze i pan Tadeusz Konwicki, jak to wyglądało. Ale zwróć uwagę na jedną rzecz, że nikt z nich nie napisał takiej książki. Zwróć uwagę, że pisarze nie brali się za pisanie książek o piłce nożnej. I ja kiedyś o to spytałem Józefa Hena, też przecież no, wielkiego znawcę futbolu, i to było zresztą dla nas, jak z Mirkiem Żukowskim, moim przyjacielem z Rzeczpospolitej, usiedliśmy z panem Józefem Henem, który wtedy miał lat 99, i rzucaliśmy tylko hasła jakieś, na przykład Mistrzostwa Europy w boksie w roku 53 w Kaligwardii.
1: I on odbijał, tak jak...
0: I on leciał. On mówił, jakie były wyniki walk i jak te walki przebiegały. To było coś nieprawdopodobnego. I zadaliśmy pytanie, no ale proszę pana, ale właśnie dlaczego przy takiej znajomości tematu pan się nigdy za to nie wziął? Za piłkę nożną. On mówi, bo to jest zbyt trudne dla pisarza. Tam jest zbyt wiele elementów. Mówi, najprostszy dla pisarza to jest boks. Tu mamy zamkniętą przestrzeń, dwóch zawodników, mamy łatwiej, my jako pisarze. I zresztą on napisał znakomitą rzecz o bokserze jednym. W każdym razie, no tak to wygląda. I zobacz, Hrabal Bohuslav Hrabal był lewoskrzydłowym drużyny Polaban Nymburk. Nie napisał książki o futbolu, chociaż jednej dał tytuł Dribbling Hidegutiego. Hidegutti to był środkowy napastnik węgierskiej złotej jedenastki z 1954 roku. Słuchaj, ale mamy jeszcze ten przykład wielkiego pisarza, noblisty, który też nie napisał książki o futbolu, mimo że sam grał w piłkę i ten futbol ciągle podkreślał, że on go kocha jeszcze bardziej niż teatr.
1: No. Nie wiem, o kim mówisz.
0: Wiesz. I to był Albert Camus.
1: Ach.
0: Albert Camus był bramkarzem drużyny w Oranie.
1: Słuchaj, ja nie wiedziałam, że on grał w piłkę.
0: On grał w piłkę i mało tego, on jest takie, na YouTubie jest zachowany, w ogóle jest zachowana rozmowa z nim, przeprowadzona przez dziennikarza w trakcie meczu piłkarskiego na stadionie w Paryżu. To niezwykła sprawa, bo to jest rok, on dostał Nobla w 57, a to jest nagranie chyba z 58 czy 9 roku. Meczu Racing Paryż AS Monaco. Pamiętam z jednego powodu, że on mówi w tym wywiadzie, że on grał w tej drużynie Racing, tam Universitaire z Algieru i mówi, mieliśmy takie same koszulki jak Racing Paryż. I to jest to nawiązanie. A wiadomo, jakie Racing Paris miał koszulki, bo to każdy wie, prawda?
1: Oczywiście.
0: Poprzeczne biało-niebieskie pasy, biało-białobłękitne. I on tam, to jest taki wywiad, no tam umówmy się, no ale on jest tam nagrany. To żywy,
1: muszę zobaczyć.
0: Żywy Camus, który tam zresztą wygląda w płaszczu jak Humphrey Bogart. I słuchaj, i znany jest jego aforyzm, taki właściwie najsłynniejszy na temat futbolu. Jego lub jemu przypisano, bo to też tak bywało, człowiek wielki, no to dobrze byłoby wykorzystać jego zamiłowanie do futbolu. I on powiedział, znaczy niezależnie od tego, czy on to wymyślił, czy ktoś wymyślił za niego, a jemu włożono w usta, brzmi to fajnie. Wszystko, co wiem o moralności, zawdzięczam piłce nożnej.
1: Tak, to jest znane, piękne powiedzenie.
0: Także, czy krótko mówiąc...
1: Słuchaj, nie wszyscy pamiętam, pamiętam, jakie pytanie ci zadałam, ale wspaniale nam się
0: chyba,
1: rzeczywiście
0: tak.
1: rozmawia. Cieszę się, że dotarliśmy właśnie do tych pisarzy. Zresztą ta historia z Camus absolutnie niesamowita. Nie znałam jej. Chciałabym chyba, żebyśmy na chwilę się zatrzymali. Zresztą patrzę w ekran i widzę, że my wybraną piosenkę pod tytułem Lose Control, to może to dobrze, bo trochę straćmy kontrolę dalej na
0: albo
1: tę rozmowę.
0: Albo nabierzmy luzu.
1: I po wysłuchaniu
0: ten luz.
1: Tejże piosenki, która trwa około 3 minuty, chciałabym, żebyśmy wrócili do książek tych i świetnych, i tych takich sobie, i chwilę właśnie pomówili o tym, skąd się wzięła ta moda, bo myślę, że piłka nożna nie jest jedyną dziedziną sportu, która właśnie tworzyła taką swoją podmodę, ja to nazywam sportową, w literaturze. No dobrze, to niechże gra muzyka teraz.

0: Wracamy na antenę. Oczywiście już prawie się tutaj wdarła nasza rozmowa poza mikrofonowa, bo nie możemy się tutaj powstrzymać. Moim rozmówcą jest Stefan Szczepłek. Rozmawialiśmy przed piosenką między innymi o tym, że niespecjalnie często sięgasz po biografie pisarzy.
1: Albo
0: no właśnie, piłkarzy.
1: Pisarzy częściej.
0: Stop. Rozpędziłam się, ale to dlatego, że przed przerwą rozmawialiśmy o pisarzach, którzy mogliby pisać o piłce nożnej. I
1: tak, tak. Teraz na przykład zatopię się w biografii Gałczyńskiego, napisaną przez Mariusza Urbanka. Ale o ile mi wiadomo, nie miałem nic wspólnego z piłką nożną.
0: Nie, z tego, co mi wiadomo, nie. Jestem pod sam już koniec lektury tej książki, grubaśnej, tak, bo chyba 600 stron, ale bardzo, bardzo lubię to, w jaki sposób Mariusz Urbanek pisze.
1: Ja uwielbiam jego wszystkie biografie, naprawdę, coś fantastycznego. No.
0: To prawda, świetne są.
1: Jak więc... spytam, czy on w ogóle śpi.
0: I co powiedział?
1: Ja
0: tak?
1: On powiedział, że śpi tak od 12 do 5 śpi.
0: Tak, no ciebie też można by o to zapytać, bo wcale nie mało tych różnych stron zapełniłeś. Ale to kończąc wątek Gałczyńskiego, możemy przy okazji zaprosić na spotkanie z Mariuszem Urbankiem do Big Book Cafe w piątek w tym tygodniu. Będziemy właśnie o Gałczyńskim rozmawiać, ale wróćmy do tych biografii. Ja słuchaj sobie tutaj, przygotowując się do naszej dzisiejszej audycji, do naszego spotkania.
1: Wiecie, że masz tego dużo, zaraz mnie zawstydzisz, bo się okaże, że ja niczego nie znam.
0: Na pewno nie, ale przyniosłam, już nie przynosiłam całych książek, żeby nie stracić kręgosłupa, ale przyniosłam takich kilka wydruków książek biograficznych, które ja lubię, które mają z piłką coś wspólnego. O Dejnie już powiedziałam i naprawdę jest to książka, do której wracam i do czytania, której bardzo Państwa namawiam.
1: Będzie następne wydanie.
0: Będzie następne wydanie, ale czy będziesz coś poprawiał w niej,
1: tak,
0: coś zmieniał?
1: Będzie jednak troszkę inne. Troszkę inne, ale też
0: to
1: marginesy to
0: więcej
1: wydadzą, podobnie jak tą pierwszą książkę. Niewiele mogę tu zmienić, no bo jednak to jest historia. Ja nie zmienię jego biografii i tego wszystkiego, co on przeżył i co się działo wokół niego. No ale jest troszkę tam nowych elementów, a poza tym, mimo że Kazimierz Dejna zginął w roku 1989, to ten jego kult cały czas trwa.
0: Mm-hmm.
1: I to już jest wystarczający powód, żeby o nim napisać, a drugi to jest taki, że nie wiem, czy ktoś był lepszy, czy pojawił się w Polsce lepszy piłkarz. Oczywiście ja wiem, że ktoś powie, a Lewandowski, przyznaję. Tak. Ustalmy, że Lewandowski był najlepszym polskim piłkarzem XXI wieku.
0: Tak, i Lewandowski to jest też jeden z tych, o których się mówi i pisze. Całkiem niedawno również w wydawnictwie SQN, o którym chyba mówiliśmy przed momentem, pojawiła się kolejna książka o Robercie Lewandowskim. Lewandowski prawdziwy Sebastiana Staszewskiego. Czytałeś?
1: Nie, jeszcze nie czytałem. Mam... słyszałem, że to jest dobra książka.
0: Tak, ja ją czytałam.
1: Że jest prawdziwa. Ja czytałem wcześniej taką biografię Lewandowskiego, napisaną przez Pawła Wilkowicza. Nazywała się, nosiła tytuł Nienasycony.
0: Mhm.
1: I to była bardzo dobra rzecz, ale w ogóle Paweł Wilkowicz, który dzisiaj szefuje sportowi w wirtualnej Polsce, jest moim zdaniem najlepszym polskim dziennikarzem piszącym o sporcie. I gdyby on napisał, on na przykład zrobił fantastyczne tłumaczenie książki z holenderskiego, żeby było ciekawe, z niderlandzkiego, Johana Cruyffa. To też taka cegła, ale to jest coś fantastycznego. I gdyby Paweł się wziął za pisanie historii, o, to była historia na pewno. Paweł, czy Michał Kołodziejczyk, Michał Okoński trochę tam pisał, ale on bardziej w formie takiej felietonowej.
0: No właśnie, widzisz, bo ja
1: tutaj mówię o tych
0: książki,
1: mundialach, wiesz, co wyszło, co nie wyszło. Na przykład 2 lata temu wyszły 2 tomy opasłe, też wydane przez SQN. SQN wydaje najwięcej literatury sportowej w ogóle.
0: Sportowej w ogóle.
1: Wyszła książka Leszka Jarosza, Historia Mundiali, po prostu dwa opasłe tomy. I to jest najlepsze, co ja czytałem na ten temat, ale to nie jest, powiedziałbym, beletrystyka. To jednak jest wszystko, to są nie chcę powiedzieć, że suche fakty, bo nie, ale fakty bardziej.
0: Ale fakty, to jest tak, rzeczywiście to książka, jest, która porządkuje
1: wiedzę. Ale to jest bardzo, bardzo, bardzo, bardzo.
0: A słuchaj, to idąc dalej jeszcze w biografię, Maradona, Ręka Boga. Jimmy Barnes,
1: no tak, to są właśnie ci autorzy, no lepsi, gorsi, Jimmy Barnes, Luca Caioli, to są tacy, którzy napiszą o wszystkim, o każdym, no dobrze to robią, ale...
0: Ale nie jesteś...
1: No mam, nie, no mam to, tak, tak.
0: No dobrze, a taka książka jak Życie wypuszczone z rąk, Robert Enke, znasz?
1: Znam, no ale to jest historia tragiczna, no bo to Robert Enke to był bramkarz reprezentacji Niemiec w swoim czasie, który popełnił samobójstwo. Więc to jest...
0: Ale to jest absolutnie świetna, naprawdę tak, świetna ale to jest, książka.
1: Ale ja nie wiem, czy to jest książka o sporcie.
0: Oczywiście, że tak.
1: No właśnie się zastanawiam. Ale jeśli przyjmiemy, że w jakimś sensie jego sport doprowadził do tego, w jakimś sensie tak, no to rzeczywiście to mówimy tutaj o drugiej stronie sportu, której na ogół nie oglądamy. Ale to my mamy takich przykładów więcej sportowców, a piłkarzy zwłaszcza i w Polsce i na świecie, którzy nie wytrzymali tego wszystkiego. Bo to jest za dużo pieniędzy, za dużo pokus, za dużo stresów i po prostu i wtedy to już jest życie. Rzeczywiście tak. No w Polsce też mieliśmy takie przykłady. I to jest... I wtedy już mówimy o tym sporcie, ale w kategoriach bardziej dramatów, a nawet tragedii, niż radości z powodu strzelonej bramki. Bo w pewnym momencie te bramki się nie liczą.
0: Tak,
1: a my oglądając
0: nie,
1: mecze nie wiemy, co tam się dzieje z tymi ludźmi z tyłu, po wzejściu do szatni. I mnie zawsze takie rzeczy interesowały.
0: No właśnie wyjąłeś mi to absolutnie z ust, bo właśnie to chciałam powiedzieć, że dla mnie to są te wspaniałe książki, często nienapisane, które pozwalają dotrzeć do człowieka i to dotyczy, no, rozmawiamy teraz o piłkarzach i o piłce nożnej, natomiast to dotyczy w ogóle ludzi jako takich, no, takich, którzy są gdzieś tam wystawieni na publiczny widok, na publiczną ocenę, na których... No, którzy odczuwają ogromną presję ze względu właśnie na to, że dziedziny, którymi się zajmują, są tak popularne, że te oczekiwania są jakoś piętrzone i czasem trudno się z nimi uporać. Powiedziałeś, że książka o Robercie Lewandowskim, o której przed chwilką wspominałam, podobno dobra. Śmieję się zawsze, bo wtedy mi się chce powiedzieć, nie czytałam, ale się wypowiem, ale
1: no,
0: oczywiście...
1: No, chciałem tego uniknąć, tak.
0: Ale nie dlatego to mówię. Mówię to dlatego, że ja tę książkę przeczytałam. Rzeczywiście potwierdzam, to jest dobra książka, ale to jest książka, pomimo tego dopisku prawdziwy, w której autor Sebastian Staszewski stara się dotrzeć do właśnie tego, co się dzieje po wyjściu po zejściu z boiska, czy po wejściu do szatni. Czasem mu się to minimalnie udaje, ale jednak Robert Lewandowski jest tak szczelny wszystko to, co gdzieś tam wokół niego zostało wytworzone, co jest pewnym rodzajem legendy, co wydaje mi się, że nie do końca pozwala komukolwiek tam dotrzeć.
1: To jest
0: a pewnie
1: trudne.
0: To by było najciekawsze.
1: Ale wiesz, ale to być może... ja na pewno tę książkę przeczytam, ale w zestawieniu z drugą, która teraz wychodzi na Dniach, Pruszyński wydał i to jest książka o tytule Agent.
0: O.
1: I to jest rozmowa czy nie rozmowa z Cezarym Kucharskim. Czyli do pewnego momentu agentem Roberta Lewandowskiego. I być może zestawienie tych dwóch książek pomoże nam dowiedzieć się czegoś więcej, że to jednak, bo to będą dwa spojrzenia z dwóch stron, prawda?
0: No
1: nie,
0: tak,
1: nie tylko
0: dodajmy,
1: z jednej, nie tylko z jednej.
0: Wszyscy,
1: tak.
0: Być może to jestem
1: ciekawy.
0: Ludzie, którzy
1: no, nie
0: się
1: wiem,
0: poróżnili, tak?
1: Faceci, tak,
0: którzy się jednak w pewnym momencie rozeszli. No a uważa się, że Kucharski w zasadzie stworzył...
1: ja tak uważam, według mojej wiedzy tak, że on mu bardzo pomógł. Natomiast co tam się potem wydarzyło, to ja wiem, ale nie powiem. O, tak bym to powiedział. Oczywiście śmieję się, przesadzam, ale no nie wiem wszystkiego.
0: No,
1: i na pewno nie będę zabierał publicznie głosu na ten temat, bo... Bo moja wiedza mnie do tego nie upoważnia.
0: Wszystkiego nigdy nie wiemy, nawet o sobie samych, więc tym bardziej o innych może nie wszystko powinniśmy komentować. A książka Mirka Wlekłego, Górski, Wygramy my albo oni?
1: Bardzo dobra. Bardzo dobra. Jak się dowiedziałem, Mirek do mnie zadzwonił, myśmy się nie znali. Z pytaniem, czy bym mu tam, no po prostu w jakimś tam sensie nie pomógł. I ja mam taką zasadę, że jak ktoś do mnie dzwoni w takiej sprawie, jako do człowieka starszego, to zwykle mówię, dlaczego nie? Chociaż tutaj powiem szczerze, że ja miałem wątpliwości, czy to ma sens, bo wyszło już parę książek o Górskim. Różne one były. No i co ten człowiek, który w ogóle nawet nie siedzi w środowisku, będzie w stanie coś tam nowego zrobić. Ale on to bardzo ładnie wszystko zebrał, dodał swoje i wyszła z tego bardzo dobra, też gruba książka. Jest bardzo dobra.
0: Pamiętam, że jak tą książkę czytałam, to rzeczywiście to jest bardzo dobra rzecz. Mirosław Wlekły jest też dobrym autorem.
1: No po prostu, tak.
0: Bardzo dobrze piszącym. I też z tym sznytem reporterskim, więc myślę, że to ma znaczenie.
1: Wiesz, bo to trochę tak, że ja mówię, tutaj zrobiłem to zastrzeżenie, co on może tam napisać, skoro ja go nie znam, prawda? No bo on nie jest z naszej branży dziennikarzy sportowych. Ale właśnie ta umiejętność reportażysty i pisarza w ogóle pozwoliła mu na stworzenie czegoś bardzo dobrego. I być może nawet fakt, że on w tym środowisku nie siedzi, musiał się do niego zbliżyć pisząc książkę, ale fakt, że w nim nie siedzi, nie ma żadnych zobowiązań, układów i tak dalej, pozwoliła mu na spojrzenie takie bardziej obiektywne. Wyszło to bardzo dobrze.
0: A ciebie nie kusiło, żeby napisać książkę o Kazimierzu Górskim?
1: Nie.
0: Ja żałowałam, jak wziąłem do ręki, że to nie ty.
1: Nie. Właśnie dlatego, że... Wiesz, o Dejnie napisałem. Dejna był moim kolegą, ale Dejna nie żyje. Ja wziąłem się za książkę po jego śmierci. Za życia bym nie próbował. I to było jak gdyby coś innego. Natomiast o Górskim napisano, i ja byłem pierwszym, który napisał o Dejnie tak naprawdę. Natomiast o Górskim już parę osób pisało, ja już nie chciałem. Ale tutaj dochodziły inne rzeczy, że no ja też Kazimierza Górskiego bardzo dobrze znałem prywatnie. On mnie darzył tam jakąś sympatią i dopuszczał mnie do różnego rodzaju tajemnic. I ja miałbym duży problem, czy ja mogę te tajemnice upublicznić nawet po jego śmierci, czy nie. I uznałem, że nie. I nie chciałem. I
0: wiesz, zawsze...
1: Ale zawsze... Mirek Wlekły zrobił to bardzo dobrze i ja się bardzo cieszę, że taka książka powstała.
0: To prawda, choć jeszcze mały komentarz do tego, co powiedziałeś wcześniej. Zawsze zostaje, czy też powinno na początku się pojawiać to pytanie, dlaczego, czy też po co. I myślę sobie, że opisywanie dla samego opisywania, czy wyjawianie czyjś sekretów, czy tajemnic, nie ma najmniejszego sensu.
1: Nie, to się tak mówi w naszej branży, że tam jeden dziennikarz wie, co pisze, a drugi pisze, co wie. No to tak, to nie przestało być aktualne, no.
0: Tak, to na pewno nie przestało być aktualne i nie tylko w tej dziedzinie. No dobrze, a w takim razie książki, które kompletnie nie mają ambicji portretowania jakiejś osoby czy osób, ale wymieniłeś już wcześniej nazwisko Okońskiego, Michała Okońskiego, którego... trzy chyba już w tej chwili nawet tutaj naliczyłam. Ja go poznałam jako człowieka, który się w ogóle futbolem zajmuje. Od tej książki Futbol jest okrutny. Mm-hmm. To jest zbiór tekstów, które tak naprawdę chyba nawet bym ich nie nazwała felietonami. One gdzieś tak mieszczą się właśnie w takim rozkroku pomiędzy felietonem a eseją,
1: tak,
0: prawda? Nawet
1: tak,
0: chyba bardziej esej, choć też nie sensu stricte. I to są takie teksty, które ja bardzo lubię. Później pojawiła się książka Stałe fragmenty i Światło bramki.
1: Tak.
0: Bo to są teksty, które próbują w bardzo udany sposób przenosić zainteresowanie piłką nożną i tym, co się dzieje na boiskach, na taki wyższy poziom, w którym piłka jest tylko pewnego rodzaju pretekstem i pozwala też dużo więcej zrozumieć.
1: Mhm.
0: Myślisz, że to jest taki rodzaj pisania, którego właśnie wielbiciele piłki potrzebują, czy to są książki kompletnie dla kogoś innego? Bo wiesz, przeczytać czyjąś biografię, lepiej lub gorzej napisaną,
1: słuchaj,
0: to ja zupełnie tak. Inna rzecz.
1: Michał Okoński jest... No jest dziennikarzem, jest zastępcą Naczelnego Tygodnika Powszechnego. Mm. On ma fioła na punkcie piłki i szczęśliwie może tego fioła jakoś upubliczniać w rozmaitych sposób. Jest kibicem Tottenhamu Hotspur. Bo trzeba być czyimś kibicem jakiegoś klubu, żeby to bardziej przeżywać. A z drugiej strony, jak piszesz o czymś, no to trudno jest trudno się przedstawiać jako kibic, bo od razu cię gdzieś tam zaszufladkują. To wszystko nie jest takie proste. Michała bardzo cenię, Michał jest bardzo dobry. Ja uważam, że ten rodzaj twórczości to jest coś, czego w Polsce do tej pory brakowało. To dopiero obowiązuje od paru lat. Czyli jak jest Michał Okoński, jak jest Rafał Stec, do niedawna z Gazety Wyborczej. Wcześniej Wojtek Kuczok pisał felietony piłkarskie. Mm-hmm. Nawet u nas kiedyś tam w Rzeczpospolitej. Padło słowo pretekst, od razu mi się przypomniał tytuł książki. Mecz to pretekst.
0: Tak, to
1: i druga książka, Nadzieja FC. Mm-hmm. I to jest, i obydwie książki napisała znakomita para autorów i powszechnie znanych, czyli Anita Werner i Michał Kołodziejczyk. Oni odbyli kilka podróży po świecie i zajrzeli w miejsca, które są związane z piłką nożną, ale jednocześnie mają w sobie tyle różnych ciekawości, że połączenie tych wszystkich spraw, właśnie tych spraw politycznych, religijnych, etnicznych, różnych, daje obraz tego, co, z czym ta piłka jest związana i że tak naprawdę jak dwie drużyny wychodzą na boisko, to nie liczy się tylko mecz, tylko znacznie więcej. Nawiasem mówiąc, kiedyś wyszła taka książka autora, który się nazywał chyba Foł, ja już prawdopodobnie teraz już nie pamiętam, która nosiła tytuł Jak futbol objaśnia świat. Mhm. I to wyszło z 15 lat temu, to było fantastyczne. Te wszystkie facet opisuje mecze piłkarskie, czy w ogóle zjawisko futbolu w takich krajach świata ogarniętych wojnami, czy jakimś ustrojem totalitarnym. To wszystko jest, to są cudowne sprawy. No. To naprawdę, to ja kiedyś tak się zagłębiłem w historię piłki nożnej w Rosji sowieckiej, ale tak naprawdę tam w Rosji to się dopiero zaczynało, ale już po rewolucji październikowej, co oni tam robili, to są znakomite rzeczy, i to trwało do końca Związku Radzieckiego.
0: Ale masz na myśli
1: to... To są po prostu bardzo ciekawe rzeczy, albo węgierska złota jedenastka, czyli to jest początek lat 50. na tle wydarzeń na Węgrzech. Kiedy już tej jedenastki praktycznie nie było, ale potem co się z tymi piłkarzami stało. To są rzeczy fascynujące i dużo ważniejsze od tego, kto strzelił bramkę i w której minucie i którą nogą.
0: Ale ty w tej chwili mówisz o takim też wplątywaniu tak naprawdę świata piłki, piłkarzy, często traktowanych jak bohaterowie narodowi w sprawy polityczne, w sprawy historyczne tak naprawdę, jakiś tam przebieg wydarzeń historycznych w krajach, o których wspomniałeś. I to jest pewnie ten jeden poziom jakby wyjścia poza samo boisko. Książki, o których wspominamy, czyli te dwie napisane przez Anitę Werner i Michała Kołodziejczyka, one też myślę trochę próbują dotykać tego, dlaczego ta piłka jest taka ważna. To znaczy oni w tych tekstach trochę stawiają takie bardzo, powiedziałabym, filozoficzne pytania dotyczące piłki i tej...
1: Tak, bo w ogóle to nie są książki o sporcie. Tak naprawdę.
0: No troszeczkę.
1: I to jest ich walor. No tak, oczywiście. No, po prostu to jest...
0: Dla niepoznaki mają mecz.
1: Mecz to pretekst, ale tutaj w ogóle piłka jest jako zjawisko, jest pretekstem do pokazania różnych innych rzeczy.
0: Tak, to prawda. I to są pewnie takie książki, które niekoniecznie wszyscy kibice muszą chcieć czytać.
1: No więc właśnie, i ja ubolewam nad tym, wiesz, bo jednak u nas ta kultura futbolowa stoi na dość niskim poziomie i te wszystkie tytuły i te nazwiska, które tu wymieniamy, to jest, powiedziałbym, intelektualna awangarda. Mhm. I wiesz, jest taki... Piotrek Żelazny, kolejny nasz kolega po fachu, który teraz pracuje w TVP Sport, wydaje od kilku lat, teraz właśnie wyszedł siódmy tom książki pod tytułem Kopalnia. I tam on zamieszcza teksty autorów, to są eseje, można powiedzieć tak najogólniej, autorów, którzy mają coś do powiedzenia na temat piłki nożnej, ale nie w kontekście czynności manualnych lewą nogą, jak to mówił Jan Tomaszewski i Roberta Lewandowskiego, tylko właśnie czegoś, czego my nie widzimy, co jest istotne dla czy rozwoju tej piłki, czy wprost przeciwnie do jej tłamszenia, no, w kontekście mundialu bardzo nietypowego w Stanach, czy nawet wcześniejszego w Katarze, to są bardzo ważne pytania. I tam piszą autorzy naprawdę bardzo dobrze. I to, jak się tego słucha, to wiesz, no to jak się to czyta, no to tak jakbyś czytała tych autorów zachodnich, no, którzy nie są powodem do naszych kompleksów, ale oni zawsze mieli większe możliwości działania.
0: Dlaczego?
1: Dlatego, że byli bogatsi. Mhm. Oni mogli wszędzie wyjeżdżać. Oni mieli tych, wiesz, ja mówię, że byłem tam na 7 Mistrzostwach Świata i dzięki temu porozmawiałem z ludźmi. Dla nich to była norma. A Anita, Michał Kołodziejczyk z Anitą Werner, zobacz, to po raz pierwszy, to są pierwsi polscy autorzy, którzy nie byli ograniczani żadnymi funduszami. Oczywiście, wiesz, ja nie wiem, ja nie pytam, skąd oni wzięli pieniądze na te podróże po świecie, czy z własnej kieszeni, nie zdziwiłbym się, znając ich oboje, czy ktoś im to finansował. W każdym razie oni to wykorzystali. Oni mogli wreszcie dotrzeć do miejsc, do których przez lata my, polscy dziennikarze czy autorzy, dotrzeć nie mogliśmy. Z powodów głównie materialnych. A drugi powód to jest nieznajomość języków. Jednak no to dość istotna przeszkoda. I oni to zrobili fantastycznie. I gdyby oni byli dziennikarzami mieszkającymi w Anglii, to by zdobywali nagrody. Tak to działa, no.
0: Ale przecież oczywiście takiej książki, która opiera się na no jednak na odwiedzaniu miejsc, krajów, ludzi, dotykaniu tamtej kultury.
1: I na rozmowach
0: nie da się napisać z zapiórka, z kanapy, no właśnie, sprzed telewizora, no. Ale już książki, które traktują futbol jak pewnego rodzaju zjawisko i właśnie ich autorzy próbują analizować jego znaczenie dla narodowości, dla tożsamości, dla pewnych problemów społecznych, dla kompleksów społecznych. No to już są teksty, które można pisać, oglądając mecze w telewizji.
1: No to prawda, ale wiesz, żeby taką książkę napisać, trzeba mieć wiedzę, żeby mieć wiedzę pozapiłkarską, tak bym powiedział. Mhm. Że jednak, no wiesz, no trzeba coś przeczytać, coś obejrzeć, czegoś wysłuchać, żeby wiedzieć, no po prostu, żeby wiedzieć. No,
0: no dobrze, to opowiedzmy sobie o jakiejś książce, którą chcielibyśmy, czy chciałbyś przeczytać polskiego autora, a której twoim zdaniem jeszcze nie napisano. Co to mogłoby być?
1: O, kurczę. A to trudne pytanie i nie udaję, że trudne, bo... Chciałem coś powiedzieć, co by mnie całkowicie zdyskredytowało w oczach słuchaczy, a co brzmiałoby mniej więcej, że ja wszystko wiem, ale tak naprawdę na tematy, które mnie interesują, to ja już właściwie
0: wszystko
1: przeczytałem chyba, jednak tak. Czyli z jednej strony mówię, że tych książek nie ma, a z drugiej jednak no, czegoś się z tych, które są, dowiedziałem.
0: A słuchaj, gdyby, może taka książka
1: Ja mówię,
0: powstała.
1: I to takich, wiesz, od razu powiem, bo na przykład, no, nie wiem, jak myśmy zaczynali w latach 70., kiedy naprawdę nic nie było, ale to nie tylko w Polsce, tak naprawdę ten taki boom na literaturę, na książki, może tak to nazwijmy, piłkarskie, to się zaczął późno, w całej Europie.
0: W 90. chyba dopiero.
1: No nie, może wcześniej. Mm-hmm. Ale, no, bo Anglicy, to, czy, no tak, czy, to czy Włosi, wcześniej. Czy Niemcy wydają zawsze swoje tam roczniki, i tak dalej. Ale wiesz, ja pamiętam, że dla mnie taką pierwszą książką, z której się dowiadywałem czegoś więcej, to była czeska książka, która się nazywała po prostu Zlata Kniha Fotbale, czyli Złota Księga Futbolu. I ona wyszła w latach 70. I tam było, tam nie było, tam, tam poza wynik, te wyniki były nieważne. Ważne były opowieści. No to ale ten to, czeski to, troszkę się kumał.
0: Po czesku?
1: Nie, no ale wiesz, tam czeski, polski. Ale no nie, no ale w każdym razie było to do zrozumienia. I była taka książka, którą ja znałem na pamięć, która się nazywała, i to był radziecki pisarz, właściwie dziennikarz, który się nazywał Igor Fiesunienko, który był korespondentem jakiejś tam moskowskiej prawdy, czy innej komsomolskiej, w Rio de Janeiro. I on napisał taką książkę reportażową o piłce nożnej w Brazylii. Pele Garincha Piłka to się nazywał. I po prostu... A ponieważ ja jestem, jak mówię, z kościoła brazylijskiego, to ja się tego nauczyłem na pamięć. No. Bo to było coś fascynującego całkowicie. No tak, to wiesz, no tam bez przerwy, no jednak, no. Teraz już na świecie. Ania, wiesz, ja ci powiem szczerze, ja mam w swojej bibliotece prywatnej około 4000 książek sportowych, z czego 80% o piłce. Ja nie jestem w stanie tego wszystkiego przeczytać.
0: Słuchaj, ja myślę, że spróbujmy uniknąć rozmowy na temat jakichś absolutnie, nie wiem, gumowych ścian w waszym mieszkaniu, bo to, że ty masz książki, to jedno, ale wiem, że dużo więcej artefaktów ze świata piłki nożnej się tam mieści, więc może nie idźmy w tym kierunku.
1: Bardzo chętnie.
0: Bo nie wyjdziemy z tego studia dzisiaj, ale słuchaj, mamy ostatnie kilka minut i chciałabym cię jeszcze zapytać o... bo tak krążę trochę wokół tego tematu książek nienapisanych. Nie wiem, czy potrzebnych, niepotrzebnych, ale tak sobie próbuję wyobrazić książkę, która jakoś zabiera się za opisanie Polski, Polaków od lat, nie wiem, nawet 2000 do tego dzisiejszego momentu, czyli powiedzmy, że jakieś tam 20 mniej więcej lat, właśnie przez pryzmat tego, co działo się w piłce u nas. Mam tutaj na myśli przede wszystkim chyba reprezentacje i te różnego rodzaju podejmowane próby z tymi reprezentacjami. Myślisz, że to byłaby książka, która coś o nas mówi?
1: No nie wiem, jak się ma zachować, bo ja taką książkę napisałem.
0: Oj, no napisałeś, no ale napisałeś konkretny tutaj, zamknijmy jakby kawałek tej historii.
1: Ja napisałem tam z 5 lat temu wyszła taka książka, która nosiła tytuł Mecze Polskich Spraw.
0: Tak, i to jest świetna rzecz.
1: Na wybranie 10 tam bodajże meczów opisywałem, co się działo w jakim okresie w Polsce.
0: O takiej historii reprezentacji, która byłaby taką historią Polski.
1: Tak, to znaczy ja to zrobiłem, bo uznałem, że to, o czym ty mówisz, to jest właśnie temat. Że ta piłka nie wisi w powietrzu, ona jest o tylu rzeczy uzależniona, że no nie można jej traktować jako jakiejś bezludnej wyspy.
0: Albo tylko rozrywki. Bo może no, się na pewno okazać, nie. Że jednak piłka nożna
1: na pewno
0: to jest
1: nie. Rozrywka to jest wtedy, jak wygrywamy. A jak przegrywamy, to jest problem. Wiesz, na pewno gdyby napisał taką książkę jakiś socjolog, na przykład, no to ona byłaby znacznie cenniejsza. Na pewno tak.
0: Ale niewątpliwie
1: jest to temat.
0: A czujesz, że to jest temat zamknięty dla ciebie?
1: Chyba tak. No wiesz, napisałem i już, no.
0: No dobrze, to powiedzmy jeszcze, na jaką twoją książkę, jeśli możemy, czekamy, co kolejnego będziemy czytać?
1: No teraz na targach była premiera 4. tomu Warszawa idzie na mecz. Tym razem to jest żydowska Warszawa idzie na mecz. Bardzo trudny temat, więc ja sam nie dałbym rady, więc napisaliśmy to wspólnie z profesorem Robertem Gawkowskim, który jest najlepszym historykiem polskiego sportu, zwłaszcza tego przedwojennego. Na jesieni, chyba wczesną jesienią wyjdzie monografia Legii na 110-lecie.
0: Legii,
1: tak. Znaczy rocznica przypadała w kwietniu, no ale Legia wtedy jeszcze biła się o pozostanie w lidze z Termaliką Nieciecza, więc trzeba było wstrzymać produkcję.
0: No dobrze, to trzymamy kciuki za Legię, żeby ci nie pokrzyżowała planów wydawniczych. No i na koniec Nice to Each Other i myślę, że to może dobrze zamknąć naszą rozmowę o tym co w tej piłce się czasem dzieje. Stefan Szczepłek, mój gość, który, drodzy Państwo, to prawda, odpowiedział na dwa chyba pytania i z co najmniej 12, które sobie tutaj wypisałam, więc aha, musimy się spotkać raz jeszcze, żeby...
1: Czyli siedzimy do rana, tak? Nie, to ci tylko powiem już na zakończenie, rzeczywiście jak ty też tak zaczęłaś troszkę a propos mundialu, ja pamiętam jak Jurek Pilch kiedyś przyszedł do nas do redakcji Rzepy i myśmy z Mirkiem Żukowskim robili z nim rozmowę o mundialu w 2014 roku, no i pytamy go, czy oglądał wszystkie mecze, a on odpowiedział: nie. Nie widziałem drugiej połowy meczu Honduras-Ekwador i do tej pory sobą gardzę.
0: No dobrze, to pozostało nam do wysłuchania 1/4 utworu Nice to Each Other. Serdecznie dziękuję. Stefan Szczepłek, mój gość, Anna Krusz, Szymon Kuliś audycję zrealizował i mam nadzieję, że nie ma nas dosyć. Dobranoc Państwu.
1: Bardzo dziękuję, to była przyjemność.

0: Radio 357. Gadu, gadu nocą. Powtórka, by nie umknęło.
1: Co państwo na to?
2: A 24 czerwca mamy środę. Szymon Kuliś, Bartek Wasilewski, Kuba Strzyczkowski. Witamy państwa. Aktualna pogoda bardzo zachęca do myślenia o urlopie. Temperatury w wielu państwach Europy rekordowe. W centralnej Francji temperatura przekroczyła w poniedziałek 43 stopnie, powyżej bądź w okolicach 40 stopni, a również we Włoszech, w Niemczech, w Hiszpanii. U nas zdecydowanie przyjemniej. Dziś od 23 do 28 stopni, bez wiatru i bez opadów, choć to się bardzo, bardzo, proszę państwa, zmieni, ostrzegam. W niedzielę proszę śledzić prognozy pogody, a w niedzielę, w poniedziałek również 40 stopni, nawet nieznacznie powyżej w Polsce. Jak wynika z badania Polskiej Organizacji Turystycznej i Travelist, aż 79% rodaków planuje wyjazd na wakacje. Na wakacje najczęściej zamierzamy wydać od 1000 do 2000 na osobę. 12% Polaków nie przewiduje urlopu w tym roku, a 9% jeszcze nie wie, co postanowi, co zrobi. Ponad połowa wyjeżdżających, 58%, pozostanie w Polsce, natomiast wyjazd za granicę zaplanowało 34% pytanych w tym badaniu. Pytanie o cel swojej podróży uczestnicy badania najczęściej wymieniali wypoczynek i relaks, prawie 60%, oraz zwiedzanie, 22%. Co ciekawe, niewiele, bo tylko 8% planuje wyjazd połączony ze sportem. Zatem górą sybaryci. Urlopy planujemy najczęściej krótkie. Ponad 40% zamierza spędzić poza domem jedynie tydzień. Dłuższe wyjazdy planuje 9%. Dziś pytanie, czy spędzę wakacje za granicą? Pan Bartek czeka na państwa telefony. 510-357-357. 510-357-357. Co tam, jak wyglądają te państwa plany, jak wakacje? Czekamy na relacje, czekamy na komentarze. 3 minuty już po południu. Pani Marzena Buczkowska-German, ekspertka portalu wakacje.pl, jest moim gościem. Dzień dobry, witam, kłaniam się.
3: Dzień dobry.
2: Najpierw ucieszyłem się, przyznam, że tylu rodaków planuje wakacje, bo prawie 80%, no ale potem okazało się, że najczęściej planują bardzo krótkie urlopy. Takie do tygodnia. Pewną barierą pozostają ceny, na przykład, no także w polskich kurortach, miejscowościach odpoczynkowych?
3: Niekoniecznie ceny. My z kolei w naszych badaniach widzimy, że rośnie grupa osób, które deklarują, że wyjadą na wakacje kilka razy do roku. Więc to skracanie może też wynikać z tego, że chcemy odkrywać więcej miejsc, że jesteśmy bardziej nastawieni na właśnie zwiedzanie i doświadczanie. W związku z tym nie chcemy spożytkować połowy urlopu, czy 1/3 urlopu na tylko jeden wyjazd.
2: Narzekamy na ceny w Polsce. Co roku w internecie publikowane są słynne paragony grozy. No, bo rzeczywiście często są to ceny absurdalne, ale czy w związku z tym chętniej wybieramy odpoczynek za granicą? W badaniach różnych widać to, czy nie bardzo?
3: My widzimy, że rośnie grupa osób, które wyjeżdżają za granicę i nawet nie będę tutaj się odnosiła tylko do danych naszej firmy, bo jesteśmy jednak jakimś wycinkiem rynku. Natomiast jeżeli spojrzymy na dane z Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego, który właśnie monitoruje całościowo rynek podróży zorganizowanych, to widzimy tam wzrosty, które w zeszłym roku wyniosły kilkanaście procent. Ponad 9,7 miliona Polaków, z tego co pamiętam, pojechało w zeszłym roku gdzieś z biurem podróży. Tak więc ten odsetek rośnie faktycznie i nie tylko wybieramy te kierunki, które już znamy, ale otwieramy się także na trochę inne rodzaje podróży. Czyli niekoniecznie musimy pojechać tylko do hotelu i tylko tam spędzać czas, tylko właśnie tutaj to się tam trochę też pokrywa z tym, o czym pan mówił, że tak chętnie zwiedzamy, bo to, że jedziemy na wypoczynek stacjonarny, nie oznacza, że my hotelu nie wychodzimy. Wręcz przeciwnie. Wybieramy się na zwiedzanie, korzystamy czasami z wycieczek zorganizowanych, które możemy kupić u rezydenta, czasami jedziemy sami, korzystamy z komunikacji miejskiej, która jest na przykład dostępna w odwiedzanym przez nas miejscu i eksplorujemy na własną rękę.
2: Z badania Polskiej Organizacji Turystycznej i Travelist wynika, że prawie 60% Polaków spędzi urlop w Polsce. Czy to jest taka tendencja obecna już od kilku lat? Dlaczego Polska stała się tak atrakcyjna wakacyjnie?
3: Rynek krajowy właściwie dla każdego państwa, może z wyjątkiem takich, których populacja jest rzeczywiście bardzo niska i ta liczba przyjeżdżających jest wyższa, no właśnie z tego względu, że nie ma na tylu mieszkańców, żeby mogli konkurować liczbowo z gośćmi zagranicznymi, ale właśnie ten rynek krajowy jest zazwyczaj najsilniejszym rynkiem źródłowym dla każdego kraju, więc nie ma tutaj wielkiego zaskoczenia. I proszę też pamiętać, że tak jak wspomniałam, coraz więcej osób wyjeżdża na urlop kilka razy do roku, co oznacza, że część tego urlopu spędzi w Polsce, część za granicą. Częściowo będzie to właśnie taki typowy urlop typu all inclusive, częściowo będzie to na przykład będą to city breaki i zwiedzanie. Natomiast Polska faktycznie jest atrakcyjnym krajem. Ta nasza atrakcyjność wiąże się, może nie tyle wiąże się, co jest jeszcze podsycana, bym rzekła, tym, że poprawia się infrastruktura drogowa, dużo szybciej, dużo łatwiej jest nam dotrzeć w różne miejsca, ale także zwiększa się baza noclegowa, bo mamy zarówno hotele, które mogą konkurować z tymi zagranicznymi, aczkolwiek tutaj te ceny rzeczywiście często są dosyć wysokie, no ale myślę o takich miejscach, które oferują nie tylko pełne wyżywienie, ale też całe zaplecze rozrywkowe, animacyjne, co jest ważne, szczególnie jak jedziemy z dziećmi, a pogoda mimo wszystko może być niepewna, ale też mamy całą masę atrakcji i nie myślę tutaj tylko i wyłącznie o atrakcjach wynikających z naszego dziedzictwa kulturowego, z naszej historii, czyli wszelkich zamków, wszelkich muzeów, które wokół tego powstają, ale także o takich miejscach typu parki rozrywki, parki wodne, które powodują, że pobyt w danym miejscu może być urozmaicony i może być bardziej dostosowany na przykład do potrzeb rodzin z dziećmi.
2: Zapewne zmiany klimatyczne wpływają już i wpłyną w przyszłości tym bardziej na kierunki wyboru. No, w Polsce zmieniła nam się ta letnia pogoda. Jest cieplej, ale nie ma tragedii jak w Grecji czy Hiszpanii. Przyznam, że kiedyś rozmawiałem ze znajomymi, którzy urlop spędzili w pokoju po prostu hotelowym, klimatyzowanym. A rzecz jasna, nie byli w stanie zwiedzać czy siedzieć na plaży. Ciekawe, czy te kraje popularne latem kojarzone z wakacjami, a ze względu na temperatury poczują, może już czują spadek zainteresowania wypoczynkiem u nich, no bo występujące tam temperatury by często zagrażają życiu.
3: I tutaj paradoks polega na tym, że nawet jeżeli by pojawiały się jakieś spadki, to tak naprawdę pojawiają się wzrosty, dlatego że coraz więcej osób decyduje się na wyjazd poza okresem wakacyjnym. No tutaj oczywiście rodziny z dziećmi, które są uzależnione od kalendarza szkolnego, trochę nie mają wyboru, ale widzimy, że kierunki, które kiedyś były typowo letnimi kierunkami, dzisiaj stają się, czy już stały się całorocznymi. I takim świetnym przykładem może być Hiszpania, która w tej odsłonie powiedzmy północnej, czy takie jak Bilbao, czy Madryt, czy nawet Costa Brava, może w okresie jesiennym czy zimowym rzeczywiście raczej zachęca do tego, żeby zwiedzać i to raczej to, co jest wewnątrz, ale już Andaluzja ma te temperatury o wiele przyjemniejsze, sięgające kilkunastu stopni i właśnie wtedy bardzo fajnie się zwiedza. Podobnie kierunkiem całorocznym jest Riviera Turecka, czyli ta część nad Morzem Śródziemnym, no ale oczywiście także Malta, Cypr, Włochy. Tutaj Sycylia bardzo dobrze się sprawdza w okresie zimowym, jeżeli chcemy pozwiedzać. Co ciekawe, kraje nie tylko wzmacniają tę turystykę pozasezonową i ją promują, ale także starają się znaleźć odpowiedź na te rosnące temperatury w postaci na przykład wydłużania godzin otwarcia części zabytków czy większości zabytków. Tutaj przykładem może być Turcja, która ma nocne zwiedzanie niektórych niektórych muzeów. Może niekoniecznie powinniśmy to kojarzyć z takimi nocami muzeów, jakie są organizowane w Polsce, bo raczej chodzi o wydłużenie godzin otwarcia na przykład do 24, ale jednak już po zachodzie słońca, czy w momencie, kiedy to słońce jest już nisko i temperatury są niższe, możemy wybrać się na takie zwiedzanie. I co jeszcze ciekawe, w wielu krajach właśnie tych, które mają historię sięgającą starożytności, to jest dosyć istotna informacja, ponieważ część z nich to są jednak zabytki znajdujące się pod gołym niebem. Więc tutaj to, że na przykład będziemy zwiedzać jakieś muzeum, nie jest równoznaczne z tym, że jest to muzeum zamknięte, w którym jest klimatyzacja. No ale jeżeli jedziemy do miejsca, które słynie z różnego rodzaju muzeów, no to właśnie w ciągu dnia możemy zaplanować wizyty w tych obiektach, tam w klimatyzacji będziemy zwiedzać, więc zupełnie inaczej będziemy odbierać później cały pobyt i inaczej ten pobyt po prostu możemy sobie zaplanować.
2: Marzena Buczkowska-German, ekspertka portalu wakacje.pl. Dziękuję za spotkanie, usłyszymy się przed 13 raz jeszcze. Pozdrawiam.
3: Dziękuję i do usłyszenia.
2: Do usłyszenia. 11 minut po południu. Czy spędzę wakacje za granicą? Jakie plany państwo snują? Czy to będą wakacje w Polsce, czy za granicą? Jednak 510-357-357. A jeśli w Polsce, to jestem ciekawy, gdzie te wakacje, dokąd się państwo wybierają. Pan Bartek czeka na telefony. 12 minut po południu. Pan Bartosz na antenie. Dzień dobry, panie Bartku. Halo.
4: Dzień dobry.
2: Witam.
4: Ja podejrzewam, że pewnie po mnie nasz słynny słuchacz, pan z Nidzicy, będzie tutaj zapraszać do siebie.

0: na takim bardzo krótkim wyjeździe właśnie do Czech, do Pragi. Mhm. A potem się jeszcze zdarzy taki jeszcze drugi wyjazd rodzinny, bo żeby to jakoś trochę koszta obniżyć, więc nie samemu, też za granicę do Paryża. Chociaż powiem panu osobiście, to już rok temu mówiłem, mnie bardzo urzekło takie miasto niemieckie Erfurt, ale powiem, w tym roku już 30 lat, a ja jakoś ostatnim razem mnie jakoś tak naszło, że tak jak kiedyś, jak byłem tam, miałem no tam w siódmym, to miałem prawie 11, jestem z października, więc miałem 11 i później 12 lat, żeby może znowu pojechać na Mazury jakoś, ale nie wiem, czy mi się w tym roku uda, może w przyszłym, żeby tak sobie po prostu nad jeziorem.
1: Też mi się to marzy, to nieprawdopodobne, panie Bartku, ale mam, no bardzo dużo fantastycznych wspomnień żeglarskich i towarzyskich z Mazur, więc też mi się marzy tam powrót. Pozdrawiam pana 510-357-357. I oto stanie się, zdaje się, pan Marcin. Panie Marcinie, halo?
2: Halo, dzień dobry, panie Kubo, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
2: Witam.
1: Tak, bardzo dobrze.
2: Panie Kubo, ja w pierwszych słowach swojego listu pozdrawiam serdecznie pana Bartka i zapraszam. I zapraszam oczywiście. Mam nadzieję, że kiedyś nam się drogi gdzieś przetną, czy to w Warszawie, czy to
1: na moich. Chce pan nas przekonać, żeby warto się wybrać do Nidzicy, prawda?
2: Panie Kubo, to na pewno, ale tylko jak mogę szybciutko do wczoraj jeszcze, bo wczoraj próbowałem się 3 razy dodzwonić.
1: Tak?
2: Ale z racji tego, że spróbowałem to robić podczas biegania po pięknych mazurskich lasach, to ciągle mi zasięg urywało, jak już byłem nawet gdzieś w kolejce, urywało mi zasięg. Jeżeli chodzi o te kolejki...
1: Ja się trochę martwiłem, panie Marcinie, tak pomyślałem sobie, pan Marcin, nie pisze, nie dzwoni, co tam się dzieje u pana?
2: Natrętny pasażer, wiem. Panie Kubo, ja polecam jeszcze jeden sposób na omijanie kolejek i unikanie tego wszystkiego. Honorowe dawstwo krwi, tak? Przydać się na coś, oddać krew,
1: ale
2: dojść
1: to,
2: do tego...
1: Ale to zamiast wyjazdu wakacyjnego pan proponuje?
2: Nie. To jest nawiązując do wczorajszego tematu.
1: Aha, rozumiem.
2: Krew to można oddać krew. I tak, panie Kubo, wracając do dzisiejszego tematu, ja spędzę wakacje pewnie na moich pięknych Mazurach, może gdzieś tam się ruszę, ale ja bardziej ruszam się w Polsce, tak? Po pierwsze, nie stać mnie na zagraniczne czasy. Po drugie, to jest za dużo tych wszystkich...
1: No ale to czasami są, wie pan, wnioski błędne, bo znam takich, którzy rzeczywiście potrafią, wyliczając bardzo konkretnie, przekonać, że te wakacje często za granicą zorganizowane potrafią być po prostu tańsze.
2: Jasne, że tak, tylko, ale tu się bym nie odzywa jakiś taki patriotyzm, gdzie ja sobie myślę, dopóki gdzieś tej Polski nie zwiedzę wzdłuż i wszerz, to wtedy się będę ruszał gdzieś za granicę. Tak, żeby
1: no,
2: wtedy mieć jakąś skalę porównawczą.
1: Pan ma już z górki, bo w Nidzicy pan był, prawda?
2: Tak, no i właśnie. I oczywiście serdecznie zapraszam, tak? I panie Kubo, ja w ogóle z takim pomysłem, jak mogę? Mogę chwilkę?
1: No,
2: taki mam pomysł.
1: 30 sekund dla pana jeszcze. Bardzo
2: dobra,
1: proszę.
2: Szybciutko. Panie Kubo, czy moglibyśmy zrobić takie oczywiście ten... Biuro kontaktu turystycznego u pana na profilu, że ktoś by pisał, że będzie w drodze na Mazury i ja bym wtedy czujnym wzrokiem bym wypatrywał takiego komentarza i żebym pisał, ja na przykład oczywiście pod warunkiem, że ten ktoś chciałby się spotkać ze mną i posłuchać moich opowieści o zamku w Nidzicy i na przykład pogadać też
1: czyli
2: o radiu.
1: Chodzi
2: i
1: panu byśmy się o taką skrzynkę kontaktową, tak?
2: Tak. I wie pan co, i to jest to, i ten, i no właśnie, i powiem panu szczerze, i mówię to jasno i wyraźnie. Wie pan, że ja to robię wszystko, robię z siebie małpę, czy to na zamku, czy to tutaj w radiu. Ja to robię wszystko pro publico bono. Mnie oczywiście płacą za każdego oprowadzenia.
1: A to mnie pan zaskoczył, bo ja do tej pory żyłem w przeświadczeniu, że pan tam robi za ducha na tym zamku.
2: Bardziej za małpę.
1: Jednak. No to rozumiem, że można bardziej wystraszyć, robi większe wrażenie. Pozdrawiam, pan Marcin wspomniał o...
2: Wszystkiego dobrego
1: o profilu moim na Facebooku. Tam również informacja o dzisiejszym naszym spotkaniu, o audycji i możliwość komentowania, odpowiadania na pytanie, czy spędzę wakacje za granicą. 510-357-357. Panie Dawidzie, co tam? Halo, dzień dobry.
3: A witam, panie Kubo,
1: witam
3: serdecznie.
1: Seria telefonów od starych znajomych, bardzo mnie to cieszy.
3: Tak, a dzisiaj mam wolne, to mówię, a zadzwonię sobie. Czy dobrze mnie słychać?
1: Bardzo dobrze.
3: Dobrze, no i teraz dopowiem to, co ten przedmówca mówił, którego bardzo serdecznie pozdrawiam. Solidaryzuję się z nim, bo jestem również aktywnym biegaczem. Oczywiście zamek Czorsztyn, ten w Nidzicy, proszę pamiętać poprawną nazwę, też polecam, bo tam byłem. i spływ

0: do Szczawnicy. Polecam, słuchacze, zwiedźcie sobie te tereny, bardzo piękne. Odnośnie siebie powiem tylko tyle. 15 lat jeździłem z rodziną po Polsce. Mhm. Ubiegłym roku byliśmy pierwszy raz za granicą w Grecji. W tym roku wylatujemy na Wyspy Kanaryjskie, na Teneryfę. Mhm. I teraz powiem, panie Kubo, ciekawe doświadczenia są z tej zagranicy, muszę powiedzieć, bo tylko powiem jedno zdanie. Ja byliśmy w Grecji i była temperatura na wyspie Simi 45 stopni, to zdałem sobie sprawę, jak kiedyś w mediach, często pamięta pan, jest takie mówione są takie zdania, że Grecy to lenie, Hiszpanie to lenie, nie chce im się pracować.
1: To może lenie to... nie, ale południowcy, tak.
0: Południowcy, no ja sobie zdałem sprawę, do żony mówię, no to już wiem, z czego to wynika, czemu tego nikt nie powie. Przecież w 45 stopniach w południe, albo od rana o godzinie 8, gdzie było 30,
1: ciężko
0: 5, 8.
1: O permanentny animusz, prawda? I dokładnie, zaangażowanie.
0: Dokładnie, ja mówię, no to już jest odpowiedź, czyli ta głupia zagraniczna wycieczka więcej mnie dokształciła niż te media, które tego nigdy nie dopowiadałem, że to temperatura powoduje, że człowiekowi się nie chce, jest ociężały, jest słaby i musi sobie przerwy robić, tak jak zwierzęta na pustyni.
1: Jeszcze jeden przykład na to, jak to podróże kształcą. Pozdrawiam,
0: tak,
1: panie Dawidzie.
0: Pozdrawiam.
1: Dobrego dnia, pan Kamil. Panie Kamilu, halo.
2: Dzień dobry, panie Kubo.
1: Dzień dobry panu.
2: Ja nigdzie nie będę za granicę wyjeżdżał w wakacje, bo w związku z wykonywanym przeze mnie zawodem ja jestem niemal 1/3 roku poza domem, więc ja wakacje bardzo chętnie w domu spędzam, poza kilkoma festiwalami może muzycznymi, które odwiedzę, ale w Polsce wszystkie się odbywają. I tak sobie do tego sprytnie wymyśliłem, że zamieszkałem blisko morza. No to w sumie mam to wszystko, po co ludzie jeżdżą tutaj.
1: Czyli wakacje ma pan na co dzień, tak?
2: No właściwie mogę tak powiedzieć, że w pewnym sensie wakacje mam na co dzień. Mieszkam w najlepszym miejscu na Bałtyku.
1: Czyli?
2: Czyli w okolicy Słowińskiego Parku Narodowego. To jest najładniejszy kawałek polskiego wybrzeża według mnie. I polecam, bo jest bardzo... mało uczęszczany, o tak bym powiedział. No i w sumie tyle. I polecam też wszystkim, żeby Polskę zwiedzali wzdłuż i wszerz, bo naprawdę tutaj jest co oglądać i jest co zwiedzać.
1: Pozdrawiam pana. Czy spędzę wakacje za granicą w aplikacji Sonda? A my czekamy jak zwykle na telefony 510-357-357. Polecam profil na Facebooku, tam komentarze państwa. Pan Grzegorz, panie Grzegorzu, halo, dzień dobry.
3: Halo, dzień dobry, panie Kubo, pozdrawiam.
1: Dzień dobry panu, witam.
3: Panie Kubo, właśnie kończę wakacje nad polskim morzem, pięknym Bałtykiem, w miejscowości Dąbki jesteśmy do piątku, ale oczywiście w tym roku skorzystamy również z czasów zagranicznych. Także
1: a jak temperatura, jak pogoda dopisała?
3: Panie Kubo, fantastycznie, jesteśmy od niedzieli tamtego tygodnia, pierwsze trzy dni były dość chłodne i wieczne, a teraz już praktycznie od czwartku tamtym tygodniu jest cieplutko, 20-25 stopni, całkiem przyjemnie.
1: No to ta końcówka tygodnia będzie chyba jeszcze cieplejsza.
3: Chyba jeszcze cieplejsze. Akurat nie wyjeżdżamy w piątek. Udajemy się do Gdańska i z Gdańska na południowy wschód. Także. Ale jeszcze wracając do czasów zagranicznych. Jak najbardziej, bo teraz akurat nie odpoczywamy z małżonką. A koniec sierpnia, początek września wybieramy się z dziećmi na Majorkę. Także trochę polskiego Bałtyku, trochę ciepłego Morza Śródziemnego. Także połączymy jedno i drugie.
1: I jak pan odpoczywał, panie Grzegorzu? Mam nadzieję, że pasywnie, prawda? No nie pozwolił pan sobie na aktywny wypoczynek.
3: Panie Kubo, właśnie troszkę inaczej. Zapisałem się do pańskiej grupy Subarytów, ale pozwoliłem
1: mądry
3: sobie
1: wybór.
3: Pochodzić. Mądry wybór, więc daję sobie sprawę. Ale też bywały takie dni, w których robiłem ponad 20 tysięcy kroków. Także było i trochę plażowania, i trochę chodzenia.
1: Pozdrawiam i bardzo, bardzo dziękuję. Kłaniam się panu. 22 minuty po południu. Czy spędzę wakacje za granicą? Pan Bartłomiej, panie Bartłomieju, halo? Panie Bartku! To może za chwilę, to może pan Aleksander. Dzień dobry panu, halo.
4: Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
4: Dzień dobry, panie Kubo. Zarówno w tym, jak i w zeszłym roku wakacje w Norwegii, także z pogodą nie będzie problemów, na pewno nie będzie za gorąco. Rok temu na Lofotach, teraz jakieś 220 na północ od Bergen. Domek, żadnego spędu, święty spokój, góry dookoła, woda i jakiś trekking. Także można naprawdę odpocząć. Bardzo polecam.
1: I to taki samotny odpoczynek, czy w większym gronie?
4: Nie, rodzina 2+2.
1: Aha. Rodzina w odpoczynku okazuje się nie przeszkadza, tak?
4: Nie przeszkadza, rano wstajemy, pojeżdżamy na jakąś bazę, wchodzimy na jakąś górę, idziemy na jakąś wodę i tak cały dzień właściwie i całe 9-10 dni. Także nie ma problemu.
1: Jeszcze widzimy
4: Bergen przy okazji, także...
1: Aha, mam nadzieję, że wszyscy szczęśliwi, zadowoleni z tej formy, tak?
4: Wszyscy zadowoleni, nie ma problemu, dzieci wchodzą do góry, nie narzekają. Rok temu w ogóle na Lofotach była taka sytuacja też, że to jest taki piękny archipelag. Plaże mieliśmy praktycznie tylko dla siebie, na plaży nikogo nie było. Fakt, że trzeba było założyć pianki, bo no, woda w temperatura 13 stopni, jak za kołem podbiegunowym i tak ciepło, ale było i tak fantastycznie. Bardzo polecam.
1: Bardzo panu dziękuję. Pozdrawiam. 23 minuty po południu. Pan Janusz. Panie Januszu, witamy pana. Halo?
5: Kłaniam się bardzo. Kłaniam się panu.
1: Kłaniam się panu
5: i wszystkim słuchaczom. Otóż ja w kwestii tylko formalnej, w kwestii wyjaśnienia, myślę, że to dość istotna kwestia. Wyjaśnienie. Otóż z tego, co mi wiadomo, pierwszy pana jakby etatowy
1: rozmówca, tak? Pan Bartosz, tak?
5: No, coś tam wspominał o 800 tam kilku złotych jakby...
1: 47, jakby, jeśli dobrze zapamiętałem,
5: no,
1: tak.
5: No to właśnie i tak w taką jakby... Otóż z tego, co mi też wiadomo, ten pan pracuje w szkole.
1: Tak.
5: I... Proszę, to informacja była jakby trochę nieuczciwa. Otóż nauczyciel na pełnym etacie, powtarzam, na pełnym etacie, dostaje netto 2590 zł bonu wakacyjnego. Czyli jednym słowem, ile pracy, tyle płacy. No to tyle. I bardzo serdecznie dziękuję za umożliwienie.
1: No ale czegoś ten wynik dodatku pana Bartosza musiał by wynikać. No nie podejrzewam, że mija się z prawdą, bo w zasadzie po co? 25 minut po południu. Czy spędzę wakacje za granicą? 510 357 357. Pani Mario, dzień dobry, halo.
6: A dzień dobry
1: pani, witam.
6: Dawno się nie słyszeliśmy, ale...
1: To prawda.
6: Ponieważ zadzwonił pan, który postanowił, no zrozumiałam, że zamieszkał w Zachodniopomorskim.
1: Tak.
6: No właśnie. I wspomniał Woliński
1: nad morzem.
6: Park Narodowy.
1: Mhm.
6: Tak. Ale Woliński Park Narodowy rzeczywiście jest takim miejscem, ponieważ jako dziecko już tam jeździłam z rodzicami i nie wiem od ilu lat, od kilkunastu. Wracamy tam, ponieważ... jest taka miejscowość akurat, do której my jeździmy, Wisełka. I proszę sobie wyobrazić, że w Wisełce jest wszystko. Mianowicie, znaczy nie tylko w Wisełce, bo w tych okolicznych miejscowościach też, ale chodzi o to, że tam są góry, bo jest, tam była chyba silna morena, więc ukształtowanie jest bardzo górzyste. Na przykład na rowerze ja nie daję rady, czyli nie pojeżdżę, bo część drogi prowadzę ten rower. Mój mąż jest zachwycony, ja natomiast nie. Czyste, z taką niewielką bazą, czyli możemy iść na kajak, możemy iść na rower wodny. Oczywiście przyroda niesamowita. Czaple, kormorany.
1: Powiada pani, że wszystko, a na przykład wata cukrowa jest?
6: Wydaje mi się, że tak, że ten ryneczek też spełnia. No dokładnie, to jest piękne miejsce, o którym... Dobrze, bo my tam jeździmy co roku i naprawdę 100% odpoczynek mamy. Oczywiście też smażalnie lub jakieś małe restauracyjki, ale jest tego bardzo niedużo i ludzi też niewielu. Jest oczywiście też morze, do którego trzeba dojść wielkim borem. Ja ten bór pamiętam z dzieciństwa sprzed, przepraszam, ponad 50 lat. I teraz jak nim idziemy, to on jest jeszcze większy. Kilometr chyba 400 dokładnie. Trwa spacer do morza. Plaża jest też przepiękna, bo wielka. No, jesteśmy zachwyceni tym miejscem.
1: Ciekawe.
6: Ale wyskoczymy, no tak, ilu... ale wyskoczymy dla równowagi. Tak, jeszcze?
1: Proszę? Nie, zastanawiam się, ilu słuchaczy namówiła pani na odwiedzinę.
6: No ciekawa jestem, mam nadzieję, że namówiłam.
1: Przyjadą do Wisełki.
6: Jest cudownym miejscem. Natomiast wyskoczymy do Norwegii i do Austrii, bo po prostu mamy tam swoich ludzi. Więc za chwilę jedziemy do Austrii odwiedzić tych, których nie odwiedziliśmy w zimie, bo się nie udało. Na kilka dni. Też piękna miejscowość Mauterndorf, niezbyt znana, z wielkim, jak to się ładnie nazywa, no, ze stokami generalnie, ze stokami w okolicy, także na zimę też piękne miejsce. Oraz pojedziemy do Norwegii, bo tam żyje córka z rodziną.
1: No, to plany bardzo, bogate. Bardzo ambitne. To czekamy na relację już po powrocie, pani Mario. Bardzo dziękuję i pozdrawiam. 28 minut po południu. Panie Piotrze, dzień dobry, halo, witam.
7: Dzień dobry, kłaniam się panie redaktorze.
1: Dzień dobry panu.
7: Już odpowiadam na pytanie, tak, w czasy za granicą i to właściwie od lat, ale staram się, żeby to były takie w czasy budżetowe, że tak powiem, czyli raczej dłuższe, czyli 3-tygodniowe, 2,5-tygodniowe, z dużą ilością zwiedzania, ale nie rujnujące budżetu domowego. Mm-hmm. I w tym roku, no, wtedy trzeba wybierać nieoczywiste kierunki oczywiście. W zeszłym roku była Bośnia i Hercegowina, a w tym roku jest morze, Bałtyk, ale Pribałtika, czyli Litwa, Łotwa i Estonia. I to naprawdę za rozsądne pieniądze, myślę, bardzo dużo można zobaczyć i bardzo dużo czasu spędzić w innym otoczeniu.
1: Mm-hmm. No tak, to też człowiek odpoczywa, prawda? Jak te obrazki przed oczami są zupełnie nowe, ciekawe, zajmujące. Pozdrawiam, miłych wakacji. Pani Aleksandra, panie Aleksandro, witam, halo.
8: Ja podbijam Norwegię, właśnie wróciłam z wakacji kamperem. Coś przepięknego, widoki, Bergen i okolice.
1: Ale drogo pewnie potwornie, nie jest tak?
8: Absolutnie, właśnie nie. Że jak się po prostu gotuje samemu, to są te same ceny, co w Polsce. Także proponuję wycieczkę do Norwegii. Niesamowite widoki, piękne i to była moja wycieczka życia. Też wydawało mi się, że będzie to drogo dla mnie, ale absolutnie nie.
1: Pozdrawiam, dziękuję za relację. I jeszcze pan Michał. Panie Michale, halo.
9: Dzień dobry.
1: Dzień
9: witam,
1: dobry.
9: Panie Kubo.
1: Witam.
9: Ja serdecznie pozdrawiam z południa Finlandii. Podobnie jak poprzednicy też jestem w Skandynawii, ale na razie w Finlandii. My zmierzamy w kierunku Nordkapu samochodem, ale będziemy wracać przez Norwegię. Tutaj temperatury dość orzeźwiające. Na razie mamy 12 stopni. Śpimy w namiotach dachowych na aucie, także, także jedziemy z dzieciakami dwusamochodową.
1: I jak się słucha Radia 357 podczas takiej podróży?
9: Super, super. Codziennie słuchamy, także śledzimy na bieżąco też audycję pana i no bardzo się cieszę, że udało mi się dodzwonić pierwszy raz.
1: Pozdrowienia, ukłony dla całej rodziny, zatem bardzo, bardzo dziękuję. 12:30. Pan Paweł Kunc jest moim gościem, dziennikarz, podróżnik, ekspert zajmujący się branżą turystyczną. Witam pana, dzień dobry.
10: Dzień dobry, witam także wszystkich słuchaczy.
1: Dokąd wysłałby pan kogoś na wakacje, kto pana by zapytał o radę? Podejrzewam, że pewnie zacząłby pan od serii wnikliwych pytań, tak?
10: No tak, tak naprawdę musimy sobie odpowiedzieć w tym nadchodzącym, a raczej już trwającym sezonie wakacyjnym, na ile jesteśmy gotowi wyjść ze swojej strefy komfortu. To znaczy w przypadku wyjazdów zagranicznych, a zwłaszcza wyjazdów na inny kontynent, na przykład do Azji, no musimy brać pod uwagę niestety obecną sytuację geopolityczną i zawirowania w rejonie Zatoki Perskiej, Cieśniny Ormus. Natomiast nie zapominajmy o tym, że tak zwane podróżowanie do tutaj, o którym wielokrotnie mówimy i mam okazję wspominać chociażby na łamach radia, o którym teraz wspominamy, to jest także Polska. To są różne regiony, które możemy odkrywać na nowo. I tak jak niekiedy słuchacze dzwoniąc wspominają różne odkrycia, tak szczerze rekomenduję, aby rozejrzeć się dookoła, bo może okazać się, że na przykład podróż zamiast do Las Vegas albo do Las Palmas, to niech to będzie Las Borkowski albo Puszcza Kmyszyńska, może nam dać równie dużo, o ile nie więcej radości z takiego właśnie podróżowania.
1: Po pańskim animuszu tuszę, że pewnie pan kocha taki aktywny wypoczynek, aktywne wyjazdy z eksploracją, z poznawaniem nowych miejsc, ludzi, zapewne kuchni. A jeżeli ktoś na przykład nie życzy sobie aktywnego wypoczynku, uważa, że wypoczynek powinien być nieaktywny i w dodatku nie chce jeszcze komarów, węży i rekinów na przykład, to byłby pan w stanie coś doradzić?
10: ów kultowy plażing, leżing, smażing, mówiąc kolokwialnie, jest możliwy nie tylko nad polskim morzem, ale także w krajach, które są niedaleko od Polski. Mówię o chociażby o Tunezji, mówię o Bułgarii, mówię o tak ulubionej wśród Polaków Chorwacji. W odległości 2-3 godzin lotu od Polski naprawdę mamy bardzo dużo miejsc, gdzie możemy wypocząć, gdzie owych zwierzaków, o których pan redaktor raczył wspomnieć, raczej nie uświadczymy, a co jest bardzo ważne, relacji jakości do ceny w tych krajach jest wysoce pożądana dla naszego portfela wyjazdowego. Mówiąc wprost, nie jest drogo, zwłaszcza jeśli mówimy chociażby o Tunezji.
1: Są tacy, którzy kochają odkrywać, poznawać, zwiedzać. No, są i tacy, którzy kochają leżeć plackiem na kocu i gapić się na spacerowiczów. Ja przyznam, że zawsze jestem daleki od tego, żeby stygmatyzować jednych albo drugich. Wychodzę z założenia, nieważne jak, ważne, żeby odpocząć, prawda?
10: To jest doskonała kwestia, panie redaktorze, i dziękuję, że została poruszona. Tak naprawdę my powinniśmy jako Polacy nauczyć się odpoczywać, ponieważ badania, które w tym momencie są dostępne na rynku polskim, pokazują, że nawet jeżeli ktoś z nas, dziennikarzy, ekspertów branży turystycznej, ale także spośród słuchaczy radia, wybiera się na urlop, to pierwsze dwa dni my wciąż jesteśmy w pracy. My wciąż myślimy o tym, co zostawiliśmy, na jakie maile nie odpisaliśmy, nasz telefon wibruje, jesteśmy tak naprawdę bardzo mocno przebodźcowani, a ostatni albo przedostatni dzień wyjazdu to już jest ponownie powrót mentalny do pracy, więc o ile mogę coś zasugerować, to niezależnie od tego, czy podróżujemy po naszych pięknych polskich regionach, czy jesteśmy nad Morzem Bałtyckim, a może jesteśmy nad jakimś egzotycznym akwenem, to jednak myślmy o tym, że ten urlop to jest czas, kiedy powinniśmy, ponownie mówiąc kolokwialnie, odpiąć nieco sobie te wrotki zawodowe i skupić się właśnie na wypoczynku.
1: Tak z tymi wrotkami, tak starałem się sobie to wyobrazić, to może to powinna być sytuacja odwrotna, że właśnie zapiąć wrotki, a nie odpiąć.
10: Bo, a to jest doskonały pomysł, wie pan, ponieważ aktywny sposób
1: raz,
10: to jest dobry.
1: A dwa, że przy pewnym poziomie umiejętności, a tak naprawdę braku umiejętności, no to te wrotki mogą zaskoczyć, że ho-ho, są po prostu nieobliczalne. To wie pan, to Bóg raczy wiedzieć, w którą stronę to pojedzie.
10: Panie redaktorze, jeżeli ktoś planuje swój wyjazd wakacyjny czy urlop w formie aktywnej albo łączącej wypoczynek z aktywnością, to niezależnie od tego, czy będą to wrotki, do których oczywiście serdecznie namawiamy, czy będzie to rower, czy będzie to deskorolka, może to będzie deska z żaglem, każdy sposób spędzania czasu na łonie przyrody jest dobry. I tutaj ciekawostką jest to, że tak nawet jak przepatrzymy na statystyki, które są dostępne i dane na rynku polskim, to widzimy, że ten rozkład tych, którzy chcą spędzić aktywnie wypoczynek na przykład w Polsce i tych, którzy chcą jechać poza granicę naszego kraju, jest praktycznie równy. Czyli to nie jest tak, że wszyscy marzą tylko o tym, aby uciec jak najdalej z Warszawy, Wrocławia, gór czy Polskiego Morza, a jednak rozkłada się, tak jak powiedziałem, to praktycznie równo.
1: Obiecałem koledze, że wystosuję apel. Kolega miał kolegę i kiedyś na wakacjach, a ten kolega wspomniany był takim wielkim miłośnikiem zwiedzania. No i kiedy już znaleźli się w miejscu docelowym, to ten pierwszy zaplanował obejrzenie kilkudziesięciu budowli, odwiedzenie kilku muzeów, po drodze oczywiście pomniki, mosty, miejsca specjalne. Drugi z przyjaciół był, no w zasadzie cudem przeżył ten urlop. Potem musiał się udać na wypoczynek, a prosił o apel, żeby nie zmuszać do zwiedzania. To taki zasadny apel, prawda? Bo jeżeli ktoś nie lubi albo jest zmęczony...
10: No, tak naprawdę powinniśmy podróżować tak, jak chcemy i tak, jak lubimy. Ja nie odsądzałbym od czci i wiary tych, którzy mają listę miejsc do zobaczenia podczas danego wyjazdu i skrupulatnie sobie, prawda, odhaczają punkt po punkcie, a z drugiej strony nic na siłę. Jeżeli naszym marzeniem po męczącym okresie pracy jest po prostu to, aby bez żadnej listy, bez żadnego planu wypoczywać albo na przykład chłonąć atmosferę w różnych miejscach, no, przecież nie musimy, będąc w Rzymie, po kolei, tak jak pan redaktor słusznie zauważył, odhaczać wszystkich możliwych muzeów. Możemy po prostu pójść na Zatyprze, napić się świetnej włoskiej kawy, pooglądać mieszkańców, iść na lody i mieć świadomość, że to Dolce Vita niekoniecznie polega na intensywnym bieganiu po całym mieście do utraty tchu.
1: Bardzo panu dziękuję. Perspektywa pocieszająca. Paweł Kunc, dziennikarz, podróżnik, ekspert branży turystycznej. 22 minuty niebawem do godziny 13. Czy spędzę wakacje za granicą? Co państwo na to? 510-357-357. Pani Bożeno, witamy. Halo?
11: Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam.
11: Chciałam powiedzieć, że lubię spędzać wakacje i w Polsce, i za granicą. Tak, to jest, że mam zaplanowany urlop w tym roku. Urlop za granicą. Ze względu na moje niestety braki językowe powierzam bardziej w odpowiedzialne ręce, ale chciałabym zaznaczyć, że zarówno w Polsce, jak i za granicą wolę tak zwaną turystykę czynną. Natomiast chciałam jeszcze zwrócić uwagę, że na temat urlopu w Polsce żałuję, że nie jestem osobą zmotoryzowaną, bo jest wiele fantastycznych miejsc, do których niestety jest bardzo ograniczony dostęp.
1: Czyli komunikacja publiczna tak. nie zawsze dociera, tak?
11: Tak, bardzo żałuję, że jestem w jakimś miejscu i zazwyczaj planuję sobie, że mam na przykład bazę noclegową i objeżdżam cały teren, tam gdzie mogę dojechać i zobaczyć cudowne rzeczy. Fajnie, ale jest bardzo dużo miejsc, gdzie niestety nie mogę dojechać.
1: Pani Bożeno, jest na to rada, może skrzyknąć się, by... z rodziną, a może ze znajomymi i po prostu taką wycieczkę, korzystając z tego, że ktoś jest zmotoryzowany, zorganizować wspólnie. Bardzo takich wycieczek pani życzę.
11: Nie zawsze to jest możliwe, ale będę szukała innych możliwości też.
1: Może na Facebooku. Pozdrawiam, dziękuję. 510-357-357. Pan Robert. Panie Robercie, witam. Dzień dobry, halo.
12: Dzień dobry, witam.
1: Witam pana.
12: Denerwuję się tak jak, nie wiem, dawno się tak nie denerwowałem.
1: A czym pan się tak denerwuje?
12: Pierwszy raz w życiu się dodzwoniłem do państwa, słucham radia.
1: A ja pierwszy raz w życiu z panem rozmawiam, też nerwy, wie pan, mam jak postronki w tej chwili.
12: Okej. I chciałem się podzielić moją historią wakacyjną, mianowicie słuchając jeszcze kiedyś państwa w radiu Trójce. Też była audycja na temat wakacji, miejsca do zobaczenia w Polsce, niezadeptane. I bodajże to był 2007-2006 rok i usłyszałem o wsi nadmorskiej Białogóra. Od tamtej pory z małżonką żeśmy jeździli do tej miejscowości 12 razy, 13 razy. Niestety ostatnie lata pobytu nas w Białogórze pogoda nas przegoniła, ponieważ bywało tak, że przez tydzień czasu musieliśmy znaleźć dziurę pogodową, żeby móc wyjść na obiad do smażalni. No i podjęliśmy decyzję, że jednak spróbujemy wakacji za granicą. I od tamtej pory...
1: Ale żebym dobrze zrozumiał, ta pogoda byłaby słaba, niekorzystna?
12: No niestety przez tydzień czasu potrafiło na przykład padać na przełomie lipca-sierpnia.
1: Aha.
12: A morze widziałem, można powiedzieć, na komputerze, w telewizji.
1: No tak. To żadna frajda, rzeczywiście. Pan Leszek z nami. Panie Leszku, witam. Halo.
13: Panie redaktorze.
1: Dzień dobry panu.
13: Pan uważa, pilnie pan notuje.
1: Tak.
13: Ja mam ostateczne rozwiązanie pogodzenia się redaktorów Strzyczkowskiego i Niedźwieckiego. Lecicie panowie na Korfu do stolicy.
1: Redaktor Niedźwiecki bierze mnie na barana, tak?
13: Nie.
1: To nie ten pomysł, przepraszam.
13: Nie, tak. Lądujecie w Korfu, plus oczywiście zaprzyjaźnieni znajomi, radiosłuchacze. Teraz tak, pan tam bierze sobie łódkę ze znajomymi, opływa Korfu, to jest mniej więcej 200 kilometrów w ciągu 10 dni. Czyli reasumując, robi pan mniej więcej 20 kilometrów dziennie. Tą samą trasę, bo jest bardzo ładna trasa wycieczkowa.
1: Czyli niewiele, no jak na warunki żeglarskie, to jest niewiele, prawie nic,
13: ale ja tam byłem, ja to widziałem. Naprawdę proszę mi uwierzyć, tam ludzie sobie od zatoczki do zatoczki, mniej więcej tak właśnie po 10-20 kilometrów, codziennie są inni, gdzie indziej, tak? Gdzie indziej jedzą, gdzie indziej wypoczywają i możecie się wieczorami w tym samym hotelu spotykać z panem redaktorem Niedźwieckim.
1: No ale co w tym czasie robi redaktor Niedźwiecki? Przemierza...
13: Idzie wokół wyspy, tak. Pan płynie, on idzie.
1: Na nóżkach, tak? A pie... Rozumiem.
13: No, dokładnie. Cudowna rzecz. Naprawdę polecam, bo ja mniej więcej coś w tym stylu przeszedłem.
1: Mnie to bardzo odpowiada, nie wiem, jak redaktorowi Niedźwieckiemu. Ja się
13: ale tam jest
1: troszkę...
13: tak malowniczo, panie redaktorze, że na pewno redaktor Niedźwiecki
1: przy temperaturze na poziomie 40 stopni może się któregoś dnia niestety zbuntować.
13: Nie. Powiem pan dlaczego. Bo tam są praktycznie ciągiem gaje oliwne. Niektóre drzewa oliwne mają naprawdę, są bardzo, bardzo wiekowe. Ponoć rekordziści mają...
1: I w cieniu gaju redaktor Niedźwiecki sobie by spocznie i odpocznie, tak?
13: Dokładnie. A pan łódką i spotykacie się wieczorem, panowie, w hotelu, rozmawiacie sobie tam, że tak powiem, opowiadacie wrażenia i dalej, i dalej, i dalej. Serdecznie gorąco.
1: A napoje regeneracyjne w takim gaju
13: są? O, panie redaktorze.
1: Są, żeby to uzupełniać?
13: Oczywiście. Tak, no jak najbardziej, nie? Ja mam taką swoją ulubioną recinę. Nie będę do końca mówił, bo to nie ta pora, co to tak naprawdę jest, ale ci, co wiedzą, to wiedzą. I proszę mi wierzyć, to jest fantastyczne. Kłaniam się nisko, polecam.
1: 17 minut do 13. Czy spędzę wakacje za granicą? Jeszcze pan Norbert. Panie Norberdzie? Bardzo dziękuję, ale proszę nie krzyczeć, panie Bartku. Pani Maria, dzień dobry, halo. Pani
14: dobry.
1: Mario, witamy.
14: Dzień dobry. Halo, dzień dobry.
1: Słyszymy się, pani Mario, słucham panią.
14: Ja chciałabym... może pana redaktora Niedźwieckiego i pana zaprosić z kolei na kąpiel leśną do lasu, bo mówimy o wypoczynku, każdy chciałby przyjechać z urlopu wypoczęty, zrelaksowany, natomiast często to się odbywa tak, że jest gorąco, lecimy, stoimy na lotnisku, dolatujemy i jak już zauważyłam tutaj w audycji, mówimy o tygodniowym wypoczynku.
1: Tak.
14: Więc ja często mam poczucie w efekcie,
1: znaczy, najczęściej Polacy wybierający się na urlop wybierają taki odpoczynek, aby 6 noclegów do tygodnia, tak.
14: A ja chciałam tylko powiedzieć, że my mamy w Polsce wspaniałe warunki i klimatyczne, i wspaniałe lasy, wspaniałe... puszcze, rezerwaty, o których tutaj już też była mowa. I mamy taką praktykę, która przyszła co prawda do nas z Japonii i się nazywa kąpiele leśne Shinrin-yoku, ale jest to praktyka, która powoduje, że idąc do lasu na taki 3-godzinny spacer i odbieranie zmysłowe lasu i tego, co tam doświadczamy, działa naprawdę kojąco, relaksująco, co jest zresztą udowodnione naukowo.
1: Domyślam się,
14: że poziom kortyzolu spada.
1: Domyślam się, że ręcznik nie jest potrzebny, tak?
14: Ręcznik nie jest potrzebny, ponieważ my się kąpiemy w zmysłach. Uruchamiamy poszczególne zmysły, wzrok, słuch, węch, dotyk w takim bardzo powolnym, niespiesznym procesie i doświadczamy takiego wyrzutu poczucia hormonu szczęścia i wielu innych też
1: wrażeń.
14: Prozdrowotnych przede wszystkim czynników. Ale też naprawdę jesteśmy po prostu bardzo, bardzo zrelaksowani. I to są rzeczy, które już u nas w Polsce są dostępne. Już nawet niektóre hotele to proponują. Także polecam, żeby się tym zainteresować. Być może zamiast jeździć, poszukiwać czegoś. Jest to coś nowego i też sprawdzonego, naukowo udowodnionego. Także bardzo, bardzo gorąco polecam.
1: Ciekawa sprawa. Bardzo, bardzo dziękuję. Pani Mario, dobrego dnia. Pani Katarzyna. Pani Katarzyno, witam. Dzień dobry.
15: Dzień dobry, witam. Chciałam przede wszystkim zwrócić uwagę, że my dzielimy osoby wyjeżdżające na wakacje w Polsce i za granicą, a za granicą myślimy o tych ciepłych krajach na południe, daleko od Polski.
1: No bo to najczęstsze kierunki są po prostu wyboru, tak.
15: Oczywiście zgadza się, ale zapominamy o pięknych terenach tuż za granicą Polski. I tak jak pani Maria, moja przedmówczyni, mówiła, tam są piękne tereny, piękne trasy spacerowe, piękna infrastruktura, jeżeli chodzi o trasy rowerowe, piękne zabytki, więc każda forma wypoczynku jest możliwa właśnie tuż za granicą Polski. A osoby wyjeżdżające za granicę, to ja po prostu wielokrotnie się z tego śmieję, jak oni wracają wściekli, że lotnisko 2 godziny przed wylotem, że trzeba gdzieś ten samochód zostawić na czas wylotu, że w hotelu okazuje się, że to nie jest taki pokój jak w folderze, że drinki nie są podawane w szkle, tylko w plastikach, że na basenie jest pełno ludzi. Czyli suma summarum, ja przekraczając granicę polsko-czeską, polsko-niemiecką, gdzie tutaj się dostaje na te tereny zielone, wracam z większą satysfakcją i bardziej wypoczęta niż osoby, które wydają spore pieniądze, spędzają na
1: południu. Daleką podróż. Rozumiem.
15: Tak, tak. Ale to są ludzie leniwi. Aha. Bo idzie do biura, przepraszam, w mojej ocenie to są ludzie leniwi. Oni nie mają pomysłu na nic. Nie mają hobby, nie mają zainteresowań i dla nich się liczy wygoda. No, pewnie, zapłacić bardzo duże
1: pewnie różnie bywasz, tak krytyczny by wobec takich wyborów nie byłbym, ale pozdrawiam. Pan Norbert, panie Norbercie, halo?
16: Witam, dzień dobry.
1: Dzień dobry panu, witam.
16: Kłaniam się serdecznie, ja tutaj się nie zgodzę z panią przedmówczynią. Według mnie, tak jak pan Kuba wcześniej powiedział, niech każdy spędza tak jak lubi i niech wypoczywa na swój sposób. Ale zapomnieliśmy o pewnej grupie Polaków, tych, którzy wakacje spędzają remontując i budując.
1: Ho! To jest dopiero odpoczynek, no prawda?
16: Tak właśnie, to jest pełen relaks. Także a pogoda teraz przyja.
1: Doświadczał pan takich wakacji?
16: A teraz troszeczkę doświadczam, ale mam też taki dystans do tego. Jednak gdzieś pojadę, pojedziemy całą rodziną, chociaż byliśmy w tym roku w Jordanii, w tym momencie w dniu powrotu, na dzień przed powrotem z Jordanii, niestety wybuchł konflikt zbrojny i było to trochę utrudnione, co nadciągnęło nasz budżet, bo musieliśmy z własnej kieszeni wyłożyć na powrót z Bliskiego Wschodu. A tak puentując tylko, chciałbym zaprosić wszystkich na Jurę Krakowsko-Częstochowską, bo jestem mieszkańcem obszaru miasta Myszków, które jest na granicy właśnie Jury Krakowsko-Częstochowskiej. No, także zapraszam wszystkich do odwiedzin Jury Krakowsko-Częstochowskiej, tych, którzy jeszcze nie zwiedzili tego zakątka Polski.
1: Bardzo dziękuję. Myślę, że wiele osób pan już teraz namówił. Jeszcze pan Paweł. Panie Pawle, halo, dzień dobry.
17: Dzień dobry, panie Kubo.
1: Dzień dobry panu.
17: Załapałem się. Wspaniały temat, bardzo za niego dziękuję. I chciałem powiedzieć, że cieszy mnie bardzo, że tak w ogóle poza Polską pojawiają się w większości wypowiedzi kraje europejskie. To znaczy, że już tak przesiąkliśmy Europą i z tego się tak prywatnie bardzo cieszę. Pozdrawiam tego pana, co wymyślił ten event na Korfu. Chętnie bym się dołączył. Zapewne, jak i pewnie wielu słuchaczy.
1: Ale będzie pan maszerował, czy sobie siedziałby w łódeczce w zatoce?
17: Tam to znając realia greckie, można byłoby to rozłożyć na parę dni, wtedy może dałoby się nawet
1: połączyć formy, tak?
17: Wymieniać, ale wyobraziłem sobie, że jakby pojechało z nami około 20 tysięcy słuchaczy, to mogłoby dojść do takiego ciekawego łańcucha na 20 kilometrów, jakby każdy szedł metr od siebie, to byśmy mieli tak naprawdę takie dystanse połączone ludźmi. No powiem szczerze, mega pomysł i gratuluję panu, który zadzwonił parę minut wcześniej i to zaproponował.
1: Bardzo
17: oczywiście
1: panu,
17: pół żartem, pół serio.
1: Bardzo panu dziękuję i pozdrawiam. 10 minut do 13. Ponownie z nami pani Marzena Buczkowska-German, ekspertka portalu wakacje.pl. Ponownie pan Paweł Kunc, dziennikarz, podróżnik, ekspert branży turystycznej. Słyszymy się? Tak, czy nie?
18: Słyszymy się.
1: Słyszymy się. To nowość. I pan Paweł też z nami?
18: Jestem. Dzień dobry, witam ponownie.
1: Dzień dobry. Na pytanie, czy spędzę wakacje za granicą, 45% naszych słuchaczy, internautów deklaruje, że tak. 55% nie. Podejrzewam, że to są osoby, które albo w całości, albo w większości planują po prostu wakacje w Polsce. Jeśli, proszę państwa, urlop w Polsce, to najchętniej, jak powiedziałem, już jedziemy nad morzem. Nad morze Polska Organizacja Turystyczna i Travelist tworzą co roku ranking plaż. W tym roku plażą roku jest Ustka, na drugim miejscu Świnoujście. Na trzecim miejscu Dźwirzyno. No, pan Paweł Kunc, co jak co, ale plaże to mamy piękne, prawda? Niektórzy nawet porównują kolor piasku, gramaturę, miałkość piasku do plaż, no niemalże tych występujących na Malediwach. Mamy plaże szerokie z takim bardzo przyjemnym tym piaskiem, prawda?
10: Tak, zdecydowanie. Tym bardziej, że to nie jest tylko nasza konstatacja, ale także gości zagranicznych, którzy nad polskie morze przyjeżdżają. Owszem, może i faktycznie nie jesteśmy w stanie zaoferować w miesiącach letnich takich temperatur powietrza i wody, jak na przykład w basenie rejonu Morza Śródziemnego, no, ale ten piasek, o którym pan redaktor wspomniał, jest nieprawdopodobny. No, jeżeli ktoś jedzie do Chorwacji, którą uwielbiam notabene, i jest na kamienistych plażach, to potem pobyt nad polskim morzem i ten piasek, który przesypuje się nam między stopami.
1: Tak.
10: Zdecydowanie jest to coś w rodzaju naturalnego spa. A odnośnie tych statystyk, o których przed chwilką powiedzieliśmy, tak, to jest ciekawe, ponieważ ranking pokazuje popularne plaże i popularne miejscowości, ale ja bym zachęcał do odkrywania takich ukrytych perełek nad polskim Bałtykiem, ponieważ no, my jako media niestety co roku obserwujemy te słynne paragony grozy, które mówią o tym, że absolutnie nie można jechać, bo jest bardzo, bardzo drogo.
1: A propos plaż, przypomniałem, bo często mijałem te takie plaże, oglądając je z wody. Jest mnóstwo przepięknych, dzikich plaż pod ogromnymi wydmami. Wprawdzie no, nie ma tam opieki ratownika, także ostrożnie bardzo z kąpielą, należy uważać, ale spacer fantastyczny.
10: Genialny pomysł na spacer. Dodatkowo jeszcze oprócz samego wypoczynku czy kąpieli możemy pokusić się o pewne elementy aktywności. Jeżeli wspominamy o polskim morzu, to na przykład jest nim szlak, który wiedzie od jednej do drugiej latarni morskiej, więc ten walor edukacyjny, który możemy chociażby pokazać dzieciom w połączeniu z wypoczynkiem i szukaniem tych mniejszych miejscowości, gdzie paragony grozy nam raczej nie grożą, może być bardzo ciekawą wakacyjną przygodą. Jeszcze jedna uwaga odnośnie tych statystyk, pamiętajmy, aby szukać nie do końca oczywistych miejsc w całym kraju. To znaczy, jeżeli planujemy, a bądź nasi słuchacze planują wyjazd w góry, no to może niekoniecznie Tatry i Zakopane, ale na przykład Beskidzkie. Może niekoniecznie Bieszczady, ale na przykład Góry Bialska albo Góry Złote. No, generalnie Polska jako taka, jesteśmy prawdziwymi szczęściarzami, ponieważ mieszkamy w kraju, który oferuje pod tym względem turystycznym bardzo, bardzo dużą różnorodność. Korzystajmy z tego.
1: No tak, i mierzmy siły na zamiary. Też bym zaczął od Beskidu Niskiego, a potem ewentualnie ten średni i wysoki. Pani Marzena Buczkowska-German jest z nami. Portal wakacje.pl. Był taki moment, że miałem wrażenie, że wszyscy zachwycili się wyjeżdżający za granicę wakacjami typu all inclusive. To pewnie dalej popularna forma spędzenia tygodnia albo dwóch w takim ośrodku, prawda?
19: Zdecydowanie, chociaż kiedyś o all inclusive mówiło się przede wszystkim w kontekście tego, że są tam oferowane darmowe drinki. No oczywiście ta darmowość oznacza, że wcześniej za to zapłaciliśmy, natomiast to zmieniło się już parę lat temu i w tej chwili nie o to w tym wszystkim chodzi, ale o to, żeby mieć zaplanowany z góry budżet i żeby mieć taką spokojną głowę, szczególnie jeżeli podróżujemy z dziećmi, właśnie odnośnie wydatków. Bo all inclusive to przede wszystkim pełne wyżywienie i napoje, a jeżeli jesteśmy w kraju, gdzie jest gorąco, jeżeli jesteśmy z dziećmi, które...
1: No to jest to bardzo, bardzo ważne, tak.
19: Tak, czegoś potrzebowały, to mamy to wszystko już zaplanowane i zapłacone. Poza tym tego typu ośrodki zazwyczaj też mają dosyć bogatą ofertę animacyjną. No i to też jest jeden z elementów, który klientów do tego typu miejsc przyciąga.
1: Marzena Buczkowska-German, portal wakacje.pl. Paweł Kunc, dziennikarz, podróżnik. Pozdrawiam i bardzo dziękuję za rozmowę.
19: Dziękuję. Do widzenia.
1: Do usłyszenia.
10: Do dobrych, spokojnych, fantastycznych wyjazdów.
1: Tak, udanych, fantastycznych wakacji życzymy wszystkim. Bardzo panu to również dziękuję. 4 minuty, proszę państwa, do godziny 13:00. Słyszymy się jutro, czwartek, zatem w południe obecność obowiązkowa.

0: Radio 357. Najlepszy radiowy adres na świecie.
1: Zaczynamy. Zaczynamy czwartek. Witamy, kłaniamy się. A tu się jakaś wypowiedź. A, teraz wypowiedź będzie.

0: Dziękuję. Za sześć po. Zachmurzenie małe i umiarkowane na północnym wschodzie, wzrastające okresami do dużego. Temperatura maksymalna, uwaga, bo to dzisiaj chyba najważniejsze i w najbliższych dniach takoż, od 24-25 na Suwalszczyźnie i na Podhalu, około 30 stopni będzie w centrum, na zachodzie może być około 33. Wybrzeże to jest to miejsce, gdzie miejscami może być inaczej, bo 22-23. Wiatr słaby i umiarkowany, północno-zachodni i północny, a na Podhalu będzie północny. Z góry, czyli...
1: Radio 357.
0: W sensie z mapy, nie? Jak się na to z góry wtedy. 7 po.

Billy Idol. Nowe nagranie z Alison Mosshart. No właśnie, takie nowe do końca nie bardzo, ale odświeżone powiedzmy i głos damski doszedł. No było na liście, ale się zmyło. Jakoś nie siadło. 11 minut po 6. Dzień dobry oficjalne. Paulina Kozion i Zawoźniak. Tomek Matlingiewicz, który audycję realizuje. Antek Pyzel, który oczekuje na Państwa w gabinecie. Przyjmuję, bardzo proszę się nie krępować. Głosówka, guzik specjalny w aplikacji. Tam zaglądamy. Krystian Hanka, Marcin Łukawski. Kłaniamy się i zapraszamy serdecznie do Buenos. Buenos za chwilę, ale wcześniej jeszcze taka mała, ja wiem, konstatacja, zamyślenie, ciekawość świata od słuchacza, ponieważ spaceruje, zmierza ku pracy i właśnie, jak pisze, minął mnie pan z konewką. Co to oznacza w kulturze? Ja myślę, że można gdzieś doszukiwać się takiego ogólnego podejścia dżentelmena do bieżącej rzeczywistości.

0: Jesteśmy. 15 po 6.
1: Poranek 357.
0: Tu sobie podkreślę w planie, bo tak, żeby nie przegapić ważne rzeczy. Dzisiaj o poranku bardzo proszę, mamy ogłoszenie, że CPN się kończy. CPN, czyli ceny paliw niżej. No był taki program, jest ciągle jeszcze, ale mamy zapowiedź, że od nowego miesiąca już nie, że ceny się tam będą stabilizowały. Czy aby na pewno? No to zapytamy o to po 8.15 pani Urszula Cieślak, analityczka rynku paliw z biura Reflex. Porozmawiamy sobie o tym, czego się spodziewać w te wakacje, jak to będzie wyglądało i czy aby na pewno i co to będzie. 8.15, zapraszam. Będą upały na pewno, upały. Wiadomo, nad wodę w każdziutenki letni dzień, a jak woda, to wiadomo, czasem coś człowiekowi do łba strzeli.
2: Alkohol, później ułańska fantazja, która powoduje, że podejmujemy aktywności i czynności nie w odpowiednich miejscach nad wodą, niestrzeżonych, często skoki w miejscach, które są niesprawdzone, nieprzeznaczone do tego, niedostosowane do tego przede wszystkim.
0: Chłodnie się zrobiło od razu. Trzeba uważać. No to oczywiście można do wody, ale z głową. 7.50. Jak to zrobić z głową, to Iza Państwu opowie o 7.50. Właśnie tak się umówmy. Jeszcze też oczywiście za kilka minut, 2-3 słowa. Kto ma w planach, żeby się wybrać, proszę dawać znaki. No ale też proszę pamiętać o bezpieczeństwie. Doktor Tomasz Szorożek. Za godzinkę się połączymy z panem doktorem. Porozmawiamy sobie o tym, kto się boi bardziej. Takie hasło wywoławcze. A kto bardziej, a kto mniej, a kto jeszcze bardziej. To proszę posłuchać. 7.15. Pytania z Księżyca. Będzie tatowanie. Dzisiaj będzie o książce i tam się pojawi takie hasło po drugiej stronie snu.
3: Najpierw wymyśliłem Marcina i Kondzia, tandem tata-syn, a dopiero później powstał świat. Przesłuchałem podcast na temat biologii i higieny snu, a zaraz potem przeczytałem książkę na ten temat. I wtedy do mnie dotarło, że ponieważ w tych moich książkach zawsze jest jakiś wątek naukowy, to stwierdziłem, że będzie to właśnie próba pokazania, czym jest dobry, jakościowy sen i w jaki sposób na nas wpływa.
0: I jak bardzo jest ważny. Zakładam, że też ten wątek może być. Tatowanie, o książce będziemy rozmawiali. Krystian Państwa serdecznie zaprasza, Krystian Hamke. 7.35, z Krystianem też się spotkamy za kilkanaście minut i sobie porozmawiamy o sprawach sportowo-kolorowych, no i będzie też oczywiście prasa. To zapraszam. Jeśli chodzi o hasło prasa, to też prasa zagraniczna. 8.35, będzie Kijów i Piotr Kaszuwara. Spójrzmy na media i spójrzmy z tamtej perspektywy, jak to wygląda także. To po 8.35, potem Antek Grudniewski, muzyczny goniec, a przed 9 w czwartek się pojawia pan Krzysztof.
4: Po raz pierwszy w Stanach Zjednoczonych użyto widelca. Być może ktoś kiedyś użył go wcześniej, ale nie mamy na to twardych dowodów. Pierwsze udowodnione, historyczne użycie miało miejsce właśnie 393 lata temu, a operatorem pierwszego widelca był John Winthrop, ojciec założyciel stanu Massachusetts.
0: No to kawał czasu już, ale to tak, o widelec. Proszę łaskawym okiem spojrzeć dzisiaj na talerz i na tego małego przyjaciela talerza.

0: No, tak ciepło już jest, że się tak nagrania delikatnie przyspieszają. Nie żeby się rozpływały, ale to jeszcze. A będzie jeszcze ciepłej. Ciepłej będzie w weekend i potem troszkę.
1: Poranek 357.
0: Poważnie mówimy. Bardzo ciepło już jest w weekend i na początku przyszłego tygodnia będzie ekstremalnie gorąco. Wielu z nas początek wakacji spędzi po prostu nad wodą i oby to były legalne kąpieliska, takie wyznaczone. Bo naprawdę sporym, bardzo dużym problemem jest korzystanie z tych niestrzeżonych, mówi w rozmowie z Radiem 357 Konrad Lewandowski, ratownik wodny.
2: To jest plaga. Mamy poprawę pogody, trochę ciepełka, jedziemy nad wodę, tak? Kąpielisk strzeżonych nie jest tak wiele, a woda kusi.
3: I wtedy są te niestrzeżone używane?
2: Jak najbardziej. Rzeczka, strumyczek, jezioro, plaże. No co roku mamy historię, gdzie osoby jadą nad wodę, na niestrzeżone kąpieliska, bo na strzeżonych jest zakaz tego, różne zakazy, a my chcemy oczywiście. Oczywiście ułańska fantazja, nie chcemy się dopasować, nie chcemy przestrzegać pewnych obowiązujących reguł, chcemy po swojemu. Dzikie kąpieliska, kąpanie się właśnie nad rzekach, jeziorach, jakieś liny z drzew i skoki do wody z liny, gdzie ani dno, ani nurt wody, nic nie jest sprawdzone, pod żadnym nadzorem, na dziko dochodzi do tragedii albo do nieszczęść.
3: Jaki rodzaj zbiornika jest najbardziej niebezpieczny, najbardziej taki zdradliwy?
4: Są takie kategorie?
2: Nie ma. Woda jest żywiołem. Nie ma kategoryzacji, że nad morzem jest niebezpieczniej albo jest bezpieczniej. Jezioro. Tu zawsze pogoda też ma kluczową rolę, bo na jeziorach też są fale. Rzeki, nurt też jest zmienny. Może nie aż tak częsty, ale jednak się zmienia. No nad morzem to już w ogóle fale, cofki, prądy też wszędzie występują, więc tu nie ma stałych reguł, tak? Zawsze trzeba przede wszystkim słuchać zdrowego rozsądku, poleceń służb, zaleceń służb, no i kąpieliska strzeżone, sprawdzone.
0: Wiem, że ten dźwięk kusi, ale naprawdę, naprawdę warto się zastanowić. Cztery razy. Wrócimy do tego w poranku, 7.50 i Zawoźniak Państwa zaprasza. Teraz 27.5 po.

0: David Byrne nam się przypomniał, a przypominam, że już minęła 6:30, to pora. Wstawać, kto miał na 6:30 wstawać. Zachmurzenie małe i umiarkowane na północnym wschodzie, wzrastające okresami do dużego. Proszę się przygotować na to, że będzie bardzo gorąco. Temperatura od 24-25 na Suwalszczyźnie i Podhalu, około 30 w centrum, do 33 na zachodzie, ale będzie jeszcze cieplej. Na wybrzeżu dziś miejscami 22-23 stopnie.
1: 3-5-7.
0: A za kilka chwil sprawy sportowo-kolorowe.

0: Nie, że normalnie, ale co, nogą przyjął? Czy co?
1: Raczej nogą chyba. Mhm.
0: I podał od razu?
1: Przyjął tak, no...
0: Że co?
1: No przyjął piłkę jak po prostu paczkę od listonosza w powietrzu wszystko.
0: Dostał kontaktu. Awizo i się zgłosił.
1: Od razu i odegrał koledze i wszystko, rozumiesz, było chyba, z tego co pamiętam, nad powierzchnią ziemi. Aha. Kolega też w ogóle mówi, ja nie przyjmuję awizo i on od razu oddał.
0: Ale się dowiaduj.
1: Oddał strzał i gol, ależ to był dla Kanady gol.
0: A, tak. To Kanada, no to tak.
1: Nie w hokeja.
0: Nie?
1: Nie.
0: Bez kijów?
1: Bez kijów, nie. Zdecydowanie nie. Ja troszkę się przestraszyłem dzisiaj rano, bo wszedłem do Open Space'u, pana tam już nie było.
0: Nie,
1: no to akurat zrozumiałe. Tutaj jeszcze trzymałem normalnie strach na wodzy. Mówię, nie no, pan jest w studiu, ale u pana na biurku leżą nożyczki. No, mówię, nie. Ja się tylko bałem,
0: co,
1: że pan
0: uderzyłeś
1: sobie...
0: w stół.
1: Nie, właśnie no teraz uderzę, uwaga, bo ja się bałem, że pan sobie grzywkę poprawiał może, a to zwykle się źle kończy, jak się samemu.
0: No, jednak skończyło źle, no.
1: To trzeba jednak oddać fachowcom, wie pan.
0: No, nie, ale teraz widzę, że... już.
1: Nożyczki w innej sprawie były.
0: Tak, to można pójść, taka usługa, prawda? Uderz w stół, a leżą w nożyczki. No, można tak, abonament, można. Darmowe uderzenia i tak. No. Nie o tym mieliśmy. Patrzymy sobie dzisiaj na pierwsze strony kolorowej prasy i nie poszalejemy.
1: No nie poszalejemy, nie. Absolutnie, bo tutaj jest, proszę pana, afera, która chyba miała być zamieciona trochę pod dywan, a okazuje się, że może utopić rząd. Tak sobie myślę, bo już czytam te komentarze i te wszystkie rzeczy, które się zadziały. No to, czy to są drugie ośmiorniczki? Nie wiem, ale no, gdzieś tak to wszystko się chyba wymknęło spod kontroli tym, którzy chcieli kontrolować. A sprawa tak naprawdę dotyczy meritum i tutaj właśnie no, meritum jest ważne w tej sprawie. O, tak chciałem powiedzieć. Chociaż. Mówi pan, nie poszalejemy, ale tutaj widzę, że proszę pana, lody dla ochłody.
0: To tylko powiedzmy, że dwa duże obszerne artykuły i zapowiedzi i fakcie w Superekspresie dotyczące afery w szpitalu południowym.
1: Tak, i tomografii komputerowej. To naprawdę sprawa jest poważna i, tak. I z pewnością będziemy jeszcze o niej mówić, ale nie w tym miejscu, bo to miejsce przeznaczamy zdecydowanie na rzeczy takie, które państwa pobudzą, obudzą, może trochę spowodują uśmiech. Lody dla ochłody. Proszę pana. Państwa perfekcyjnych, o, tak chciałem powiedzieć, sposób na upały. No i co? I ładnie, ale nie, tylko że tutaj nie widzimy tak, żeby czy lepiej sfotografować, prosimy na przyszłość. Żebyśmy wiedzieli, jakie smaki, ile gałek, bo to jednak jest tak. Widzimy tylko, że w wafelku, a nie w kubeczku. Ale czy to jest słodki wafelek? No ludzie, no nie można takich niedopowiedzeń.
0: Nie, bo ten słodki ma taki bardziej karmelkowy kolor, a tu są takie, wie pan...
1: Chyba nie jest słodki, bo pan mąż taki jest niezadowolony.
0: Kwaśną minę ma.
1: Kwaśną. O, ale jakby były wafelki. Jakim chce pan wafelku? Kwaśnym, słonym, słodkim, czy...
0: A są wafelki gorzki? Buraczkowe też, nie wiem, czy...
1: Tak, takie różowawe. Takie są
0: fajne.
1: Ale one mimo wszystko są wszystko słodkie. Wszystkie są.
0: Bardzo dobrze.
1: Więc gdyby były cztery możliwości, słone, słodki, gorzki, czy może...
0: Gorzki?
1: No.
0: Nie.
1: No dlaczego nie? Jak masz lód słodki, to do tego gorzki wafelek. No i proszę pana, pan też jeszcze życia nie znasz. Ja myślę, że już jest jakiś Azjata na końcu świata, który wymyślił takie cztery smaki wafelków, a my tutaj udajemy na jakichś takich nowatorów. To w Superekspresie.
0: Ale zwróć uwagę, gdyż że państwo spożywają lody, to jest jedna rzecz. Mhm. Jest młody człowiek spożywający ewidentnie czekoladowe lody i jest twarz odpowiednio nie do rozpoznania i super, ale że pani perfekcyjna i pan przy aktorze mają czapki z Daszkiem i ten sam klub.
1: Ten sam klub. I to jest klub.
0: Są w klubie tej samej czapki.
1: Tak. Chyba ja
0: wszystko jest
1: dobrane. Ja też jestem w tym klubie?
0: Tak, jesteś. To załóż, jak opowiadasz o państwu.
1: To zdaje się, że połowa Polski jest w tym klubie, chociaż nikt z nas raczej nie
0: wie, w co grają.
1: A to już jest inna sprawa, jak się nazywają.
0: Tak, to jest drużyna baseballowa.
1: Natomiast ja tutaj bym jednak poleminował, bo lód młodego człowieka może być z serii ten taki, że jest węglony pył. Nie, spylony węgiel. No, że jest na czarno, a nie to nie jest to, że czarny, a nie brązowy. Są takie lody waniliowe, które mają tak węgiel sproszkowany i one wtedy mają...
0: Co ty mi nic nie mówisz?
1: No, co ty mi nic nie przynosisz, chciałeś powiedzieć.
0: No, chciałem, ale...
1: Nie doniosłem, no. Nie donoszę zwykle. No i co?
0: Dobrze, fakt. A pani premierowa Małgorzata donosi.
1: Tak.
0: W sensie siateczki, dwie.
1: Zdrowe zakupy, bo kupuje gdzie?
0: U polskich rolników.
1: Tak jest. Mhm. Jak się pewnie jeszcze się upewnia najpierw taka krótka pogawędka w języku polskim. Pan jest polskim rolnikiem? Tak, jestem polskim rolnikiem. Proszę dokończyć hasło, na przykład może, że jest jakieś może hasło, Bóg, honor i wtedy dopiero jak on powie ojczyzna.
0: Może nie akurat w tę stronę, ale nie? Jakieś hasło mogłoby być.
1: Okej.
0: Okay. Zuzanna lubi je tylko jesienią. I
1: panie, kupujesz pan czy nie? Jakie mi tutaj hasła? I to może tak się skończyć. W każdym razie w fakcie, oprócz wspomnianej już wcześniej sprawy poważnej Szpitala Południowego, myślę, że Ursynów będzie teraz na ustach całej Polski, chyba nie z tego powodu, z którego chciałby być, no ale zostawmy. Idzie, proszę pana, wielki skwar. Te lody, które się pojawiły tam na okładce nieprzypadkowo, bo naprawdę podobno mają być rekordy. 40 stopni, 41 momentami lokalnie w cieniu. Nie tam, że gdzieś na słońcu w samochodzie, w zamkniętym. Nie, nie, nie. 39 to tak nie powinno nas w ogóle zdziwić. Tak będzie w weekend.
0: Ale widzisz, na przykład Super Express ma tak, fala afrykańskich upałów uderza w Polskę i jest w słońce takie i na nim jest taki wygrawerowane 51 stopni.
1: No, czyli no, jednak 51, ale to w
0: nie
1: raczej
0: wiem, skąd
1: słońcu.
0: Oni to, ale
1: no,
0: to tak.
1: Słońcu. A fakt, już proponuję ochłodę, bo ten tytuł jest na niebieskim, jak woda chłodna i niebo. Te tle, sprawdź, co należy ci się w pracy. No bo to tak a propos skwaru, proszę pana. A, jeszcze jest pan detektyw Maharadża też.
0: Ale
1: jest.
0: To jest tak, że ja w ogóle bym nie chciał. Nie. Ominimy to.
1: Ominimy. Dzisiaj słabo.

0: Nie powiedzieliśmy wcześniej, że wchodzimy po piosence, ale właśnie wchodzimy po piosence. Godzina 6:14, prasa poranna, Krystian Hanke.
1: Sporo o pieniądzach, zerkam na pierwszą stronę choćby sportowej gazety, tutaj napisane kłopot bogactwa. Katowicki Sport tak pisze tutaj i to jest ewidentne nawiązanie do klubów ekstraklasy, na które zawsze życzliwiej, jako że sport jest śląską gazetą, spoglądają. Kłopot bogactwa, no a z drugiej strony pękła bariera, proszę pana, jeśli chodzi o złotego i tutaj też nie ma co ukrywać. Koniec Hossy na rynku złota, pękła bariera $4000. Taki tytuł dzisiaj znalazłem w Pulsie Biznesu i taka rada jeszcze w Rzeczpospolitej, pani ekspertka radzi, pieniądze należy dobrze wydawać.
0: Jakby pan... O, no, super.
1: To jest doskonała rada.
0: Pyszna.
1: Pyszna rada. No ale Rzeczpospolita pisze dzisiaj również, polska brama Ukrainy. Dla ukraińskich firm przestajemy być wyłącznie krajem tranzytowym. Przedsiębiorcy budują tu zaplecze logistyczne, zakładają spółki i testują obecność w Unii Europejskiej przed dalszą ekspansją zagraniczną. Czytamy dziś na pierwszej stronie, Polska coraz częściej staje się taką bazą do wejścia dla firm z Ukrainy na rynek unijny. Tak wynika z raportu, o którym dziś Rzeczpospolita pisze. To w ciągu ostatniej dekady, a szczególnie po pełnoskalowej inwazji Rosji, ukraiński eksport wyraźnie przesunął się w stronę Unii Europejskiej. No i tutaj są też stosowne wyliczenia, porównania dziś w Rzeczpospolitej do przeczytania. No ale oczywiście afera w Szpitalu Południowym to temat numer jeden. System w cieniu afery, afera w stołecznym szpitalu odsłania kolejne patologie, a stan systemu opieki zdrowotnej wywołuje coraz potężniejszy gniew Polaków. Czytamy dzisiaj na pierwszej stronie Rzeczpospolitej, do której jeszcze wrócę, ale jeśli już mowa o tej sprawie, to sięgnę do Gazety Wyborczej, bo dziś na pierwszej stronie Gazety Wyborczej właśnie sygnalista oskarża, na SOR ginęli ludzie. Prokuratura zbada wszystkie zgłoszenia dotyczące śmierci pacjentów na oddziale ratunkowym w warszawskim Szpitalu Południowym. Sygnalista, który oskarża szpital, wczoraj zeznawać nie chciał, pisze dziś Gazeta Wyborcza. Choć premier tutaj mówi jasno, sprawdzić wszystko do spodu. Prokuratorzy zadali Jędrzejewskiemu kilkadziesiąt pytań, na żadne jednak nie odpowiedział. Sprawa jest bulwersująca zdecydowanie, ale co teraz zrobi sygnalista i jak to będzie proceduralnie wyglądać, będziemy oczywiście to wszystko śledzić. Natomiast kryzys sądowy uderza w firmy, o tym dzisiaj pisze Dziennik Gazeta Prawna. Spór wokół wymiaru sprawiedliwości szkodzi także przedsiębiorcom. Trwające latami postępowania mogą oznaczać koniec działalności, alarmują członkowie Rady Prawno-Gospodarczej Dziennika Gazety Prawnej. No i dziennik pisze również o obniżonej randze Gdańskiej Konferencji Odbudowy Ukrainy. Temat odbudowy Ukrainy na łamach prasy w tym tygodniu obecny częściej. To powiedziałem, że wrócę jeszcze do Rzeczpospolitej na sekundę. Jeszcze jeden temat tutaj dziś o finansach publicznych. Na odsetki od długu idzie więcej niż na 800+. Koszty obsługi długu publicznego w Polsce dla całego sektora finansów publicznych i te wszystkie porównania z latami poprzednimi no, wypadają rzeczywiście niepokojąco i też można to wszystko sobie zobaczyć, wyliczyć i zobaczyć, jak ten słupek wyraźnie, albo inaczej, po prostu odstaje, a tendencja jest niestety rosnąca. Tak to wygląda dziś w Rzeczpospolitej. Mogę panu jeszcze na przykład zaserwować jakiś tytuł z gazet ekonomicznych, jeśli pan odczuwa pewien niedosyt.
0: Nie, znaczy mam wrażenie, że ta rada dotycząca wydawania pieniędzy
1: jest chyba najlepsza.
0: Już chyba nic się więcej nie wydarzy.
1: No nic się więcej nie wydarzy, natomiast oczywiście w Gazecie Polskiej codziennie afera Szpitala Południowego również. No i tutaj o śmiertelnym układzie ludzi KO pisze wręcz gazeta na pierwszej swojej stronie.
0: Bardzo dziękujemy. Polecamy się po 7:35, tatowanie gdy wtem.
2: Wspieraj system i zagłosuj.
0: Będziemy wstrząśnięci, niezmieszani przez najbliższe 3,5 minuty.

0: Lana Del Rey, First Light. Taki nowy utwór, ewidentnie bondowski. Państwo już bardzo dobrze wiedzą, że to z gry o Bondzie. Jeśli chodzi o utwór do filmu o Bondzie, to tak, nie mamy jeszcze głównego Bonda, nie wiemy, jak to wszystko będzie. To i nie wiemy, kto zaśpiewa piosenkę, choć zakładam, że to powinna być Rey. I tej wersji będę się trzymał. I na razie nie zapraszam do dyskusji nikogo, tylko jeśli ktoś tam ma wpływ, to proszę o tym pamiętać. Sytuacja jest taka, że Lana Del Rey w zestawie do głosowania jest, lista.radio357.pl, więc proszę korzystać. I zerknąłem, co się dzieje. W tej chwili zagłosowało 999 osób. No ludzie, no. No zapraszam, lista.radio357.pl. Mamy 6 minut do 7, a ja mam jeszcze zaproszenie. Takie króciutkie, ale chciałbym, żeby państwo wzięli to pod uwagę. 17.45 mniej więcej dzisiaj w popołudniówce Radia 357, którą zawsze polecamy. Będziemy rozmawiali o sztucznej inteligencji. Sporo o tym mówimy w ostatnim czasie. Narzędzia, będzie o narzędziach, jak korzystać z takich narzędzi. Sztuczna inteligencja, no to nie jest jakaś melodia przyszłości, ale codzienność już nasza, z której warto umiejętnie korzystać. No i sprawdzimy, jak popularne aplikacje sztucznej inteligencji mogą przyspieszyć naszą taką codzienną, zwykłą pracę na co dzień, ale też na co uważać, aby nie popełnić przy tym kosztownych błędów, naprawdę kosztownych. I o tym, po jakie narzędzia sięgać, jak to robić mądrze, porozmawiamy z adwokatem, doktorem Pawłem Mielniczkiem. To po 17.45. Zapraszamy dzisiaj do popołudniówki.
1: Partnerem audycji jest wydawnictwo CHBEK.
0: O sztucznej inteligencji, o narzędziach, no i pod takim kątem prawnym. Proszę posłuchać, popołudniówka dzisiejsza. Teraz mamy 5 minut do 7.

0: Tu Radio 357, jest czwartek, 25 czerwca. Minęła siódma, pora na serwis informacyjny Radia 357, który przygotował, przedstawi Michał Trantał.
1: Od dziś w Polsce prawdziwe upały. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia drugiego stopnia dla 10 województw w zachodniej, południowo-zachodniej i centralnej części kraju. Ostrzeżenia zaczną obowiązywać od 10. W ciągu dnia prognozowane jest nawet 34 stopnie, w nocy do 20 stopni. W kolejnych dniach będzie jeszcze cieplej, w niedzielę do 38 stopni. Fala gorąca idzie do nas z zachodu. Środa była najcieplejszym czerwcowym dniem od początku pomiarów w Wielkiej Brytanii. Upał wywołał na wyspach wiele problemów.
2: Na kolei anulowane i opóźnione połączenia. Ponad 1000 szkół zamknęło drzwi wcześniej lub nie otworzyło ich wcale. Lekarze musieli pomagać ludziom, którzy utknęli w korku na autostradzie M25, bo niektórzy źle znosili upał. Ekstremalny upał jest jednym z najpoważniejszych i ciągle narastających zagrożeń związanych ze zmianami klimatycznymi. To Tedros Ghebreyesus, szef Światowej Organizacji Zdrowia. A rekord czerwcowej temperatury? Termometr przy Gatwick pokazał 3,5,7 stopnia Celsjusza i choć te liczby wydają się idealne, to potem rekord został jeszcze wyśrubowany. Nowy to 36,1 stopnia. Zanotowano go w Hampshire. Adam Dąbrowski, Radio 357, Londyn.
1: A więcej o upałach w ranku przed 8. Były ordynator Szpitala Południowego Emilii Jędrzejewski nie odpowiadał na pytania prokuratury w sprawie osób, które miały ucierpieć przez niewłaściwe zarządzanie oddziałem SOR placówki. Odmowę odpowiedzi tłumaczył brakiem obrońcy podczas przesłuchania. W związku ze sprawą prokuratorzy zadali byłemu ordynatorowi kilkadziesiąt pytań, mówił Piotr Skiba z warszawskiej prokuratury okręgowej.
3: Zdecydowanie łatwiej jest przekazać pewne informacje w studiu, gdzie atmosfera jest zupełnie inna, a zupełnie inaczej wygląda to w prokuraturze. Prokuratura jest organem ścigania, a nie organem głaskania i my jesteśmy od tego, żeby uzyskać jak najszybciej najbardziej konkretne informacje.
1: Jędrzejewskiego wezwano po tych słowach wypowiedzianych w Kanale Zero.
4: Tam giną ludzie, bo ktoś się uczy. To jest sedno całego zamieszania. Były wykonywane procedury, które były wykonywane w sposób wadliwy. Doprowadzano do powikłań, które kończyły się letalnie.
1: Lekarz odpowiedzialnością za śmierć pacjentów na SOR-ze Szpitala Południowego obarczył kierownika oddziału Dawida Kacprzyka. Przesłuchanie Jędrzejewskiego prokuratura przełożyła na poniedziałek, do czasu pojawienia się jego obrońcy. Jesienią prawdopodobna jest decyzja o rozszerzeniu systemu kaucyjnego o jednorazowe opakowania szklane, w tym tak zwane małpki, poinformowała ministra klimatu i środowiska Paulina Henning-Kloska. Jak tłumaczyła, decyzja będzie uzależniona od oceny, czy system kaucyjny w Polsce funkcjonuje stabilnie. Wiosna i lato są kluczowe, bo wtedy pijemy więcej napojów, a to większa liczba opakowań, które wracają do systemu. Na chwilę mogą Państwo przypomnieć sobie nieco zakurzone sformułowanie Bunga Bunga. Słynną luksusową willę zmarłego 3 lata temu byłego premiera Włoch Silvio Berlusconiego sprzedano rodzinie emira Kataru. Luksusowa rezydencja na Sardynii, znana ze spektakularnych przyjęć i prywatnych wakacyjnych spotkań światowych przywódców, to jedna z najdroższych prywatnych posiadłości na świecie. Wcześniej media podawały nieoficjalnie, że jej wartość szacuje się na około 0,5 miliarda euro. Kwoty transakcji nie podano. Według mediów willę sprzedano za 350 milionów euro.
0: Wiadomości sportowe, Mateusz Kuźniewski.
5: Na Mundialu w Ameryce Północnej rozpoczęła się trzecia kolejka spotkań fazy grupowej i znamy kolejne rozstrzygnięcia. W grupie B Szwajcaria pokonała 2-1 Kanadę, a Bośnia i Hercegowina 3-1 Katar. Pierwsze miejsce dla Szwajcarii, drugie dla Kanady, a do fazy pucharowej awansowała też trzecia Bośnia i Hercegowina. W grupie C bez większych niespodzianek, chyba że uznać za taką fakt, że Haiti dwukrotnie wychodziło na prowadzenie w meczu z Marokiem. To chyba jednak trochę zaskoczenie. Ostatecznie to faworyzowana ekipa z Afryki wygrała 4-2 i zajęła drugie miejsce. Pierwsze padło łupem Brazylii, która ograła Szkocję 3-0. No i jeszcze grupa A nam została. Tu najlepszy okazał się Meksyk, który wygrał trzeci mecz, tym razem 3-0 z Czechami. Niespodzianka w walce o drugie miejsce. Republika Południowej Afryki pokonała Koreę Południową 1-0 i melduje się w 1/16 finału. A ekipa z Azji musi oczekiwać wyników w innych grupach, by dowiedzieć się, czy uda się awansować z 3-0. trzeciego miejsca. Dużo tego, a jeszcze więcej za godzinę w studiu mundialowym, bo wtedy omówimy dokładniej wszystkie wymienione spotkania. Teraz o tenisie i tu nie mam dobrych wiadomości. Już na pierwszym spotkaniu swoją przygodę z turniejem w Bad Homburg zakończyła Iga Świątek. Polka przegrała z Amerykanką Emmą Navarro w trzech setach 5-7, 6-2, 3-6.
6: I kończy asem serwisowym numer 5 Emma Navarro. Trzeba przyznać, że pokazała znakomitą odporność psychiczną.
5: Komentował w Canal Plus Sport Maciej Zaręba. To zaskakująca porażka Polki, bo po pierwsze była w Bad Homburg najwyżej rozstawioną zawodniczką, a po drugie na tamtejszej trawie w zeszłym roku doszła do samego finału. Są też dobre tenisowe wieści. Katarzyna Kawa awansowała do trzeciej decydującej rundy kwalifikacji wielkoszlemowego Wimbledonu. Polska tenisistka wygrała z Włoszką Lucrecją Stefanini 6-4, 2-6, 6-2. Kolejną rywalką będzie Amerykanka Kayla Day. W Gliwicach tymczasem rozpoczął się wczoraj turniej Ligi Narodów Siatkarzy i już na dzień dobry kibice w Prezero Arenie zobaczyli elektryzujący mecz. Polacy przegrywali z debiutującymi w rozgrywkach Belgami 0-2, ale odwrócili losy spotkania i wygrali 3-2. W czwartym secie było 28-26, w tiebreaku 15-13, czyli minimalnie, ale jednak do przodu. Tak w Polsacie Sport mecz ocenił przyjmujący Artur Szalpuk.
7: Trochę zmian, trochę lepszej energii, reprymenda od trenera, no i potem to już wyglądało lepiej, choć na pewno będzie co do poprawy. Cieszymy się, bo w Chinach te tiebreaki przegrywaliśmy, teraz wygraliśmy, a liczą się zwycięstwa, więc fajnie.
5: Biało-czerwoni po 5 meczach w Lidze Narodów mają tych zwycięstw 3 i do tego jeszcze 2 porażki. W tabeli zajmują 7 miejsce. Samodzielnym liderem została Japonia, która w Orleanie pokonała Serbię 3-1. Po 8 wrócę do Państwa ze studiem mundialowym.
0: Pogoda do kompletu. Zachmurzenie będzie małe i umiarkowane na północnym wschodzie, wzrastające okresami do dużego. No i proszę pamiętać o tym, że upały się zaczynają właśnie dziś. Temperatura maksymalna 24-25, to na Suwalszczyźnie i na Podhalu około 30 w centrum, do 33 na zachodzie, na wybrzeżu miejscami 22-23 stopni. O, tak to będzie wyglądało.
8: Radio 357.
0: Mamy 7 minut po 7. Serwis informacyjny o 8. Zapraszam już teraz w imieniu Michała. Michał będzie Państwu opowiadał także o trzęsieniu ziemi w Wenezueli. To jest informacja z nocy. Sytuacja wygląda bardzo poważnie.

Jak tam już kolega z tymi wycinankami gitarowymi sobie pozwala, to nie będziemy przerywać. Niech ma. 11 po 7, poranek 357, zapraszamy na piosenkę dnia. Dziś to będzie 100-milowy las. Igo.

0: Ingo.
1: Pytania z Księżyca.
0: Dzień dobry, panie doktorze.
2: Dzień dobry, panie redaktorze.
0: Doktor Tomasz Rożek. Panie doktorze, bardzo się cieszę, że się słyszymy. Błażej ma 9 lat i ma pytanie. O, tak, ma 9 lat i pytanie. Dzień dobry, jeszcze raz.
2: Dzień dobry.
0: Sprawy są bardzo takie drażliwe i właściwie żyjące w przestrzeni publicznej wielokrotnie od wielu, wielu lat. Chodzi o koty i psy. I relacje, tak. Prawda, łączące jedno i drugie. Fantastyczne stworzenie, że tak sobie pozwolę. Mamy pytanie. Pisze Błażej. Czy to psy boją się kotów, czy koty boją się psów? I dlaczego? Otóż proszę teraz rozwijać temat.
2: To trochę brzmi, jakby to była taka wojna gatunków, nie? Że jakby co do zasady jedne się boją drugich, albo drugie tych pierwszych. Ale co do zasady ani psy nie boją się kotów, ani koty nie boją się psów, tak w 100%. To zależy od konkretnych zwierząt. Statystycznie, instynktownie koty częściej boją się psów, a psy częściej gonią koty, no bo traktują je jak potencjalną zdobycz, albo traktują jak, jakby to powiedzieć, może obiekt zabawy, a koty statystycznie częściej wolą uciekać niż się bić. Natomiast obie strony mogą się bać określonych sytuacji. No więc zacznę może, dlaczego częściej jednak koty boją się psów. No bo większość psów jest większa. Większość psów jest bardziej hałaśliwa, bardziej energiczna, pachnie drapieżnikiem i to nie ma znaczenia, czy mówimy o dużym psie, czy mówimy o małym. Czyli koty raczej, to znaczy częściej instynktownie widzą w psie zagrożenie niż pies w kocie. Druga kwestia to jest to, że psy ewoluowały z wilków, więc mają taki silny instynkt gonienia wszystkiego, co ucieka. Mówię o statystycznym psie, bo z pewnością są i takie, które nie mają instynktu gonienia, tylko raczej leżenia na kanapie.
0: I to jest cudowne i pielęgnujmy to.
2: Tak, ja nikogo nie oceniam. Po prostu to też jest okej, że tak zacytuję klasyka. Natomiast kot, który czuje zagrożenie, no instynktownie znowu, raczej nie staje do walki, tylko raczej właśnie woli uciekać niż się bić. Kot zaczyna się bić, tak to ujmijmy może troszkę po ludzku.
0: Walczyć, powiedzmy.
2: Walczyć wtedy, kiedy jest dosłownie bądź w przenośni przyparty do ściany, który nie ma już za bardzo wyjścia, nie ma nic do stracenia. No więc ktoś, coś, co ucieka, automatycznie powoduje u psa, że pies go goni. Po trzecie w końcu, myśmy chyba kiedyś o tym rozmawiali, tak mi się wydaje, nawet jestem tego pewien. Psy i koty mają totalnie inny system komunikacji. To znaczy, może totalnie to przesadziłem, ale mają wiele odruchów, które u psa i u kota znaczy coś zupełnie innego. Psy na przykład machają ogonem na znak radości, koty raczej na znak irytacji, agresji. Innymi słowy, różnice w komunikacji. Po prostu nie potrafią się chłopaki albo dziewczyny dogadać. No. I coś, co u psa może oznaczać, choć się pobawimy, u kota oznacza zaraz cię ugryzę. Tak? Więc no, w takiej sytuacji bardzo trudno o wspólną jakąś inicjatywę, o wspólną zabawę. Natomiast oczywiście jest też tak, że niektóre psy boją się kotów. Dlaczego? No bo kot, tak zacznę od tej komunikacji, jakieś syczenie, drapanie, nagły atak pazurami, to wszystko potrafi nawet dużego psa przestraszyć. Psy w ten sposób nie atakują. Pies w ten sposób atakowany nie bardzo wie, o co chodzi. Łatwiej by mu pewnie było sobie poradzić, albo przynajmniej przewidzieć, zrozumieć drugiego psa, z którym ma ten sam język, z którym ma ten sam system komunikacji. U kota jest inny, czasami znaczący, jak powiedziałem, coś zupełnie innego. Więc kot no, wygląda na małego, ale jego reakcja jest szybka i nieprzewidywalna dla psa. Niektóre psy tego

0: bardzo nie lubią. O nieporozumieniach językowych już powiedziałem, ale może jeszcze dodam, że ta taka zamrożona pozycja u kota, spojrzenie prosto, tak, w psa, to można odbierać jako zagrożenie. No i oczywiście może być, mogą być doświadczenia, zresztą po obydwu stronach. Jeśli pies jako szczeniak dostał w nos od kota, pazurami szczególnie, no to nawet jeżeli jest dużo większy w dorosłości albo w dojrzałości, z całą pewnością będzie mijał wszystkie koty szerokim łukiem. Co zrobić w takim razie, żeby te dwa urocze stworzenia się polubiły? Pewnie od maleńkości przyzwyczajać. Podobno, choć nie znalazłem tutaj żadnych badań na ten temat, podobno jest tak, że jak w jednym domu pod jednym dachem szczeniak wychowuje się z kociakiem małym, to będą się nie tylko tolerowały, ale uzupełniały, lubiły, nie wiem, tak, jak to powiedzieć.
1: Mam takie przypadki.
0: No więc ja o takich przypadkach słyszałem. Nie mam ich przebadanych, bo nie mam w domu takiej sytuacji. Natomiast nie znalazłem żadnych badań, które by to potwierdzały. No więc bazuję na tym, co usłyszałem. Ja i pan redaktor, jak już nas dwójka usłyszała, no to tak musi być. Mhm. Kropka.
1: Nie, to już przesądzone.
0: To już jest przesądzone. Więc wiele, znaczy życie wspólne w zgodzie, nawet idealnej zgodzie, jest możliwe. Tak, jest możliwe, tylko do tego trzeba troszkę popracować, czyli no właśnie ta wczesna socjalizacja, jakieś powolne może wprowadzanie, może zapewnienie kotu na przykład bezpiecznego miejsca w domu gdzieś wysoko, gdzieś gdzie pies nawet by chciał, nie jest w stanie dotrzeć, to wszystko powoduje, że kot i pies będą się czuli w tym domu bezpiecznie, a prawda jest też taka, że no, zwierzę atakuje najczęściej wtedy, kiedy samo nie czuje się bezpiecznie, więc zapewnienie tym obydwu ancymonom bezpiecznej przestrzeni, takiej dla nich, tylko dla nich, też bardzo, bardzo pomaga. To na pewno nie jest wojna gatunków. To jest raczej nieporozumienie pomiędzy dwoma różnymi drapieżnikami, dwoma, co prawda drapieżnikami, ale działającymi w inny sposób, mające inny system komunikacji, inne sposoby chociażby na polowanie, inne sposoby na wyrażanie emocji.
1: Nieporozumienie to jest bardzo dobre słowo. Cieszę się, że padło i myślę, że tak to powinniśmy teraz sobie tłumaczyć i wyjaśniać. Doktor Tomasz Rożek. Panie doktorze, bardzo serdecznie panu dziękuję.
0: Dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego.
1: Mówiłem, że znam takie przypadki, że od maleńkiego i kot, i pies, i one tam sobie wszystko ten, ale jak się nagle i niespodziewanie wprowadzi to na przykład do domu, w którym jest kot, nowego psa, no to może być niezły rock'n'roll.

Ale widzieli Państwo te filmiki takie YouTube'owe z walczącymi kotami, psami gdzieś w domu. Lampy się przewracają, telewizor leci. To byłby dobry podkład muzyczny, prawda? 27 po 7, ale trzeba patrzeć optymistycznie.

0: jak tam pogodowo, optymistycznie czy nie. To sprawdźmy. Zachmurzenie będzie małe i umiarkowane. Na północnym wschodzie wzrastające okresami do dużego. Temperatura maksymalna 24-25. To na Suwalszczyźnie i na Podhalu 30 w centrum, 33 na zachodzie. Między innymi Zielona Góra 32 stopnie mogą być. No i na wybrzeżu miejscami trochę chłodniej, bo 22-23 stopnie. Odwracamy karteczkę i tutaj jest prognoza biometeo. Dziś ważna i w najbliższych dniach bardzo ważna. Otóż w Polsce będzie tak. Pozostającej w zasięgu wyżu z nad Morza Północnego i Alp w coraz większym stopniu zdeterminowane będą te warunki przez środowisko termiczne. Adwekcja coraz cieplejszych mas powietrza. Wpływać będzie osłabiająco na organizm człowieka, możliwe uczucie zmęczenia. Występować będą pogorszone warunki do zaopatrywania organizmu w tlen. Można także oczekiwać pogorszonej sprawności psychofizycznej z objawami senności, wydłużenia czasu reakcji, duży dopływ promieniowania słonecznego i słaby wiatr. Nasilać będzie odczucia gorąca. Ryzyko dla organizmu człowieka stwarzać będzie także wysoki, a na południu kraju bardzo wysoki indeks promieniowania UV. Łagodniejszych warunków biometeorologicznych można oczekiwać tylko na wybrzeżu.
1: 3, 5, 7.
0: Za 29 minut 8.

0: to są mity, że kot z psem się nie lubi i odwrotnie. Mamy 7 kotów, do niedawna było 8. I psa. Pies do nas przyszedł, jak koty już były, i przyszedł z domu tymczasowego, gdzie koty były, więc on w ogóle nie był zdziwiony, że są koty. Koty były zdziwione, że jest pies. Natomiast żyją w takiej świetnej komitywie, że żeby ludzie tak żyli, to świat byłby piękny.
1: 510-357-357 to po rozmowie z panem doktorem Tomaszem.
2: Tatowanie.
1: Proszę, panie redaktorze Krystianie.
3: Proszę bardzo, za nami jest już najkrótsza noc w roku, a co to oznacza dla rodziców? No właśnie, że te noce są właściwie jak mgnienie oka i że położenie dziecka spać, no bo przecież ranek później się nie zacznie, a wręcz przeciwnie, czasem zaczyna się wcześniej, bywa problematyczne. Młodym trudniej zasnąć także dlatego, że smartfon, no właśnie, nie chce dać się odłożyć wcześnie. Znacznie zdrowiej przed spaniem poczytać jest książkę. Nie gwarantuję, że po przeczytaniu tej książki, którą mam dziś ze sobą, wasze dzieci, tak jak główny bohater, Kądziu, będą wręcz spieszyły się do spania. Na chwilę choćby zapomną o komputerze, ku zdziwieniu taty. Nie obiecuję, że po zamknięciu oczu trafią do Draumuru, ale obiecuję świetną opowieść fantasy, którą Michał Łuczyński chce przypomnieć o tym, jak ważny jest zdrowy i głęboki sen. Choć nie od początku był taki właśnie zamiar autora.
4: Najpierw wymyśliłem Marcina i Kądzia, tandem tata-syn, a dopiero później powstał świat. Czyli najpierw historia o relacji ojca i syna, ponieważ bardzo lubię fantazję, pojawiła się jakby ta cała koncepcja krainy Draumur w mojej głowie. Ona się wtedy jeszcze Draumur nie nazywała. Przesłuchałem jeden podcast na temat biologii i higieny snu, a zaraz potem przeczytałem książkę na ten temat. I wtedy do mnie dotarło, że ponieważ w tych moich książkach zawsze jest jakiś wątek naukowy, to stwierdziłem, że będzie to właśnie próba pokazania, czym jest dobry, jakościowy sen i w jaki sposób na nas wpływa.
3: Młodzi bohaterowie trafiają do tej niesamowitej krainy, kiedy tylko zapadną w realu w głęboki sen. Zresztą nazwa krainy też nie jest przypadkowa.
4: Używam też do researchu ostatnimi czasy AI i poprosiłem go w kilku promptach o wyświetlenie no mniej więcej 20 słów z różnych języków i obserwowałem, jak wygląda słowotwórstwo wokół słowa sen, wokół słowa marzenie senne. I Draumur to jest po prostu sen, marzenie senne po islandzku.
3: No i bardzo to ciekawe, powiedziałem młodzi bohaterowie, bo to oni, jak to w opowieściach fantasy, dostają misję po tym, jak trafią do wspomnianego Draumuru.
4: Marzenia senne są tak naprawdę tak rozmaite, że ubranie tego w jakiś konkretny jeden świat nie wchodziło w ogóle w rachubę. Dlatego wymyśliłem ten pokój wcielenia, czyli de facto miejsce, w którym każde dziecko, które staje się świadomie śniącym w Draumur, może de facto w oparciu o swoje doświadczenia z realnego świata zbudować siebie w krainie Draumur. W taki sam sposób, jak gracz gier komputerowych, niektórych, może zbudować bohatera, którym później posługuje się w danej rozgrywce.
3: I dlatego ta ekipa czworga no jest zgraną ekipą, każdy ma inny charakter, inne moce i to nawiązanie do gier komputerowych jest oczywiste i mam nadzieję, że także przyciągnie młodych czytelników.
4: Robota Dwutlenka, który jest bardzo młodym człowiekiem, jak wszystko na to wskazuje w rzeczywistości i po prostu wpada na pomysł, że zostanie robotem transformującym z saturatora do robota. Ma tam wiele ukrytych zalet ta konstrukcja. Mamy typową kotkę, Czwartek, no i intelektualistkę, mojemu kochanemu, która wzoruje się na Marii Skłodowskiej-Curie. Pierwowzorem tej postaci jest Velma ze Scooby-Doo. Ubóstwiałem Velmę, była to moja ulubiona postać obok samego psa. I kiedy ja byłem dzieckiem, bardzo chciałem mieć taką postać w którejś swojej powieści i stworzyłem właśnie ją. No i na końcu jest Kądziu. Trochę marzyciel, trochę człowiek, który szuka dla siebie miejsca i swojej tożsamości. Sprawczy, w miarę otwarty do świata i ludzi, tworzą ekipę i się wspierają. Do tego wszystkiego jest jeszcze nasza budząca na stażu Leokadia.
3: To jest najlepsze. Budząca na stażu wróżka Leokadia. No tak, bo ona ma za zadanie obudzić po tym, jak w realu zapadną w głęboki sen, wszystkich tych bohaterów, żeby w Draumurze no, przeszli do kolejnych zadań, które przed nimi stoją. Ja tak odmieniam Draumurze, chociaż powinienem powiedzieć w krainie Draumur, jeżeli to jest rzeczywiście słowo islandzkie. Draumur po drugiej stronie snu. Tak zatytułowana jest ta książka, w której ekipa czworga to wcale nie jedyni bohaterowie, no bo tam naprawdę dzieje się sporo, są rycerze z zakonu wiecznego snu, trochę jak w naszej tatrzańskiej legendzie, uśpieni no, wstaną, kiedy będzie potrzebne.
4: Tak naprawdę chodziło o jakość relacji, to znaczy oni się odpalali, kiedy zagrożona jest kraina Draumur, jakby zagrożone są siły dobrego snu, ale nie odpala ich żadna magiczna formuła i tak dalej, tylko musi trafić czysta czyste serce na czyste serce. To, co łączy rycerza w mojej powieści z głównym bohaterem Kondziem, trafia serce na serce, emocje na emocje i dlatego on budzi się po to, żeby pomóc Kondziowi.
3: A żeby emocje w fabule również były ciągle na wysokim poziomie i jak to w powieściach fantazji bywa, musi pojawić się zły charakter, a w zasadzie zła charakterka, chyba tak muszę powiedzieć, ponieważ bohaterowie muszą stawić czoła siłom pani T., która jest, uwaga, szefową sił koszmaru. Koszmar to przecież też słowo, które odnosi się do różnych sennych opowieści.
4: Jak to zwykle czarny charakter próbuje zawładnąć krainą Draumur i chciałaby, żeby wszystkie nasze sny sprowadzały się właśnie do koszmaru. Ma, jak wiesz, od tego nawet specjalną ekipę, która treści tych koszmarów wymyśla i dochodzi do pewnej dysproporcji sił. Dlaczego? Dlatego, że przez dziesiątki lat siły dobrego snu miały całą armię wspaniałych śniących dzieci, które jak miały szczęście przenosiły się do Draumur i wspomagały króla Rainera. Tymczasem, ponieważ jakość snu dzieci współczesnych spada, nadmiar bodźców, również tych związanych z wszelkiego rodzaju ekranami, powoduje to, że widać po raportach, dzieci śpią coraz gorzej się regenerują, a niestety niezregenerowane dziecko nie ma szansy spać na tyle dobrze, by trafić do Draumur. No i siły dobrego snu mają coraz mniej jednostek do rekrutacji. W rezultacie siły pani T radzą sobie coraz lepiej.
3: I tutaj Michał Uczyński opowiedział o sednie tej książki właśnie. Troszkę lawirujemy, żeby nie zdradzać fabuły dokładnie, co dzieje się w akcji. No ale podsumowuje to wszystko wspomniana już wróżka Leokadia, czyli budząca na stażu, która w którymś momencie tłumaczy, to nie jest challenge na TikToku, tylko prawdziwe życie, to znaczy prawdziwy sen. I to jest najlepsze podsumowanie w jednym zdaniu tego, o czym jest książka Draumur po drugiej stronie snu. To ja powiem tylko jeszcze, że są także no właściwie wysłannicy pani T., ci, którzy w jej imieniu działają jako ci źli, na przykład Glutaki.
4: Glutak to jest jednostka bezimienna, bardzo smutna postać, tak ją próbowałem narysować, dlatego że zwróć uwagę, że Glutak właściwie jest zmiennokształtny, może się wszędzie wcisnąć, ale jednocześnie formy przyjąć na dłużej nie może, traci tożsamość swojego ciała w pewien sposób cały czas, jakby nie jest w stanie przybrać jednej konkretnej formy. W rezultacie niespecjalnie miał przyjaciół, no i zainteresowała się nim pani T. Tak bywa, prawda, że jakaś odrzucona, ale delikatna dusza wpada w złe towarzystwo właśnie dlatego, że jest gdzieś wyszydzona, nie znajduje odpowiedniej jakości relacji. No a pani T postanawia wykorzystać to, co w Glutaku najlepsze i czyni z niego idealnego szpiega.
3: Czy pani T zostanie pokonana? Tego oczywiście nie zdradzę. Można wierzyć lub nie, ale dzięki tym przygodom Kondziu zupełnie zapomina, że do domu przyszła paczka z nową pamięcią RAM do komputera, na co bardzo długo czekał, co było mu potrzebne, by w wakacje ustawić na serwerze Minecrafta swoją klasę i tam wszystkich zaprosić. Czyli jest to powieść współczesna, łącząca baśń fantazy z rzeczywistymi przygodami młodych ludzi dziś. Polecam serdecznie. Zielona Sowa to wydała. Ciąg dalszy będzie, bo już wiem, a rozdam jeden egzemplarz Państwu 510-357-357 z przyjemnością na wakacje. Lektura na pewno idealna. Polecam serdecznie, a tatowanie w wakacje będzie w czwartki wyłącznie, więc proszę nasłuchiwać o 7.35.
1: Tak, polecamy. Tryb wakacyjny. Tata wkracza w tryb wakacyjno-urlopowy, więc od poniedziałku już trochę inaczej. A gdybym był Glutakiem, nie wiem dlaczego przyszła mi do głowy ta piosenka.
3: Bardzo słusznie.
1: Informacyjnie, żebych
3: schabł. Ale ty jesteś dobry człowiek.
1: Tak?
3: Tak mówią.
1: Zdania są podzielone, proszę pana. Krystian Hanke, bardzo serdecznie panu dziękuję.
3: Dziękuję.
1: Dziękuję.

0: relacje psi o kocie, kocio psie.
1: Moja koleżanka, matka pitbull teriera, i adoptowała dwa małe kotki. Pięknie żyją w symbiozie pitbull terier, bo to była suczka, zaakceptowała je i dzisiaj stanowią fantastyczną kociopsią rodzinę, więc do badań doktora mogę potwierdzić, że jest taka opcja, że te dwa gatunki mogą ze sobą współpracować.
0: Oczywiście, że mogą. Jeśli chodzi o książkę, to już po wszystkim.

0: No, śmiało. O, dobrze, nie było słuchań nawet. 10 minut do 8. Powracamy do tematu upałów. Mamy ponad 30-stopniowe upały, a na horyzoncie prawdopodobnie najgorętszy dzień w historii pomiarów. W niedzielę synoptycy przewidują nawet 41 stopni. W pozostałe dni na termometrach grubo powyżej 30. Weekend i początek wakacji. No wielu z nas spędzi ten czas nad wodą. I Zawoźniak w studiu.
1: Dzień dobry.
0: No i ten gorący czas spędzony nad jeziorkiem, nad rzeką czy nad morzem. Miła perspektywa, nie ma co ukrywać. Ale będziemy do Państwa apelować o rozwagę, o przemyślenie, o rozwagę, o korzystanie z kąpieli wodnej z głową.
1: Tak, apeli nigdy za wiele, bo te najgorętsze dni to też czas najgorszych statystyk, mówi Wioletta Szubska z Komendy Głównej Policji.
2: Od początku tego roku utonęły 62 osoby. Wczoraj utonęło 4 mężczyzn, w tym 2 nieletnich. W związku z upałami takich zdarzeń niestety jest więcej, a główną przyczyną jest alkohol.
1: Piwko lub drink nad wodą, potem kąpiel po alkoholu. Wiele osób nie zdaje sobie sprawy, jak wygląda zabawa w wodzie na rauszu, albo mówiąc wprost, po pijaku, mówi Robert Rutkowski, terapeuta uzależnień.
3: Picie alkoholu w jakiejkolwiek sytuacji, czy jest zimno, czy jest gorąco, jest wyborem bardzo szkodliwym, ponieważ nie ma ilości alkoholu bezpiecznej. Każda ilość wywołuje bardzo negatywne konsekwencje dla zdrowia. Alkohol odwadnia podwójnie, działa moczopędnie, hamuje wazopresynę. Wazopresyna jest hormonem odpowiedzialnym za gospodarkę wodną w naszego organizmu, jak również zaciśnienie krwi. Jeżeli on zostaje hamowany, następuje rozregulowanie całego organizmu. I teraz jakby puenta. Dwa mechanizmy odwodnienia spotykają się w jednym ciele w czasie upału. Alkohol rozszerza naczynia skórne i obciąża serce. Daje fałszywe wrażenie chłodu, a w rzeczywistości zwiększa przepływ krwi przez skórę i podnosi obciążenie układu krążenia.
1: A to przyczyna zawałów. Alkohol maskuje objawy udaru cieplnego. Wydaje nam się, że zawroty głowy czy złe samopoczucie to efekt ciepła, a to efekt alkoholu. Wiele osób bierze leki. Alkohol plus leki, plus upał, to poważne konsekwencje dla naszego organizmu. Ale alkohol to nie jedyna przyczyna kłopotów nad wodą, bo przyczyn utonięć jest więcej, dodaje Konrad Lewandowski, ratownik wodny.
4: Przecenianie swoich możliwości, szarża, ułańska fantazja niektórych osób, alkohol, później ułańska fantazja, która powoduje, że podejmujemy aktywności i czynności nie w odpowiednich miejscach nad wodą, niestrzeżonych, często skoki w miejscach, które są niesprawdzone, nieprzeznaczone do tego, niedostosowane do tego przede wszystkim. Wielka nieostrożność.
1: Problem jest także z korzystaniem z dzikich plaż.
4: Nie wiemy, co się pod taflą wody kryje. Wiele naszych polskich akwenów jest mało przejrzysta. Wczoraj się kąpaliśmy i było, nie wiem, głęboko pusto, a w nocy coś napłynęło, na przykład to, o czym nie wiedzieliśmy. No i zderzamy się z czymś, co było pod wodą.
1: Co to oznacza, że kąpielisko jest strzeżone? Co ono gwarantuje?
4: Zostało przez odpowiednie służby sprawdzone. Są odpowiednie regulacje i przepisy, które wymuszają sprawdzenie dna, odpowiednie zabezpieczenie, podnosi to bezpieczeństwo. Że idąc na takie kąpielisko, wiemy, że zostało ono sprawdzone i ktoś będzie na nas patrzył.
1: Czyli jest ratownik.
4: Tak.
1: Wiele osób lekceważy zagrożenia, a trzeba zdawać sobie sprawę z tego, że opalanie, więc nagrzewanie organizmu, a potem wskakiwanie do zimnej wody, żeby się schłodzić, to bardzo niebezpieczna sytuacja dla naszego zdrowia i życia, wyjaśnia Andrzej Schmidt, dyrektor Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Gorzowie Wielkopolskim.
5: Organizm reaguje na to, co jest na zewnątrz bardzo gorąco, rozszerza łożysko naczyniowe, dużą objętość krwi tam uwięzimy i nagle wskakujemy do wody, która być może nie jest bardzo zimna, ale jest na pewno dużo chłodniejsza niż temperatura naszego ciała i naszego otoczenia. Wtedy organizm nam wariuje. Łożysko naczyniowe się obkurcza, krew się centralizuje i możemy mieć kilka brzydkich powikłań takiej sytuacji. To mogą być zaburzenia rytmu, to mogą być obkurczenia naczyń wieńcowych, a więc zawał, kiedy dochodzi do takiej centralizacji, do gwałtownego odcięcia dobrego utlenowania i dobrego ukrwienia centralnego układu nerwowego. Wówczas tracimy przytomność. Człowiek pozbawiony jest wtedy odruchów obronnych, czyli można bardzo łatwo zaaspirować wodę i po prostu tak cichuteńko, powolutku, bez żadnych gwałtownych objawów utonąć.
1: Dobra wiadomość jest taka, że coraz więcej osób potrafi pływać. I to dzięki edukacji, mówi Jakub Rogowski, ratownik wodnego ochotniczego pogotowia ratunkowego.
6: Na pewno na poziom pływania Polaków ma wpływ tutaj obowiązkowa nauka pływania w klasach drugich.
7: Czyli WF w szkole.
6: WF w szkole. Potrafimy tej infrastruktury tutaj pływackiej. Jest coraz więcej. Wiadomo, że strzeżonych kąpielisk śródlądowych, morskich. Jeżeli chodzi o miasta, to są pływalnie, których się otwiera coraz więcej. Tych ludzi do sportu to zachęca.
1: Ale jeśli brakuje zdrowego rozsądku, to nawet umiejętności pływackie nie pomogą w sytuacji zagrożenia. Wypoczynek nad wodą, tak, jak najbardziej. Ale proszę sobie wziąć do serca wszystkie te rady i ostrzeżenia.
0: I bardzo o to prosimy. I proszę dużo rozsądku w tych najbliższych dniach, bo rzeczywiście...
1: Jeśli piwko, to zero. Jeśli już ktoś
0: jeśli
1: musi.
0: Jeśli woda, to też ze sobą w butelce, bo będzie bardzo gorąco.

0: Tu Radio 357, jest czwartek, 25 czerwca. Właśnie minęła ósma, zapraszamy na serwis informacyjny Radia 357, który przygotował, przedstawi Państwu Michał Trantał.
1: Co najmniej 32 ofiary śmiertelne trzęsienia ziemi w Wenezueli. W ciągu 40 sekund doszło do dwóch wstrząsów o magnitudzie 7,5 i 7,2. Rannych jest 700 osób. Ofiar może być znacznie więcej. Ucierpiała stolica kraju Caracas. Ratownicy przeszukują zawalone budynki i szukają poszkodowanych. Pojawiły się przerwy w dostawach prądu i internetu. Zamknięto główne lotnisko w pobliżu stolicy, a także wstrzymano ruch metra i pociągów. Po trzęsieniach wydano ostrzeżenie przed tsunami, jednak później częściowo je odwołano. Donald Trump zapowiada pomoc Wenezueli po trzęsieniu ziemi. Według amerykańskiego prezydenta liczba ofiar śmiertelnych będzie katastrofalna. W związku z nadchodzącą falą upałów ministra pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk zwróciła się do głównego inspektora pracy z prośbą o podjęcie wzmożonych kontroli. Inspektorzy sprawdzają, jak pracodawcy chronią pracowników w związku z wysokimi temperaturami. Te powyżej 30 stopni są groźne nie tylko dla seniorów, lecz także dla młodych i aktywnych fizycznie, przypominają lekarze, bo zwiększają ryzyko odwodnienia, osłabienia i udaru cieplnego. Dlatego w czasie upałów należy chować się w cieniu, pić dużo płynów i nie przebywać w nagrzanych przestrzeniach, przypomina dyrektor wojewódzkiego pogotowia ratunkowego w Katowicach Łukasz Pach.
2: Zwracajmy uwagę na to, że dzieciaki nie mogą zostać w samochodzie. Nie mogą zostać osoby starsze, ale też o tych naszych braciach mniejszych, zwierzęta. Wszystkich, którzy mogą ulec udarowi cieplnemu, nagrzaniu organizmu, nie wolno zostawić w miejscu zamkniętym w samochodzie.
1: Lekarze przypominają też, że jeśli dojdzie do udaru cieplnego, w pierwszej kolejności próbujmy pomóc sami, przenosząc osobę w chłodniejsze miejsce i podając jej chłodne napoje. A jeśli to nie pomoże, idziemy do lekarza lub wzywamy pogotowie. Służby wyjaśniają wczorajszy incydent w warszawskim metrze. Policja zatrzymała mężczyznę, który wszedł do tunelu na Ursynowie. To 22-letni Francuz. Podczas przesłuchania nie chciał współpracować i odmówił składania wyjaśnień. W związku z możliwym zagrożeniem policja przeszukała tunele metra, a także stację wraz z jej zapleczem. Mundurowi sprawdzali przede wszystkim, czy nie podłożono tam materiałów wybuchowych. Na zakończenie w serwisie Kraków, w którym dzika natura coraz częściej zagląda mieszkańcom przez okno. A mowa o dzikach, których z każdym rokiem przybywa. Miasto stawia przyrodzie twarde granice.
3: Kraków stawia zdecydowane kroki po tym, jak spłoszony dzik przypadkowo przewrócił wózek z dzieckiem. Skończyło się na otarciach, ale miasto zwiększy liczbę odłowni. Jednak nie tylko, mówi sekretarz Antoni Fryczek.
4: Są prowadzone w tej chwili badania na temat środków antykoncepcyjnych i możliwości ich zastosowania. Jesteśmy na końcowym etapie testowania takich nakładek na pojemniki ze śmieciami.
3: Bo te dla dzików są jak otwarte restauracje działające przez całą dobę. Będzie więc też napastliwa edukacja, aby nie dokarmiać dzików. Będzie też opcja wypożyczenia specjalnego urządzenia odstraszającego zwierzęta. Z Krakowa dla Radia 357 Andrzej Zasadni.
1: Władze miasta podkreślają, że nie dążą do eliminacji gatunku, ale liczą na współegzystencję.
5: Studio Mistrzostw Świata w piłce nożnej. Stany Zjednoczone, Kanada, Meksyk.
0: Mateusz Kuźniewski.
6: Mało jest na świecie reprezentacji grających tak równo jak Szwajcaria. I może Granit Xhaka i jego koledzy nie są ekipą, która porywa tłumy, ale właśnie wyszli oni z grupy wielkiej imprezy po raz siódmy z rzędu. Począwszy od Mistrzostw Świata w 2014 roku, Szwajcarzy za każdym razem, zarówno w Mistrzostwach Świata, jak i Europy, awansowali do fazy pucharowej. Wczoraj podobieczni Murata Yakina pokonali w Vancouver współgospodarzy mundialu Kanadyjczyków 2-1. Wynik w 46 minucie otworzył Ruben Vargas, potem swojego trzeciego gola w imprezie zdobył 20-letni Johan Mazambi, a Kanada odpowiedziała jedną z najładniejszych akcji całego turnieju. Trafił Promise David. Ekipa spod znaku klonowego liścia do końca walczyła o wyrównanie, ale Szwajcarzy obronili prowadzenie w meczu i pierwsze miejsce w grupie. Dla Kanadyjczyków oznacza to, że w 1/16 finału zagrają poza domem w Los Angeles.
7: We so desperately wanted to...
6: Desperacko chcieliśmy zostać w Kanadzie i tu kontynuować tę przygodę, jaką wspólnie przeżywamy z naszymi kibicami. Ale Szwajcaria pokazała dziś, jak dobrym, doświadczonym i inteligentnym jest zespołem. Wciąż musimy się nauczyć, jak radzić sobie z takimi przeciwnikami i takimi meczami.
7: understand how to handle those kinds of opponents, how to handle those kinds of games.
6: Mówił selekcjoner Jesse Marsh. I Kanadyjczycy znają już swojego rywala w fazie pucharowej, ale na razie nie zdradzam, to wyjaśni się za chwilę. Ach, no i trzecie miejsce w grupie B zajęła Bośnia i Hercegowina, która pokonała wczoraj Katar. 3-1. I Bośnia jest już pewna gry w 1/16. Idziemy dalej do grupy C. Tam najlepsza okazała się Brazylia, która wczoraj pokazała klasę w meczu ze Szkocją. Zwycięstwo 3-0, kolejne dwa gole Viniciusa Juniora, który włącza się do wyścigu o koronę króla strzelców, ma już na koncie 4 bramki. Do siatki trafił też Mateusz Cunha, ale aplauz po żadnej z bramek nie był tak głośny jak wtedy, gdy w 77 minucie spotkania w Miami na boisko wszedł Neymar.
8: I Neymar vem aí. Depois de quase mil dias, Neymar volta a vestir a camisa da seleção brasileira.
6: Piłkarz Santoszu wrócił do gry w reprezentacji po 3 latach przerwy i jednocześnie zaliczył występ już w 4 Mistrzostwach Świata. Niezależnie od aktualnej formy, Neymar w Brazylii jest legendą. Drugie miejsce w grupie C padło łupem Maroka, które jednak wczoraj najadło się strachu w meczu z Haiti. Rywale dwukrotnie wychodzili na prowadzenie, ale ostatecznie Lwy Atlasu wygrały 4-2. W drugiej połowie o ich zwycięstwie przesądziły gole zmienników Sufiana Rahimi i Jessima Yassin. To dowód na to, że w takiej imprezie bez silnej ławki rezerwowych nie masz czego szukać. Jestem usatysfakcjonowany. Wygraliśmy mecz na Mistrzostwach Świata. Zresztą wystarczy spojrzeć na statystyki. Nie mieliśmy takich w żadnym meczu. Stworzyliśmy sobie mnóstwo sytuacji strzeleckich. Oni oddali za to 2 strzały i zdobyli 2 bramki, a potem jeszcze w końcówce. Nasz bramkarz obronił jedno uderzenie. Mówił selekcjoner Marokańczyków Mohamed Wabi. W tej grupie pierwsza Brazylia, drugie Maroko, a trzecia Szkocja czeka na wyniki w innych grupach. A w takiej na przykład grupie A Meksykanie znów pokazali klasę. Wygrali 3-0 z Czechami i fazę grupową zakończyli z kompletem 9 punktów i bez straconej choćby jednej bramki. Trzeba przyznać, że to robi wrażenie. Na Estadio Azteca do siatki trafiali dziś Chavez, Quiñones i Fidalgo. Piłkarze Javiera Aguirre na 1/16 finału zostają u siebie w kraju. Zagrają z jednym z zespołów, który zajmie w swojej grupie 3. miejsce. Kto oglądał pierwszy mecz tych mistrzostw pomiędzy Meksykiem a RPA, ten nie uwierzy, że piłkarze z Afryki, którzy wtedy zaprezentowali się naprawdę fatalnie, zagrają w fazie pucharowej. Ich dzisiejsze zwycięstwo nad Koreą Południową można spokojnie ocenić jako sensację. Było 1-0, a decydujący gol dla Bafana Bafana padł w 63. minucie spotkania.
9: Mosego, gol! Gol! Sensacja, drodzy Państwo! RPA wychodzi na prowadzenie!
10: No i ten, który podobał nam się najbardziej w tym meczu, czyli Maseko, doskonale przyjmuje piłkę i strzela gola dla RPA, dającego im w tym momencie 2. miejsce.
6: Tak to brzmiało w TVP Sport. W 1/16 finału Republika Południowej Afryki zagra z Kanadą. Pozostałych par jeszcze nie znamy. Mnóstwo spraw w fazie grupowej zostało do rozstrzygnięcia. Już dziś wieczorem o 22:00 Curaçao zagra z Wybrzeżem Kości Słoniowej, a Niemcy powalczą z Ekwadorem. Ja wrócę ze sportem już za godzinę.
0: Ważne są tylko te mecze, których jeszcze nie znamy. Przepraszam, dzisiaj mam takie skojarzenia jakieś piosenkowe. Zachmurzenie małe i umiarkowane. Na północnym wschodzie wzrastające okresami do dużego. No i teraz zestaw temperatur maksymalnych. Uwaga, uwaga. 25 Suwałki, 26 Koszalin, Gdański, Olsztyn, 27 Białystok i Rzeszów, 28 to Kraków, Lublin i Łódź. W Warszawie, Wrocławiu, w Opolu 29 stopni dzisiaj, 30 będzie w Toruniu, w Bydgoszczy, w Gorzowie i Szczecinie, 31 w Poznaniu i w Kielcach. Zielona Góra, najcieplejsze miejsce, 32 stopnie.
5: Radio 357.
0: Ale to dopiero początek. 9:30.

0: Ranek@radio357.pl. Od pana Sławomira informacja w Piątuniu. Lecimy na wakacje do Hiszpanii, a tam, jak patrzę w prognozę pogody, 31 stopni. Tak to przewidują synoptycy. 12 minut po 8. My przewidujemy, że w czasie wakacji na antenie to będzie nieźle.
1: Bonanza to nieoczekiwany sukces, ogromny zysk, żyła złota, świetny interes. A dzika bonanza? Nowa gorączka złota u stóp Sierra Nevada. Miliarderzy, którzy nie chcą umierać. Świątynie sztucznej inteligencji, moda na filozofów zamiast terapeutów. Kulturowy powrót do początków internetu oraz realia amerykańskiego showbizu, a także dużo niesztampowej muzyki, którą znalazłam w kościołach gospel czy w barach dla rancherów. Adrenalinozależnych i ciekawskich zabieram w podróż po nowych trendach i kuriozach Ameryki.
2: Dzika Bonanza. W każdą niedzielę o 17:00 zaprasza Magda Gacyk.
0: Polecamy. Proszę słuchać radia także w wakacje. Także w wakacje proszę słuchać. I pamiętać, że możemy to robić.
3: Słuchasz bez wspierania? Wejdź na wspieram.radio357.pl i poczuj, że gramy tu dzięki Tobie.
0: Możemy to robić za Państwa sprawą. Zapraszamy. Wspieram.radio357.pl i możemy być na męskim też.

0: Zrobię z tego Fight Club, bo ja się nie boję.
1: Męskie granie orkiestra 2026. Tańczę. To jest ten drugi singiel. 17 po 8.
2: Gość Radia 357.
1: A będziemy rozmawiali teraz o cenach paliw. Pani Urszula Cieślak, starszy analityk rynku paliw, biuro Reflex z nami. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam.
1: Słyszymy się. Wiemy od wczoraj, że tak, że to by było na tyle, jeśli chodzi o pakiet CPN, czyli ceny paliw niżej, rządowy pakiet taki osłonowy, koniec tego osłonowego programu zapowiedziany przez ministra energii. No i pan minister Miłosz Motyka mówi, że rząd patrzy z umiarkowanym optymizmem i że to teraz rynek już sam będzie regulował. Ten optymizm, no taki umiarkowany, jest zasadny? Rzeczywiście rynek sobie poradzi teraz już?
3: Rynek sobie pewnie poradzi, natomiast dla nas konsumentów będzie to jednak oznaczało zmianę, którą będziemy widzieć na pylonach stacji po tym, jak już minie 30 czerwca i rzeczywiście wszystkie te osłonowe działania przestaną obowiązywać. Już mamy do czynienia z jakby przywróceniem stawki podatku akcyzowego do poziomu sprzed ogłoszenia pakietu CPN. To nastąpiło 16 czerwca. Wówczas praktycznie na stacjach my nie odczuliśmy jako kupujący i patrzący na te finalne ceny paliw na stacjach większej różnicy, ponieważ ten moment ogłoszenia decyzji o wycofaniu się w tej części z pakietu CPN zbiegł się z tą pierwszą reakcją rynku na porozumienie Stanów Zjednoczonych i Iranu. Wówczas mieliśmy tą pierwszą głęboką korektę cen ropy i paliw gotowych na europejskim rynku ARA, co spowodowało, że ta wyższa akcyza w sumie około 30 groszy netto na litrze benzyny oleju napędowego została wchłonięta w ceny i rynek tego nie pokazał na zewnątrz. My, konsumenci, tego nie odczuliśmy. Natomiast w tym momencie została nam druga część pakietu, z której rząd będzie rezygnował, a więc przywrócenie stawki podatku VAT do poziomu 23% po tym obniżeniu jej do 8%. I to już jest znacząca różnica, różnica o charakterze, który przełoży się po prostu literalnie niemalże na ceny paliw. Ponieważ jeżeli do ceny netto dodamy wyższy podatek VAT, to wiadomo, że ta cena brutto nam po prostu wzrośnie. O ile dokładnie, to będzie już teraz zależało przede wszystkim od właścicieli stacji, bo oni będą do tej ceny netto dodawali swoją marżę detaliczną, już taką, jaka będzie wynikała z ich założeń, a nie z tego wcześniejszego poziomu, który wyznaczała z kolei maksymalna cena paliw, bo to jest ten mechanizm, który zniknie nam również łącznie z przywróceniem wyższej stawki podatku VAT. A więc tutaj już będą rzeczywiście oddziaływały te uwarunkowania rynkowe. Jeśli chodzi o cenę netto, to będzie tu wpływała sytuacja na rynku ropy. Ta na szczęście jest dobra, spokojna i w miarę stabilna, bo mamy niższe poziomy cen ropy. Do tego dojdzie rynkowa jakby marża detaliczna właścicieli stacji, uzależniona już od rodzaju stacji.

0: lokalizacji, od jej lokalizacji. No i oczywiście ten końcowy wyższy podatek VAT. Więc tutaj będziemy mieli z całą pewnością do czynienia ze zmianami cen paliw od 1 lipca w różnej wysokości, ale w mojej ocenie na stacjach, w lokalizacjach miejskich ta podwyżka nie powinna przekroczyć około 40-50 groszy na litrze. W gorszej sytuacji już będą kierowcy, którzy będą tankować przy autostradach, drogach ekspresowych, bo tam ta różnica będzie z całą pewnością wyższa.
1: Czy możemy operować jakimiś takimi konkretnymi kwotami w sensie ceny? Bo wiem, że państwo prowadzą takie szacunki. Wiemy, że ten VAT od 1 lipca, to już jest za chwilę po weekendzie, będzie wyższy. Wiemy, że zaczynają się wakacje. No, myślę, że wielu kierowców zastanawia się to, ile ja będę musiał zapłacić.
0: Z całą pewnością nie zbliżymy się do jakoś gwałtownie do poziomów 7 zł czy powyżej 7 zł, a więc do tych, które widzieliśmy na naszych stacjach po wybuchu wojny w Iranie. Myślę, że ceny benzyny mogą wzrosnąć do średniego poziomu około 6,40 zł za litr oleju napędowego 6,50, 6,60, ale to co prawda jest krótko, to jest mało czasu do 1 lipca, ale też musimy mieć świadomość, że wiele rzeczy może się jeszcze wydarzyć na rynku ropy naftowej, które przełożą nam się w hurtowe ceny paliw. Więc jeżeli ta sytuacja będzie stabilna, to jest realna szansa, że takie poziomy na stacjach zobaczymy, ale gdyby się coś okazało takiego, co spowoduje wzrost cen surowca, wzrost cen paliw na europejskim rynku ARA, to wówczas ta podwyżka niestety może być nieco większa. Natomiast nie grożą nam te poziomy blisko 7 zł czy powyżej 7 zł za litr póki co. No i rzeczywiście już od momentu, kiedy te osłonowe działania rządu przestaną obowiązywać, to rynek będzie decydował o tym i to rynek będzie już teraz kształtował ceny paliw na stację.
1: Mamy pełną świadomość, że jesteśmy zależni od tego, jak wygląda sytuacja na świecie, zwłaszcza w jednym miejscu na mapie. Mamy świadomość, że tak jak pani mówiła, ten moment podwyższenia akcyzy, przywrócenia tej normalnej stawki zbiegł się z porozumieniem. Było to na pewno skorelowane, więc nie odczuliśmy tego tak bardzo. Ale jaka jest perspektywa, tak w ocenie analityków, jak to będzie wyglądało na tych światowych rynkach w najbliższym czasie? No, w perspektywie wakacji właśnie.
0: Rynek nas wielokrotnie zaskakiwał i to, co wydawało się jakby pewne w wyniku chociażby wybuchu wojny w Iranie, w ocenie teraz już po czasie, po zawarciu porozumienia, co prawda to jest na razie porozumienie, które ma nam zakończyć wojnę w Iranie, ale jeszcze jej nie kończy, więc wielokrotnie byliśmy zaskakiwani w tym czasie, bo oczekiwania wzrostu cen ropy w wyniku konfliktu na Bliskim Wschodzie, zamknięcia ciśniny Ormuz, sięgały poziomów $150 za baryłkę ropy naftowej lub nawet powyżej tego poziomu. To się na szczęście nie wydarzyło. Mieliśmy nadwyżkę ropy naftowej z 2025 roku, która nas uchroniła przed takimi gwałtownymi zakłóceniami w dostawach ropy na rynki światowe. Więc niewykluczone, że również te wakacje wcale nie muszą być w kontekście tych wszystkich zawirowań, które mieliśmy w ostatnich tygodniach, nadzwyczajnie złe. Może się okazać, że my mimo wycofania tego pakietu pozostaniemy blisko poziomów cen paliw, te, które mamy obecnie, a to by oznaczało, że to będzie niewiele drożej niż w ubiegłym roku. Także może się okazać, że dosyć płynnie przejdziemy, to takie kolokwialne, ale dosyć płynnie przejdziemy przez ten konflikt na Bliskim Wschodzie i jeżeli to porozumienie, ten zwłaszcza 60-dniowy okres rozmów i negocjacji między Stanami Zjednoczonymi a Iranem będzie przebiegał sprawnie i prowadził nas finalnie do zakończenia wojny, to może się okazać, że dosyć szybko rynek uzyska tą równowagę. Bo pamiętajmy, że jeżeli tutaj będą przywracane dostawy ropy z Bliskiego Wschodu, a jesteśmy w okresie, kiedy w innych regionach ze względu na wojnę wydobycie zostało zwiększone, to może się a jeszcze dodatkowo Chińczycy, chińska gospodarka zareagowała na kryzys ograniczeniem swojej konsumpcji, może się okazać, że ten rynek dosyć szybko uzyska równowagę popytowo-podażową.
1: Dosyć optymistyczna informacja i komentarz taki. Jeszcze zapytam o jedną rzecz. Już
0: tak, jeśli mamy jeszcze chwilę, to właśnie to, co jest związane z Bliskim Wschodem, wygląda optymistycznie, ale musimy też pamiętać, że my jesteśmy na etapie jakby osiągnięcia dopiero w kolejnych tygodniach tej równowagi. I to, co może zagrażać jednak tej stabilizacji na rynku, to zbliżający się sezon huraganów u wybrzeży Stanów Zjednoczonych, Zatoka Meksykańska. To jest ten region, który z reguły, zwłaszcza w drugiej połowie lata, może nieco namieszać w cenach ropy naftowej i paliw, bo w sytuacji, kiedy jednak nie jesteśmy zupełnie bezpieczni i na razie my będziemy osiągać tą równowagę podażowo-popytową, jesteśmy w okresie, kiedy Stany Zjednoczone jednak dużo tej ropy eksportują w tym momencie, to gdyby doszło do jakichkolwiek zakłóceń w regionie Zatoki Meksykańskiej czy u wybrzeży Stanów Zjednoczonych, tam gdzie są zlokalizowane rafinerie i platformy wydobycia ropy naftowej, więc ten jakby ta podaż może zostać zakłócona dodatkowo w wyniku pogody. Huragany z reguły wstrzymują produkcję, opóźniają logistykę, więc to jest ten jedyny aspekt, który wydaje się w tym momencie może rzeczywiście grozić nam w drugiej połowie wakacji, czyli ten sierpień, wrzesień. Tak?
1: Wszystko jest ze sobą
0: powiązane. Ale generalnie bądźmy optymistyczni. Tak.
1: Bardzo dziękuję. Urszula Cieślak, starszy analityk rynku paliw, Biuro Refleks, komentowała dla nas. No tak to w perspektywie wakacji najprawdopodobniej będzie wyglądało. Bardzo dziękujemy. Do usłyszenia. 27 minut
0: dziękuję.
1: Po 8.
0: Spokojnie.

Poranek, Trzebień 7, mamy 29 minut do 9. Zachmurzenie małe i umiarkowane. Na północnym wschodzie wzrastające sobie okresami do dużego. Temperatura maksymalna, uwaga, 24-25 na Suwalszczyźnie i na Podhalu, około 30 stopni będzie w centrum. 33 na zachodzie, Zielona Góra, przypomnę, 32 stopnie będą. Na wybrzeżu miejscami będzie delikatnie chłodniej, bo takie 22-23, a wiatr dorzucę. Słaby i umiarkowany północno-zachodni, północny na Podhalu, tylko północny.

0: skąd to wszystko się bierze i czy dotyczy to tylko mnie.
1: Artur Rojek, Dawid Podsiadło, Yeti. Za 26. Czwartkowa prasa zagraniczna to będzie prasa ukraińska. Kijów i Piotr Kaszubara.
2: Miniona noc to ukraińskie ataki na Krym. Kolejna doba z rzędu, gdy Ukraina przeprowadza bombardowania i naloty na obiekty infrastruktury paliwowej, energetycznej, logistycznej i wojskowej na okupowanym półwyspie. Radio NW publikuje pierwsze nagrania wideo, na których widać błyski i słychać eksplozje oraz komentarze chowających się ludzi. Prezydent Zełenski w swoim wczorajszym wieczornym orędziu przyznał, że Ukraina będzie kontynuowała ataki na nielegalnie anektowane przez Rosję terytorium i liczy w tym aspekcie na wsparcie sojuszników z Zachodu. Zdaniem komentatorów Radia NW upadek Rosji zacznie się właśnie od Krymu. Jest też oczywiście dziś informacja o tym, że rusza forum odbudowy Ukrainy w Gdańsku. Nie jest to jednak aż tak rozpalająca umysły informacja w Ukrainie jak w Polsce. Dziennikarze Radia NW po pierwsze wyjaśniają swoim słuchaczom i czytelnikom, co to w ogóle za konferencja i czego dotyczy, ale nie omijają też politycznego kontekstu. Długo planowane wydarzenie, które miało być wspólnym przedsięwzięciem polsko-ukraińskim, zamiast tego uwypukliło narastający konflikt między Kijowem a Warszawą do tego stopnia, że wizyta Wołodymyra Zełenskiego na konferencji długo była pod znakiem zapytania i ostatecznie została odwołana. Ukraińcy liczą, że konferencja synchronizuje się z ogłoszeniem pierwszej transzy 90-miliardowej pożyczki unijnej dla Ukrainy w wysokości 3,2 miliarda euro. Podpisane w Gdańsku mają również być umowy na 500 milionów euro na inwestycje w kluczowych sektorach Ukrainy. W konferencji ma wziąć udział około 1000 firm, 1/3 z Polski, 1/3 z Ukrainy, 1/3 to inne międzynarodowe przedsiębiorstwa. Ukraińska Prawda z kolei opisuje kolejną odsłonę afery mobbingowej w jednej z jednostek ukraińskich sił zbrojnych. W formacji Skeła miało dochodzić do torturowania podwładnych i rekrutów przez starszych rangą żołnierzy oraz instruktorów. Dotychczas od szkoleń na poligonach odsunięto 22 osoby. Sprawa wyszła na jaw, kiedy jeden z zmobilizowanych i pobitych mundurowych udostępnił w sieci swoje zdjęcia i historię opisał. Dziennikarze podają też reakcję ambasady Izraela na niedawne rasistowskie i faszystowskie ekscesy, jakich dopuściła się grupa młodych ludzi w centrum Kijowa w odpowiedzi na przechodzący ulicami stolicy Ukrainy Marsz Równości. Izrael domaga się zdecydowanej reakcji ze strony rządu i potępienia takich zachowań. Portal Lewy Berech pisze o słowach prezydenta Zełenskiego, jaki przyznał, że wiele wskazuje na to, że jego apel, czy wręcz groźba skierowana kilka dni temu do Aleksandra Łukaszenki przyniosła oczekiwany skutek i Białoruś wyłączyła przekaźniki oraz anteny, które pomagały Rosji nawigować bojowe drony na cele w Ukrainie. I tutaj rzeczywiście trzeba przyznać, że w ostatnich chyba już 3 tygodniach, można powiedzieć co najmniej od 2 tygodni, tych ostrzałów masowych na ukraińskie miasta jest mniej. Rosjanie też wypuszczają dużo mniejszą liczbę bojowych dronów typu szachet na ukraińskie miasta. To już nie są liczby typu 600, 700, 500 dronów na jedną noc, a zamykają się często w około 100 do 200 dronów, więc to nadal oczywiście nie oznacza końca wojny, ale tych ataków faktycznie jest mniej, więc działania Ukrainy przynoszą efekty dla ludności cywilnej. Radio Swoboda na koniec jeszcze, powiedzmy sobie, donosi o sukcesie w produkcji własnych ukraińskich rakiet balistycznych. Rakiety FP-7 oraz FP-9, które są w stanie dolecieć do samej Moskwy. Michajło Fedorow, minister obrony Ukrainy, stwierdził, że takie rakiety zmieniają nie tylko wszystko w tej wojnie, ale także pozycję Ukrainy na świecie. To zupełnie inna liga, stwierdził Fedorow w wywiadzie dla telewizji TSN.
1: Bardzo dziękujemy. O czym opowiadał Państwu z Kijowa Piotr Kaszubara. Do usłyszenia. 21 minut do 9.
3: wspieraj system i zagłosuj.
1: Tak będę już intensywniej zachęcał do tego, żeby wesprzeć system, no bo dzisiaj czwartek. Do jutra, do 12 głosujemy.

0: I wszyscy razem.
1: La la la.
0: Mam wrażenie, że utwór rezonuje bardzo z pana krótkimi porciętami.
1: Pan widział, ile dziś będzie stopni? Ile już jest stopni?
0: Tak, tak.
1: No, no to ja nie mam co do dodania, no.
0: A niedźwiedź jest?
1: Jest. Aha, w krótkich porciętek?
0: Nie.
1: Nie mogę powiedzieć.
0: Zobaczymy. Proszę pana, jest taka sytuacja, że teraz będziemy, uwaga, uwaga, zachęcać państwa, żeby jeszcze ostatnim rzutem na taśmę wziąć i podjąć wyzwanie. Healthy Cities, zapraszam serdecznie, bo tam cały czas kroczymy. Albo krokomaniacy, albo ci, co tam troszkę mniej intensywnie, sybaryci, ale wciąż można wziąć udział. Zapraszamy. Aplikacja do końca czerwca i to już jest taki tydzień, w którym szlifujemy to, co wyrobiliśmy w czasie czerwca.
1: O ile wyrobiliśmy.
0: Podtrzymujemy nawyki, takie bardzo pozytywne, żeby jednak spacerować. Pan podtrzymuje?
1: Tak.
0: To dobrze.
1: Ja wczoraj byłem na rolkach wieczorem.
0: Naprawdę?
1: Tak.
0: I co, kolana całe?
1: Całe.
0: Boka.
1: No proszę.
0: No całe, no rzeczywiście. Całe. A łokcie całe?
1: Całe.
0: Łokcie do boków?
1: Wszystko było.
0: Dobrze. Cieszę się niezmiernie. Proszę wziąć tam pod uwagę jeszcze, że mamy trochę czerwca, więc można sobie spacerować. Proszę pana, specjalnie dla pana.
1: Myślę, że nie tylko dla mnie.
0: Myślę, że nie tylko dla pana, ale dla pana.
1: Bardzo dziękuję.
0: Grupa pod tytułem?
1: Żuki.
0: Żuki. A co dzisiaj mamy?
1: Międzynarodowy Dzień Żuków.
0: I to jest bardzo dobrze. I proszę pana, bardzo dobrze.
1: I będziemy świętować. I wszyscy ręce w górę.
0: Trzy, cztery.

0: Oni tam jeszcze wracają za chwilę, ale my już nie możemy czekać.
1: Muzyczny koniec.
0: Utwór, co ma dwa końce. No, nieważne. Ante Grudniewski, dzień dobry.
2: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Phoebe Bridgers w ostatnim czasie wróciła do korzeni, koncertując w małych, kameralnych, amerykańskich klubach. Ich serię zwieńczyła występem już nie w małym, kameralnym klubie, bo w Madison Square Garden, po którym ogłosiła nową trasę koncertową, zdecydowanie większą niż te kluby, bardziej na miarę sukcesów ostatnich lat w zespole Boy Genius. Nowa trasa koncertowa planowana jest nie bez kozery. Po koncercie w Madison Square Garden Phoebe Bridgers ogłosiła premierę nowej solowej płyty, której premierę zapowiedziała na 14 sierpnia. W ramach trasy koncertowej przyjedzie do Europy i w grudniu wystąpi między innymi w Londynie, Glasgow, Manchesterze, Berlinie, Amsterdamie i Paryżu. Nowa płyta Phoebe będzie zatytułowana Lost Weekend.

Ten news, ta wiadomość, na dobrą sprawę nie będzie szczególnie różniła się od tej, którą przedstawiłem Państwu chwilę temu. Otóż Jim James, lider grupy My Morning Jacket, również zapowiedział premierę nowej solowej płyty. W jego przypadku efekty pracy nie powinny dziwić, a nawet powinny miło nas zaskoczyć, ponieważ pan Jim nie zwalnia tempa od lat, ale również nie obniża poziomu. W ciągu ostatniego półtora roku z zespołem wydali dwie świetne płyty, a jego solowy album Eternally Even zachwyca niezmiennie już od ponad dekady. Nowa płyta Jima Jamesa ukaże się 28 sierpnia.

Trasa Żywiec Męskie Granie 2026. Początek to już jutro. 26 i 27 czerwca orkiestra zawita w Żywcu, 10 i 11 lipca w Poznaniu, 17 i 18 w Gdańsku, 31 lipca i 1 sierpnia we Wrocławiu, 7 i 8 również sierpnia w Krakowie i na finał 21 i 22 w Warszawie. W tym roku Natalia Przybysz pojawi się ze specjalną częścią poświęconą Stanisławowi Sojce, w której towarzyszyć jej będą Anna Maria Jopek, Grażyna Łobaszewska i Andrzej Smolik. Z kolei Kult i duet Problem będą wspólnie przestawiać w ramach projektu Męskie Granie Przestawia. Podpowiem jeszcze, że na finał w Warszawie pojawi się również Edyta Bartosiewicz i jej solo akt. Atrakcji tego lata nie zabraknie.

0: Proszę pamiętać, że na męskim graniu także spotkają Państwo ekipę Radia 357 mocną.
1: Będzie.
0: Będzie scena, będzie też taka strefa do rozmawiania, bo i ważne rozmowy się tam odbędą. Proszę szukać, zaglądać. Zapraszamy na męskie granie.
1: Zapraszamy, a widzę, że ta następna piosenka to też bardzo w Beatlesowym stylu.
0: Tak?
1: Bardzo.
0: Tak sobie, tylko oficjalnie. Antek Grudniewski, bardzo dziękujemy.
1: Bardzo
0: to był męski muzyczny goniec. A utwór pojawił się tutaj dlatego, tak, rzeczywiście trochę taki jest. Sobie przeglądałem bazę, szukałem takiego w okolicach 3 minut utworu. No jakże dawno tego nie słyszeliśmy, a przecież takie ładne. I może tak przed weekendem będzie w sam raz?

0: bardzo eleganckie coś. Jeśli chodzi o dzień żuka, to słuchacz podesłał zdjęcie, że spotkał ostatnio w lesie. No i rzeczywiście, żuk jak malowany, na niebiesko dokładnie. Żuk sprzed lat, no wygląda jakby tam sobie stał od jakiegoś czasu.
1: Latka leciał.
0: Tak właśnie wygląda ten żuk, jakby latka leciał. Krzysztof Szubzda, dzień dobry.
2: Dzień dobry. 25 czerwca 1633 roku po raz pierwszy w Stanach Zjednoczonych użyto widelca. Być może ktoś kiedyś użył go wcześniej, ale nie mamy na to twardych dowodów. Pierwsze udowodnione, historyczne użycie miało miejsce właśnie 393 lata temu, a operatorem pierwszego widelca był John Winthrop, ojciec założyciel stanu Massachusetts. Oczywiście w tamtych czasach to dziwne utensylium nie nazywało się widelcem, tylko rozdwojoną łyżką i z uwagi na kształt poważnie sugerowano jego diabelskie pochodzenie. Zastanawiano się nawet poważnie, czy godzi się dotykać darów bożych czymś, co wygląda jak miniatura wideł. I zastanawiano się też, jak należy tę miniaturę odkładać, zębami do góry czy do dołu. Amerykanie ustalili, że do góry, a Francuzi do dołu. Ale Francuzi to żadna wyrocznia w tej sprawie. Pamiętają państwo, że wiceszef Ministerstwa Obrony Narodowej już 10 lat temu wyjaśnił, że to my nauczyliśmy jeść Francuzów widelcami. Rzeczywiście jest taka anegdota, że kiedy Walezy uciekał z Polski, ukradł nam sporo widelców. Korony nie chciał, bo Francuzi nosili je od dawna. No oczywiście tylko niektórzy, ale widelce, no to już zupełnie inna sprawa. Kiedy w Polsce po raz pierwszy użyto widelca, tego dokładnie nie wiadomo, ale niewykluczone, że przywiozła go z Włoch królowa Bona, razem z włoszczyzną. No, ale Bona była Włoszką, więc się nie liczy. Pierwszym Polakiem mógł być jej syn Zygmunt August, o ile mama nauczyła go jeść nożem i widelcem. I to by oznaczało, że Polacy wyprzedzili Amerykę w kwestii widelców o ponad 100 lat. Amerykanie wyprzedzili nas, no chyba jedynie w kosmosie. Ale to też nadrabiamy, bo równo rok temu wysłaliśmy tam już drugiego Polaka, który jako pierwszy zjadł rok temu w kosmosie polskie pierogi polskim widelcem. Chodzi oczywiście o Sławosza Uznańskiego-Wiśniewskiego, doktora Sławosza Uznańskiego-Wiśniewskiego. Pierwsza kobieta na świecie otrzymała tytuł doktora też 25 czerwca. 348 lat temu i to z matematyki. Nazywała się Elena Cornaro Piscopia i była wenecjanką. Wenecjanką była też pierwsza Europejka, która użyła widelca. Co prawda nie była wenecjanką z pochodzenia, ale z wyboru. Przyjechała za mężem do Wenecji i właśnie na własnym ślubie wyciągnęła widelec. Nazywała się Maria Agriropoulina i co przykre, a jednocześnie ciekawe, zmarła 3 lata po użyciu widelca, co w powszechnej opinii uznano za karę Bożą. Ale może to był przypadek. 49 lat temu Roy Sullivan, strażnik Parku Narodowego w Virginii, został po raz 7 trafiony piorunem, co też było pewnie przypadkiem. Chociaż niewykluczone, że trzymał akurat w dłoni jakiś metalowy przedmiot, i to jak to w Ameryce, zębami do góry.
0: Oczywiście, że tak. Krzysztof Szubzda, bardzo serdecznie panu dziękujemy. Pan przypomniał, że to już rok, odkąd nasz pan Sławosz poleciał, ale zleciało. Jak szybko. 2,5 minuty do 9:00.

0: Tu Radio 357, jest czwartek, 25 czerwca. Dziewiąta właśnie minęła. Zapraszamy na serwis informacyjny Radia 357, który przygotował, przedstawi Michał Trantał.
1: Do Gdańska przyjechali przedstawiciele kilkudziesięciu państw i organizacji międzynarodowych. Przed południem rozpocznie się dwudniowa konferencja odbudowy Ukrainy. To jedno z największych wydarzeń gospodarczo-politycznych w Europie. Na ostatniej prostej z udziału zrezygnował prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Reprezentować będzie go premier Julia Swirydenko. W spotkaniu bierze udział ponad 100 zagranicznych delegacji z 61 państw oraz 40 organizacji międzynarodowych. Wśród gości są prezydenci, premierzy, ministrowie i ambasadorowie. Do Gdańska przyjechali także przewodniczący Komisji Europejskiej, Rady Europejskiej oraz przedstawiciele NATO, OECD, Banku Światowego i Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju. Organizatorzy podkreślają, że konferencja ma pomóc w przygotowaniu planów odbudowy Ukrainy oraz przyciągnąć inwestorów. W wydarzeniu uczestniczy także około 6 tysięcy przedstawicieli biznesu i sektora finansowego. Na konferencję nie zaproszono prezydenta Karola Nawrockiego. Sytuacja w Szpitalu Południowym, absolutorium i wotum zaufania dla prezydenta Warszawy to główne tematy, jakimi zajmą się dziś stołeczni radni. Zdaniem Agaty Diduszko-Zyglewskiej z Lewicy afera w szpitalu odbije się w sprawach wotum i absolutorium.
2: I my, i jak podejrzewam, Klub Prawa i Sprawiedliwości będzie głosować przeciwko. Robimy to, bo chcielibyśmy, żeby pan prezydent jednak potraktował to jako sygnał alarmowy.
1: To pierwszy raz w tej kadencji, gdy klub Lewicy sprzeciwia się Trzaskowskiemu. Jednak wszystko wskazuje na to, że losy prezydenta stolicy nie są zagrożone. Radni Koalicji Obywatelskiej mają w Radzie większość. W Bydgoszczy zakończyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa oraz warsztaty POLON poświęcone ochronie ludności i obronie cywilnej wobec współczesnych zagrożeń.
3: Dyskutowano o możliwych zagrożeniach chemicznych i biologicznych, cyberatakach, o szeroko rozlewającej się dezinformacji czy ochronie infrastruktury krytycznej. Dziś kluczowym zagadnieniem z zakresu obrony cywilnej jest stworzenie skutecznych procedur reagowania także na zagrożenie radiologiczne, wybuchowe czy nuklearne. Współorganizatorem konferencji był Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Tylko w ubiegłym roku placówki edukacyjne stały się celem prawie 1300 ataków naruszających bezpieczeństwo danych. Rafał Frydrych, Radio 357.
1: A na zakończenie ważna tak zwana kartka z kalendarza. Mija rok od historycznego lotu Sławosza Uznańskiego-Wiśniewskiego w kosmos. Po 6 przełożonych terminach 25 czerwca ubiegłego roku rakieta Falcon 9 z polskim astronautą na pokładzie wystartowała w kierunku Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Uznański-Wiśniewski został drugim Polakiem w kosmosie i pierwszym, który dotarł na Międzynarodową Stację. W ramach polskiej misji Ignis przeprowadził 13 eksperymentów naukowych i zrealizował wszystkie zaplanowane cele. A i tak chyba wszyscy najbardziej zapamiętali słynne kosmiczne pierogi. Kolejny serwis o 16.
0: Sport, Mateusz Kuźniewski.
4: 10 drużyn już zapewniło sobie awans do 1/16 finału piłkarskich Mistrzostw Świata. To gospodarze Meksyk, Stany Zjednoczone i Kanada, a poza tym Republika Południowej Afryki, Szwajcaria, Niemcy, Francja, Norwegia, Argentyna i Kolumbia. Znamy już pierwszą parę w fazie pucharowej, stworzą ją Kanada i RPA. 28 czerwca zagrają ze sobą na stadionie w Inglewood pod Los Angeles. Słuchamy selekcjonera Bafana Bafana Hugo Brossa. Z meczu na mecz gramy coraz lepiej. Przed nami kolejny mecz, z którego przede wszystkim chcemy się cieszyć. Kto wie, być może uda się zagrać nawet w 1/8. Dziś kolejne rozstrzygnięcia o 22:00. Równolegle rozpoczną się mecze w grupie E. Pewni już awansu Niemcy zagrają z Ekwadorem, a Wybrzeże Kości Słoniowej powalczy z Curaçao. To Iworyjczycy są w najbardziej komfortowej sytuacji, poza Niemcami rzecz jasna. Mają 3 punkty na koncie, podczas gdy rywale z Ekwadoru i Curaçao tylko po jednym. Co poza tym słychać w sporcie? Ano nie najlepiej w tenisie. Iga Świątek odpadła w drugiej rundzie turnieju WTA 500 na trawie w Bad Homburg. Najwyżej rozstawiona tenisistka, która w ostatniej edycji tej imprezy dotarła do finału, przegrała z Amerykanką Emmą Navarro 5-7, 6-2, 3-6. Tymczasem Katarzyna Kawa awansowała do trzeciej decydującej rundy kwalifikacji wielkoszlemowego Wimbledonu. Wygrała w 3 setach z Włoszką Lucrecją Stefanini. Jej kolejną rywalką będzie Amerykanka Kayla Day. O oczekiwaniach, sporych całkiem, dotyczących turnieju na kortach All England Club mówił w Polsacie Sport Dawid Olejniczak.
5: Są podstawy, że będzie to polski Wimbledon, że będzie dużo polskich dobrych wyników zarówno u pani, jak Belgii i u panów, natomiast wszystko się wyjaśni podczas turnieju. Przede wszystkim Maja Chwalińska jest postacią, której jeszcze kilka dni temu nie spodziewaliśmy się, że będzie od razu w turnieju głównym jako dzika karta i jako tenisistka rozstawiona, więc to jest ta osoba dodatkowa, która dołączyła do pozostałych tenisistek i tenisistów.
4: Jednocześnie czołowi tenisiści świata zamierzają kontynuować rozpoczęty w Paryżu przy okazji French Open protest przeciwko wysokości nagród finansowych oferowanych przez turnieje wielkoszlemowe. Podczas Wimbledonu planują ograniczyć medialne wystąpienia przed rywalizacją na londyńskiej trawie do 15 minut, które odpowiadają 15% udziału w przychodach, a tenisiści uważają, że to zdecydowanie za mało, szczególnie, że w turniejach WTA i ATP mogą liczyć na 20%. Kibicom siatkówki przypominam, że reprezentacja Polski pokonała wczoraj po dreszczowcu Belgię 3-2 w swoim pierwszym meczu turnieju Ligi Narodów w Gliwicach. Biało-czerwoni są na 7. miejscu w tabeli. Prowadzą Japończycy. Dziś w Prezero Arenie podopieczni Nikoli Grbicia zmierzą się z Turcją. A sport w Radiu 357 wróci po 16. Zapraszam w imieniu Mateusza Fusiarza.
0: Teraz będziemy pytali przypadkowego przechodnia, czy jest ciepło.
6: Coraz cieplej.
0: Coraz cieplej. No 24-25 Suwalszczyzna, Podhale, 30 centrum, 33 na zachodzie. Nad morzem może być trochę chłodniej, 22, no ale generalnie zachmurzenie małe i umiarkowane, na północnym wschodzie wzrastające.
7: Radio 357.
0: Widzę, że sobie niedźwiedź przygotował, tam będziemy zaraz porównywali, kto tam w którym rankingu, ale nie od tego bym zaczął. Taki Belg, taki Le...
6: Stromaj.
0: No mówię.

0: właśnie dokładnie ten Berg, to on. Dzień dobry, Niedźwiedziu.
1: Dzień dobry.
0: Jak tam jest w rankingu? No kierowniku, jak tam jest?
1: No ja jestem 278, tak się awansowałem.
0: Awansowałem.
1: Jestem już kroczący guru.
0: Guru. Dobrze.
1: Firma, czyli my 357, wiadomo, 357 na 8.
0: Na 8. To wszystko się zgadza. Tyle tylko, że jeszcze można dołączyć, bo tam liczebność zasobów ludzkich jest bardzo ważna.
1: Ale
0: więc
1: teraz już nie ma po co, bo to są ile.
0: No, tu byśmy awansowali chociaż.
1: 5 dni zostało.
0: Ale to zawsze coś, zawsze coś. Ja jestem w pierwszej, a też awansowałem. Żeby nie było też. W pierwszej 70.
1: Drugiego tysiąca.
0: Drugiego tysiąca. Teraz, jeśli już się Państwu spodobało robienie kroków w czerwcu, to dlaczego nie zrobić tego też w lipcu? Taką mam propozycję. Co Niedźwiedziu na to?
1: No tak, jesteśmy tam.
0: Wchodzisz w ten interes?
1: Tak, tak, tak. Kroczymy razem z guru.
0: Dobrze. Gdyby ktoś z Państwa z kroczącym guru chciał pospacerować po górach i zerach, to zapraszamy na konkursy.radio357.pl, gdyż takie spotkanie po raz piąty z Niedźwiedziem będzie spacerowane po górach. Odbędzie się 10 lipca 2026 roku. Jak raz, to jest piątek.
1: Tak.
0: Bardzo dobrze. To kilkugodzinna wyprawa jest. Będzie czas na rozmowy, na zdjęcia, na zjedzenie kanapki pewnie wspólne. Jakieś takie w trakcie. 15 podwójnych zaproszeń do wygrania w konkursie do 2 lipca. Tam trzeba odpowiedzieć na pytanie, jakie miejsce w górskim, na górskim szlaku wspominasz najlepiej i dlaczego. To proszę śmiało, ale zapraszamy. konkursy.radio357.pl. 10 lipca tego roku w piątek będzie kolejny spacer z Niedźwiedziem.
1: No i w sobotę będzie ze Szklarskiej.
0: Z peronu?
1: Nie, tym razem chyba spod wyciągu.
0: Spod wyciągu.
1: Tak, będzie audycja.
0: Dobra. Dobra, no to koniecznie. Koniecznie proszę się znaleźć w Szklarskiej Porębie wtedy. No i zapraszamy.
1: Ale pozwoli pan, że już nawet jeśli będzie bungee, to nie będę skakał.
0: Nie.
1: Proszę. Tym razem.
0: Proszę.
1: Bo pan skoczyłem wtedy.
0: No wiem, pamiętam. Relacja nawet dźwiękowa była. Hit.
1: Ale jak widziałem to, jak panowie biorą tę dziewczynę i tak po prostu ją zrzucają.
0: Leć, leć.
1: To po prostu byłem przerażony. No, tam nie było widać było, że nie jest przywiązana do niczego. Nawet do życia.
0: Ale to też Niedźwiedziu zostałeś pchnięty tak, chodź, to leć.
1: Czy, nie, czy sam z własnej woli? Stanąłem na brzegu i pan powiedział, proszę się nie odbijać, tylko tak przechylić.
0: A nie, że hop.
1: Nie.
0: Nie, bez żadnych hop, tylko po prostu było słychać w mikrofonie pęd. No dobra, to mamy omówione. Bardzo dziękujemy za dziś. Wszystkiego dobrego. Proszę się trzymać cieplutko, choć będzie bardzo gorąco dzisiaj. Dobranoc.
1: Dobranoc.
2: Kieruj się na południe. Zaprasza Marek Niedźwiedzi.

kartek z muzycznego kalendarza mamy dzisiaj sporo. Zaczęliśmy od urodzin, dnia urodzin George'a Michaela tutaj z Whitney Houston. I Told You That, 16 minut po godzinie 9. To teraz już oficjalnie Halina Wachowicz, Tomasz Matlingiewicz, Marek Niedźwiecki, witamy. Dzisiaj będą goście dzisiaj jak nic. Takie drobne ogłoszenia, ale bardzo istotne. Takie hasło dzisiaj wymyśliłem sobie. No bo tak. O 9.30 o Festiwalu Górskim połączymy się z Mateuszem Kuźniewskim. O 10.30 seriale to oczywiście Ania Tatarska. Tym razem pojawi się tutaj u nas. I po 11.15 w sprawie Inside Seaside pojawi się Justyna Goc. Tak będzie dzisiaj. No poza tym muzyka, kawa i orkiestra gra.

No tak. Sypnęło listami oczywiście. Marek Małpa, radio357.pl. Dziękuję bardzo. Jeśli dziś czwartek, to pojawił się utwór Love is Blue, orkiestra Paula Murrieta. No i to właściwie tyle komunikatów na teraz. A, jeszcze ten 100-milowy, bardzo ładny las. To w sprawie tego chodzenia też. Piosenka dnia, Igo.

Słyszałem to w naszym radiu i pomyślałem, to jaka ładna ta piosenka. Igo z Juniorem, 100-milowy las, i Angela przyszła i powiedziała, jeśli państwo się nie wypowiedzą w tej sprawie, to po jednym tygodniu wypada z listy. No taki ten syndrom drugiego tygodnia, nic na to nie poradzimy. Pan Daniel napisał, że na zdjęciu profilowym wyglądam jak snajper z czegoś tam, jak snajper. Nie, to jest Pinnacles. A ciągle Australia w tych profilowych się pojawia, no bo są wakacje. Dobra, nie dość gadania, wspieramy system. Ania Bratek i Keith Urban z Johnem Mayerem. Życzę

0: gitarzysta, a nawet dwóch, John Mayer i Keith Urban, Guitarman, a wcześniej Ania Bratek, Wishlake, Olśnienia. Za 28 minut godzina 10. Połączymy się z Mateuszem Kuźniewskim. Witaj, Mateuszu.
1: Dzień dobry panie Marku, dzień dobry państwu.
0: Jak sobie radzisz z upałem?
1: Tak się staram. Nie wychylać za dużo na zewnątrz i jakoś idzie, ale klimatyzacja już na podorędziu czeka.
0: Tak, to ja też tak mam podobnie. Mateusz, w sprawie Festiwalu Górskiego, bo to jeszcze trochę czasu, ale właściwie no, już niedaleko.
1: Już niedaleko, no trochę ponad 2 miesiące nam zostały. Przypomnijmy, od 3 do 6 września w Lądku-Zdroju Festiwal Górski imienia Andrzeja Zawady. 31. edycja tej świetnej imprezy, najważniejszej górskiej imprezy w tej części Europy. Nie boję się tego powiedzieć. No, a w tym roku będzie jeszcze ważniejsza dla naszych słuchaczy, no bo my jako Radio 357 zostaliśmy współorganizatorem tego festiwalu. No i naprawdę będzie nas bardzo dużo w Lądku-Zdroju. I nas jako dziennikarzy, no i też na naszej scenie Radia 357 dziać się będzie mnóstwo. Bardzo intensywnie pracujemy nad programem tej sceny i pewnie niedługo poznają państwo szczegóły. Będą audycje na żywo, ale będą też spotkania ze znanymi podróżnikami, pisarzami, ludźmi gór generalnie, no bo tych przecież nie brakuje. Sami, panie Marku, mamy się trochę za ludzi gór, prawda? No bo pan przecież bardzo lubi Izery, z tego co kojarzę.
0: No tak, ja właściwie za 2 tygodnie już robimy ten spacer z patronami w Izerach. No ale jedno co dobre, to w tym takim Lądku na początku września może nie będzie tak gorąco.
1: Ja też na to liczę, że aż tak ciepło nie będzie. No trudno przewidzieć pogodę teraz, ale w górach co do zasady zawsze jest trochę chłodniej, prawda?
0: Tak,
1: niż
0: prawda.
1: Na nizinach, więc jest nadzieja, że będzie okej. Okay. Ja o te Izery pytałem, bo chciałem dopytać, czy naleśniki z jagodami w chatce górzystów to pan lubi, tak? Jak wszyscy, czy niekoniecznie?
0: Znaczy ostatnio byłem w towarzystwie i taki jeden naleśnik poszedł na 3 osoby, bo sam takiego wielkiego bym nie zjadł. Wiem, że jak się tam, zanim się tam dojdzie, to człowiek trochę zgłodnieje, ale niesamowite są te... To tyle lat już ja tam przychodzę do tej chatki górzystów i zawsze smacznie.
1: Właśnie, trzymają poziom, choć rzeczywiście ogromny i nie zawsze da radę człowiek samemu zjeść. Wracając do Lądka Zdroju, to tam pewnie też będzie można dobrze zjeść, ale przede wszystkim będzie mnóstwo atrakcji, no bo tych gości też ogłaszanych przez festiwal mnóstwo. Jak sobie państwo wejdą na stronę internetową, no to tam można zobaczyć, że między innymi Martyna Wojciechowska, Deirdre Wołownik-Honold, czyli mama słynnego wspinacza Aleksa Honolda. Do tego oczywiście polskie legendy, czy Leszek Cichy, czy Krzysztof Wieliski, czy Piotr Pustelnik, czy Adam Bielecki. Proszę sobie spojrzeć, bo naprawdę tych nazwisk jest tam całe mnóstwo. No a my mamy dla państwa 2 takie organizacyjne informacje. Chciałbym, żeby teraz ci z państwa, którzy są zainteresowani tym, by wybrać się do Lądka Zdroju, żeby przyłożyli troszkę dokładniej ucho do radia, no bo nasi patroni mają zagwarantowaną zniżkę na zakup biletów na Festiwal Górski. Kod znajduje się w naszej zakładce Twoje 357, a bilety, przypomnijmy, kupujemy przez stronę internetową www.festiwalgurski.pl. No i jeszcze jedna bardzo ważna informacja, bo karnety można też wygrać w naszym konkursie. I tutaj z kolei odsyłam państwa na stronę konkursy.radio357.pl i do 28 czerwca. Także już wcale nie tak długo, jeszcze dosłownie kilka dni zostało, by wziąć udział w tym konkursie, do czego zachęcamy. No i mam nadzieję, że wszyscy spotkamy się w Lądku Zdroju od 3 do 6 września, a za 2 tygodnie to z kolei w Izerach z panem Markiem.
0: Mateusz Kuźniewski, dziękuję ci bardzo. Będziemy o tym festiwalu jeszcze pewnie wiele mówili. Dziękuję. Wszystkiego dobrego, miłego dnia. Za 24 minuty 10.

No ten swoje bye bye, jakie bye bye, dopiero zaczynamy. Miało być lullaby, wyszło rockabye, ale za to jak to Sean Marlin z Pinky zaśpiewał.

Martyna Jakubowicz gdzieś między listy od państwa. Dziękuję bardzo. Marek Małpa, radio357.pl. Pan Łukasz napisał: muszę wyheblować deskę w kuchni. To poproszę o coś żywawszego, tak żeby szybko poszło. No to coś żywawszego, czyli jakiś foreigner, to za pół godziny mniej więcej, ale może Gilbert pomoże? 4 minuty.

0: Tomek mówi, że do heblowania w sam raz Gilbert O'Sullivan All They Wanted To Say. No i mamy 10.
1: Kieruj się na południe.

Otwieramy muzyczny kalendarz. Dzisiaj są urodziny Davida Page'a. Grupa Toto czasami tylko śpiewa, a w tej piosence właśnie on się pojawił, stąd Spanish Steps of Rome na początek tej godziny. David Page pojawił się także w tym nagraniu, a dzisiaj mija kolejna rocznica śmierci Michaela.

Tak jakby to było wczoraj, a to 31 lat, 1995, Air Song, Michael Jackson, tutaj w tle oczywiście Andre Crouch Choir, który przepięknie śpiewał, ale też David Foster, Michael Bodiker, David Page, właśnie mówiłem, Bill Bottrell, Steve Ferrone, no i jeszcze kolejny kolega z Toto, Steve Porcaro. David Foster był współproducentem tego nagrania. Jeszcze jedna kartka. Dziś urodziny obchodzi Benson Boone.

0: all the things that I've got.
1: Tomek mnie zagaduje, nawet chyba bardziej niż Adaś. Benson Boone ma dzisiaj urodziny, no ale urodziny ma także Kelly Simon.

Tak, to były takie czasy, piękne czasy. 94 rok, płyta Letters Never Sent, Touched by the Sun. Tam Mark Conn się pojawił gościnnie w chórkach. To jeszcze jedna kartka z kalendarza.

You Better Be Home Soon to oczywiście Crowded House, dzisiaj urodziny Tima Fina, muzyka Crowded House, a wcześniej Split Dance.

0: Tutaj w tej piosence wprawdzie chodzi o to, że to ona jest zimna jak lód, ale jednak lód się pojawił na taką temperaturę chyba dobrze. Folne.
1: Well, the streets have started burning. There's trouble in the towns. Guess the devil

0: I Can Hear Your Heartbeat, Chris Rea za 25 minut 11.
1: Cholernie dobra kawa.
0: Anna Tatarska, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Przyszłaś z tym, z Spider-Manem?
2: Tak, ale jak to bywa w mojej branży, nie mogę nic o tym powiedzieć, poza tym, że obejrzałam.
0: Okej. Okay. To porozmawiajmy o tym, co, o czym możemy. Znowu tutaj ktoś wymyślił tytuł zamiast I Will Find You jest za wszelką cenę. No, ma nie to, bardzo wiadomo, o co chodzi.
2: Ma to trochę sensu, biorąc pod uwagę, o czym ten serial jest, ale jednak ja też byłam zdziwiona, bo ja zwykle oglądam seriale w wersji oryginalnej. Lubię, jeśli są w języku, w którym mówię, lubię oglądać wersję oryginalnej z oryginalnymi napisami, bo to zawsze też takie ćwiczenie. No i potem, jak ustaliliśmy, że właśnie będziemy rozmawiać o tej nowej serialowej adaptacji Harlana Cobena, zresztą pierwszej amerykańskiej, tutaj warto podkreślić, to mówię, no dobrze, to zobaczmy, co tam w Polsce napisano. I tak szukam. Mówię, nigdzie nie ma tego serialu, o co chodzi. Aż tu się okazało, że to taki trochę wirujący sex case.
0: Tak, już o tym mówiliśmy. A wiesz co, ten aktor, który ten występował, co mówiliśmy, że nie pamiętamy w jakim serialu, to w Designated Survivor.
2: No proszę bardo.
0: Występował ten.
2: To słuchacz podpowiedział?
0: Słuchaczka podpowiedziała.
2: Słuchaczka, tak, to niezawodny
0: zaległość.
2: Słuchacze.
0: A ten młody człowiek, który gra tutaj główną rolę, skąd ja go mogę pamiętać?
2: Z Avatara na przykład.
0: A tak, rzeczywiście. To tak.
2: Nie mogłem
0: skojarzyć sobie. No i co sądzisz o tym Cobenie po amerykańsku?
2: Sądzę, że zrekapituluję najpierw na tyle, żeby nikt nie powiedział, że spoileruję, ale możemy powiedzieć, że jak to u Cobena bywa, jakaś taka mało prawdopodobna właściwie zagadka na początku. Mamy głównego bohatera w tej roli, właśnie wspomniany już Sam Worthington jako David Burroughs. David Burroughs skazany na dożywocie za zabójstwo swojego syna i podtrzymujący, że jest niewinny. Niewinny, ale wykluczony przez rodzinę i otóż nagle pojawia się po wielu latach gościni, może nawet dla bezpieczeństwa nie powiem, kto to jest, która przynosi mu, no nie wiem, czy to jest dowód, ale taką zdjęcie. Dość mocną sugestię, zdjęcie, że być może ten syn jednak żyje. No i już tu wiadomo, że nasz bohater zrobi wszystko, a nie jest też sam, bo jakieś tam wsparcie rodziny zostało po tych 5 latach, żeby ustalić, czy to jest prawda i żeby go odnaleźć, i stąd ten tytuł I Will Find You, czyli za wszelką cenę. Tak. Ja lubię te Cobeny, bo to są Netflixowe Cobeny. Tak. Netflix kupił prawa do ekranizacji właśnie powieści Cobena, który przecież jest no, takim amerykańskim Remigiuszem Mrozem i natrzaskał ponad 30. Seriali do tej pory, zdaje się, było 13 chyba. Ten właśnie jest najnowszy. One rzadko kiedy są na poziomie arcydzieła, o którym będziemy rozmawiać za 20 lat, ale są to rasowe, jakościowe oglądadła z klimacikiem jednak takim, bo teraz jest moda na true crime w ogóle. I uważam, że te Cobeny, które się raz na jakiś czas pojawiają, były też polskie przecież po drodze, różne inne, też rozmawialiśmy już o kilku, że to jest zawsze taka gwarancja miłego z dreszczykiem lekkiego odmurzczenia, ale też zawsze są tam jakieś emocje, chociaż to jest takie trochę grubymi nićmi czyte,
0: grubymi,
2: co?
0: Właśnie nie chciałem takim komentarzem, znaczy wiesz, nie chcę krytykować, ale ja myślę, że Coben w ogóle ma coś w głowie takiego, że wymyśla rzeczy niestworzone. Tam,
2: no punkt wyjścia jest szalony, umówmy się.
0: Jest 8 odcinków i właściwie w każdym odcinku dzieje się tyle, że na film jeden.
2: Dokładnie. Nie, no dokładnie, no sam punkt wyjścia, tak? No wyobraźmy sobie, żeby kogoś skazać w procesie z dowodami, prawda? To co tam musiało być w tych dowodach i że teraz nagle się okazuje, że to wszystko nieprawda, że tam jakieś siły za tym stały. Ile to musiałoby być, nie wiem, pieniędzy, prawda? W ogóle logistyczne przedsięwzięcie. Więc mam wrażenie, że te seriale trochę jakby wchodzą w dialog z naszą taką potrzebą fantazji. Ludzie też mają taką naturalną predylekcję na przykład do wierzenia w teorie spiskowe, co zauważamy, myślę, na wielu odcinkach życia. I ten Coben głaszcze tę naszą potrzebę, mówiąc, że tak, świat jest taki wielowarstwowy, taki bardzo skomplikowany. To wszystko, co sobie wyobrażacie przez sen, to się może wydarzyć. Więc strasznie, emocjonalnie też, no bo tutaj punkt wyjścia jest dość dramatyczny. Jednak bohater być może niesłusznie skazany za zabójstwo własnego dziecka. No koszmar na jawie, prawda? Tak. Rozpad rodziny, wszystkie konsekwencje, które sobie możemy wyobrazić, a potem walka właśnie o prawdę, o odzyskanie dziecka, a może nie, bo nie wiemy, co tam się, znaczy my wiemy, ale nie powiemy, co tam się dalej wydarzy. ale jednocześnie, no właśnie to jest taki... Ja myślę, że jak się wie, za co się człowiek zabiera i się nie oczekuje rzeczy, które tam się nie mogą wydarzyć, to jest bardzo uczciwa, jakościowa, ale rozrywka.
0: No i jest tam jeszcze jedna zła kobieta, taka Alexis, prawda?
2: Tak, ale ja lubię takie.
0: Nie będziemy zdradzać nic więcej, ale to tak.
2: Ale powiedziałam, że jak się pojawia, to od razu wiadomo, że to tam coś musi być, bo ona nawet jest tak ubrana, że myślisz tak. sobie, czy to jest z dynastii pani?
0: Tak, właśnie, dokładnie tak.
2: Tak jest.
0: No tak czy inaczej polecamy, bo to na 8 bardzo rozrywkowych odcinków, nie za długich, 45 minut, 50.
2: Mhm. A poza tym przy tych temperaturach, które mamy teraz, to wszystko, co człowieka zmrozi, jest wskazane.
0: Tak,
2: więc
0: się.
2: Za wszelką cenę jest na tej liście.
0: A czy mówiliśmy już o Nocnym Agencie?
2: Nie, my nie mówiliśmy. Myśmy chyba z Marcinem Cichońskim mówili kiedyś, ale możemy w ogóle z Parę Nocnych możemy wrócić.
0: Bo ten Nocny będzie miał nowy
2: ten, już ma.
0: Już ma?
2: Już ma.
0: No to czekamy. No i
2: Proud czekamy, tak, żeby były ze trzy. Tak. To myślę, że w przyszłym tygodniu sobie już o tym powiemy, a Nocny Agent to jest bardzo dobry pomysł. I w ogóle można tak napisać do nas i powiedzieć, tylko że jak ktoś ma 10 sezonów, to nie obiecujemy.
0: No to trochę gorzej, tak. Ale wiesz co, ten Nocny Agent to tak, szukają tego Bonda, to właściwie gotowy Bond.
2: Tak, zgadzam się. I w ogóle myślę, że czuję, że będzie trzeba przechrzcić nasz kącik na, nie wiem, kryminalne porady, czy tam historię z dreszczykiem,
0: no
2: albo
0: nie,
2: opowieści
0: no,
2: skrypty.
0: Raz na jakiś czas komedia, raz na jakiś czas komedia się trafi też.
2: Oj tam, no czasami musi, tak.
0: Okej. Anna Tatarska, dziękuję ci bardzo.
2: A dziękuję bardzo.
0: Chłodno żegnam, żeby nie było za gorąco.
2: Przyjmuję to z chłodnym pozdrowieniem i wdzięcznością.
0: Dzięki, do zobaczenia za tydzień.

Rachel Craft, sobotnia zakamarkowa nowość. Za kwadrans, godzina 11, to jak zwykle o tej porze sięgamy po archiwum polskiego Big Beatu. Wpadła mi w ręce ostatnio płyta, gdzie czerwone gitary śpiewają teksty Krzysztofa Dzikowskiego. To właściwie było związane, bo Krzysztof Dzikowski pewnie się przyjaźnił z Sewerynem Krajewskim i większość przebojów czerwonych gitar to są właśnie teksty Krzysztofa Dzikowskiego. To dzisiaj takie dwa.

No i tu poszli międzynarodowo. My girl, czekam na twój przyjazd. Wcześniej chciałbym, żeby uśmiech twój dziś należeć do mnie mógł. Czerwone gitary w archiwum polskiego Big Beatu. To teraz piosenki zimne to będzie Ice House, a piosenki gorące to Will Be The Fire. Czyli Australia.

0: Dzień dobry, tu Ula Pedantula. Czy słuchali Państwo kiedyś w radiu audycji o sprzątaniu? Nie? No to najwyższa pora. Opowiem w niej o organizacji, porządkowaniu i odplamianiu. A przy akompaniamencie energetycznej muzyki wspólnie odkurzymy wszystkie kąty.
1: Nadawca nie ponosi odpowiedzialności za nagłą i nieodpartą chęć sprzątania powstałą w wyniku słuchania audycji. Często występujące skutki uboczne to uporządkowane szuflady, przetarte blaty oraz niekontrolowane zainteresowanie pojemnikami do przechowywania.
2: Pozamiatane w każdą sobotę o 18:00. Zaprasza Ula Hincz.

0: Ten ogień to też tylko między nimi Pete Murray, a wcześniej Ice House i minęła 11.
1: Kieruj się na południe.

Manhattan Transfer na początek trzeciej godziny naszego spotkania, a teraz już oczywiście płyta tygodnia i przypominam, że to jest Olivia Rodrigo. You seem pretty sad for a girl so in love. Taki jest tytuł płyty, a dzisiaj utwór zatytułowany Purple. Mamy jedną płytę dla Państwa. Halina.wachowicz@radio357.pl.

Olivia Rodrigo, jej nowa płyta, to nasza płyta tygodnia. Pan Robert z Garwolina otrzymuje ją dzisiaj. Dziękujemy za udział. Jeszcze jedna płyta jutro u Antoniego.

0: Mr. Elton John, to teraz właśnie on się pojawił. No a teraz Justyna Goc, dzień dobry.
1: Dzień dobry, buongiorno. Jeszcze można buongiorno, jeszcze można do 12.
0: Tak, la pausa italiana. No właśnie powiedziałem, że na początku, że mamy dzisiaj takie drobne ogłoszenia, ale bardzo istotne.
1: Bardzo istotne. Ja też właśnie zapowiadając tutaj na Instagramie, czy to drobne ogłoszenie, to myślałam drobne, ale właściwie bardzo, bardzo atrakcyjne, tak sobie myślę, bo oczywiście kolejne ogłoszenia dotyczące naszego festiwalu Inside Seaside, a dokładnie strefy rozmów. Co, zaczniemy od tej mojej rozmowy.
0: Tak, to
1: będzie, drodzy państwo, Matteo Brunetti, którego już państwo znają. On współprowadził 200. audycję La Pausa Italiana, ale to tak przy okazji, bardziej jest znany jako finalista programu Masterchef, ale też kucharz, twórca internetowy, od niedawna nawet muzyk. Tego jeszcze nie wiemy oficjalnie, ale tworzy coś, no, więc czekamy.
0: Wszyscy Włosi śpiewają, więc to...
1: Tak. I to będzie, panie Marku, coś polsko-włoskiego, więc ja się trochę boję, ale czekamy, sprawdzimy. Może już nam zaśpiewa coś w listopadzie podczas tego spotkania. Tytuł to Kierunek Italia oczywiście. Dlaczego Polacy pokochali Włochy i czy z wzajemnością, bo to, że ta miłość polsko-włosko trwa, to wiemy. Wiemy, że my jako Polacy wybieramy często Italię jako kierunek swoich wakacji. Coraz częściej też tam kupujemy swoje domy, nie tylko drugie domy, ale też te pierwsze. Przeprowadzamy się, ale nie wiem, czy to pana dziwi, Włosi coraz częściej wybierają Polskę jako ten kierunek właśnie nie tylko bo oni oczywiście kochają Kraków, to wiemy od lat, ale też przeprowadzają się i tutaj zaczynają mieszkać, studiować i to jest taki ruch, który, no nie chcę powiedzieć, że Mateo zapoczątkował, bo nie, bo on już tutaj od lat mieszka, ale to jest bardzo ciekawe zawsze, kiedy Włoch postanawia zamieszkać w Polsce.
0: Może tam jest za gorąco, bo teraz mówi się, że Francja, Hiszpania i Włochy, no to po prostu piekło.
1: To prawda, tym bardziej, że jeżeli dobrze pamiętam, Mateo pochodzi z Rzymu, Rzym już w czerwcu.
0: Nie wolno odwiedzać. Maj albo potem październik.
1: Tak. Wiosna, jesień, to w ogóle Włochy są wspaniałe, więc być może, tak, pogoda to jedno, ale też to, co ciekawe, no Polska po prostu jest coraz atrakcyjniejszym miejscem do życia i przyciągamy właśnie studentów. No Mateo już jest dawno po studiach, wybrał to miejsce trochę ze względu, myślę, że ze względu na mamę, która jest Polką i która tę polskość mu wpoiła, dlatego też tak pięknie mówi w języku polskim, ale to zawsze trochę więcej, no bo on też mówi o tym życiu pomiędzy Polską a Italią i to też jest takie zawsze emigrackie doświadczenie bycia tu i tam i trochę nigdzie, więc myślę, że o tym wszystkim porozmawiamy, ale z naciskiem na tą miłość polsko-włoską właśnie.
0: To jeszcze skorzystam jeszcze. Twoje ulubione Włochy to?
1: Moje ulubione Włochy?
0: Które miejsce?
1: To Abruzja. Będzie Abruzja. To będzie środek. Abruzja jest bardzo mało znana w Polsce.
0: Nigdy nie byłem.
1: Bardzo polecam. Czuję, żeby bardzo się panu spodobało, ponieważ jest bardzo zielono, bardzo dziko, naturalnie. Bardzo mało turystów. Jest to rzeczywiście dość biedny region, co wszystko się ze sobą łączy. Niestety też na taki zagrożony trzęsieniami ziemi. Tam mnóstwo jest ich, ale też jest dostęp do morza. Jest piękny Gran Sasso. No, coś wspaniałego.
0: Dokąd trzeba lecieć?
1: Do Pescary. Mamy loty tylko latem i to jest Kraków-Pescara, czasami z Warszawy do Pescary, ale bardzo rzadko. I to jest takie miasto najbardziej rozpoznawalne. Tam w ogóle Abruzja nie słynie z dużych miast, nie ma dużych miast, więc to jest, stolicą jest L'Aquila. Miasto zresztą znowu po trzęsieniu ziemi, które nie może się jeszcze tutaj stanąć na nogi, ale niezwykle zachęcam, żeby zerknąć, bo oczywiście północ, południe, no wyspy też wspaniałe. Oczywiście o Sardynii chciałabym też powiedzieć. A pana to było, dobrze pamiętam, tam, że północ? Nie wiem. Wenecja.
0: No ja tak naprawdę to nie widziałem aż tak dużo tych Włoch. No kiedyś na rowerach w 77, no właśnie Wenecja. Ale teraz już bym się chyba nie odważył do Wenecji. Tam jakieś się dzieją rzeczy dziwne, bo tam...
1: Tak, tam została wprowadzona opłata w ogóle.
0: To nawet nie o to chodzi, tylko o tę ciżbę ludzką, że tam właśnie się nie da przejść, prawie jak w Indiach.

0: zaproszenie, żeby się pojawić na Inside Seaside. Zresztą ucieszyła się bardzo, z czego ja się bardzo cieszę, bo z nią uwielbiam rozmawiać i jest to bardzo dobry rozmówca, bo zadajesz pytanie i ona mówi...
1: I płynie.
0: Płynie.
1: A o czym będą państwo rozmawiać?
0: No, w dźwiękach świata odnaleźć siebie. Oj. Muzyczne podróże, które są jak lustro.
1: Od razu wyśpiewać to można,
0: tak,
1: te frazy.
0: Tak.
1: Pięknie. To zapraszamy już w listopadzie. Czy to dobry moment, żeby też wspomnieć, że nasi patroni mają zniżkę?
0: Tak, oczywiście.
1: No i to też jest dobry moment, aby się spotkać. My będziemy, mam nadzieję, że również państwo. Zapraszamy serdecznie. Inside Seaside, już chyba wszyscy o tym festiwalu wiedzą.
0: No wprawdzie, powiem to inaczej. Na szczęście Anna Maria nie zabiera ze sobą Michała Żebrowskiego, bo byłaby konkurencja. No ale myślę, że może o tym upojeniu też powspominamy. To dziękuję ci bardzo, Justyna Goc.
1: Bardzo dziękuję. Do usłyszenia.

Jest wiatr, co nozdrza mężczyzny rozchyla. Jest taki wiatr. Jest mróz, co szczęki mężczyzny zmarmurza. Jest taki mróz. Nie jesteś dla mnie tymianek ni róża, ani też czuła pod miesiącem chwila. Lecz ciemny wiatr, lecz biały mróz.

zupełnie silnego ramienia.

Przyłada kapłyta, Michał Żebrowski z kobietami, między innymi Anna Maria Jopek się pojawiła w piosence Upojenie. Takie ładne wspomnienie. No właśnie, nawet nie czuję, że rymuje.

Phyllis Nelson przypomniała utwór zatytułowany Move Closer. Czy ja nie powiedziałem, że życzę wszystkim dzisiaj urodzonym wszystkiego najlepszego? Myślę, że mówiłem to już kilka razy, ale mogę powtórzyć: wszystkiego najlepszego dzisiaj urodzonym. I na przykład taki zestaw glam rocka, Slade i Mudd.

Slade, Mad Wem, a nie Wem, to dopiero teraz będzie. Słuchaj, do mnie napisał, że chyba nigdy nie zaprezentowałem w 357 Different Corner George'a Michaela. Nie przepadam, szczerze mówiąc. Uwielbiam jego inne utwory i te pojawiają się często. Ale też napisał, że była wersja w wykonaniu grupy duet Wem. 2 lata wcześniej, przed płytą Faith George'a Michaela. I nie mogę do tego dotrzeć, no. Ale za to dotarłem do takiego Wemu.

No właśnie, fan Tomasz zauważył, że taki trochę George Michael Jackson. You Were There, duet Wham. No właśnie, dzisiaj rocznica śmierci Michaela Jacksona i rocznica urodzin George'a Michaela. Tak się złożyło. Mało kto pewnie pamięta, że dawno, dawno temu, zaczyna się jak bajka, dawno, dawno temu na festiwalu w Sopocie pojawił się Peret i Sus Gitanos.

0: A umieš tak zrobiť? Vidíš?
1: Jak?
0: A vieš, kto to spieval?
1: Nie jestem w stanie odpowiedzieć na żadne pytanie. Zrób jeszcze raz.
0: Michał Burano. Nasz...
1: Michał.
0: Michał Burano, Michał tak. Burano, który potem wyjechał w świat i jako John McCarlo nagrał między innymi tę piosenkę Bessie.
1: Ale bardzo ładnie.
0: Taki trochę Tom Jones.
1: Mhm. Bo i na końcu wykonał tak to, co ty wykonał. Tak?
0: Tak.
1: Bardzo ładnie.
0: Może lubi jeść.
1: Słuchaj, odkrywam...
0: Może lubi jeść bób.
1: Odkrywam twoje talenty. No właśnie, nie wiem, czy widziałeś na moim profilu na Facebooku.
0: Tak, widzę, że bawisz się sztuczną inteligencją.
1: Nie, to nie ja, słuchacze.
0: Ja w ogóle nie jestem podobny tam do siebie.
1: Nieprawda. No może troszkę nie, ale jesteś podpisany. Natomiast to ułatwia rozpoznanie. Natomiast ja nie wiedziałem, że ty tak kochasz bób.
0: Bób?
1: Bób.
0: Jak jest świeży, młody, taki ten. To tak, ale już teraz to już tak ale zaczyna
1: co
0: być.
1: Co ty masz teraz do bobu? Przepraszam, że co, że jest jakiś kolor taki, zmienił, że
0: nie,
1: co mu się stało?
0: Mączysty się zrobił już taki, nie jest taki.
1: No i co? Jest
0: ziemniaczany.
1: W teksturze glamdziowaty?
0: Tak. Nie, znaczy, zależy się od tego, jak ugotujesz.
1: No właśnie.
0: Twardy albo glamdziowaty, ale no. Jest troszkę bardziej mączysty i
1: A ty wolisz glamdziowaty, czy taki twardawy?
0: Wolę taki twardawy. Twardawy.
1: Ja też, tak. Zdecydowanie. A, jeszcze jedno pytanie. A łupiny jesz, czy...
0: Nie jem.
1: Nie.
0: No chyba, że są bardzo,
1: czyli
0: bardzo młody.
1: Czyli wypluwasz za siebie, tak?
0: Nie, no wypluwam, ale... Nie, no obieram po prostu, bo to łatwiej się obiera, aha, nie trzeba brać do buzi, tylko rączką obrać i potem już samo dobre.
1: Mhm. Kolega mi opowiadał, jak to jego narzeczona ówczesna jadła czereśnie.
0: O, czereśnie już są dobre.
1: Ale i słuchaj, to a propos właśnie tego pytania, czy z łupinkami, czy bez. Bo jadła i w pewnym momencie on tak patrzy na nią i zorientował, że wiesz, ona się nie pozbywa tych pestek.
0: A, że łyka.
1: Tak. Ona z pestkami. No i zapytał, ale ty jesz z tymi pestkami? A ona mówi tak, żeby było więcej.
0: Może mają dobry wpływ na perystaltykę jelit.
1: To na pewno. To na bank, proszę pana. Myślę, że no dobrze, odkrył pan bardzo... Chcesz o tym porozmawiać?
0: Nie, po tych heheszkach... Po tych heheszkach...
1: Chcesz o tym porozmawiać?
0: Teraz chcę zapytać, czym pan będzie straszył po 12.
1: No już tak wesoło nie będzie.
0: No właśnie.
1: No tak, już tak wesoło nie będzie. Zwłaszcza, że wrócimy oczywiście do serii wydarzeń, bo to już jest domino związanych ze Szpitalem Południowym w Warszawie. Ale tym razem zapytam państwa o następstwa polityczne. Kogo i ile to będzie kosztowało politycznie? Być może nie, być może w ogóle nie odbije się to na sondażach, a być może wywróci je do góry nogami. Zapytam o to i państwa dzisiaj, i moich gości zawodowców. Pytanie zabrzmi, czy salonik VIP wpłynie na sondaże rządzących. No bo tych wątków jest całe mnóstwo. Zresztą prokuratura w Szpitalu Południowym w tej chwili, jeśli dobrze pamiętam, prowadzi aż 32 postępowania wyjaśniające w sprawie. Pojawiają się bardzo różne, no szokujące często wątki i historie są sprawdzane. A oprócz tego miasto, Warszawa, ratusz, wiadomo, pełni nadzór nad szpitalami miejskimi. Ratusz zlecił kontrolę. Wyniki tej kontroli dzisiaj mają poznać radni. Jest specjalna sesja. Pod znakiem zapytania absolutorium zresztą dla pana prezydenta Trzaskowskiego. Pewnie ten wątek też się pojawi. No i to wszystko po 12.
0: No, sami państwo słyszą. Nie będzie lekko.
1: Ty kończysz, ja wiem. Ty chcesz szybciej dzisiaj skończyć program. Tak?
0: Bo
1: pobiegniesz do domu...
0: I ugotuję bób.
1: I będziesz jadł bób. Nie?
0: Nie, już dzisiaj nie. Dziękuję bardzo. Kuba Strzyczkowski po 12.
1: Państwu.
0: A my już dziękujemy. Halina Wachowicz, Tomasz Matlingiewicz, Marek Niedźwiecki. 5 do 12 to jeszcze Acoustic Alchemy. Dobrego dnia życzę państwu.

0: Ta audycja powstała dzięki patronom. Dołącz na wspieram.radio357.pl.
1: Radio 357, 12.
2: Co państwo na to?
1: 25 czerwca, mamy czwartek. Michał Foltak, Bartek Wasilewski, Kuba Strzyczkowski. Witamy państwa. Sprawa zarobków młodego lekarza pracującego w szpitalu południowym w Warszawie. No, to był kamień, który uruchomił lawinę. Lawinę informacji o tym, ile potrafią zarobić lekarze, jak politycy omijają kolejki do specjalistów, ale także o tym, że tak stworzony system opieki zdrowotnej nigdy nie zbilansuje się i nigdy nie będzie wydolny. No bo jak skutecznie ma funkcjonować szpital, skoro nawet 80-90% funduszy z NFZ wydaje na pensje dla personelu medycznego? Jak informuje Wirtualna Polska, rośnie presja na premiera Tuska, by wskutek afery poleciały pierwsze polityczne głowy. Pada przede wszystkim nazwisko minister zdrowia Jolanty Sobierańskiej-Grendy. W koalicji rządzącej jest świadomość, że ta afera jeszcze się rozwinie, a zwłaszcza po wypowiedzi w Kanale Zero byłego ordynatora szpitala doktora Emila Jędrzejewskiego, który twierdzi, że w szpitalu dochodziło do śmierci pacjentów w wyniku zaniedbań, a nawet wykonano tomografię osoby już zmarłej. W tej sprawie toczy się już śledztwo prokuratury, zresztą nie tylko w tej sprawie, bo wątków jest ponad 30. Wczoraj dr Jędrzejewski był przesłuchiwany. Porozmawiamy dziś, proszę państwa, o politycznych skutkach tych wydarzeń, tego wszystkiego. A pytanie na dziś to, czy salonik VIP wpłynie na sondaże rządzących? Pan Bartek czeka na państwa komentarze w telefonach. 510-357-357. W aplikacji jest sonda, a na moim Facebooku, na moim profilu w Facebooku można by temat dzisiejszy też komentować. Dwie minuty po południu. Redaktor Agaton Koziński jest z nami, a publicysta, bardzo uważny obserwator tego wszystkiego, co dzieje się na scenie politycznej. Witam pana, panie redaktorze, kłaniam się.
3: Dzień dobry, jestem, potwierdzam, obserwuję i bardzo chętnie podzielę się swoimi obserwacjami.
1: Panie redaktorze, co zatem zrobi premier, albo inaczej, co powinien zrobić, by rozbroić tę polityczną bombę? No chyba, że zakładamy, że wyborcy niespecjalnie przejmą się aferą, no i sondaże w zasadzie nie ruszą się, niewiele zmienią się.
3: Raczej coś zrobi na pewno, aczkolwiek nie spodziewam się teraz. No, pewne ryzyko mojej wypowiedzi, bo jest godzina 12.02.03, a o godzinie 14.30 ma być konferencja prasowa pani minister zdrowia i być może ona, wsłuchując się...
1: Ogłosi dymisję?
3: Ogłosi na przykład dymisję ze względu na stan zdrowia albo coś innego, aczkolwiek przyznam się szczerze, nie spodziewam się tego. To rozwiązanie jest moim zdaniem mniej prawdopodobne. Bardziej prawdopodobne jest, że opowie o kolejnych działaniach, kolejnych krokach, kolejnych próbach zwalczania tego typu pojedynczych patologii, które się zdarzają w każdym środowisku, ale w którym środowisko rządzące wypala białym żelazem. Spodziewam się raczej takiej retoryki, a oczywiście jakieś konsekwencje polityczne tego będą. Mówię o konsekwencjach personalnych, tylko że rządzący tu i teraz, dlatego podkreśliłem dzień i godzinę 25 czerwca, godzina 12.03-12.04, mają problem, bo są w połowie sprawy. Są różne sposoby zarządzania kryzysowego tego typu sytuacjami. Można właśnie wypalać do spodu białym żelazem, zwalniać wszystkich dookoła, wsadzać do więzień, kierować uderzenia w sygnalistów, próbować w skrajnych przypadkach, próbować wywołać kryzys no zupełnie właśnie, w innym
1: to nie
3: miejscu.
1: Był, tak przy okazji, skoro pan o tym wspomniał, to nie był błąd pana premiera. Pozostaje z całym szacunkiem. Podważanie wiarygodności sygnalisty na platformie X, to było potrzebne?
3: Tak, było potrzebne. A dokończę ten poprzedni wątek, za chwilę
1: tak,
3: do tego się odniosę.
1: Proszę.
3: Ponieważ sprawa jest w połowie. Moim zdaniem rządzący wiedzą, co w tej sprawie tak naprawdę się wydarzyło. No bo to jednak szpital południowy, chociażby ten salonik VIP pokazuje, że wierchuszka partyjna była bardzo silnie zainteresowana szpitalem południowym. Natomiast nie wiedzą, co wiedzą media, nie wiedzą, co media jeszcze mogą ujawnić i nie wiedzą, kiedy to zrobią. W związku z tym jakiekolwiek zarządzanie kryzysowe, jakiekolwiek reagowanie na sytuację...
1: Jest bardzo trudne.
3: Jest bardzo trudne, ponieważ za chwilę każda reakcja zostanie przykryta kolejnymi informacjami.
1: A wracając do tego wpisu pana premiera, to...
3: Pan premier, do sprawa jest bulwersująca bardzo szeroko. Pan mówi, sondaże nie drgną. Sondaże być
1: ja
3: może
1: tego
3: nawet
1: nie, wiem.
3: Nie drgną.
1: Ja tego nie wiem, ale zakładam, że może się tak stać.
3: Domyślam się, że tak się stanie. W 2014 roku po aferze taśmowej też sondaże nie drgnęły, ale to świadczy o sondażach nie o Polaków, bo wyniki wyborów w 2015 roku były daleko odbieżne
1: Pan
3: od tych
1: mówi
3: sondaży.
1: O czasach ośmiorniczek słynnych.
3: Tak, czasach ośmiorniczek.
1: Owszem,
3: także w sondaże specjalnie nie wierzę.
1: No tak, ale rok później, jesienią 2015 roku, partia rządząca oddała władzę.
3: I samodzielną władzę przejął PiS.
1: Tak.
3: Wracając do pana pytania, Donald Tusk musiał zareagować, bo sprawa jest na tyle bulwersująca i na tyle uderzająca w tak zwanego zwykłego człowieka. No każdy był na SOR-ze, każdy wie, jak to wygląda i każdy ma kontakt z lekarzami i tak w związku z tym tą sprawę rozumieją wszyscy. Dlatego trzeba było zareagować, chociażby po to, żeby nie utracić zaufania tego najtwardszego, żelaznego elektoratu. To nie był komunikat, który miał w jakikolwiek sposób rozładować sprawę. To jest bardzo daleko od tego. Natomiast tu i teraz trzeba podtrzymywać w duchu przynajmniej tych najtwardszych, najtwardszych swoich wyborców, żeby nawet oni nie utracili wiary, wiary w przywództwo.
1: Że premier
3: ma rację. W związku z tym, jeżeli się wskaże winnego, oczywiście wiadome siły mataczą i próbują nas wyrobić jakąś nieludzką aferę, które mają zerową wiarygodność. Nie wiem, na jakiej podstawie to sformułowanie, że wiarygodność jest bardzo niska, bo przeczytałem bardzo uważnie oświadczenie pana Dawida Kacprzyka, które ukazało się właściwie w tym samym momencie, co wpis w mediach społecznościowych premiera, do którego pan teraz nawiązuje. No to w żaden sposób tam wiarygodność nie została nadwątlona doktora Jędrzejowskiego. Co najwyżej zostały zarysowane miejsca, w których będą kwestie sporne wypływały i być może one rozstrzygną o tym, czy pan doktor Jędrzejewski jest wiarygodny, czy nie, ale mówimy w czasie przyszłym. Pan premier stwierdził w czasie teraźniejszym. Naprawdę nie wiem, na jakiej podstawie.
1: No, to podzielam pana te wątpliwości. Zaskoczenie, bo również zaskoczenie właśnie tej formy dotyczy. Nadzór, jak wiadomo, nad szpitalami miejskimi sprawuje ratusz, warszawski ratusz. Stąd pytanie panu prezydentowi Rafałowi Trzaskowskiemu. Nic nie grozi? Ktoś zgłosi wniosek o referendum w sprawie odwołania prezydenta miasta. Przypomnę, że no, tylko tak w zasadzie można pana Trzaskowskiego pozbawić stanowiska.
3: Znaczy, no właśnie teraz trwa sesja Rady Miasta.
1: Tak.
3: Rafał Trzaskowski, plany były, że zabierze głos, podobno się nie pojawił, nie wiem, jak to się ostatecznie skończy. Już jakieś informacje wokół tej sesji były, że podpisy zaczną być zbierane w sprawie referendum wobec niego. No jednak on jest działaczem partyjnym, zakładam, że partia też ma jakieś możliwości dyscyplinowania. W związku z tym, jeżeli sytuacja stanie się naprawdę bardzo gorąca, no to zakładam, że lojalność partyjna sprawi, że z powodów zdrowotnych, z powodów osobistych Rafał Trzaskowski skróci swoją kadencję, jeżeli sytuacja rzeczywiście urośnie do tego poziomu. Natomiast moim zdaniem, moja intuicja, moje doświadczenie z obserwowania podobnych historii podpowiada mi, że cały czas w tej sprawie wiemy mniej niż więcej. W tym sensie, że pojawią się jeszcze kolejne argumenty, kolejne informacje.
1: No pojawią się na przykład nazwiska polityków, którzy korzystali z saloniku VIP Szpitala Południowego, bo to przed nami, no, jak sądzę.
3: To na pewno poznamy te nazwiska. Pytanie, czy teraz, czy na przykład w najgorętszym momencie kampanii wyborczej. To jest jedno. No ale proszę zwrócić uwagę, jak Kanał Zero, który jest właścicielem tychże informacji, oszczędnie, ale jednak konsekwentnie, oszczędnie dysponuje tymi informacjami, jednak co chwilę nas podrzuca.
1: To prawda.
3: Wczoraj mieliśmy wrzuconą mimochodem informację, że 20 aktów zgonu w Szpitalu Południowym zostało sfałszowanych i postępowanie postępuje. No i informacja niby drobna, ale znowu mrożąca krew w żyłach i zadająca po raz kolejny, przypominająca pytanie, co w tym szpitalu się działo, czy to był szpital, czy należy szukać już innych słów na nazwanie tejże placówki.
1: Patryk Słowik, także autor, byłby naszym gościem w programie Co Państwo na to. Oczywiście o to zapytałem, no i powiedział szczerze, że zgłaszają się do niego informatorzy. Można domyślać się, że prawdopodobnie są to albo pacjenci, albo lekarze, albo ktoś z personelu. Informują, przekazują nowe informacje, które zbiera, i zapowiedział następne publikacje.
3: I właśnie dlatego uważam, że o tej sprawie wiemy mniej niż więcej, tym bardziej, że poznamy też rację drugiej strony. No, złota zasada demokracji, należy wysłuchiwać wszystkich stron. To dzisiaj najmocniej jest atakowany pan dr Kacprzyk. Nie to, że zamierzam go bronić, ale on ma prawo do obrony. On ma już swojego mecenasa, wystosował swoje oświadczenie. Wskazał wyraźnie ten okres czerwiec-wrzesień 2025 roku, gdy dochodziło do najsilniejszego sporu między nim a doktorem Jędrzejowskim, gdy dr Jędrzejowski w konsekwencji został odwołany z funkcji ordynatora. Zakładam, że bardzo niedługo dowiemy się dużo więcej o tym okresie, dużo więcej dowiemy się o naturze ich sporu. Także ta sprawa jest szalenie rozwojowa, tym bardziej, że ona może mieć wiele różnych wątków. Przykład pierwszy z brzegu, znowu informacja ujawniona przez Patryka Słowika, że senat pani poseł Pępek z Żywca też wchodziła sobie w kolejkę jak nóż w masło, mimo że wszyscy czekali dwa lata, ona załatwiała sobie badania w kilka tygodni. No,
1: to prawda.
3: I co wypływa? A mówimy o szpitalach, które są kontrolowane przez samorządy. Przypomnę, że samorządy to nie jest tylko domena Koalicji Obywatelskiej. Są również szpitale kontrolowane przez władze partii PiS. I co? Partia PiS jest święta i w życiu nigdy nie pozwoliła sobie wykorzystać koneksji politycznych po to, żeby koledze partyjnemu załatwić przyspieszone badania. Nie wiem. No ale zgadujmy. A sytuacja jest taka, że rządzący muszą się bronić, w związku z tym zakładam, że teraz trwa na szeroką skalę przeprowadzone poszukiwanie pisowskiego saloniku VIP w jakimś szpitalu powiatowym. No i znajdą albo nie znajdą, piłka jest w grze i spodziewam się, że jeszcze będzie sporo bardzo atrakcyjnych, mocnych returnów.
1: Agata Koziński, publicysta, komentator, jest państwa gościem. Dziękuję za spotkanie. Usłyszymy się jeszcze przed godziną 13, zatem do usłyszenia.
3: Dziękuję.
1: 11,5 minuty po południu. Czy salonik VIP wpłynie na sondaże rządzących? 510-357-357. Czekam na państwa komentarze, czekam na telefony w aplikacji Sonda. A pan Dariusz na antenie. Witam pana. Halo, dzień dobry.
4: Dzień dobry panie redaktorze.
1: Dzień dobry
4: witam
1: panu.
4: Witam serdecznie wszystkich radiosłuchaczy. No praktycznie bardzo dużo, albo nawet wszystko powiedział przed chwilą pański gość. Nie wpłynie to na sondaż, dlatego że wszystkiego nie wiemy i wielu rzeczy się nie dowiemy. Jak sięgniemy pamięcią 10 lat do tyłu, każda władza wykorzystuje sytuację, możemy mnożyć te przykłady, ale w tym momencie nie chodzi o to. Jaka jest recepta na to? Odpowiedzialność nas, wyborców, nas, społeczeństwa, żebyśmy wybierali mądrze, żebyśmy rozliczali rządzących za ich po prostu decyzje, bo tu w tym przypadku i tak osoby najbardziej odpowiedzialne za to nie poniosą żadnej odpowiedzialności.
1: No, tego nie wiemy. Tego nie wiemy. Ja jestem bardzo ciekaw, wie pan, bo to będzie politycznie bardzo groźne, jak w pewnym momencie będą, jak sądzę, ujawnione nazwiska być może prominentnych, ważnych polityków koalicji albo członków ich rodzin. Co zrobi premier? No, być może poprosi ich o odejście z zajmowanych stanowisk. Być może odejdą z partii.
4: Panie redaktorze, czy pan w to wierzy?
1: Wie pan, wierzę w racjonalność polityka, który chce zachować władzę. Jeżeli nie będzie miał innego wyjścia, zrzuci pozostałych z sań.
4: No, dobrze, to myślę, że za jakiś czas może będę miał przyjemność i zaszczyt jeszcze raz na ten temat z panem porozmawiać i wtedy wymienimy doświadczenia, czy osoba najbardziej zainteresowana i odpowiedzialna na nas oprzu za wszelkie funkcje i stanowiska dyrektorskie, wicedyrektorskie, czy poniesie jakiekolwiek...
1: Po głosie słyszę, że ma pan nadzieję, że zacznie pan tę rozmowę od słów a nie mówiłem, no ale kto wie, może,
4: no
1: może tak się stanie.
4: Nie w ten sposób, bo nie kwestia posiadania racji, panie redaktorze, tylko kwestia, żeby zmieniło się na lepsze. Bo to z tego, że będziemy mieli rację, jeżeli nic nie zmienimy, prawda?
1: Prawda.
4: Bardzo dziękuję.
1: Dzisiaj do tego wątku jakże ważnego wrócimy, bo rozmawiamy o różnych sprawach, patologiach, nieprawidłowościach, a tak naprawdę to, co najważniejsze po całej tej historii, która jeszcze w trakcie, to zmiana systemu opieki zdrowotnej, bo cóż z tego, że jeden z drugim odejdzie albo złoży rezygnację. Pan Dawid. Panie Dawidzie, witam. Halo, dzień dobry.
5: No, witam panie redaktorze.
1: Witam pana.
5: Panie redaktorze, właśnie pan powiedział te słowa, co chciałem powiedzieć. Pan licho z tymi dymisjami, mógłbym powiedzieć, cytując Martę Lempart, wypier, nie powiem co, wszyscy won. Aha. Tylko co z tego, jak systemowo tu nie będzie nic zmienione. Bo co z tego, że tam wymienią radę nadzorczą, dyrektora i tak dalej. Jakby pan wysłał pan tego wywiadu na kanale Zero z tym doktorem, jaka to jest patologia i nie tylko w tym, na tym Mazowszu, tylko w całej Polsce, że to błędy po prostu są powtarzane we całej służbie zdrowia przecież. To nie tylko jest tam. Mhm. To jest powtarzane w różnych placówkach medycznych i tam się nic nie zmienia, bo przyjdzie nowy rząd i powie, patrzcie, my wprowadzimy na przykład znowu sieć szpitali, coś tam zmodyfikujemy, ale problem dalej będzie nierozwiązany, albo powiedzą, że nie da się czegoś zmienić, bo poprzednicy zawalili, bo na przykład pensje lekarzy były tak wysokie, że ten budżet NFZ jest wyczerpany.
1: No coś się zmieni, bo na przykład ten wątek, czyli sprawa zarobków lekarzy na pewno nie zostanie pominięta. No. Będzie pewnie przyjęte będą rozwiązania ustawowe dotyczące limitów zarobków na kontraktach dla lekarzy. No to należy przypuszczać, że to przejdzie.
5: No to być może przejdzie, ale wie pan, teraz pytanie, jak będzie ustawa na przykład napisana, czy prezydent wtedy nie zawetuje, jak znowu oni będą podchodzić do pewnych sytuacji. No ale tak, panie redaktorze, mówię i szanowni słuchacze, i tak ktoś powiedział pierwszy. Póki my oddolnie nie naciśniemy na tych polityków, nie odwiedzimy ich biur i powiemy im, ludzie, weźcie się do roboty, ale oni w sondażach widzą to, co pan Agaton Kosiński powiedział. Jeśli w sondażach nie poleci 22%, to oni nie dostaną, a dalej 30, 32%, no to oni się zaśmieją, wypiją kieliszki wódki i powiedzą, patrzcie, my nic nie robimy, oni dalej nas głosują. No to
1: dalej nas kochają, tak? No tak, to będzie sygnał, że politycznego piekła nie ma. Panie Dawidzie, no kończę, bo czekają słuchacze. Kłaniam się panu, dobrego dnia. Pani Patrycjo, dzień dobry, halo.
6: Przepraszam za chwilkę. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam.
6: Dzień dobry.
1: Pani Patrycjo, bliżej telefonu, tak. Poproszę bliżej telefonu. Może za chwilę w takim razie. Pan Marek, panie Marku, dzień dobry, halo.
7: Dzień dobry, panie Kubo.
1: Dzień dobry.
7: No, wywołał mnie pan do tablicy, bo ostatnio bardzo dużo o tym myślałem. I powiem szczerze, że boli mnie to, że tak jak już kiedyś w pana audycji mówiłem, hołdujemy tandecie. Ja nie jestem zwolennikiem żadnej opcji politycznej, natomiast powiem szczerze, że tak jak kiedyś to już mówiłem, uważam, że pan Donald Tusk dorósł politycznie, jest takim człowiekiem prawym i tak dalej. Niestety, z każdej strony widzimy, że zdarzają się ludzie, którzy, tak to nazwę cwaniakując, chcą robić darmowe pieniądze. I moim zdaniem jest to przykład czy tego lekarza, czy wielu posłów. Ja uważam, że niestety troszeczkę te słupki mogą polecieć. No może to trochę chamskie z mojej strony, ale my

0: Czy to coś zmieni? 510 357 357. Dzień dobry, panie Jakubie, halo.
1: Dzień dobry, panie Jakubie.
0: Dzień dobry panu.
1: Właśnie, moim zdaniem to właśnie nic nie zmieni, bo wydaje mi się, że problem jest w kwestii, że są pewne aspekty państwa, w którym rządy powinny mieć wspólny głos, jak opieka zdrowotna, jak szkolnictwo, jak armia i tak dalej. A tutaj nie ma tego wspólnego głosu i tu zawsze po prostu jest ten problem i chyba nikt nie chce wziąć odpowiedzialności na kadencję rządową, żeby coś w tym systemie zmienić. Dopóki to myślenie się nie zmieni, tak mi się wydaje, to dopóty będziemy mieli po prostu takie rzeczy. No bo to oczywiście nie jest fajne, ale to będzie cały czas tak szło, dopóki właśnie, że ludzie nie zmienią tego podejścia. I tutaj trzeba by zrobić jakiś krok edukacyjny, czemu oni nie chcą zmienić tego podejścia, czemu nie chcą mówić wspólnym głosem, kiedy opieka zdrowotna dotyczy nas wszystkich tak naprawdę. Nie ma znaczenia, czy jestem politykiem, górnikiem, czy kimkolwiek. Lekarz musi leczyć każdego, znaczy przynajmniej powinien leczyć, tak? A my tutaj się po prostu będziemy kłócić i przerzucać argumentami, że moja opieka zdrowotna, mój system jest lepszy niż koalicji albo opozycji. Mm-hmm. I tu jest moim zdaniem klucz problemu. Dziękuję za komentarz.
0: Pozdrawiam. Pani Teresa na Facebooku komentuje. Myślę, że w pierwszej kolejności każdy z nas powinien jednak stanąć przed lustrem, spojrzeć sobie głęboko w oczy. Przecież tę patologię tworzą ludzie, których my wybieramy. 20 minut po południu, czy salonik VIP wpłynie na sondaże rządzących? 510 357 357. Dzień dobry, panie Jacku, halo.
2: Dzień dobry, panie Kubo.
0: Dzień dobry panu.
2: Ja myślę, że jeśli wpłynie, to przejściowo, ale to zależy, bo Koalicja Obywatelska dochodziła do władzy między innymi obietnicą rozliczeń, tak, sprawiedliwości, jakby lepszego prowadzenia się. No teraz, pewnie nie tylko teraz, ale bardzo teraz to widać wyraźnie, no trochę okazało się to nie do końca prawdą, więc jeżeli coś z tym zrobią tak, żeby pokazać, że no rzeczywiście robią i jest taki skutek, być może kładąc kilka głów na srebrnej tacy, być może prezydenta Trzaskowskiego, to mają szansę pokazać, że jednak są lepsi. Jeśli tego nie zrobią, no to pewnie odczują w sondażach.
0: 21 minut po południu, 510, 357, 357. Kłaniam się, panie Jacku. Ktoś podpisany Mac komentuje: w Polsce racjonalność często kończy się przegranymi wyborami. Polacy wolą wierzyć w mannę z nieba. 510, 357, 357. Czy salonik VIP wpłynie na sondaże rządzących? W naszej aplikacji Sonda bardzo proszę o głos. Pan Damian, panie Damianie, halo.
3: Dzień dobry, panie Kubo.
0: Dzień dobry panu.
3: Ja myślę, że wpłynie na sondaże rządzących. Ja myślę, że Kanał Zero będzie te informacje dawkował i w strategicznych momentach będzie publikował kolejne informacje. I o ile na początku miałem im za złe, że nie upublicznili tych informacji w całości wcześniej, o tyle wydaje mi się, że przy tych ruchach prokuratury, przy tym mecenasie, którego wziął pan Dawid Kacprzyk, być może to jest rozsądna strategia, żeby nie publikować całości informacji posiadanych przez Kanał Zero już teraz. Także myślę, że będzie to miało wpływ na notowania partii rządzącej. Czy jeszcze dziś, czy za tydzień? Myślę, że to będzie dawkowane. A inna sprawa jest taka, bo przewijają się takie głosy, że należałoby po prostu wymienić naszą klasę polityczną. No, popatrzmy na tego 28-latka, na pana
0: doktora Dawida, tak?
3: Oczywiście, no niestety, ale wygląda na to, że nasza rządząca, nasza obecna klasa polityczna wychowuje u boku ludzi podobnego sortu i to jest smutna konstatacja, ale ja jestem bardzo pesymistyczny. Nie sądzę, żeby wymiana klasy politycznej prowadziła nas gdziekolwiek. Wygląda to bardzo, bardzo źle. Smutna konstatacja.
0: Smutna, to prawda. Pan Robert napisał na moim Facebooku na zadane przed momentem pytanie, czy afera wpłynie na sondaże. Odpowiadam, że tak, rząd jednak ma szansę przekuć to na swoją korzyść pod warunkiem, że znajdzie wystarczającą determinację do uporządkowania systemu opieki zdrowotnej w Polsce. Osobiście jednak uważam, że tylko przypudrują trupa. 23 minuty po południu. Czy salonik VIP wpłynie na sondaże rządzących? 510 357 357. Witamy pana, panie Marcinie. Halo, dzień dobry.
4: Dzień dobry, panie Kuchu.
0: Dzień dobry panu. Bliżej telefonu poproszę. Tak.
4: Już się przełączam, już. Teraz lepiej?

0: Teraz lepiej, tak.
1: Teraz lepiej. Panie Kubo, ja jak zwykle ze swojej pozycji 37-letniego naiwniaka powiem, że tak tam na sondaże oczywiście wpłynie na chwilę jakieś utraty popularności. Oczywiście, że tak. Tylko, że na jakąś dłuższą, bardziej długofalową zmianę to nie wpłynie. No bo przecież ile lat już trwa wymiana władzy między tymi bardziej po prawej i tymi mniej po prawej, tak? Mm-hmm. I jedni, i drudzy, i co i róż i tak mają. Jedni mają swoje afery, które miały ich już dawno utopić, miały ich już dawno, przecież zgon Andrzeja Leppera miał utopić Prawo i Sprawiedliwość doszczętnie, już mieli się po tym nie odbudować. Proszę bardzo, cały czas w sondażach wysoko. Cały czas te same już przepatrzone gęby. Użyłbym brzydszego słowa, ale nie użyję, bo wtedy już zupełnie się na tę antenę nie dostanę.
0: Zupełnie. A dzwoni jak codziennie. Tak, słucham
1: ładnie.
0: Pana.
1: Jak to powiedzieć ładnie? Nie wiem, panie Kubo, jak to powiedzieć ładnie, bo tego się nie da ładnie powiedzieć. Odbywają z nami stosunek płciowy, jedni i drudzy, co i róż, zmieniają się tylko co kadencję, a my cały czas jak ci naiwniacy, tak, przyjdzie nowa jakość, będzie nowa jakość, będziemy zadowoleni. Właśnie, młodzi tak samo zepsuć, i ja już naprawdę z tej swojej pozycji jakiegoś idealisty, marzyciela jeszcze przez jakiś czas myślę, bo ja patrzę na to, że chyba rzeczywiście najlepiej to by było albo zostać jakimś influencerem i wtedy już nie mieć żadnych problemów, albo rzeczywiście iść w politykę, czy to lokalną, czy to krajową, bo tam jest zawsze życie.
0: Kto wie, panie Marcinie, taką mamy przyszłość. Pozdrawiam pana. 25 minut po południu pan Tomasz napisał, ale panie Kubo, właśnie o to chodzi, aby tak pozostało. Nie zarzyna się kury znoszącej złote Porsche, przepraszam, jaja. Jedyny sposób to całkowita prywatyzacja. Pozdrawiam. Radio 357, audycja Co Państwo na to, czy salonik VIP wpłynie na sondaże rządzących? Panie Łukaszu, co pan na to? Halo?
2: Dzień dobry panu, witam.
0: Dzień dobry panu, panie Kubo. Witam.
2: Ja panu zadam takie pytanie. Czy pan byłby w stanie prowadzić audycję swoją 80 godzin non-stop?
0: Nie, chyba nie bardzo.
2: A widzi pan, ale kamerę
0: nie podjąłbym się takiego wyzwania. Chyba najdłużej taką akcję antenową, którą prowadziłem, i czułem ciosy. To było chyba 6-7 godzin.
2: Najlepsza strona tej afery całej będzie taka, że po prostu patologia w służbie zdrowia, mam nadzieję, w końcu zniknie. A pan chce nasza, wie pan co, przetrwa, nic się tutaj wiele nie zmieni. Mam tylko taką obawę, że Trzaskowski chyba tutaj najwięcej oberwie jako prezydent miasta i on jakby największe takie bęcki zbierze, a reszta partia się jakby chyba nic więcej nie stanie. Także taka moja opinia. Bardzo dziękuję, pozdrawiam.
0: Pozdrawiam. Pani Maria napisała, aby kiedyś pan powiedział, że politycy biorą się do roboty, kiedy już nie mają wyjścia. Zastanawiam się, czy to już teraz. Pamiętam czasy chyba premiera Buzka, kolejną reformę w ochronie zdrowia, która zakładała pojawienie się prywatnych izb chorych i wpuszczenie ich na rynek. Niestety nie udało się. 27 minut po południu. Pani Katarzyno, dzień dobry, halo.
3: Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
3: Ja jestem akurat z sektoru medycznego, nie powiem w jakim zawodzie, ale zgadzam się jak najbardziej z przedmówcami, że na pewno się troszkę odbije, ale to nie chodzi, tu chodzi o mentalność ludzi. Bo popatrzmy, czy na przykład jeżeli kogoś się ma znajomego w recepcji, gdzie na przykład zapisuje na rezonans magnetyczny, czy ludzie nie korzystają z tego? Tak samo, weź mnie gdzieś tam wepchnij.
0: Tam taka osoba może by wskazać jakieś okienko do wykorzystania, tak?
3: Oczywiście, że tak. Więc w każdym sektorze, nie tylko w służbie zdrowia, popatrzmy w różnych sektorach przecież mamy te polityczne takie saloniki polityczne, no znajome saloniki, że tak powiemy. Więc to absolutnie nie o to chodzi. Jest absolutnie zła reforma zdrowia w Polsce. Niestety, ja pracuję w służbie zdrowia, ale za granicą. Mhm. A jednak też nie ma kraju idealnego, gdzie jest wszystko poukładane, gdzie jest wszystko idealnie w służbie zdrowia. Jednak, co jeszcze chciałam dodać? Niektórzy lekarze, co są naprawdę wielkimi specjalistami, powinni zarabiać dużo. To nie ma możliwości. Uczą się wiele lat, studia są bardzo ciężkie, operacje są bardzo ciężkie. A nie zwykły lekarz na przykład z SOR-u czy lekarz rodzinny,
0: ale
3: prawda?
0: Ale chyba nikt nie mówi spośród też... słuchaczy, że nie. Tyle tylko, że powinny być, biorąc pod uwagę koszta, zachowane pewne proporcje. I o tym często mówią słuchacze. Pozdrawiam.
3: Zgadzam się.
0: Pozdrawiam pani Katarzyno. Kłaniam się pani. Za chwilę pan Jarosław. Jeszcze wcześniej komentarz pana Marcina na moim Facebooku, parafrazując słowa Andrzeja Poniedzielskiego. Rządzących nie zmienisz. Możesz zmienić rządzących, ale to niczego nie zmieni. No i jeszcze pan Jarosław proponuje, zróbmy eksperyment. Zwiększymy dwukrotnie wydatki na NFZ. Sprawdzimy, o ile kolejki się wydłużą. Chyba sarkastyczne, prawie 29 minut po południu. Panie Jarosławie, witam pana, halo.
4: Dzień dobry, panie Kubo. Panie
0: Dzień
4: Kubo,
0: dobry.
4: Taka sprawa.
0: Też pana słabo słyszę, nie wiem dlaczego.
4: Teraz? No. Słabo, wcześniej akurat jak dzwoniłem, to...
0: O, teraz troszeczkę lepiej.
4: Telefon po prostu powiedział, że dobrze mnie słychać. Dobra, ale do meritu.
0: Ale pan Bartek ma czasami takie, wie pan, kłopoty z odbiorem, tak.
4: Okej, dobra. Wracając do meritum, panie Kubo, jeżeli będziemy mieli lekarzy zatrudnianych na B2B, to oni zawsze będą wystawiali faktury, tak jak wie pan, jak to niektórzy mówią, z kosmosu, z księżyca. Mm-hmm. Tego się nie zmieni. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, to co powiedziała wcześniejsza słuchaczka. Lekarz, specjalista musi być szanowany. To jest pierwsza. My tych specjalistów, niestety, powiem otwarcie, mamy mało. I niestety no, te problemy będą się nawarstwiały. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, jeżeli weźmiemy pod uwagę działania polityczne, a niestety z tego, co słyszałem ostatnio w wiadomościach, panowie z PiS-u wiosłują w kierunku komisji śledczej, no to w tym momencie może przy okazji wyjść sprawa szpitala MSWiA i słynnego Biedra, pana Jarosława Kaczyńskiego. Więc tutaj też może być gorąco. Więc trzeba będzie wybrać taki wariant, żeby to wszystko raz zmienić, a dwa, żeby te brudy nie wychodziły. Bo brudy zawsze będą wychodziły, bo sprawa służby zdrowia to jest dla każdego człowieka, to jest sprawa bardzo witalna, jak to się mówi. Bardzo ważna, więc od tego się nie odejdzie. Ten temat zawsze będzie gdzieś tam komuś wychodził w dowolny sposób.
0: 12:30, bardzo dziękuję panu za komentarz. Telefon zadzwonił, jeśli do mnie, to mnie nie ma, jestem zajęty. Zwłaszcza, że na antenie gość, pan Paweł Królikowski, politolog, specjalista zajmujący się marketingiem politycznym. Witam, dzień dobry panu.
5: Dzień dobry państwu, dzień dobry panie redaktorze.
0: Dziś w Warszawie, o czym też mówiliśmy, sesja absolutoryjna Rady Miasta. Prezydent Trzaskowski ma przedstawić wyniki kontroli w warszawskim Szpitalu Południowym, choć z doniesień od pana redaktora, z doniesień redaktora Kozińskiego wynika, że pan Trzaskowski na tę sesję nie przyszedł. Pewnie niebawem się dowiemy. Ale zlecono kontrolę, która odbyła się niezależnie od działań prokuratury w szpitalu. Myśli pan, że Rafał Trzaskowski otrzyma absolutorium? Nic mu nie grozi? Nowa Lewica ogłosiła, że a to koalicjant Koalicji Obywatelskiej będzie głosowała przeciw udzieleniu absolutorium. No ale Nowa Lewica akurat w Warszawie ma 3 radnych, czyli co? Za mało?
5: Za mało. Arytmetyka jest po stronie Rafała Trzaskowskiego, a update dla naszych słuchaczy. Rafał Trzaskowski pojawił się na tej sesji i podjął też temat Szpitala Południowego, bo śledzę to jednym okiem. Mhm. W związku z tym Rafał Trzaskowski postanowił się tutaj zmierzyć i muszę przyznać, że z wizerunkowego punktu widzenia robi on ostatnich kilkunastu godzinach najlepsze wrażenie z polityków Koalicji Obywatelskiej. Wydaje się, że zamiast uciekać od tematu, zrzucać to na swoich politycznych przeciwników, czy wymyślać różnego rodzaju przeciwne argumenty, deprecjonować świadka, to Rafał Trzaskowski wydaje się próbować przynajmniej brać ten temat, jak to mówi młodzież, na klatę.
0: Co pana zdaniem najbardziej bulwersuje w tej chwili opinię publiczną? Czy omijanie kolejek przez polityków, salonik VIP dla polityków koalicji, czy może jednak skala na przykład zarobków lekarzy? Może ta druga sprawa przyćmi nieco pierwszą? Jak kurz opadnie po tym wszystkim, co pozostanie w pamięci ludzi?
5: To jest bardzo ciekawe pytanie, panie redaktorze, bo to w soczewce skupia ilość tych patologii, które nam się tu pojawiły. Że tak naprawdę trudno powiedzieć, co z tych rzeczy jest najpoważniejszym kłopotem. Pojawiły się teraz jakieś jeszcze nieprawidłowości dotyczące zgonów w ostatnim wywiadzie.
0: Tak, fałszowania akty zgonów, tak.
5: Hitchcockowsko zaczyna nam ta sprawa rosnąć, bo wyszło od rzeczywiście zarobków, później pojawiły się saloniki, kolejki
0: itd. A teraz mamy trzęsienie ziemi, to prawda.
5: Dokładnie tak. Dokładnie tak, więc pytanie, czy ta słynna strzelba wystrzeli i coś się wreszcie zadzieje na poziomie politycznym, bo na razie te dymisje tak naprawdę są minimalne. No i teraz jest pytanie, czy rzeczywiście coś po sezonie ogórkowym, coś po wakacjach, kiedy ludzie o tym będą rozmawiać na swoich wyjazdach, urlopach i tak dalej, coś na polityczną jesień nam zostanie. Bo z tego, co widzę, ta strategia zmierza do tego, żeby na razie bagatelizować wszystkie te problemy, jak najwięcej skorzystać na politycznym aspekcie, czyli politycznej kłótni, a zapisu było dokładnie tak samo i tak dalej, i tak dalej. Głos zresztą pana Jarosława przed naszą rozmową bardzo na to wskazuje, że dla części wyborców koalicji obywatelskiej to zadziała. No i na jesień będziemy mogli sobie z zupełnie innym już, zupełnie innym poziomem temperatury, nie tylko tej pogodowej, o tym temacie rozmawiać. Więc wydaje mi się, że to jest gra taka na rozmycie tej afery, a że tamci też kradli, a że tamci też mieli nieprawidłowości i tak dalej, i tak dalej. No pytanie, czy to się uda. Na razie idzie zarówno premierowi, jak i centralnym władzom Koalicji Obywatelskiej średnio. Tak jak mówię, no tu wyróżniać się zaczyna Rafał Trzaskowski.
0: Sprawa umijania kolejek przez polityków zaraz pewnie wróci, ponieważ, no przypomnijmy, pani posłanka Pępek ma tłumaczyć się przed władzami Klubu Parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej. Szukałem, czy to już, czy może datę wyznaczoną, nie znalazłem dzisiaj w internecie. Daty chyba jeszcze nie ma tego posiedzenia klubu. No ale potem sobie pomyślałem, że pewnie to spotkanie będzie zamknięte dla dziennikarzy, bo czym tu się chwalić, prawda?
5: Prawda, natomiast proszę zauważyć, że tutaj jest też pewnego rodzaju asymetryczna reakcja Donalda Tuska. Proszę spojrzeć na to, co się wydarzyło w Krakowie, gdzie Aleksander Miszalski przegrał referendum, prawda? Każdy może przegrać, każdy może popełnić jakieś błędy. Tam cała władza krakowskiej Koalicji Obywatelskiej została odwołana. Natomiast tutaj mamy aferę, za którą wszystko wskazuje na to, odpowiadają politycy warszawskiej Koalicji Obywatelskiej, ale tej warszawskiej struktury nic nie dotyka. Tak naprawdę Donald Tusk odcina się od jakichś rozliczeń w warszawskiej KO. Więc mamy tutaj pewnego rodzaju różnicę. Widzimy, że politycznie struktura warszawska jest na tyle silna, że trzeba ją utrzymać, zachować. Ona jest istotna dla centralnej polityki partii. No i pytanie, czy to nie będzie jakimś obciążeniem. Te reakcje moim zdaniem Donalda Tuska w tym przypadku wydają się spóźnione, a niektóre głosy, zwłaszcza ten o głośno dyskutowany o świadku, ten tweet, który został napisany, no chyba jednak mimo wszystko nie na miejscu.
0: A jednak, no właśnie, bo miałem też podobną opinię, chciałem skonfrontować się z pańską. Zastanawiam się, ciekaw jestem pana wyroków. Co jeszcze przyniesie sprawa Szpitala Południowego? No już nie tylko Szpitala Południowego. Przypomnijmy, że prokuratura analizuje okoliczności śmierci 12 pacjentów po informacji doktora Emila Jędrzejewskiego, który stwierdził, że w tym szpitalu pacjenci umierali z powodu zaniedbań, z powodu lekceważenia procedur. Powiedział doktor Jędrzejewski w kanale Zero, że na SOR-ze procedury medyczne wykonywano w sposób wadliwy. Przekonywał, że w wyniku błędów lekarskich dochodziło do powikłań, które w części przypadków kończyły się śmiercią pacjentów. Według doktora w placówce dochodziło też do fałszowania dokumentacji medycznej. Prokuratura, jak powiedziałem, już bada bodajże 32 wątki w Szpitalu Południowym. Tylko czy ten element całej sprawy, bo nawet no, nie mówię w tej chwili o Saloniku, również będzie obciążał politycznie? Uderzy w kogoś? Na przykład w rządzących?
5: I tu jest potencjał, przepraszam w ogóle za to słowo, bo muszę przyznać, że mam pewne ambiwalentne podejście do w ogóle do mówienia o tej aferze, gdyż rzeczy, które tu się dzieją, dotykają konkretne osoby, są patologiami i mówienie tutaj troszkę jako o politycznym spektaklu jednak trochę mnie dotyka, więc będę o tym mówił jako o politycznym spektaklu, ale proszę pamiętać, że to są istotne sprawy z perspektywy działania, funkcjonowania ochrony zdrowia, funkcjonowania państwa i tak dalej. To, co mi się nie podoba absolutnie, to to, że ta afera została rozpisana na pewnego rodzaju odcinki. Rozumiem, że taka jest strategia dysponentów tego tematu, rozumiem, że dziennikarze, którzy to ujawniają, też chcą z tego, na tym skorzystać, wykorzystać to do pewnej promocji medialnej, no ale mamy do czynienia jednak z rozciągniętym spektaklem.
0: To prawda, ale też ja przyjmuję, bo rozmawiałem z Patrykiem Słowikiem, jak powiedziałem, tu na antenie, zresztą u nas w 357 i rozumiem, że zbiera informacje. To troszkę czasem musi potrwać, weryfikacja. To jest rzetelny dziennikarz, więc nawet jeżeli ktoś poinformuje go o czymś, no właśnie, no to stara się to sprawdzać, tak.
5: Do jego rzetelności, natomiast to jest pewnego rodzaju budowanie napięcia, taki bardziej polityczny sposób niż dziennikarski. Ja tutaj mam tę pewną swoją ocenę. Natomiast rzeczywiście proszę zauważyć, że tych wątków sprawy jest tyle i one będą w różne strony w tej chwili rozszerzane, no bo czeka nas przesłuchanie pana doktora, które się nie odbyło, znaczy odbyło się, ale pan doktor był bez pełnomocnika, w związku z tym będziemy mieli...
0: Bez sukcesu specjalnego, tak.
5: Powtórką tego przesłuchania widzimy już kontratak taki medialny ze strony Dawida Kacprzyka, który zaczyna wydawać oświadczenia, pokazywać pewne dowody na to, że nie do końca wersje pana doktora tutaj się zgadzają z rzeczywistością i tak dalej, więc będziemy mieli pewnie przez jakiś czas również taki spektakl medialny, dyskusji obu panów o to, czy rzeczywiście te sprawy wyglądały tak, jak wyglądały. Natomiast pytanie, czy to wystarczy do tego, żeby tę aferę utrzymać na tym poziomie medialnym, czy to jednak zniknie gdzieś w odmętach prokuratury, spotkań, rozciągnie się na lata i w tym momencie ta afera przestanie grzać. No bo to, na co ludzie czekają tak naprawdę, trochę tutaj odniosę się do tego, co chodzi i powtarza Bartosz Arłukowicz po różnych mediach i wywiadach. On mówi, to dajcie nazwiska tych polityków. Cały czas zwraca się do Patryka Słowika właśnie. To
0: prowokuje.
5: Patryku, daj nazwiska tych polityków, bo wtedy będziemy mieli rzeczywiście do czynienia z realnymi ludźmi. Będziemy mogli ustalić, czy to jest afera, czy może tak jak w przypadku, no bo troszkę jest. Pan redaktor tutaj wspomniał panią posłankę Pępek, no ale to jest drugi, trzeci szereg Koalicji Obywatelskiej. A Bartosz Arłukowicz prowokując tutaj mówi, no przecież mówiliście, że to jest afera, wielka afera koalicji, to dajcie te wielkie nazwiska.
0: No, nie wiem, czy można traktować tę informację wiarygodnie, ale pewnie pan zauważył, że Telewizja Republika jedno, dwa nazwiska ujawniła.
5: Pytanie, tak, to jeśli chodzi o wiarygodność Patryka, nie mam wątpliwości, to tak jak pan redaktor wskazał telewizji, to tutaj muszę poczekać.
0: Paweł Królikowski, politolog, specjalista do spraw marketingu politycznego, jest państwa gościem. Wrócimy na antenę za 10 minut zapewne, zatem do usłyszenia. 510-357-357 w aplikacji Sonda. Na moim profilu na Facebooku można temat również pod postem komentować. Pan Dawid z nami. Panie Dawidzie, halo.
6: Dzień dobry, panie Kubo.
0: Dzień dobry panu.
6: Ja podobnie jak pan Marcin z Mielicy, może jestem idealistą, marzycielem, ale mam nadzieję i wiarę, że rzeczywiście i polecą głowy, i polecą sondaże i jednej dominującej partii, i drugiej. No bo afera goni aferę i afera jest przykrywana następną aferą. I mam nadzieję też, że dziennikarze i środowisko właśnie lekarzy i tak dalej nie odpuści, nie da się zastraszyć i wypłyną wszystkie te nazwiska. I jeżeli tylko można jeszcze, to przeczytam panu coś. Artykuł 4 Konstytucji. Władza zwierzchnia Rzeczypospolitej Polskiej należy do narodu. Punkt 2. Naród sprawuje władzę przez swoich przedstawicieli lub bezpośrednio. Więc jeżeli naszym przedstawicielom nie idzie sprawowanie władzy, zostaje tylko jedna alternatywa i niech to pan przypomina, kiedy tylko można. Dziękuję.
0: Bardzo dziękuję. 19 minut do 13. Dzień dobry, pani Moniko. Halo.
7: Dzień dobry panu.
0: Dzień dobry.
7: Jestem lekarzem. Od 35 lat pracuję. Jestem radiologiem. Szpital nas wysłał na kontrakty. To nie było naszym pomysłem, bo tak było wygodniej szpitalowi rozliczać na przykład godziny pracy, tak. Ponieważ radiolog mógł pracować i technik 5 godzin, a radiolog, który jest na kontrakcie, może pracować nieskończoną liczbę godzin i jest nieszkodliwe mu to. Patrzę na to, oczywiście na to, co się dzieje z dwóch stron. Jedna sprawa bardzo mnie, oszustwa wszelkie, bardzo we mnie burzę się temu, tak? Także uważam, że powinno się rozliczać ludzi, ale również tych, którzy przyjmują ludzi do pracy bez uprawnień, I to nie jedna osoba powinna ponieść ten chłopak, bo to tak trochę, że w momencie, w którym ktoś może, to różne rzeczy w takim młodym wieku przychodzą do głowy. To jest jedna rzecz. Z drugiej strony patrzę na to w ten sposób. Ograniczanie czasu pracy lekarzy jestem za. Tylko kto będzie pracował? W momencie, w którym pracujemy w szpitalu, w klinice, jesteśmy zobowiązani do dyżurowania. Jeżeli jest zespół pięcioosobowy, to proszę sobie podzielić 30 dni albo 31 przez 5 i wyjdzie ile dyżurów 24-godzinnych albo najmniej 19-godzinnych taka osoba musi wziąć. Pracę na oddziale często w przychodniach, przy klinicznych czy przy szpitalnych. W związku z tym tu jest sprawa tego typu również, że poniekąd jesteśmy trochę przymuszani do tego, żeby więcej pracować.
0: Żeby była obsada, tak?
7: Dokładnie, dlatego że NFZ nie kontraktuje szpitali, przychodni, które nie mają obsady. Tak, i to tak jest. I wydaje mi się, że dopóki się nie rozwiąże innej sprawy, pewnego koszyka świadczeń, bo jesteśmy zawalani badaniami, które są zupełnie takie dla nas bez sensu. Kontrola, kontroli, kontroli. Drobnych zmian, które nie budzą niepokoju onkologicznego.
0: Tylko kto będzie miał odwagę? Odwagę, by po pierwsze powiedzieć właśnie pacjentom, żeby koszyk świadczeń refundowanych należy przejrzeć i po prostu ograniczyć. No, tej odwagi by pani doktor brakuje. Po drugie, trzeba by odwagi politycznej. Trzeba powiedzieć lekarzom, że nie mogą zarabiać tyle, bo to jest no, po prostu aberracja. Aberracja polegająca na tym, że są szpitale, jak się dowiedziałem, gdzie 80-90% kosztów pieniędzy branych z NFZ-u przeznaczanych jest na pensje.
7: No to trudno mi powiedzieć.
0: To jest nieprawdopodobne.
7: Nie zaglądałam, nie wiem. Natomiast...
0: A po trzecie, tylko skończę, pani doktor, by trzeba mieć pomysł na całość.
7: Jak najbardziej trzeba mieć pomysł na całość.
0: Przecież to nie od dzisiaj wiadomo, że brakuje lekarzy, brakuje wykwalifikowanych pielęgniarek. No na Boga, ile lat można czekać, żeby na przykład mieć pomysł na to?
7: Od końca, tylko od początku, od koszyka, od tego, co jesteśmy w stanie dać człowiekowi za takie pieniądze.
0: Tak.
7: A czego
0: nie?
7: I w momencie, w którym odpowiemy sobie na to pytanie, to wtedy będzie wiadomo, jak długo, ile.
0: Natomiast ile pieniędzy potrzeba? No tak, to jest początek.
7: Natomiast jeszcze jedna rzecz. Jeżeli za pracę pani manikirzystki czy fryzjera płacimy przynajmniej 100 zł za godzinę, przynajmniej, to w momencie, w którym, jak sobie zadamy pytanie, to ile powinien zarabiać lekarz, który za to odpowiada? Na kontrakcie mamy pełną odpowiedzialność za wszystko, co robimy. Ja jestem w dobrej sytuacji, bo jestem rozliczana za procedurę, za to, co zrobię. To, co zrobiłam, opisałam, to jest, że tak powiem, mi naliczane. Nie mam godzin pracy, tylko pracuję na okrągło. Tak?
0: Z jednej strony daleki jestem od tego, żeby komukolwiek ograniczać zarobki, żeby to państwo by regulowało. A priori mi się takie rozwiązanie nie podoba. Z drugiej strony, no, trzeba wprowadzić tu jakąś racjonalność, to znaczy płacimy tyle, ile mamy. A nie, by zabawa polega na tym, że zadłużamy się w nieskończoność, bo płacimy. Pani doktor, kończę, bo słuchacze czekają.
7: Wszystkiego
0: dobrego, dobrego dnia pani życzę. Dziękuję za rozmowę. Pani Małgorzato, witam, halo.
8: Dzień dobry, witam.
0: Dzień dobry, witam.
8: Z tej strony Małgosia z Gniezna. Proszę pana, ja podam tak szybciutko własny przykład. W zeszłym roku miałam pękniętą łąkotkę. Poszłam prywatnie do ortopedy. Pan doktor mnie zbadał, zrobił USG, zrobił różne badania i mówi tak: proszę pani, ja to pani zrobię za 6,5 tysiąca za tydzień. Ja się rozglądam po tym gabinecie, tak patrzę i mówię, ale gdzie panie doktorze, tu? On mówi, nie, nie, ja pracuję w państwowym szpitalu, za tydzień pani przyjedzie do mnie do szpitala.
0: Tam mam sprzęt, warunki.
8: Tam mam sprzęt, warunki i tą operację pani wykonam. Tego samego dnia wieczorem ktoś będzie musiał panią odebrać i przyjedzie pani, pojedzie pani do domu. Mhm. I teraz ja się zastanawiam i mówię, no kurczę, no dla mnie to był obłęd. Ja mam wejść komuś w kolejkę w szpitalu, który czekał być może rok, prawda, na operację, no dla mnie to było nie do pomyślenia. Oczywiście poczekałam sobie w tym roku operacja artroskopia została wykonana, mhm. i to dobrze się skończyło, ale dla mnie, ja uważam, politycy, nie politycy, wie pan co, to jest błąd systemu.
0: Ale wie pani, że to jest powszechna praktyka, bo ja przygotowując się do jednej z audycji znalazłem szpital, w którym 70% blisko pacjentów to byli pacjenci poza kolejką, właśnie w ten sposób przyjmowani, obsługiwani.
8: No właśnie.
0: Ze skierowania z prywatnego gabinetu.
8: Dokładnie. I wie pan co, dla mnie to jest błąd systemu, a politycy powinni przede wszystkim pracować nad tym, żeby takie rzeczy się nie zdarzały, bo to po prostu przechodzi ludzkie pojęcie. To nie jest tylko to, że wykorzystują to politycy. Wykorzystują to osoby, które są chore, chcą w jakiś sposób, prawda, się ratować. No ja akurat miałam taką przypadłość, że mogłam
0: strony
8: czekać.
0: Zainteresowane tak. Po prostu by tak. Czerpią by z tego by na swoją korzyść. W ramach swoich oczywiście potrzeb.
8: Oczywiście.
0: Tutaj są potrzeby pacjentów, tu są potrzeby zarobkowe, ale wszyscy z tego korzystają. Korzystają z bałaganu, z nieszczelności.
8: Dokładnie.
0: Z aberracji tego systemu.
8: Dokładnie, dlatego ja uważam, że po prostu politycy powinni się wziąć do roboty, żeby takie rzeczy się nie powtarzały, żeby takich rzeczy w ogóle nie było, bo to jest patologia moim zdaniem. Dziękuję i pozdrawiam.
0: Pozdrawiam panią. Jeszcze pan Maciej. Panie Macieju, halo.
9: Dzień dobry
0: panu.
9: Panie Kubo.
0: Witam.
9: Wie pan co, myślę, że chwilowo koalicja może stracić w sondażach, jednak ludzie szybko wspominają i myślę, że szybko będą w stanie odrobić ten wynik. Jest szansa, mają szansę, aby wyjść z twarzą tej sytuacji. Mianowicie musieliby rozliczyć tą aferę rzetelnie. Jednak przy tej prokuraturze, przy tej władzy, myślę, że ta szansa, patrząc na te działania od wczoraj, została pogrzebana, także no nie mamy co liczyć tutaj na jakieś rzetelne śledztwo w tej sprawie, niestety. I może się to odbić czkawką, jak najbardziej.
0: 10 minut do 13. Czy salonik VIP wpłynie na sondaże rządzących? Ponownie z nami redaktor Agaton Koziński, ponownie Paweł Królikowski, politolog, specjalista zajmujący się marketingiem politycznym. Słyszymy się, panowie?
10: Głośno i wyraźnie.
0: Znakomicie.
5: No to najpierw... Dzień dobry,
0: dzień dobry raz jeszcze na początek w takim razie sonda. Czy salonik VIP wpłynie na sondaże rządzących? 72%. Panie redaktorze, Agaton Koziński uważa, że tak, 28% jest innego zdania. Ja już raz się uczepiłem w tym programie tego przykładu związanego, to w rozmowie zresztą z redaktorem Kozińskim, przykładu związanego z tymi słynnymi ośmiorniczkami. Mhm. 2014 rok, ośmiorniczki, jak pamiętały, no, stały się takim symbolem chucpy i oderwania od elit politycznych, od rzeczywistości, wręcz przykładem i takim symbolem bezczelności. A rok później, pamiętne wybory jesienne 2015 roku, no i partia rządząca ponosi po prostu porażkę. Agaton Koziński, historia się powtórzy?
10: No historia w tym momencie się powtarza na pewno. Sytuacja jest, znaczy no i tak i nie, powtarza się jedno, atmosfera wokół tej sprawy, atmosfera, takie zgęstnienie, zdziwienie, zaskoczenie ludzi, zniesmaczenie ludzi, oburzenie ludzi jest moim zdaniem bardzo podobne jak w 2014 roku i przy wszystkich różnicach tych spraw jednak jesteśmy w innym momencie politycznym, ta sprawa się rozgrywa na innym poziomie, wtedy mówiliśmy o absolutnie najważniejszych ludziach w państwie, teraz mówimy jednak o ludziach uszeregowanych dużo niżej. Póki co przynajmniej to są wyraźne różnice. Także atmosfera jest na pewno taka sama. Czy będą konsekwencje takie same? Tego nie wiem. Po pierwsze, po aferze taśmowej, nie tylko afera taśmowa była bulwersująca, ale przede wszystkim wtedy fatalna była reakcja władz. Niby rekonstrukcja, niby przekształcenie, niby no, nowe otwarcie.
0: Zdaniem pana tak Pawła naprawdę... Królikowskiego w tej chwili jest niewiele lepsza i władza z panowaniem nad tym, co się dzieje, zdaje się, że wychodzi to średnio.
10: Znaczy rozmawialiśmy o tym w pierwszym wejściu. Tak. Na razie władza nie może reagować, bo sprawa się nie skończyła. Reaguje się na końcu, jak wszystkie fakty poznamy, póki co faktów nie znamy. W związku z tym oni mają skrępowane ręce. A do wyborów zresztą półtora roku to jeszcze jest czas na reakcję. Przypomnę po aferze taśmowej, która wybuchła 9 czerwca. Wtedy się pojawiła pierwsza taśma, 9 czerwca 2014 roku. Mhm. Reakcją była wrześniowa rekonstrukcja rządu, wyjazd Donalda Tuska do Brukseli, Ewa Kopacz na czele rządu, przekształcenie i to było nowe otwarcie. I to nowe otwarcie zostało przez Platformę Obywatelską kompletnie spaprane. Mieli jedną szansę na odwrócenie losów dziejów swojej partii i ją koncertowo, podręcznikowo wręcz zmarnowali. No ale teraz oni też są mądrzejsi o te swoje doświadczenia. Proszę zwrócić uwagę, wyborcy są dzisiaj inni niż byli w roku 2015. W roku 2015 PiS sięgnął za popełnię władzy w kraju, między innymi dlatego, że przeciągnął do siebie Jarosława Gowina, przypomnę, ministra w rządzie Donalda Tuska, a Jarosław Gowin przeciągnął za sobą, sprawił, że zagłosowało na PiS 7% wyborców Platformy Obywatelskiej. Przypomnę, że PiS zdobył 37% głosów.
0: Tak.
10: Tak. Czy dzisiaj tego typu przepływy są możliwe? Nawet jeżeli ta władza rzeczywiście zacznie być postrzegana, przerysowuje na potrzeby naszej dyskusji, przerysowuje jako całkowicie upadła, zgniła, zdegenerowana, beznadziejna, fatalna, żenująca. Ta twardość elektoratu, jeżeli badania pokazują, że połowa wyborców Donalda Tuska zagłosuje tylko na Donalda Tuska i zagłosuje zawsze na Donalda Tuska bez względu na to, co by się działo, to ten poziom fundamentalizmu jest bardzo szeroki. Po stronie prawicowej taki fundamentalizm wyborczy Jarosława Kaczyńskiego to jest około 30% wyborców. Także w takich fundamentalnych wyborców, takich fundamentalistów wyborczych, może tak to brutalnie określę, w roku 2015 mieliśmy zdecydowanie mniej. Wtedy ludzie jeszcze patrzyli na politykę bardziej racjonalnie, bardziej przez pryzmat faktów, niż przez pryzmat nagich emocji.
0: Okopujemy się coraz mocniej. Paweł Królikowski.
10: To jest ta radykalna zmiana, jaka zachodzi. Także, aczkolwiek jeszcze pozwolę swoje słowo komentarza.
0: Jedno zdanie, tak.
10: Przysłuchiwałem się uważnie głosom. Mam ten zaszczyt być co jakiś czas w tej audycji i zawsze te głosy rozkładają się różnie. Za, przeciw. No dzisiaj mam wrażenie, że właściwie nie było telefonu, gdyby twierdził, że to w sumie normalne, co się działo w tym szpitalu.
0: Nie przesadzajcie,
10: jest naprawdę ogromne,
0: to prawda.
10: I to trzeba tym zarządzić.
0: Paweł Królikowski, dlaczego, bo rozmawiamy o tym, ja nie twierdzę, że to nieważne, bardzo ważne, o Saloniku, o kolejkach, o zarobkach lekarzy, ale być może te fundamentalne rzeczy schodzą na drugi plan. Stąd moje pytanie do pana, dlaczego politycy tolerowali i tolerują system opieki zdrowotnej, który nie ma prawa działać? Dlaczego nie przedstawiają żadnych pomysłów? Dlaczego ja mam takie wrażenie, że są po prostu bezradni przez lata? To nie dotyczy tylko i wyłącznie tej ekipy, to dotyczy kilku ostatnich ekip. Przez lata budowaliśmy system, który jest ciągle niewydolny, ciągle zły i w którym wszyscy w zasadzie są niezadowoleni. Można odpowiedzieć, bo tak musi być, bo materia jest trudna i wszystkie kraje europejskie mają kłopot poza najbogatszymi, prawda, które łożą, nie wiem, dwa razy tyle z PKB, co my, bo my rzeczywiście łożymy relatywnie w porównaniu niewiele, ale rozmawiam na ten temat z wieloma menedżerami, fachowcami, specjalistami, także lekarzami. Proponują rozwiązania bardzo racjonalne, przekonywające. Dlaczego nikt ich nie słucha?
5: Bo ja mogę się tylko wypowiedzieć z perspektywy politycznej. Proszę mnie zwolnić.
0: Bardzo proszę, ja na to liczę. Tak.
5: Na tym się absolutnie nie znam, natomiast z perspektywy politycznej to jest niezwykle niebezpieczne zajęcie. To znaczy wszyscy, którzy brali się za reformy w ochronie zdrowia, zazwyczaj na tym tracili, a nie zyskiwali. To zawsze jest coś, kto w jakiejś sytuacji pojawi się jakiś kłopot, nie do końca udana decyzja.
0: Czyli jakoś to będzie...
5: na historię ministrów zdrowia i Instytutu III Rzeczpospolitej i to jest zawsze stanowisko pod tytułem gorący stołek, tak? Nawet w tej chwili, gdzie pani Sobierańska-Granda, której nie ma w tej aferze, która w jakiś sposób się rozpłynęła, zniknęła, no to tak naprawdę wszyscy się spodziewają już tylko jednego, dymisji tak naprawdę, że ona tu nie wejdzie już i na białym koniu nie ogarnie sytuacji.
0: Ale może pani minister też tak zakłada i dlatego się nie odzywa.
5: Bardzo możliwe, co tylko popierałoby moją tezę, że to jest naprawdę trudny temat i w razie jakiegokolwiek kryzysu, czy tak jak teraz afery i właściwie katastrofy wizerunkowej, to najlepiej się schować i nic nie mówić. Co po prostu pokazuje, że no brakuje nam kogoś, kto chciałby tę pelerynę superbohatera, kogoś, kto będzie gotowy na znoszenie różnego rodzaju niedogodności politycznych, czy może po prostu zakończenia kariery politycznej, ale wziął się za bary z tym i rzeczywiście powalczył z finansowaniem, powalczył ze zmianą systemu, powalczył z tym, jak mogą pracować lekarze, czy to rozdzielenie prywatnych i publicznych lekarzy nie powinno rzeczywiście wejść. Tych pomysłów z różnych stron politycznych jest sporo, ale nie ma nikogo, kto chciałby rzeczywiście wziąć to w swoje ręce, związać to w jakąś gruntowną reformę i za tę stajnię Augiasza się zabrać. Po prostu czysto i wyłącznie z przyczyn wizerunkowych. Myślę, że to, co się stanie w najbliższym czasie, jeśli ja miałbym obstawiać, rząd Koalicji Obywatelskiej wynegocjuje, że z programu SAFE będziemy w stanie dosypać troszeczkę miliardów do polskiej ochrony zdrowia i to będzie rozwiązanie, odpowiedź na tę aferę, aczkolwiek w przyszłym roku wyborczym, żeby to dobrze zostało przez wyborców zapamiętane. Bo wiemy, że takie negocjacje Kosiniak-Kamysz już prowadzi w Brukseli, żeby z programu SAFE przesunąć pieniądze na bezpieczeństwo zdrowotne Polaków.
0: Paweł Królikowski, politolog, Agaton Koziński, dziennikarz, publicysta. Panowie, dziękuję, miłego dnia.
10: Dziękuję, do widzenia.
0: Do usłyszenia. Bardzo. Dziękujemy. Dwie minuty niespełna do 13:00. Słyszymy się jutro po 16:00. Obecność obowiązkowa. Do!

0: Mám grať?
1: Partnerem audycji jest totalizator sportowy, właściciel marki Lotto.
2: Dzień dobry. Jak co czwartek witamy w składzie Michał Foltak, Bartek Gil, Tomasz Smokowski. Trzy godziny mam gracia przed nami. Pierwsza godzina nowości, druga godzina boomera. Będzie sporo muzyki, ale uwaga, dzisiaj nie muzyki polskiej. Pomyślałem sobie, że tak dużo było tych polskich list przebojów, tych trójkowych, że dziś sięgnę jednak po billboardy, ale to jest lata 80., także posłuchacie trochę tych piosenek dewizowych. A trzecia godzina to godzina jazdy dowolnej. Pozwólcie, że zacznę od takiej mini prywaty, bo dosłownie przed momentem udało mi się od pomysłu do realizacji 5 minut. Uwielbiam takie klimaty właśnie, że to się nie miele, tylko komuś coś przyszło do głowy i udało się to ustalić. Zadzwonił do mnie redaktor Stelmach, było myślę, że za 15 pierwsza. A co by było, jakbyś usiadł i zrobił w studiu B kanału tutaj w Radiu 357 rozmowę z Pawłem Stasiakiem, Papa Dance? Nie miałem telefonu, ale w ciągu 15 minut udało mi się telefon zdobyć, zadzwonić. Paweł Stasiak, miły facet, mocno stąpający nogami po ziemi, zgodził się i będziemy w przyszły czwartek nagrywać, więc możecie spodziewać się papsów na YouTube'owym kanale Radia 357, a pewnie trochę też trafi na antenę. Czy dzisiaj będzie Papa Dance grany? Nie planuję, ale kto wie, może mi się to jeszcze zmienić. Na razie piosenka dnia. Igo.

Stumilowy las od Igo, to nasza radiowa piosenka dnia. Znacie grupę My Morning Jacket? To mamy nową piosenkę, ale nie od My Morning Jacket. Natomiast podpisuje się pod nią wyłącznie wokalista tego zespołu, Jim James. Dobry numer.

Udało się to Jimowi. Jim James z piosenką Come Again to jest nowość. Takich nowości przygotowałem dla was w tej pierwszej godzinie. Kilkanaście, bardzo proszę.

to już zdążyliście mnie zapytać na mailu. Maila nie podałem. smok@radio357.pl. Czy można by było zapytać Pawła Stasiaka, jak już wpadnie w przyszłym tygodniu na to nagrywanie? Ale uwaga, my nagrywamy w przyszłym tygodniu po Mam Graciu, ale premiera, że tak powiem, YouTube'owa i radiowa będzie w jakimś tam późniejszym terminie. Nie wiem jakim, niedługim, ale chwilkę późniejszym. Także to nie będzie rozmowa na żywo. I ktoś tutaj zapytał, czy mógłbym zapytać, o co chodzi z Olą Maj, kim była Ola Maj. Wydaje mi się, że Paweł to już nawet opowiadał. Ale dobrze, zapytam, kim była Ola Maj i o co z tą Olą Maj chodziło i gdzie ona jest przede wszystkim. Gdzie ona jest, ta Ola Maj?

Bardzo szybko wpadająco w ucho piosenka. Nazywa się Brittany Fouché. Podpisuje się po prostu jako Fouché. Dziewczyna ma już na koncie współpracę i z Jamesem Blake'em. To jest znak jakości, taki znak jakości Q, wielkie Q.

Była modelką, jest aktorką, zagrała na przykład, czy ja wiem, kilka lat temu w filmie Woody'ego Allena W deszczowy dzień w Nowym Jorku u boku Timothego Chalamet, Elle Fanning czy Jude Law. Tam nie zagrała jakiejś wielkiej roli, raczej była taką, powiedzmy, drugoplanową aktorką, ale odnotujmy, zaczęła też śpiewać. A nazywa się Suki Waterhouse. Trochę takie piosenki jakby znalazła gdzieś na strychu kasety taty, rodziców, przesłuchała sobie i stwierdziła, że lata 80. fajne były i dobrze byłoby się w tym duchu pokręcić. Isaac Delusion.

A tutaj weszliśmy w strefę piosenek, kilkunastominutową strefę piosenek francuskich. Przed momentem zespół Isaac Delusion, brzmi to jak imię i nazwisko jakiegoś jednego człowieka, ale to jest zespół Isaac Delusion, a teraz duet ze Strasburga, Jimmy Deez i Bastien Gria, ukrywający się pod nazwą Devo, ich nowa piosenka Vaudeville.

świetny kawałek, moim zdaniem. Duet Devo ze Strasburga. Zapamiętajcie dobrze, nie Strasberg, tylko Strasburg, baranie. Strasburg. Grupa Devo, piosenka Vaudeville, są nawet na francuskie warunki jeszcze bardzo mało znanym zespołem. Tym bardziej się cieszę, że udało mi się gdzieś ich wyszperać. I bardzo doceniam, zarówno w przypadku grupy Isaac Delusion, jak i Devo, że potrafią śpiewać takim angielskim, że nie mogę się domyślić, że pochodzą z Francji. Nie zjadają H, tak ładnie wszystko zaokrąglają z głoski. No, sami wiecie, jak Anglicy potrafią mówić, inaczej, jak Francuzi potrafią mówić po angielsku. Mniej więcej tak, jak Brad Pitt mówiący po włosku. Buongiorno, to mniej więcej to samo. Pozostajemy w kręgu muzyki już nie tyle francuskiej, co frankofońskiej, bo następna dziewczyna nazywa się Angèle Van Lecken. Śpiewa po prostu jako Angèle i pochodzi z Brukseli, ale śpiewa po francusku. Angèle i jej singiel Dis-le, powiedz to.

piosenka Dealer, powiedz to, już staje się sensacją na belgijskich listach przebojów. Jedna z jej poprzednich piosenek, Tout Oublié, kilka lat temu przebiła pod względem, nie wiem, czasu spędzonego na pierwszym miejscu belgijskich list przebojów przeboje samego Stromae. To na belgijskie warunki znaczy bardzo wiele. Angèle van Lecken, córka aktorki i piosenkarza, czyli pochodząca z bardzo artystycznej rodziny, jej brat zresztą też jest raperem, to już jest uznana marka i uznana firma na tamtejszym firmamencie gwiazd. Ma raptem 30 lat. Angèle, Dealer. A teraz polska premiera ostatnich tygodni. Bardzo bym nie chciał, żeby ten zespół wam i ta płyta wam umknęła. Wydaje mi się, że nawet oni tutaj byli płytą tygodnia. To może Michał Foltak mi pomacha głową na tak albo na nie, bo chodzi o grupę Calls. O duet Calls. Wybieram z tej najnowszej płyty piosenkę Basen. Zapiszcie sobie, podkreślcie czerwonym flamastrem, koniecznie sięgnijcie po ten album. Tak, to była płyta tygodnia, Michał mi podpowiada kilka tygodni temu. No ale dwa gwoździe lepiej trzymają.

Grupa Duet, polski duet Calls. Wyobraźcie sobie, że ten nowy album został dostrzeżony także w bardzo uznanych, fachowych portalach muzycznych za granicą, w Stanach Zjednoczonych czy w Wielkiej Brytanii. Naprawdę czytam recenzje płyty grupy Calls. To bardzo fajnie, to dobrze, że nas ktoś dostrzega. Nie wiem, na ile jest to nowe, odkrywcze, świeże dla anglosaskiej muzyki, dla Amerykanów, Anglików, ale już może sam fakt, że śpiewają, że śpiewa po polsku nasza wokalistka, to już jest dla nich coś nowego. W każdym razie płyta jest dostrzeżona i jest absolutnie doceniana. To nie tak, że o, zobaczcie, coś wyszło, ale w sumie to słabe. Nie, nie, wręcz przeciwnie. Wrócimy teraz nad kanał La Manche, bo poniekąd trochę z dwóch stron tak okrakiem siedzi po obu stronach kanału La Manche dziewczyna, która teraz zaśpiewa, nazywa się Emmy Broughton. Po części jest francuską, po części jest Brytyjką, nawet sama nazwa, bo ukrywa się pod pseudonimem Blumi. Blumi to blue od francuskiego, od Francji, a mi, no mi to ma być ja, czyli Anglia. Współpracowała z Justinem Vernonem, czyli Bon Iverem, współpracowała z Leslie Feist, czyli Broken Social Scene. To jest prawdziwy znak jakości. Posłuchajcie, Jaguar od Blumi.

muszę wam się przyznać do czegoś. Za każdym razem, kiedy co czwartek staram się wybrać nowe, świeże, ciekawe przede wszystkim piosenki do tej godziny świeżynek na od 13 do 14, to mam wątpliwości, czy mi się uda. Czy rzeczywiście tyle ciekawych rzeczy się pojawia, by móc skupić waszą uwagę. A potem okazuje się, sam sobie słucham tych piosenek po raz pierwszy w ramach tej playlisty od 13 do 14 i myślę sobie, kurczę, no niby już wszystko zostało stworzone w muzyce, a jednak ludzie potrafią komponować dobre rzeczy. Naprawdę, takie mam wrażenie, bo sama mi się podoba ta playlista. To żadna moja zasługa, to oni. Przed momentem Blumi. A teraz znowu wrócimy do Francji, chociaż oni by się pewnie obrazili, bo mieszkańcy Korsyki, a to są właśnie ludzie z Korsyki, wyspiarze, niekoniecznie się pod Francją podpisują. Casablanca Drivers, prosto z Ajaccio, prosto z Korsyki.

Casablanca Drivers z piosenką Cube. Zrobiło się tak bardzo klubowo. Grupa Pulp powraca, nie z nowymi utworami, spokojnie, ale z epką koncertową i tam między innymi koncertowo, a jakże, Sunset.

I like to look.

0: choice. Thank you ever so much for being here. We'll see you another time, all right? Bye-bye.
1: Jarvis Cocker z kolegami z Sheffield Grupa Pulp z piosenką Sunset. 8 minut do godziny 14. Teraz zajrzymy na australijską scenę indie, a tutaj rozpycha się łokciami Julia Jacqueline ze swoją nową piosenką.

A co tam słychać na Mistrzostwach Świata, poza wynikami? No dobra informacja jest taka, że w ten weekend skończy się faza grupowa. I zostanie już tylko 30 kilka spotkań i te będą rzeczywiście ciekawe, bo to już będzie faza pucharowa, przegrywający odpada, zacznie wszystko iść na znacznie wyższym poziomie intensywności, szybkości i no tak, to jest ten moment, od kiedy ja zacznę interesować się Mistrzostwami Świata. Na razie odnotujmy kolejną wypowiedź naszego ulubionego bąbelka. Gianni Infantino zdążył powiedzieć, że to nieprawda, że te przerwy w połowach połowy pierwszej i połowy drugiej, te tak zwane hydration break, są po to, żeby on i jego przyboczne firmy mogły więcej zarobić pieniędzy. To jest naprawdę po to, żeby piłkarze mogli odpocząć i napić się wody. Nawet jeżeli tej wody nie potrzebują, bo akurat pada deszcz i jest generalnie chłodno. Oj, Gianni, to pewnie z tego samego powodu, żeby piłkarze mogli dłużej odpocząć, przerwa w finale Mistrzostw Świata za kilka tygodni będzie trwała 30 minut, prawda? Pewnie dlatego. Oj, Pinokio.

0: O, i tak miło, sympatycznie, nawet trochę leniwie kończy pierwszą godzinę grania tego świeżynkowego, tych nowości artystka ze Stanów Zjednoczonych. Nazywa się Rath Garbus i wrócę do niej na pewno w niedzielnej grze podwójnej. Już to sobie obiecałem. Dostałem SMS-a od naszej Kasi Nowickiej. No super! Ta Blumi, oby więcej takich dźwięków w naszym radiu, także możecie się spodziewać pewnie u Kaśki w audycjach, że Blumi wróci. To kilkanaście minut temu z piosenką Jaguar. No dobrze, panie Michale, no właśnie. Nie mówcie, że nie lubicie tego dżingla. Każdy go lubi. Nie ma takich, którzy nie lubią Ewy Pilarzowej śpiewającej Padnij na kolana. Kącik piosenki czechosłowackiej, lata 70. Czechosłowacy nie płacąc za X-ów, chociaż nie, ustaliłem, że jednak te za X-y płacili od wykonań praktycznie covery 1:1, w zasadzie było to karaoke z własnym tekstem. Dzisiaj sięgamy po Werę Szpinarową, jej tu jeszcze nie było, ale jak to zobaczycie, jak Wera wyglądała w tamtym 78. roku, jak ona śpiewała ten utwór, co za chwilę, to padniecie trupem. Uwaga, dżingielek i jedziemy.
1: Holky a chlapci z naší školky.

Nie wiem, jaka tam sytuacja w waszej pracy, ale jeśli pracujecie, to pracujcie i słuchajcie dalej czwartkowego Mam Gracia. Rozpoczynamy drugą godzinę, chociaż już 7 minut po 14. godzinę Boomera. I tak jak zapowiadałem przed godzinką, tym razem zdecydowałem się nie sięgać po listy markowe, po listy trójkowe. Dzisiaj, a co, dla odmiany będzie tylko jedna lista i to będzie lista Billboardu z 25 czerwca 1983 roku. Billboard Hot 100, miejsce 40.

To był bardzo dobry czas dla muzyki rockowej. Tutaj Bryan Adams, młody jeszcze Bryan Adams, Cuts Like a Knife, miejsce 40 na 38 Billy Idol.

White Wedding od Billego Idola na miejscu 38. Ja wam mówię, to były dobre tygodnie dla muzyki. Miejsce 33.

Najważniejsza piosenka z drugiego albumu Eurythmics, kawałek, który no, był prawdziwym przełomem. Najpierw dotarł do miejsca pierwszego w Wielkiej Brytanii, a po debiucie w Stanach Zjednoczonych ta piosenka właśnie była w drodze na szczyt, bo przypomnę, słuchamy listy przebojów z 25 czerwca 1983 roku. Sweet Dreams dotarło do miejsca pierwszego w Stanach Zjednoczonych we wrześniu, dopiero za kilka miesięcy. Oczywiście wszystko tutaj było przełomowe i ważne. Może najważniejszy był teledysk, czyli Annie Lennox, obcięta na amerykańskiego żołnierza rekruta, pofarbowana na pomarańczowo włosy i te krowy, o które był pytany Dave Stewart. Dave, wszystko fajnie, ale po co ci te krowy? Wystarczy, że Annie wygląda dobrze w teledysku, w tymi pomarańczowymi włosami, ale Dave Stewart był fanem prac Salvadora Dalego, Luisa Buñuela, trochę takie piór nonsensowe. W myśl zasady, dlaczego krowy, a dlaczego nie?

Miejsce 30. Donna Summer. She works hard for the money. 25 czerwca 1983 roku. Dwa dni temu dobiegła końca tygodniowa pielgrzymka papieża Jana Pawła II w Polsce. To wtedy padły słynne słowa nie lękajcie się, a dla wielu Polaków no to był symboliczny moment odzyskiwania albo przywracania nadziei po stanie wojennym. Co jeszcze 25 czerwca 1983 roku się zdarzyło? Otóż wydarzył się dla nas Europejczyków, Polaków, europocentrycznych miłośników sportu wydarzenie bez znaczenia, ale Indie, które były kopciuszkiem w tamtym Pucharze Świata w krykiecie, o tej dyscyplinie sportu mowa, Indie zdobyły Puchar Świata właśnie 25 czerwca, wygrywając 183 do 140. To po tym zwycięstwie krykiet stał się sportem, trudno powiedzieć, że kultowym. Bardziej powiedziałbym, że stał się sportem religią dla Hindusów. Tego też dnia enerdowski kulomiot Udo Beyer ustanowił rekord świata w pchnięciu kulą 22 metry, 22 centymetry, ale prawdopodobnie, gdybyśmy mu wtedy zgasili światło, to Udo Beyer zacząłby się świecić na jaskrawo zielono.

To oczywiście Stevie Nicks. Stevie Nicks tutaj solo z pierwszej solowej płyty już po sukcesach Fleetwood Mac. Miejsce 27. Stand Back. Patrzę, że 25 czerwca 1983 roku na ten dzień przypadał też mecze, pierwsze spotkania pierwszej rundy The Championships. Inaczej Anglicy o tym nie mówią. Oni nie mówią, że to... A o czym mowa? O Wimbledonie, rzecz jasna. Anglicy są tak bardzo anglocentryczni, że nie mówią o wielkim szlemie wimbledońskim inaczej niż The Championships. To inni mogą sobie nazywać jakkolwiek. Turniej, który 2 tygodnie później miał wygrać w singlu mężczyzn John McEnroe. Miejsce 26.

To Rod Stewart, oczywiście Baby Jane, miejsce 26. Dostaję od was maile, między innymi napisał tutaj słuchacz, że wraca z Czech z koncertu grupy Duran Duran. Jak rozumiem, odbył się ten koncert wczoraj. A to świetnie się składa, bo Duran Duran już 43 lata temu byli na liście Billboardu. Miejsce 25.

Duran Duran, Is There Something I Should Know, na miejscu 25 listy Billboardu z 25 czerwca 1983 roku. Miejsce 16.

Nie widziałem teledysku do tej piosenki jakieś 30 lat. No, ale niby nie powiedzieć, może nawet 40. A i tak wszystko pamiętam. To jedna z takich piosenek, jeden z takich obrazków, w cudzysłowie, które się wryły w moją pamięć na zawsze. Elton John, miejsce 16. Miejsce 15. Ja wam mówię, tutaj są same hiciory.

Ja wam mówię, tylko z jednej listy z 25 czerwca 1983 roku można by było stworzyć swoisty best of lat 80. tamtych piosenek. Tu się wszystko zgadza u Michaela Jacksona. Produkcyjnie to wszystko tak ładnie chodzi, pulsuje. Tak jak w następnej piosence. Najlepsza gitara basowa tamtych lat w muzyce popowej, czyli Nick Beck, chowający się jeszcze bardziej przy basie niż na wokalu. Nick Beck, Kajagoogoo, miejsce 10.

Śpiewał jeszcze zanim został wyrzucony z zespołu Limahl, a na basie oczywiście ten wstęp, jedyny w swoim rodzaju wstęp od Nicka Beckesa. Był taki artysta, który był popularny w latach 70. grając zupełnie inną muzykę niż w latach 80. Był popularny też w latach 2000, grając zupełnie inną muzykę niż w latach 70. 80. Po prostu przez dziesięciolecia na szczycie. To miejsce piąte.

też niezapomniany teledysk. David Bowie, miejsce piąte, Let's Dance. Sprawdziłem, w Wielkiej Brytanii w tamtym tygodniu czerwca 83 roku na pierwszym miejscu byli Policjanci, Every Breath You Take. Natomiast w Stanach Zjednoczonych na tej liście Billboardu, o której mówiliśmy, dotarliśmy do miejsca pierwszego, 25 czerwca 1983 roku.

No to jeśli pracujecie, to popracujcie jeszcze przez godzinkę. Jest, a w zasadzie 53 minuty, bo już mamy 7 minut po godzinie 15. Trzecia godzina to jazda dowolna, czyli co mi w duszy gra. Pozwólcie, że zaczniemy też od piosenki z lat 80. Był rok 87, kiedy tancerka francuskiej opery w pewnym momencie postanowiła zrobić karierę jako piosenkarka i wyszło jej to nieźle, ponieważ w wieku lat 41 nagle doszła do miejsca pierwszego francuskich list przebojów z piosenką, która właśnie za chwileczkę wybrzmi. Gêche Pâtie, bo o niej mowa, odeszła od nas kilka dni temu w wieku lat 80, a to jej największy przebój z roku 87 roku. Gêche Pâtie, Étienne.

Gespati, Etienne, rok 1987. Trwają Mistrzostwa Świata. Mnóstwo jest różnych mundialowych piosenek, lepszych, gorszych. Jest taki jeden kawałek, bardzo głośny, bardzo mocno rozpromowany, to zwłaszcza chyba w roku 2016, kiedy trwały Mistrzostwa Europy i to kibice z Irlandii Północnej śpiewali wtedy na cześć jednego swoich z piłkarzy. Do tej właśnie piosenki, do tej właśnie melodii taki europejski eurohit, euro w znaczeniu Mistrzostw Europy, euro. Co ciekawe, ten zawodnik, on miał chyba Davis na nazwisko, nawet nie zagrał minuty na tamtych Mistrzostwach Europy, a Irlandczycy z północy nie wyszli z grupy. I piosenka sama w sobie jest, no, taka jak piosenka, taka, wiecie, umpa umpa. Ale nagle Gala, bo o niej mowa, nagrała wersję akustyczną tego utworu i piosenka zmieniła się nie do poznania.

Wielki przebój na Ibizie w roku 96, to najpierw, potem powrót popularności w roku 2016 podczas Mistrzostw Europy. I już sobie sprawdziłem, kibice Irlandii Północnej nie śpiewali żadnym Davisie, tylko o Will Grigg. Will Grigg to był napastnik Wigan Athletic. Do dzisiaj chyba gra w piłkę, ma już grubo po 30. I oni śpiewali w refrenie tak: Will Grigg's on fire, the defense is terrified, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Will Grigg nie zagrał ani minuty na tamtych Mistrzostwach Europy. Irlandia Północna między innymi grała przeciwko Polsce. Ja wiem, że mamy czas, kiedy na fali jest Leo Messi. Strzela gole raz za razem, nawet karnego spudłuje, i tak jest liderem klasyfikacji strzelców. I wiecie co? Pomyślałem sobie, że znajdę jakąś piosenkę o Messim. Jest tego mnóstwo w sieci. Śpiewają nawet po niemiecku piosenki o Messim. Śpiewają po... Co ja tam jeszcze znalazłem? Po niderlandzku. Nie mówiąc już oczywiście o ludziach z Ameryki Łacińskiej, którzy mają mnóstwo, czy Hiszpanii, którzy mają mnóstwo piosenek o Messim, ale... No żadna, mówiąc najogólniej i najbardziej delikatnie jak tylko mogę, żadna nie wypełnia kryteriów i standardów muzyki, którą mogę wam zaserwować w Radiu 357, if you know what I mean. W takim razie, skoro nie mogę nic o Messim, to wybieram Lole Young, Messi.

0: Ja wiem, że Loli nie chodziło o Leo Messiego, I'm Too Messy to nie o tym, ale tak postanowiłem uhonorować Argentyńczyka. Jedyna piosenka, powiedziałbym, antenowa spośród tych wszystkich o Bobo, bo taka jest ksywa Messiego, o Leo, o Argentina. No, jak bardzo chcecie, to sobie poszukajcie. Uszy więdną, ale robicie to na własną odpowiedzialność. Dwa słowa o tym, co dzisiaj was czeka w popołudniówce naszej radiowej, około godziny 17:45. Rozmowa o narzędziach, jak korzystać z AI, no bo wiadomix, sztuczna inteligencja to już nie jest pieśń przyszłości. To już jest codzienność, ale warto by byłoby z tych umiejętności dobrze korzystać. I my sobie sprawdzimy po południu, jak popularne aplikacje AI mogą przyspieszyć naszą pracę i na co uważać, by nie popełnić przy tym błędów. O tym, po jakie narzędzia sięgać, jak robić to dobrze i mądrze. I dzisiaj w popołudniówce porozmawiamy z adwokatem, doktorem Pawłem Mielniczkiem. Posłuchajcie proszę króciutkiej zapowiedzi.
1: Partnerem audycji jest wydawnictwo CH Beck.
0: A, no w sumie to tyle, skoro rozmowa będzie... No to jak głupi ja, no skoro rozmawiać na żywo, to co ma być? Jaka ma być zapowiedź rozmowy? Ech, ja się do niczego nie nadaję. Stwierdziłem, że skoro druga godzina zazwyczaj jest godziną polską, godziną boomerów, to ja wam to zrekompensuję godziną trzecią, jazdą dowolną, i że tutaj będą dominować piosenki polskie. Dzisiaj grupa Calls już w pierwszej godzinie świeżynek wystąpiła, to tutaj... Calls poniekąd reinterpretują piosenkę Moniki Brodki.

Jestem wielkim miłośnikiem twórczości Edyty Bartosiewicz. Płytę Love, jej debiutancką, uważam w ogóle za jeden z najlepszych albumów w historii polskiej muzyki. Natomiast piosenka Opowieść, z tą piosenką to mam trochę tak, jak z takimi powiedzeniami, że muzyka sprawia, że człowiekowi robi się lepiej, tak po prostu. I taki wulkan emocji za każdym razem wzbudza we mnie Opowieść Edyty Bartosiewicz. A ta polska grupa w naszych stacjach radiowych, mówię tak generalnie o polskich stacjach radiowych, pojawia się rzadko, wyjątkowo rzadko i niesłusznie zbyt rzadko.

Dick for Dick, oczywiście, że to oni. Nie, nie mam dzisiaj żadnego do wyrobienia żadnej kwoty polskich piosenek, chociaż pewnie w stacjach radiowych tak jest, że tych polskich piosenek musi tam ileś zagrać w ciągu doby, w ciągu miesiąca, nawet nie wiem, jakie to są plany. Ja po prostu lubię polską muzykę i uważam, że mnóstwo dobrej muzyki i dobrych polskich piosenek ukrywa się gdzieś w czeluściach i czasem o nich zapominamy. Na przykład o Enchanted Hunters, o dwóch księżycach. No co za kawałek, fantastyczny.

Małgosia Pękala i Magda Gajdzica. Niestety Enchanted Hunters już nie istnieją. Dziewczyny poszły w swoją stronę, tworzą dużo muzyki do sztuk, do przedstawień teatralnych. Magda też na przykład naucza śpiewu. Nauczała mnie, stąd wiem z pierwszego źródła, z pierwszej ręki, że Enchanted Hunters zawiesiły swoją działalność. Być może na wieczne nigdy. Kto to wie? No, byłoby bardzo, bardzo żal.

Jedyna taka piosenka, jedyny taki tekst, do którego pewnie trzeba dorosnąć, bo kiedy byłem młodym chłopakiem w szkole, nie wiedziałem, o jakiej prognozie pogody ona śpiewa i o co w tym wszystkim chodzi. Grażyna Łobaszewska i tutaj towarzyszący jej Stanisław Sojka. Dzieciaki z kolei jutro mają ostatni dzień szkoły i się rozjadą na wakacje i koniec, zakończenie roku i Warszawa znowu będzie pusta. Ach, jak będzie miło.

Misia Furtak na wokalu, czyli polsko-luksembursko-duński zespół Trebę. A teraz Oranżada i Maciej Cieślak, tak, ten Maciej Cieślak ze Ścianki.

Już za chwileczkę popołudniówka Radia 357. Krzysztof Z. szykuje się do poprowadzenia. Przy okazji ściga mnie, bo mu jestem winny 3 dychy na naszego wewnętrznego totka mundialowego. Jeszcze nie zapłaciłem, a jestem prawie na samym końcu. Cholera, jasno. Słuchajcie popołudniówki. Dziękuję wam za dziś. Słyszymy się w niedzielę w grze podwójnej, a Maciek Cieślak wróci raz jeszcze. To tak, żebyście się uśmiechnęli na dobry dzień. Ścianka tym razem w coverze, ale jakim coverze? Jak to pięknie brzmi. Dziękuję wam.

0: Dzień dobry Państwu, jest czwartek, 25 dzień czerwca. Właśnie minęła godzina 16, zaczynamy zatem popołudniówkę Radia 357. Serwis na początek od Oli Żaczek.
1: Serwis zaczynamy od wypadku awionetki na warszawskim Bemowie. Dwie osoby zginęły, dwie zostały ranne. Mały samolot próbował lądować, ale runął na ziemię tuż obok ośrodka szkolenia kierowców.
2: Policjanci przez cały czas zabezpieczają ten teren.
1: Mówi nadkomisarz Marta Sulowska z bemowskiej policji. Samolot spalił się doszczętnie, pożar został już ugaszony. Do zespołu pogotowia ratunkowego zgłosiły się dwie osoby postronne, które zostały poszkodowane. Szefowie PGE, Orlenu, Enei i Tauronu podpisali list intencyjny w sprawie zaangażowania w odbudowę ukraińskiej infrastruktury energetycznej. Do uroczystego parafowania dokumentu doszło podczas konferencji na rzecz odbudowy Ukrainy w Gdańsku. Obecne są tam firmy międzynarodowe, polskie i ukraińskie. Jaka jest perspektywa Kijowa? O tym z ukraińskiej stolicy Piotr Kaszuwara.
3: Konferencja w Gdańsku wydaje się bardziej istotna z punktu widzenia Warszawy, bo chodzi o wielkie kontrakty i udział Polski w powojennym dźwiganiu z ruin Ukrainy, ale także o prestiż i polityczny sygnał, że nasz kraj ma głos w sprawach Europy Wschodniej. Ukraińskie media zwracają uwagę, że atmosfera w Gdańsku mogłaby być lepsza, gdyby nie awantura, jaka poróżniła prezydentów Zełenskiego i Nawrockiego, doprowadzając do tego, że głowa ukraińskiego państwa ani szef MSZ do Polski ostatecznie nie dotarł. Jest za to ekonomistka premier Julia Sfyrydenko i to stawia akcent na współpracę gospodarczą oraz ma na celu obniżenie temperatury sporu historycznego. Dla Ukraińców jednak ważne są cyfry. 200 kontraktów wartych między 500 milionów a 1,5 miliarda euro. Potencjalne inwestycje w energetykę, transport, finanse i obronę. To są konkrety, o których dyskutuje się nad Dnieprem. Z Kijowa dla Radia 357 Piotr Kaszuwara.
1: Jednym z ważniejszych kontekstów forum w Gdańsku dla Ukrainy jest wspomniana już współpraca energetyczna, bo ten sektor już teraz potrzebuje 650 milionów euro na inwestycje. Temat konferencji wróci w popołudniówce. A my wracamy do sprawy afery w Szpitalu Południowym w Warszawie, bo już szóstą godzinę zajmują się nią stołeczni radni. Dziś w planach również głosowanie nad absolutorium i wotum zaufania dla prezydenta Warszawy. Rafała Trzaskowskiego o tym wszystkim za niecałe pół godziny opowie Państwu w raporcie 357 Michał Trantał. Ustawa o zakazie patostreamingu czeka już tylko na podpis prezydenta. Dziś za zmianami w prawie opowiedzieli się senatorowie. Ustawa to połączenie dwóch projektów, jednego autorstwa PO i drugiego KO. PiS i KO. Zakłada ona, że za rozpowszechnianie w internecie treści, które przedstawiają popełnienie przestępstwa godzącego w dobra osobiste, przemoc wobec zwierzęcia lub poniżające traktowanie innej osoby nawet za jej zgodą, będzie groziła kara do 3 lat więzienia, a jeżeli treści będą przedstawiały osoby nieletnie do 5 lat. Jutro wyczekiwane przez uczniów i ich rodziców wakacje, a Polacy tłumnie ruszają za granicę. Tak wynika z analizy internetowego biura podróży eSky.pl. Zagranicznych rezerwacji jest ponad 2,5 razy więcej niż w ubiegłym roku, mówi Mateusz Dul, ekspert biura.
4: Na decyzje zakupowe w okresie wakacyjnym niezmiennie najmocniej wpływają 3 czynniki. Pogoda, wygoda oraz stosunek ceny do jakości. W praktyce oznacza to, że zagraniczne wakacje są coraz częściej postrzegane jako bardziej przewidywalna i atrakcyjna alternatywa dla wypoczynku w kraju.
1: Najchętniej wybierane kierunki to Włochy, Hiszpania, Grecja, Malta i Bułgaria. Rośnie zainteresowanie Albanią. Takie to informacje w Wigilię wakacji. Kolejna porcja za niecałą godzinę.
0: Wigilie, wakacje, jakie to ładne. Czas na sport, Mateusz Fusiarz.
5: Wczoraj i dziś nad ranem na Mundialu obejrzeliśmy 6 meczów, w których w sumie padło 20 goli. Dużo, mało, pewnie nie obrazilibyśmy się dzisiaj, gdyby ta średnia została poprawiona, ale też nie ma co narzekać. Z grup A, B i C w 1:16 zameldowały się już Meksyk, RPA, Szwajcaria, Kanada, Brazylia, Maroko oraz Bośnia i Hercegowina, która już na pewno będzie jedną z tych ekip, która awans wywalczy z klasyfikacji 3 miejsc. Dziś i jutro nad ranem w akcji zobaczymy kolejnych 12 ekip, którym marzy się faza playoff. Chociaż akurat grający wieczorem Niemcy, grający z Ekwadorem, Ekwadorem wyjście z grupy E przypieczętowali już wcześniej. Natomiast o tym, kto zajmie miejsce obok Die Mannschaft, zadecydują dzisiejsze wyniki. Z Curaçao zagra Wybrzeże Kości Słoniowej.
6: Myślę,
5: że kluczem będzie po prostu zagrać z takim nastawieniem i taką intensywnością, jak zrobiliśmy to przeciwko Ekwadorowi i Niemcom. Myślę, że jeżeli to wszystko zrobimy, dorzucimy do tego odpowiedni szacunek dla rywala, mamy szansę na awans do 1/16 finału turnieju. Tyle selekcjoner reprezentacji WKS-u MRSFAE. Z szerszym raportem mundialowym wracam do Państwa o 17.30. A teraz kilka innych tematów, m.in. tenis. Nie mam niestety dobrych wieści z Londynu, nie będzie 5 Polek w głównej drabince Wimbledonu. Grała dzisiaj finał kwalifikacji Katarzyna Kawa, dzielnie walczyła o awans, ale niestety przegrała z ciut niżej notowaną Amerykanką Kylon Day 2-6 i 5-7. W turnieju pokazowym w Stoke gra w tym momencie Hubert Hurkacz, jego przeciwnikiem jest Czech Menszik, a o finał turnieju w Eastbourne walczył dziś Janek Zieliński. Polak i partnerujący mu od jakiegoś czasu Brytyjczyk Luke Johnson mierzyli się z duetem Nys Roger Vasselin, no i wynik podam Państwu w kolejnym serwisie. Na koniec siatkówka, bo tak jak wczoraj mam dla Państwa zaproszenie do Gliwic. W środę biało-czerwoni stoczyli swój już czwarty w tej Lidze Narodów 5-setowy bój, na szczęście wygrany z Belgią. Dzisiaj czas na Turcję.
7: Na pewno do dobrej gry nam brakuje. Za dużo prostych jakichś tam błędów. Chyba w każdym elemencie po prostu zagraliśmy słabiej, nie? Stać nas na pewno na sporo lepszą grę. No zawsze rewelacyjnie się gra przy takim dopingu, szczególnie gdy gramy w Polsce, czujemy to i możemy tylko podziękować naszym kibicom.
5: Mówił Bartłomiej Bołądź, mecz z Turcją o 20:00 w Polsacie Sport.
0: Ale dobrze, że kolega Smoku taki klimat zrobił w studiu, pozasłaniane z zasłony okna. Chłodno. Daje się jakoś przetrwać te upały. Dzięki bardzo, Smoku. Państwu również polecam na upały uważać. Mówimy o tym od rana. Jutro będziemy mówić, no i pewnie w weekend, kiedy te najgorętsze dni do nas przyjdą. A dzisiaj od 24 do 25 stopni na północnym wschodzie i Podhalu. W centrum nawet do 30, a najcieplej na południowym wschodzie. Tam 34 stopnie. Na wybrzeżu miejscami 22-23, więc całkiem przyjemnie nad Bałtykiem. Wiatr słaby i umiarkowany, na Podhalu miejscami wiejący z północy.
8: Popołudniówka 357. Zaprasza Krzysztof Zimoch.
0: Polecamy się razem z Andrzejem Rutkę, który program przygotował, i Michałem Foltakiem, który audycję realizuje. 510-357-357. Dziś będziemy sporo mówić o relacjach polsko-ukraińskich. To z uwagi na trwającą w Gdańsku konferencję poświęconą odbudowie Ukrainy po wojnie. Już za chwilę naszym gościem będzie były ambasador Polski w Ukrainie Jan Piekło, ale nie tylko o tym, gdyby chcieli Państwo na przykład porozmawiać o kredytach hipotecznych, czy o tym, jak przygotować się na wyjazd z dziećmi, bo sezon urlopowy już tuż, to polecamy się również w głosówkach popołudniówki w naszej aplikacji krzysztof.zimochmałpa radio357.pl.

0: Dziękuję za piosenkę, nie trzeba było, pisze pani Olga. Kłaniamy się bardzo nisko, nieskromnie, acz ze świadomością swojej wartości. I tak właśnie trzeba.
1: Popołudniówka 357.
0: W Gdańsku rozpoczęła się dziś, proszę państwa, dwudniowa konferencja na rzecz odbudowy Ukrainy. Głównym tematem jest międzynarodowa pomoc gospodarcza i obronna dla Kijowa. W tej konferencji uczestniczą m.in. szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen, przedstawiciele rządów, instytucji finansowych i biznesu. Nie ma za to prezydenta Wołodymyra Zełenskiego. Delegacji ukraińskiej przewodniczy premier Julia Swyrydenko. O tym, jakie znaczenie ma to spotkanie i jak się przełoży na relacje polsko-ukraińskie, porozmawiam już teraz z naszym gościem, a jest nim, zgodnie z zapowiedzią, pan Jan Piekło, były ambasador Polski na Ukrainie. Witam pana, panie ambasadorze, dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam państwa.
0: No to zacznijmy właśnie od nieobecnych. Jak pan ocenia fakt, że prezydenta Wołodymyra Zełenskiego nie ma na konferencji w Gdańsku? Jak to w ogóle wpływa na rangę tego wydarzenia?
2: No niewątpliwie jest to znaczne obniżenie rangi tego wydarzenia, bo jak dobrze pamiętamy, to jednym z zapraszających i inicjatorów tej konferencji miał być właśnie prezydent Zełenski. I jego nieobecność jest trudna do wytłumaczenia. Natomiast oczywiście to bardzo miłe jest mieć panią premier Julię Swyrydenko, tyle tylko, że no, nie jest ona postacią rozpoznawalną i ranga polityczna jest znacznie mniejsza niż prezydenta. Tak samo jak nie ma prezydenta Nawrockiego, między innymi z tego powodu, że on po prostu nie dostał zaproszenia na tą konferencję, więc myślę, że tutaj należy wykonać gest pretensji pod adresem kancelarii premiera Polski, czyli Donalda Tuska, i pod adresem polskiej dyplomacji, czyli Radosława Sikorskiego. No, to jest obniżenie rangi tej konferencji i to jest właściwie no, jakieś też upokorzenie. Gdyby prezydent Zełenski zachował się odważnie jako człowiek, który odpowiada za swoje słowa i czyny, to powinien się pojawić na tej konferencji i tyle.
0: No jest to zaskakujące, bo na tej konferencji padły istotne deklaracje, chociażby z ust Ursuli von der Leyen, która ogłosiła, że Ukraina otrzyma pierwszą płatność na kwotę ponad 3 miliardów euro z tej unijnej pożyczki. W najbliższych dniach ma się rozpocząć też wypłata środków z puli 6 miliardów euro na produkcję dronów, więc są tutaj konkretne liczby, konkretne wsparcie dla Ukrainy. Pytanie tylko właśnie, no, czy to polityczne napięcie między Warszawą a Kijowem może oddalić też polskie firmy od kontraktów nad Dnieprem i w ogóle od interesów również gospodarczych robionych z Ukrainą. Czy jednak powinniśmy to oddzielać od tego konfliktu dyplomatycznego na linii prezydent Karol Nawrocki-Wołodymyr Zełenski?
2: No to nie jest coś znacznie większego niż tylko konflikt na linii prezydent Zełenski, prezydent Nawrocki. To ma już w tej chwili znacznie głębszy wymiar. To jest właściwie pewne pęknięcie w stosunkach wzajemnych i to się przekłada w tej chwili, widać to zresztą niestety we wpisach w internecie, przekłada się na społeczeństwo, na Ukraińców i Polaków i niestety również to może wpłynąć negatywnie na wzajemne relacje między Ukraińcami a Polakami, Ukraińcami mieszkającymi w Polsce. To jest bardzo niebezpieczne, natomiast te wszystkie cyfry, liczby podawane przez panią przewodniczącą von der Leyen, no to są już znane fakty, o których już była mowa. To nie jest żadna rewelacja. Natomiast niepokojące jest to, że ponieważ ta cała historia związana z rzezią wołyńską w 1943 roku, ona się po prostu przebiła do mediów zachodnich, brytyjskich, szwedzkich, niemieckich, amerykańskich i właściwie gdzieś już się pojawia informacja o tym, co się tam stało i że odpowiedzialność za to ponosi kierownictwo UPA, ówczesne kierownictwo UPA, To nie jest dobrze i tutaj prezydent Zełenski przeholował.
0: I pytanie, czy ta kwestia może się przełożyć na rozmowy akcesyjne pomiędzy Unią a Ukrainą, bo 15 czerwca ten klaster negocjacyjny Bruksela otworzyła w rozmowach z Kijowem. Pytanie tylko właśnie, czy ta polityka Wołodymyra Zełenskiego i w ogóle administracji ukraińskiej może się jakoś przełożyć, może jakoś wpłynąć na te negocjacje?
2: No pewnie tak. Myślę, że ona już wpłynęła i pewnie pojawią się ze strony niektórych krajów obiekcje.
0: No właśnie, bo ja o to pytam, bo niektórzy mówią, że to jest w ogóle wewnętrzna sprawa pomiędzy Polską a Ukrainą, której wiele państw członkowskich Unii niespecjalnie rozumie i niespecjalnie się tym przejmuje. Rozumiem, że taka argumentacja nie jest właściwa.
2: Ona, myślę, jest niewłaściwa, to jest życzeniowa i chybiona, ponieważ mleko się rozlało. To jest już właściwie historia związana z wydarzeniami na Wołyniu w 1943 roku. To jest już coś, co jest znane w publiczności, czytelnikom, widzom, w zachodnich mediów i o tym się mówi i o tym się pisze. To nie jest korzystne dla Ukraińców i dla ich usiłowań, żeby wejść szybko do Unii Europejskiej. A poza tym myślę, że to jest również dla niektórych krajów, które tego nie chcą, poczucie ulgi. No jest dobra, wygodny pretekst, więc będziemy mogli to pewnie blokować. No, to jest nieszczęście. To jest naprawdę, ja nie jestem w stanie zgłębić przyczyn. No poza tym, że jestem głęboko, tu jestem jednak głęboko przekonany, że prezydent Zełenski to zrobił ze względu na swój własny wizerunek, który po ostatnich aferach korupcyjnych tam z Mindyczem i z dymisją Jarmaka mocno podupadł, więc usiłował zostać patriotą i ubrał się w mundur w uniform UPA i mimo, że pochodzi z Krzywego Rogu, właściwie z wschodniej, środkowej Ukrainy, gdzie ta tradycja jest praktycznie nieznana, więc trudno to zrozumieć. Po co to było? No ja rozumiem, że to było na użytek wewnętrzny, ale jeżeli to było na użytek wewnętrzny i mleko się rozlało na użytek zewnętrzny, no to są ogromne straty. Ogromne straty wizerunkowe Ukrainy.
0: Panie ambasadorze, Donald Tusk mówił dzisiaj, przyszłość możemy zbudować tylko na prawdzie. Ukraina chce być częścią zjednoczonej Europy, a warunkiem prawdziwego zjednoczenia zawsze było rozumienie własnej historii i gotowość do pojednania. Czy oprócz wsparcia dla Ukrainy konkretnego w gospodarce, w ekonomii, powinniśmy wykorzystać też dzisiejszą konferencję, żeby mówić o naszych oczekiwaniach względem tej polityki zagranicznej, jaką Ukraina powinna prowadzić, również względem narodu polskiego?
2: No, powinniśmy. Zresztą od momentów, zresztą wcześniej jeszcze, zanim zostałem ambasadorem, też się zajmowałem tym tematem. Jak byłem ambasadorem, też się zajmowałem tym tematem. Był dialog historyków polskich, ukraińskich. No dobrze, no powinniśmy coś w tym kierunku niewątpliwie robić. Nie sądzę, żeby w tle konferencji toczyły się również bardzo żywe dyskusje na ten temat, bo konferencja ma być poświęcona biznesowi. Natomiast niestety biznes ma to do siebie, że jest mocno uzależniony od polityki.
0: Dzisiaj pojawiły się takie szacunki, że do odbudowy strat po agresji rosyjskiej potrzeba około 588 miliardów euro. To są takie szacunki rozpisane na 10

0: Mnie cały czas dzwoni w uszach ten zwrot, którego Ola użyła w serwisie, czyli wigilia początku wakacji, czy zakończenia roku szkolnego, jakoś tak. No właśnie, dla niektórych początek urlopu, początek nowego etapu życiowego, czy chociażby, no właśnie, początek starania się o mieszkanie. Dziś w popołudniówce między innymi o staraniu się o kredyt hipoteczny i o tym, jakie obawy, jakie wybory towarzyszą pożyczce na zakup mieszkania.
1: Boję się, że przerosną mnie koszty, że okaże się w trakcie, że jednak nie stać mnie po prostu na to, żeby ten kredyt spłacać.
2: Nadal wśród Polaków obecna jest taka trauma frankowa.
0: Trauma frankowa. Kolejny zwrot do zanotowania z dzisiejszej popołudniówki. A państwo czego się obawiają odnośnie kredytów hipotecznych? Czekamy również w naszych głosówkach popołudniówki. Proszę dać znać. A już za chwilkę o sesji Rady Miasta Warszawy. Było gorąco. Pewnie nie każdy z nas śledzi te obrady na co dzień, ale dziś pojawił się Rafał Trzaskowski, a radni zajęli się aferą Szpitala Południowego. To już jest sprawa, którą interesuje się absolutnie cały kraj.

0: 28 minut po godzinie 16 przenosimy się do Polski samorządowej.
1: To jest raport 357.
0: Rafał Trzaskowski nie jest częstym gościem warszawskich sesji Rady Miasta, ale dziś się pojawił, bo trzeba gasić być może jeden z największych pożarów w jego politycznej karierze. Radni zajęli się dziś aferą Szpitala Południowego, dziś również głosowanie nad absolutorium i wotum zaufania dla prezydenta Warszawy. Tej sesji przysłuchuje się Michał Trantał. Dzień dobry.
2: Dzień dobry. W sprawie Szpitala Południowego chodzi nie tylko o zarobki. Pojawiają się inne poważne zarzuty dotyczące bezpieczeństwa zdrowia i życia pacjentów, a także standardów leczenia, mówił w swoim wystąpieniu prezydent Trzaskowski.
3: To musi zostać wyjaśnione do spodu. Bez żadnych ale, bez zamiatania czegokolwiek pod dywan, bez ochrony kogokolwiek ze względu na funkcje, znajomości czy też polityczne powiązania. Jeżeli te zarzuty się potwierdzą, osoby odpowiedzialne muszą ponieść konsekwencje. Jeżeli okażą się nieprawdziwe, konsekwencje powinni ponieść także ci, którzy je formułują.
2: To nawiązanie do wtorkowych słów z kanału Zero Emila Jędrzejewskiego. Były lekarz Szpitala Południowego rzucił poważne oskarżenia wobec byłego szefa SOR i byłego działacza Koalicji Obywatelskiej Dawida Kacprzyka.
4: Tam giną ludzie, bo ktoś się uczy. To jest sedno całego zamieszania.
2: Po Trzaskowskim na mównicy pojawili się jego zastępcy. Przeprowadzili długi referat o służbie zdrowia. Mówili o zarządzaniu miejskimi szpitalami, cytowali ustawy.
5: Zgodnie z ustawą o działalności leczniczej, nadzór nad SPZOZ-ami sprawuje podmiot tworzący. W naszym przypadku miasto stołeczne Warszawa.
2: Wiceprezydent Renata Kaznowska tłumaczyła nawet, czym jest triaż. Tak skwitował to radny PiS Dariusz Figura.
6: Przy tych wystąpieniach było zero konkretów. A propos tej afery, co do której stwierdził, że pan prezydent, że jest to afera poważna. Zero konkretów, absolutnie zero konkretów. Próba zanudzenia wszystkich, czytania konspektu przygotowanego przez sztuczną inteligencję.
2: Wszystko trwało ponad godzinę.
7: Panie prezydencie, to był jakiś żart? Panie prezydencie, pan słuchał swoich zastępców? Słuchał pan swojego zastępcę, który zrobił tutaj wykład ze wstępu do kodeksu spółek handlowych? Słuchał pan swoją zastępczynię, która opowiadała tutaj o mleku dla niemowląt, zamiast wyjaśnić sprawę? Przecież to nie było poważne.
2: Gościem raportu 357 jest Robert Feluś, wykładowca, publicysta wirtualnych mediów. Dzień dobry, witaj.
8: Dzień dobry, cześć i dzień dobry dla naszej drogiej publiczności i słuchaczy naszych.
2: Więc od razu przekazuję pytanie od posła Zandberga, bo wystąpienia zastępców prezydenta trwały godzinę. Sesja trwa 7 godzinę, a ciągle jesteśmy przy punkcie Szpital Południowy. Opozycyjni radni mówią o rozmydlaniu sprawy. To złośliwość, czy jednak coś w tym jest?
8: Znaczy wiadomo, że opozycja jest zawsze złośliwa i szuka czego tylko się da, żeby się wyzłośliwiać, ale tutaj dostała wspaniałą broń do ręki, bo o ile jeszcze prezydent Trzaskowski całkiem przyzwoicie sobie poradził w swoim wystąpieniu. I owszem, tam nie było jeszcze konkretów, ale trwają teraz, trwa te 1500 kontroli, które nagle wszyscy zwołali, więc czekamy na efekty. Ale powiedział, co mam powiedzieć, że czyścimy do spodu i tak dalej. I potem nie wiem, co tam ich, prawda, w tym samorządzie podkusiło, żeby właśnie zrobić sobie ten taki nudny spektakl pod tytułem przeczytamy państwu wszystkie regulaminy. Ja trochę tego słuchałem, trochę, no bo jednak cierpliwość ludzka jest ograniczona. I to trochę się czułem jak na odczytywaniu wszystkich tych rzeczy, których człowiek nie rozumie podczas na przykład aktu notarialnego, który ma 15 stron, należy je wszystkie przeczytać. I to jakby zaorało całą ten wstęp zrobiony przez Trzaskowskiego.
2: Bo może właśnie o to chodziło, żeby to troszeczkę zaorać, przedłużyć, zmęczyć, wynudzić radnych i aby to jak najdłużej trwało.
8: To była bardzo potężna pigułka usypiająca i też taka wkurzająca jednocześnie. Jeden z radnych poprosił o minutową przerwę, żeby się obudzić, prawda? Więc to nie przyniosło do dobrego skutku. Niestety to co Zandberg powiedział, on jest znany z takiego ciętego języka, no była po prostu najświętsza prawda. No, głupio wyszło tak koniec końców.
2: To skoro wspomniałeś o Adrianie Zandbergu, to bardzo proszę, jeszcze jeden Adrian Zandberg już teraz.
7: Moje pytanie nie brzmi, panie prezydencie, czy będą dymisje. Moje pytanie brzmi, dlaczego jeszcze nie ma dymisji?
2: No właśnie, bo są dymisje, jeżeli chodzi o zarząd szpitala, są dymisje lekarskie, ale ciągle nikt nie odpowiedział za to politycznie, więc czy to tak się skończy, czy jednak konieczne będą dymisje i głowy polecą?
8: bo ciągle się jeszcze politykom wydaje, że im się upiecze w tej sytuacji. W związku z tym na początek, no pierwsza dymisja to był Kacprzyk, tak, młody doktor, który zrezygnował z wszystkiego albo został wyrzucony już nie z radnym, nie z lekarzem w tym szpitalu i tak dalej. Potem nastąpiło czyszczenie w radach nadzorczych, najpierw szpitala, a potem wszystkich placówek medycznych pod samorząd podlegających. Przy okazji tego właśnie czyszczenia pan prezydent Trzaskowski się w ogóle koncertowo wywalił, mówiąc wprost, bo z jego tweetów wynikał, że uwaga, oficjalnie zmieniłem radę nadzorczą Szpitala Południowego. Teraz tam są kompetentni ludzie, którzy po prostu się na wszystkim znają, jest cudownie. Czyli co przez to powiedział pan prezydent? Do tej pory była tam jakaś grupa, potem się przyznał, że polityków w kolejnym wpisie, jak już to wszędzie i wszystko wyczyścił. No więc koncertowy rozjazd, autorozjazd pana prezydenta.
2: A ile może być prawdy w tym, że Donald Tusk rozwiąże struktury Platformy Obywatelskiej w Warszawie i poleci głowa Marcina Kierwińskiego, który jest szefem, bo nie jest szefem Trzaskowski?
8: No słyszałem o takich planach i to jest wszystko teraz kwestia, jak bardzo premier Tusk się wścieknie, jaki będzie wysoki poziom tego słynnego Donald się wściekł. A ponieważ akurat robienie problemów Kierwińskiemu, jak chodzi o jego stanowiska, Tuskowi przychodzi z łatwością, bo przypominam państwu, że po odzyskaniu władzy przez Platformę Kierwiński był na początku szefem MSWiA, a potem sobie nie poradził, więc został wywalony. Wywalenie co prawda dość byłoby przyjemne, bo na eurodeputowanego, z którego to eurodeputowania Tusk wezwał Kierwińskiego i dał mu obrzydliwą robotę, bo miał się zajmować skutkami powodzi, co nie jest sympatyczne. Widocznie sobie poradził najgorzej, został z powrotem szefem MSWiA, no ale jaki jest problem, żeby go znowu na przykład i z tego stołka wywalić, ale także wywalić go z szefa Platformy Mazowieckiej, warszawskiej, bo w końcu na znajomości właśnie z Kierwińskim młody lekarz się powoływał. Także nie jest tu wesoła sytuacja.
2: Zostało nam 30 sekund. Pytanie, czy Warszawa, która dość wiernie głosuje na Koalicję Obywatelską, byłaby w stanie odwołać Rafała Trzaskowskiego w referendum, czy to w ogóle nie wchodzi w grę?
8: Wiesz co, jeśli te akcje by chciał zorganizować i pod nią się podpisywać PiS, to pewnie nie, no bo to jest miasto, w którym jednak PiS ma dość słabe wyniki w wyborach prezydenckich kolejnych, ale przecież już słyszałem, że powstała inicjatywa pana Wilka niejakiego, który bardzo swego czasu parł za CPK był, a wcześniej się w ogóle zajmował lotnictwem, więc teraz być może zajmie się tym, żeby wyleciał z roboty Trzaskowski. I powiem państwu, że to jest chyba do zrobienia, bo przykład krakowski pokazuje, że te referenda jednak zaczynają się powoli udawać, chociaż do tej pory nie było prosto.
2: No właśnie, być może ruchy miejskie mogłyby zadziałać w tym wypadku, typu Miasto jest nasze, tak. Jan Mencfel, tak. Jan Śpiewak. Robert Feluś, wykładowca, tak. Publicysta wirtualnych mediów, opowiedział nam, skomentował dzisiejszą sesję Rady Miasta, Warszawską Rady Miasta, temat samorządowy, ale dużo o nim się mówi ogólnopolsko. Dziękuję, do usłyszenia.
8: Dziękuję.
0: A rozmawiał Michał Trantał. Bardzo serdecznie dziękujemy i czekamy również na państwa głosy, państwa opinie w sprawie chociażby dzisiejszego wystąpienia Rafała Trzaskowskiego i innych przedstawicieli Rady Miasta Warszawy. 23 minuty do godziny 17. 510-357-357 głosówka albo mailowo krzysztof.zimuch@radio357.pl.

0: chyba jeden z ładniejszych coverów, jakie słyszałem u nas w radiu, co zresztą zgodnie stwierdziliśmy z kolegą Andrzejem. Popołudniówka Radia 357. Dziś rozmawiamy o konferencji, która odbywa się w Gdańsku, konferencji poświęconej pomocy Ukrainie i państwo również w kontekście relacji polsko-ukraińskich do nas piszą i wysyłają głosówki.
1: Twoja głosówka, twoje zdanie.
2: Obawiam się, że wbrew temu, co mówi pan ambasador, tak zwana opinia międzynarodowa nie ma zielonego pojęcia, o co chodzi w sprawie Wołynia, tak jak dzisiaj, pomimo 80 lat, nie ma zielonego pojęcia, o co chodzi z Katyniem. I niestety to w tym momencie Polska jest tym enfant terrible roszczeniowym, który nie potrafi sobie ułożyć kontaktów z własnymi sąsiadami w oczach świata. W tym momencie Ukraina ma bardzo dobry PR, pan Zełenski też ma bardzo dobry PR i niestety sytuacja jest taka, że to w tym momencie my potrzebujemy bardziej Ukrainy i Ukraińców, a oni coraz mniej potrzebują nas, więc na dobrą sprawę robią co chcą i nic z tym za bardzo nie jesteśmy w stanie zrobić.
0: Powiedziałbym, że bardzo odważna teza z tą potrzebą Ukrainy. Nie wiem, czy to akurat w tę stronę idzie, ale zachęcam do dyskusji również innych słuchaczy. My już za chwilkę o tym, na co trzeba uważać, planując wzięcie kredytu hipotecznego. Myślę, że kilka osób myśli o tym w kontekście rozpoczynających się wakacji. Jedni zaczynają remonty, inni zaczynają dopiero myśleć o mieszkaniu. Antek Pyzel przyjrzał się temu tematowi. To już za chwilę, ale wcześniej Reniusis.
1: Wspieraj system i zagłosuj.

0: 510-357-357. krzysztof.zimuch@radio357.pl. Głosówki również do Państwa dyspozycji. No a teraz zgodnie z zapowiedzią o kredytach.
1: Patronat Radia 357.
0: Ten hipoteczny to jedna z najpoważniejszych decyzji, jakie można podjąć w dorosłym życiu. Antek Pyzel przyjrzał się raportowi Oto Dom, który przeanalizował, jakie obawy i jakie wybory towarzyszą pożyczce na zakup mieszkania.
2: Potencjalny kredyt na mieszkanie to nie tylko marzenia o lepszej przyszłości. To także strach przed przyszłością niepewną.
3: Boję się, że przerosną mnie koszty, że okaże się w trakcie, że jednak nie stać mnie po prostu na to, żeby ten kredyt spłacać. Zawsze mogę stracić pracę i okaże się, że w przypadku jakichś nieoczekiwanych wydatków, a mam dzieci i zawsze coś takiego może się wydarzyć, po prostu nie mam na to, żeby przeżyć od pierwszego do pierwszego. Poza tym jest to ogromnym obciążeniem takim psychicznym, które obawiam się, że sparaliżuje całe moje życie, że wszystko będzie podporządkowane tylko spłacie tego kredytu.
2: Pewnie wielu z Państwa, którzy biorą kredyt na mieszkanie albo już go spłacają, miało w głowie podobne myśli co pani Iza z podwarszawskiego Piaseczna. Jak mówi Paweł Jarząbek z Oto Dom, wśród kredytobiorców pojawiają się również obawy, które przyspieszają decyzję o pożyczce.
4: Polacy jako kupujący oczekują dalszych wzrostów cen nieruchomości. To, co wynika z naszego raportu, to, że rzeczywiście 60% osób decyduje się na ten zakup nieruchomości, wzięcie kredytu hipotecznego, dlatego że doświadcza takiego FOMO zakupowego. Albo kupię teraz, albo nie kupię w ogóle. Nie? Już taniej było, znamy tą narrację.
2: Tych, którzy ulegną FOMO lub z innego powodu będą chcieli wziąć kredyt, czeka szereg decyzji. Wysokość pożyczki, rozłożenie jej w czasie. Specjaliści zwracają także uwagę na typ oprocentowania.
5: Są klienci, którzy doświadczali wzrostu stóp procentowych i są w tym momencie wręcz jak poparzeni.
2: Konrad Dąbkowski, ekspert kredytowy z biura Kredytowy Dom.
5: Chcą mieć spokój, bezpieczeństwo. A ostatnio mamy taką sytuację gospodarczą, która no, nie daje nam dużo spokoju. Wolą odrobinę droższy kredyt, taki, żeby był zabezpieczony. Mówimy to o oprocentowaniu śródokresowo stałym, co przez 5 lat daje im poczucie bezpieczeństwa, że się to nie zmieni.
4: Polacy bardzo nie lubią tych kredytów hipotecznych z oprocentowaniem zmiennym. Tylko mniej więcej 1/5 decyduje się na taką formę zakredytowania. Nadal wśród Polaków obecna jest taka trauma frankowa.
2: Trauma, strach, trudne decyzje. Proces przeciąga się w czasie, a potem trzeba coś zrobić na zaraz, na już, najlepiej na wczoraj. Ale spokojnie, nie taki diabeł straszny, jak go malują. Grunt to zachować chłodną głowę. Jakie są najczęstsze błędy klientów?
5: Kupowanie mieszkania pod wpływem strachu, niesprawdzenie, nieprzeanalizowania, niedoszacowanie remontu. Potem się okazuje, że remont zamiast 50 tysięcy wychodzi 150 tysięcy, trzeba podwyższać kwotę kredytu. Przeanalizujcie, posprawdzajcie, pójdźcie, obejrzcie kilka nieruchomości. To jest ten moment, możecie spokojnie sobie z tym poradzić.
2: Jeśli nie sami, to z czyjąś pomocą.
4: Dużą rolę odgrywa pośrednik hipoteczny. Okazuje się, że połowa osób korzysta z takiego pośrednika, połowa nie. To, w czym ten pośrednik pomaga, no to jest właśnie lepsze zrozumienie tego, na jaki kredyt jesteśmy sobie w stanie w ogóle pozwolić. Ma kalkulatory do wyliczenia naszej zdolności kredytowej. Jest nam w stanie powiedzieć, że w tym i w tym banku na przykład o taki kredyt hipoteczny będzie nam łatwiej. Że na przykład nasza forma zatrudnienia w tym banku nie pozwoli nam uzyskać takiego kredytu, no a w innym już pozwoli.
0: No i tutaj pewnie doświadczenie każdego z nas jest nieco inne w tych relacjach z bankiem. Jeśli mają Państwo jakieś sprawdzone sposoby, proszę dać znać. Nie, żebym dla siebie pytał, choć pewnie i ten wybór przede mną, więc wszelkie doświadczenie Państwa mile widziane.

0: To Metro, 7 minut przed godziną 17, 510 357 357. Pan Marcin się do nas dodzwonił. Dzień dobry, panie Marcinie.
1: Dzień dobry.
0: Pan zdaje się z przestrogą dla biorących kredyt.
1: Tak jest, to znaczy z przestrogą pod tytułem zawsze warto sprawdzić samemu. Korzystaliśmy z usług pośrednika, oczywiście nie mogę założyć złej woli, no ale jednak był przeoczony jeden z banków, który w przypadku naszego kredytu, to znaczy kredytu, który finansował dom z pompą ciepła, oferował dużo lepsze warunki z tego tytułu. Mhm. Powiem tak, gdybyśmy naszego pośrednika posłuchali i nie poszli do tego jednego brakującego banku sami, no pewnie widocznie nie miał z nimi umowy, albo jednak zapomniał, to na oddawanej kwocie w sumie bylibyśmy stratni około 80 tysięcy złotych, także warto też sprawdzić samemu, zanim się zawierzy wszystko osobie, która jednak żyje z tej prowizji, którą otrzymuje za to, że przyprowadziła klienta do banku.
0: Czyli ostatecznie zaufanie największe do siebie, ewentualnie do małżonki.
1: Tak jest, małżonka oczywiście na miejscu pierwszym.
0: Kłaniamy się zatem nisko małżonce również i panu bardzo serdecznie dziękuję. To ważny głos w kontekście starania się o kredyt hipoteczny. Pozdrawiam, panie Marcinie, wszystkiego dobrego. 5 minut do godziny 17. Jeszcze pan Michał w kontekście referendum. Nie uważam, żeby w Warszawie mogło dojść do referendum w sprawie odwołania prezydenta Trzaskowskiego. I tutaj przykład Krakowa. No Kraków jest jednak bardziej konserwatywnym miastem niż Warszawa, pisze pan Michał. Dość powiedzieć, że w wyborach na prezydenta Warszawy Rafał Trzaskowski wygrał już w pierwszej turze, podczas gdy w Krakowie potrzebne były dwie tury. To w kontekście sesji, na której dzisiaj Rafał Trzaskowski tłumaczył się z afery w Szpitalu Południowym. A już za chwilkę serwis, a po nim kolejne tematy. Między innymi będziemy przyglądać się skutkom trzęsienia ziemi w Wenezueli. To w dalekim zasięgu u Michała Żakowskiego. Go.

0: Ja też kocham być z Państwem w popołudniówce o godzinie 17. Czas na kolejny serwis informacyjny, który przygotowała i przedstawi Państwu Ola Rzeczek.
1: Rośnie bilans ofiar trzęsienia ziemi w Wenezueli. Władze informują o 164 ofiarach śmiertelnych i prawie 1000 rannych. Amerykańscy sejsmolodzy podkreślają, że to było najsilniejsze trzęsienie na tym obszarze od niemal 130 lat. Pierwszy wstrząs miał magnitudę 7,2, drugi główny 7,5. W ich wyniku zawaliło się wiele budynków. Pod gruzami wciąż są ludzie. Wstrząsy były odczuwalne również w Kolumbii i Brazylii. Informacje o liczbie ofiar i rannych nie są ostateczne. Nadal trwa akcja ratunkowa. W kraju ogłoszono stan wyjątkowy. Caritas Polska uruchomił zbiórkę pieniędzy na pomoc dla poszkodowanych w trzęsieniu. Na miejscu najbardziej potrzebne są leki, materiały opatrunkowe oraz wsparcie dla działających w terenie punktów medycznych. Z pomocą spieszą kraje z całego świata. Ten temat wróci za kilka minut w magazynie Daleki Zasięg. A my wracamy do sprawy wypadku awionetki na warszawskim Bemowie. Przebieg zdarzenia będzie ustalała Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych, ale też policja i prokuratura, mówi nadkomisarz Marta Sulowska z komendy na Bemowie.
2: Wszystkie okoliczności tego zdarzenia będą sprawdzane szczegółowo i będzie to przedmiotem dalszych działań. W wyniku tego zdarzenia śmierć poniosły dwie osoby, trzecia z osób została ranna i ta osoba została przetransportowana do szpitala.
1: Poszkodowana została też jeszcze jedna osoba postronna. Według nieoficjalnych informacji samolot leciał z Wrocławia, należał do prywatnej firmy, która zajmuje się handlem nieruchomościami. Na nagraniach w mediach społecznościowych widać, że maszyna spadła na teren Automobil Klubu Polskiego, gdzie znajduje się między innymi ośrodek szkoleniowy kierowców. Jak już ustaliliśmy przed godziną, mamy wigilię wakacji. Jutro kończy się rok szkolny, tymczasem Związek Nauczycielstwa Polskiego po wczorajszym spotkaniu z przedstawicielami resortu edukacji nie wyklucza zaostrzenia protestu w sprawie podwyżek. Decyzja ma zapaść w najbliższy wtorek. Zdaniem ZNP rządowa propozycja, żeby w przyszłym roku pensje nauczycieli wzrosły jedynie o 3%, jest nie do zaakceptowania.
3: To nie jest podwyżka, to jest tylko wyrównanie inflacyjne.
1: Mówi szef łódzkiego oddziału związku Marek Ćwiek. Początkujący nauczyciel zarabia około 4, a dyplomowany około 5 tysięcy złotych na rękę. Na koniec w serwisie Lublin gotowy na wakacje. A wśród propozycji na to, jak spędzić lato w mieście, trzecia edycja projektu Lublin Zawodowcy. To cykl międzypokoleniowych spotkań, podczas których dzieci razem z rodzicami lub dziadkami odwiedzają firmy i instytucje działające w mieście.
4: W tym sezonie na uczestników czeka 20 spotkań w 13 różnych miejscach. Od straży pożarnej i policji, przez studio radiowe i telewizyjne, aż po klub żużlowy i gabinet prezydenta miasta. Małe grupy liczące od 10 do 15 par będą zwiedzać zakłady i zdobywać praktyczne umiejętności, mówi Anna Czerwonka z lubelskiego ratusza.
5: Spotkania poprowadzą przewodnicy, pracownicy, którzy odkryją kulisy funkcjonowania swoich instytucji, zaprezentują oryginalne wyposażenie obiektu i przykładowe produkty, jakie w nim powstają, opowiedzą o jego historii i osobach, które przyczyniły się do jego rozwoju, a także przedstawią obowiązujące zasady pracy.
4: Program potrwa od 29 czerwca do końca sierpnia. Udział jest bezpłatny, ale wymagana jest rejestracja. Z Lublina dla Radia 357 Piotr Olejarz.
1: Zapisy na pierwsze spotkania ruszają dziś. Liczba miejsc jest ograniczona.
0: Nadchodząca noc bezchmurna, ewentualnie z małym zachmurzeniem. Temperatura od 13-14 stopni na północy i północnym wschodzie do 19-20, to w nocy. Wiatr słaby, zmienny z przewagą kierunków północnych. Innymi słowy, ciepła noc przed nami, a jutro, no jutro to będzie jeszcze cieplej.
6: Radio 357
0: 510 357 357.

0: Dzisiaj jakoś tak sennie, no ale może dlatego, że to wszystko przed wakacjami. Jutro wakacje się rozpoczynają, a że wakacje się zaczynają, no to niektórzy już urlopy planują. Samotnie, w duecie albo z dzieckiem. I będziemy między innymi o tym mówić do godziny 18, jak przygotować się na wyjazd, kiedy dziecko rusza w świat.
1: Przede wszystkim nie przejmować się. Mamy co dziecku pokazać. Tam jest na tyle dużo ciekawych rzeczy, że dziecko na pewno trochę zapomni o tym stresie.
2: Dla dzieci już powyżej 3-4 tygodni tak naprawdę taka podróż jest dozwolona, natomiast nie jest komfortowa. Po 3 miesiącu życia jest już zdecydowanie łatwiej.
0: No i najważniejsze na samym początku. Przede wszystkim nie przejmować się. Próbujemy wziąć sobie to do serca.

0: Bardzo łagodnie rozstajemy się z The Primitives. W popołudniówce Radia 357 Człowiek na walizkach, człowiek w biegu, Michał Żakowski. No właściwie wbiegł do studia, a nie wszedł.
1: Dzień dobry. Tak, dzień dobry. Wbiegłem, bo ostatnie wiadomości z Wenezueli zbierałem. A no tam mamy do czynienia z czymś, no z dramatem z jednej strony oczywiście i z wielką tragedią, a z drugiej strony jest to katastrofa naturalna, ale jej sposób wydarzenia, czyli podwójne trzęsienie ziemi i rezultaty no, są przerażające, prawda? To jest cały czas sytuacja rozwojowa, stąd patrzymy, co się dzieje.
0: Wiemy, jaki jest bilans ofiar w tym momencie, jeśli chodzi o to, o tę katastrofę?
1: Powołując się na BBC, 164 osoby nie żyją. No, cały czas jest ustalana liczba rannych. Najbardziej z tych wszystkich przerażająca jest suma, która, no, którą może osiągnąć ta tragedia. To znaczy 10 tysięcy przewiduje się, że tyle osób może znajdować się w ruinach. I też, że to mogą być ofiary śmiertelne. No, to, co słyszeliśmy tuż po tym, jak ta katastrofa się wydarzyła, jak doszło do trzęsienia ziemi, to głosy wołających o pomoc, to wszystko, co się dzieje zawsze w takich sytuacjach. No i szukanie tych, którzy mogą przyjechać na miejsce, tak? Czyli szukanie ekip ratunkowych. Ciekawe jest to, że no, Amerykanie będą teraz. No to jest też, patrzymy na Wenezuelę trochę inaczej niż do tej pory patrzyliśmy po tym, co się wydarzyło w styczniu tego roku, kiedy Nicolás Maduro i jego żona zostali, można powiedzieć, no, porwani, tak, z Wenezueli. Teraz rządzi tam Delcy Rodríguez, prezydent. No i teraz to jest dla niej ogromne wyzwanie, dlatego że ta katastrofa to jest katastrofa również, z którą ona będzie musiała się mierzyć, ale będą musieli jej pomagać w tym wszystkim Amerykanie. No i jak oni tutaj zareagują? Donald Trump mówi, że już będzie deklarował pomoc, już będą odpowiednie służby reagowały na potrzeby. No pytanie jest, jak to będzie wyglądało. Kraje latynoamerykańskie też proponują pomoc, także na szczęście Wenezuela nie jest sama w tym.
0: Nie przedłużając, oddaję ci mikrofon, tobie i twojemu gościowi oczywiście.
1: Tak, za chwilę pani profesor Katarzyna Dębicz, Ośrodek Studiów Amerykańskich, opowiemy o Wenezueli w tych trudnych momentach i myślę, że wyjaśnimy, jaka będzie teraz rola prezydent Delcy Rodríguez.
2: Daleki zasięg.
1: No właśnie, to co się wydarzyło dzisiaj w nocy w Wenezueli, to się wydarzyło wieczorem tak naprawdę w Wenezueli. Caracas, na północ od Caracas, to jest stan La Guaira, ogłoszony stan strefą zniszczenia przez prezydent Delcy Rodríguez. Szokujące zdjęcia, mnóstwo zdjęć z kamer umiejscowionych między innymi właśnie w Caracas. Zdjęcia przewracanych budynków i zdjęcia przerażonych ludzi. To są właśnie teraz za telewizją BBC. Posłuchajmy, jak wyglądały te chwile, kiedy ziemia się trzęsła i padały budynki zrujnowane. Jeden z mężczyzn krzyczał mamo i wołał mama, mama, szukał swojej mamy. To bardzo, bardzo dramatyczne momenty zarejestrowane przez kamery, już nie przemysłowe, ale przez kogoś, kto kręcił filmy na miejscu. Słyszymy okrzyki przerażonych ludzi i to jest właśnie, to są te momenty podczas podwójnego trzęsienia ziemi, czyli coś, co jeden z tych, którzy przeżyli, powiedział, że świat ruszał się przez długi czas. To są też słowa jednego z Wenezuelczyków. Profesor Katarzyna Dębicz, Ośrodek Studiów Amerykańskich, Latynoamerykańska Uniwersytet Warszawski. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, ja tylko poprawię Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich obecnie Uniwersytetu Warszawskiego.
1: Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich, powtarzam oczywiście. Jak pani widzi to, co się wydarzyło w Wenezueli, zresztą no, zna pani też ten kraj, to według pani to jest, no, mówi się, że od 1900 roku takiego trzęsienia ziemi tam nie było, prawda? No ale teraz
3: to znaczy, ani w XX, ani w XXI wieku tak dużego trzęsienia ziemi w Wenezueli nie było. Sytuacja jest o tyle poważna, że mieliśmy do czynienia w ogóle z wyjątkowym zjawiskiem geologicznym, jakim jest tak zwany duplet sejsmiczny, albo właśnie tak jak pan powiedział wcześniej, podwójne trzęsienie ziemi, obydwa o magnitudzie około 7,5 w skali Richtera i w odstępie niecałej minuty, tak, między sobą w tym samym w zasadzie obszarze. Tak jak pan powiedział, to jest Caracas i na północ od Caracas, czyli strefa północnej i północnej części Wenezueli, bardzo gęsto zaludniona. Tam jest około 5000 osób na kilometr kwadratowy. Jest to bardzo wysoko zurbanizowany obszar. Można mieć tylko nadzieję, że ponieważ jest to częściowo objął to trzęsienie ziemi tereny turystyczne, a jak wiemy, Wenezuela jeszcze nie wyszła ze swojego kryzysu gospodarczego. Część z budynków, które uległy uszkodzeniu albo po prostu runęły, być może w tej strefie turystycznej, być może nie były zamieszkane, tak? Więc to jest, należy mieć nadzieję taką, bo sprawdzałam tam jeden z hoteli runął, hotel Edwards, ale on był na przykład wystawiony na sprzedaż, więc być może niektóre z tych budynków, które runęły, nie były o tym do celów przeznaczone, do celów turystycznych, nie miały gości, nie były właśnie zasiedlone. I inna rzecz to jest również kwestia, że trzęsienie wydarzyło się w dniu wolnym od pracy, tak. Więc osoby młode i osoby, no powiedzmy tak, młode w wieku aktywne zawodowo najprawdopodobniej spędzały ten czas na wolnym powietrzu, na plaży, natomiast osoby starsze w domach, tak? I to jest tragedia, dlatego dzieci i osoby starsze będą najbardziej poszkodowane. Do tego dochodzi kryzys ekonomiczny i pora deszczowa. I mamy w tej części północnej karaibskiej porę deszczową, więc jeśli spadną obfite deszcze, na pewno będzie utrudnione niesienie pomocy zarówno osobom poszkodowanym, jak i wydobywanie osób ciał spod gruzów będzie na pewno utrudnione.
1: No i teraz też ta strefa zniszczenia, o której też pani już wspomniała, La Guaira na północ od Caracas, to według wielu opracowań teraz już, które spływają oczywiście na temat Wenezueli, to jest nazywane obszarem bardzo ważnym ze względów ekonomicznych dla Wenezueli. To gdzie to się to też wydarzyło? To właśnie z powodów takich, że to jest miejsce ważne dla turystyki, dla przemysłu turystycznego Wenezueli, czy coś jeszcze jest w tym?
3: No przemysł turystyczny, tak jak powiedziałam, to jest obszar, oprócz jeziora Maracaibo, czyli znajdującego się obszar, Maracaibo jest na wschód, tak? Przepraszam, na wschód, na zachód. To ten obszar Caracas i na północ od Caracas, to nie tylko sektor turystyczny, to są usługi finansowe. Kilka siedzib banków zostało totalnie zniszczonych. Tak. To też trzeba podkreślić. No i Caracas to główne miasto, tak jak powiedziałam, sektor usług, sektor turystyczny i małego, średniego przetwórstwa. Także to jest serce Wenezueli obok Maracaibo, tak? Gdzie mamy przemysł wydobywczy i petrochemiczny, ale najgęściej zaludniony obszar w Wenezueli. Najgęściej. Czyli... Także można się spodziewać skutków demograficznych, tak? No bo to są ofiary, tragedia ludzka, a dwa, skutki ekonomiczne. Mamy część obszaru, który tworzył produkt krajowy brutto, no trzeba będzie odbudować teraz. A sytuacja nie jest dobra, bo Wenezuela znajduje się w ogóle w procesie transformacji gospodarczej.
1: To zaraz o tym powiemy krótko. Natomiast takie mam pytanie, czyli te prognozy dramatyczne na 10 tysięcy ofiar nie są zupełnie tylko prognozami, czy rzeczywiście z tego, co pani mówi, obszar zamieszkany, gęsto zaludniony, no to by się mogło niestety sprawdzić. Czyli to na to i oczywiście...
3: No może tak. Sprawdzić. Nie wiem, czy to będzie 10 tysięcy.
1: No nie, oczywiście, to mówimy to o

0: Centralna część miasta Meksyk została zniszczona, głównie budynki nowe. Tutaj to też trzeba należy podkreślić, że nie wiadomo, czy większość z budynków, która uległa zniszczeniu, to są na przykład budynki powstałe w ostatnich 10 latach, kiedy już Wenezuela miała problemy, była objęta częściowo embargo przez Stany Zjednoczone, więc te budynki na pewno oszczędzano przy ich budowie. No i na pewno takie budynki, które nie były w żaden sposób konserwowane, tak? Więc lotnisko uległo podobno ogromnym szkodom, więc...
1: imienia Simona Bolivara, tak? To jest to lotnisko kluczowe dla Wenezueli.
0: Tak, międzynarodowe lotnisko, główne lotnisko dla obszaru centralnego, znaczy dla Caracas, międzynarodowe, więc też częściowo Caracas jest odcięte od... na pewno będą... loty przekierowane na lotniska wojskowe albo odległe lotniska innych miast. Natomiast trzeba powiedzieć, że no, możemy się spodziewać wysokiej liczby ofiar, tak jak pokazuje historia trzęsień ziemi w Ameryce Łacińskiej. To tragiczne trzęsienie ziemi w mieście Meksyk w 1985 roku. Szacuje się, do dnia dzisiejszego mówi się, chociaż oficjalne dane są, mówią o 8 tysiącach, nieoficjalne organizacje pozarządowe mówią o 18 tysiącach ofiar w przypadku miasta Meksyk. Także tragiczna sytuacja dla Wenezueli, która się podnosi z kryzysu ekonomicznego.
1: No właśnie, pani mówi o tej ekonomii i tutaj chciałbym do tego nawiązać, bo to jest wyzwanie dla Delcy Rodriguez, dla Amerykanów, myślę. Państwa latynoamerykańskie też deklarują pomoc, ale taką pomoc w ratowaniu jeszcze tych, którzy przeżyli trzęsienie ziemi. No nie sądzę, żeby tak były sprawne, by pomoc ekonomiczną zaoferować taką dynamiczną.
0: Na pewno będzie. Ja myślę, że no mamy bogate kraje takie jak Gujana, chociaż wątpię, no Gujana
1: właśnie
0: jest w sporze z Wenezuelą, ale Trinidad i Tobago, który jest eksporterem ropy naftowej, które ma infrastrukturę, ma bardzo dobrą szkołę pielęgniarską, więc na pewno będzie w stanie pomóc i pomóc w sposób zdecydowany, tak jak Solidarność latynoamerykańska jest duża, więc z pewnością i Meksyk, i Kolumbia, i tak jak już głównie na obecną chwilę deklarowały kraje karaibskie pomoc, tak?
1: Tak.
0: Ale na pewno graniczące z Wenezuelą, czyli zarówno Kolumbia, jak i Brazylia, jak i Gujana, tak jak mówię, Meksyk zawsze, nigdy nie rezygnował z udzielania pomocy, więc i w tym przypadku również będzie, Wenezuela będzie mogła liczyć na pomoc ze wszystkich stron. W przypadku, i to taką, bardzo pomoc bezinteresowną. Natomiast w przypadku Stanów Zjednoczonych ta pomoc zawsze była interesowna, bo ona jest ukierunkowana na to, aby pieniądze, które zostaną przeznaczone, były konsumowane w taki sposób, aby one wróciły do Stanów Zjednoczonych. I to jest ten najbardziej tragiczny przypadek trzęsienia ziemi w 2010 roku na Haiti, gdzie Stany Zjednoczone zaoferowały ogromne pieniądze, a te pieniądze tak naprawdę nigdy nie trafiły do ludności lokalnej, tylko
1: Haiti to jest odrębny, niesamowity przypadek, jeżeli chodzi o tragedię. 300 tysięcy ludzi zginęło wtedy podczas tego trzęsienia ziemi i też, jeżeli chodzi o pomoc międzynarodową właśnie krajów zachodnich, to jest też, myślę, że wielki wyrzut sumienia. No, zobaczymy, jak ta pomoc będzie wyglądała. Ameryka i Wenezuela teraz to jest trochę inna para polityczna w tamtej hemisferze. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Myślę, że jeszcze będziemy o tym rozmawiać. I bardzo pani dziękuję za opowiedzenie o Wenezueli w tym dramatycznym momencie podwójnego trzęsienia ziemi, które nawiedziło ten kraj. 164 osoby nie żyją. Prognozuje się, że może nawet dojść liczba ofiar do 10 tysięcy i do tego skutki ekonomiczne. Profesor Katarzyna Dębisz, bardzo pani dziękuję.

0: Dziękuję bardzo.
1: A rozmawiał Michał Żakowski. Za chwilkę sport i tak jak powiedział Mateusz Fusiarz, więcej o mundialu. Dzisiaj kolejne ciekawe mecze przed nami. No zobaczymy.

0: Studio Mistrzostw Świata w piłce nożnej. Stany Zjednoczone, Kanada, Meksyk.
1: I Mateusz Fusiarz.
2: Wczoraj o 21:00, dziś dopiero o 22:00 zaczynamy mundialową zabawę, a zaczynamy wraz z grupą F, której pewni już awansu do 1/16 Niemcy zmierzą się z Ekwadorem, czyli ekipą, która na mundialach potrafiła postawić się najlepszym. Tymczasem na Mistrzostwach Świata 2026 wywalczyła zaledwie punkcik i to w starciu z Kreso. Teraz, by jeszcze jakkolwiek marzyć o awansie, przyjdzie szukać zwycięstwa z najtrudniejszym jak do tej pory rywalem. Jesteśmy pewni siebie. W piłce nożnej wyniki oczywiście mają znaczenie, ale emocje też są ważne w kwestii odpowiedniego nastawienia. Nasza drużyna jest świadoma tego, że w tych dwóch meczach zasłużyła na znacznie więcej niż tylko punkt, a droga, którą obraliśmy, jest dobrą drogą. Oczywiście wiem, że trenera rozlicza się po wynikach, ale ja wiem teraz, że mam znacznie bardziej zjednoczoną i pewną siebie grupę niż na początku turnieju.
3: Aún en la adversidad se muestra más unido, más convencido que en la prosperidad.
2: Mówił selekcjoner Ekwadoru Sebastian Bekaczecze. No zobaczymy, czy to zjednoczenie i pewność siebie wystarczy na Niemców. A może Niemcy zagrają jakimś rezerwowym, niezgranym składem i tutaj Ekwador może szukać swoich szans? Przekonamy się. A teraz przechodzimy do meczu WKS-u z Curaçao. Po 16:00 słuchaliśmy selekcjonera Emerse Faye, teraz oddamy głos temu, który bardzo wzrusza się na tym turnieju, bo dokonuje z tym małym państewkiem rzeczy wielkich. Dick Advocaat. Po meczu z Ekwadorem wiemy, że możemy rywalizować z lepszymi od nas. To był taki mecz, że wszystko mogło się wydarzyć. Ostatecznie uważam, że remis był sprawiedliwy, choć rywale mieli trochę więcej szans. Ale to wszystko oznacza, że możemy się takim potencjalnie mocniejszym rywalom przeciwstawiać. Tak przedstawia się nastawienie w grupie E. No tak nie po kolei, ale kolejny mundialowy segment o pierwszej zaproponuje nam grupa F, czyli ta, w której miała być Polska. No ale nie ma Polski, jest za to Szwecja, która po pięknym zwycięstwie 5-1 z Tunezją, takim samym stosunkiem bramek przegrała z Holandią. No i teraz mierzyć się będzie z jedną z rewelacji tego turnieju, czyli Japonią, Graham Potter. Ktoś się właśnie mi powiedział, że Japonia nie przegrała z europejskim przeciwnikiem od 8 lat. Jestem zachwycony tym, co robi ta drużyna. Są razem od dłuższego czasu, więc doskonale wiedzą, dokąd zmierzają. Bardzo to szanuję. Ale my, ja i mój zespół, jesteśmy tego wszystkiego świadomi. My z kolei musimy wykorzystać naszą jakość. To tyle i aż tyle. Musimy na pewno lepiej bronić niż w poprzednim meczu, bo z przodu wiemy, że potrafimy być groźni i możemy narobić kłopot. Zapowiada się naprawdę ciekawe spotkanie, podobnie to drugie w grupie F, w którym Tunezja zmierzy się z Holandią. Internauci zauważyli, że jeśli tendencja się utrzyma, to skoro Szwecja 5-1 ograła Tunezję, a sama przegrała 1-5 z Holandią, to teraz, by koło się zamknęło, Tunezja musi ograć ekipę Oranie właśnie 5-1. Wtedy balans w galaktyce zostałby zachowany. Cóż, raczej w to wątpimy, ale niezbadane są wyroki futbolu. Natomiast jeśli ktoś wątpił, że Amerykanie będą sobie radzić na swoim turnieju, to teraz musi posypać głowę popiołem. Jak do tej pory ekipa USA prezentuje się wybornie. 2 mecze, 2 zwycięstwa, 6 goli, tylko 1 stracona bramka i awans już po tych 2 rozegranych meczach właśnie. Dzisiaj czeka gospodarzy pojedynek z Turcją, która z kolei była jednym z pierwszych zespołów, które z turnieju odpadły. Mauricio Pochettino. To jest mecz Mistrzostw Świata. Grasz dla swojego kraju, dla tej koszulki, dla flagi, dla kultury. To powód do dumy, stąd nie mam wątpliwości, że Turcja będzie chciała zagrać na maksimum swoich możliwości, a piłkarzy ma znakomitych. Oczywiście odpadli, ale ja spodziewam się trudnego meczu. Uważam, że zasłużyli na znacznie więcej na tych mistrzostwach, ale pomimo niepowodzenia spodziewam się drużyny, której duma na pewno nie pozwoli się poddać. Co do Turcji, to jeszcze podjęła ona desperacką próbę pozostania na mundialu. Federacja zgłosiła, że sytuacja z ich meczu z Paragwajem, sytuacja kiedy w efekcie jakiejś przepychanki sędziemu spadł zegarek, a jeden z Paragwajczyków założył go i grał w nim, powinna zakończyć się kartką dla zawodnika. Przedstawiciele tureckiej federacji podobno analizowali, czy ten incydent można zakwalifikować jako podlegający przepisom FIFA nakazującym powtórzenie meczu, gdy zachowanie piłkarza narusza autorytet sędziego lub uniemożliwia sędziemu właściwe zarządzanie grą. FIFA jednak odpowiedziała, że opcji powtórzenia meczu nie ma, a wynik zostaje. A drugim spotkaniem w grupie D, które dodam rozpoczynają się o 4 nad ranem, będzie pojedynek Paragwaju z Australią. Tyle o meczach nadchodzących, a teraz jeszcze jedna informacja, taka okołomundialowa. Niestety w Meksyku samochód wjechał w grupę kibiców świętujących zwycięstwo swoich piłkarzy. Do zdarzenia doszło w kurorcie turystycznym Cabo San Lucas i według wstępnych informacji pojazd został otoczony przez grupę osób i z przyczyn, które są ustalane przez właściwe organy, wjechał w tłum, raniąc kilka osób. I to tyle, jeśli chodzi o Mistrzostwa Świata, choć mam jeszcze jedną wiadomość, która potencjalnie, no właśnie, może kogoś zranić albo mocno poruszyć. Reprezentacja Rosji będzie mogła rywalizować w nowym turnieju U15, który odbędzie się w Azerbejdżanie w październiku, chociaż inne jej drużyny narodowe i kluby są przecież wykluczone z rozgrywek międzynarodowych. To oficjalna decyzja FIFA, a jeden z deputowanych rosyjskiej Dumy Państwowej, Dmitrij Swiszczew, przyznał, że to dopiero początek. Ja natomiast już na zakończenie przypomnę jeszcze, że polscy siatkarze grają dzisiaj wieczorem w Lidze Narodów z Turcją, a w tenisie w czwartek przegrywali nasi. Katarzyna Kawa nie awansowała do głównej drabinki Wimbledonu, a Jan Zieliński i grający z nim w parze Luke Johnson nie awansowali do finału turnieju w Eastbourne. Za mocno okazał się duet Nys Roger Vasselin.
4: Radio 357.
1: Mateusz Fusiarz, bardzo serdecznie dziękujemy. No a rano będziemy mądrzejsi o kolejne wyniki na mundialu. Choć, jak Fusi zauważył, nie tylko futbolem świat sportu żyje.

0: 20 minut do godziny 18. Pozdrawiamy wszystkich ruszających już na urlop. Być może rok szkolny u niektórych skończył się dzisiaj, a nie oficjalnie jutro. Tak czy inaczej, sezon urlopowy zaczynamy, a za tym idą również wyjazdy. Podróże to przecież normalna sprawa dla młodszych i dla starszych. A dla tych najmłodszych, no to jednak zupełna nowość i czasami powód do stresu. Jak mądrze zaplanować podróż z małym dzieckiem? O tym teraz planujący właśnie taką podróż. Sebastian Kierzek.
1: Przede wszystkim nie przejmować się.
2: I wszystko dobrze zaplanować. Pierwszy wyjazd z dzieckiem zaplanować trudniej, bo wszystko jest nowe, ale chyba da się.
1: Linie lotnicze pozwalają na dużo więcej w przypadku podróżowania z dziećmi, podobnie lotniska.
2: Mówi Radio 357 Marta Góral z biura podróży Rainbow. Jak dodaje, klienci na wakacje z dziećmi wybierają głównie kraje śródziemnomorskie.
1: Mają akwaparki, mają pokoje przystosowane do rodzin, mają figlokluby. Warto zwrócić uwagę na długość lotu, jednak z takim małym człowieczkiem im bliżej, tym wygodniej. Ja sama jestem świeżo po 3-godzinnym locie do Turcji i było okej. Okay.
2: Co zabrać, o czym nie zapomnieć, a choćby o karcie EKUS.
3: Karta EKUS jest niezbędna dla każdej osoby. Dzieci do 18 roku życia też muszą mieć wyrobioną taką kartę. Nie ma jednej uniwersalnej karty dla całej rodziny.
2: Zauważa Agnieszka Budziszewska z jednego z wojewódzkich oddziałów NFZ. Podróżowanie można rozpocząć wcześniej, choć warto jednak nieco odłożyć to w czasie, uważa położna Maria Lepucka.
4: Dla dzieci już powyżej 3-4 tygodni tak naprawdę taka podróż jest dozwolona. Natomiast nie jest komfortowa. Po 3 miesiącu życia jest już zdecydowanie łatwiej.
2: A zatem co najmniej 3-miesięczne dziecko rusza w swoją pierwszą podróż. Lotniska coraz bardziej są przygotowane na obsługę małych pasażerów.
5: Mamy co dziecku pokazać. Tam jest na tyle dużo ciekawych rzeczy, że dziecko na pewno trochę zapomni o tym stresie.
2: To głos z krakowskiego lotniska Balice. Rzeczniczka portu Monika Chylaszek wymienia m.in. pokoje rodzinne i plac zabaw. Młodym rodzicom podsuwa też pewien pomysł.
5: Taras widokowy, skąd widać całą płytę lotniska, widać też startujące i lądujące samoloty. Ja myślę, że to jest najlepsza metoda, żeby dziecko zapomniało o tym, że się boi, a zobaczyło takie widoki, które myślę, że na długo zostaną w pamięci.
2: A to wszystko odbywać się będzie przy ogromnych upałach, zwłaszcza jeżeli ktoś podróż planuje w ciągu kilku najbliższych dni.
4: Trzeba zadbać o jego komfort termiczny w obie strony, dlatego że jak jest na zewnątrz bardzo gorąco, to często lotniska są klimatyzowane, jest bardzo zimno. Klimatyzowane pomieszczenia, one nie są przeciwwskazane, tylko najważniejsze jest to, żeby to nie był przeciąg i żeby też nie był nawiew bezpośrednio na tego malucha skierowany.
5: Zostały w ubiegłym roku zniesione limity dotyczące przewozu płynów w bagażu podręcznym i myślę, że jest to bardzo ważne, kiedy podróżujemy z dzieckiem, szczególnie w czasie takiej pogody, jaka nas właśnie teraz czeka przez najbliższe dni.
2: Limity zniesiono na niektórych lotniskach w Polsce. Warto sprawdzić, czy państwa lotnisko jest w tym gronie. Podobnie z wyrabianiem tymczasowych paszportów.
6: Słyszałem o przypadku, gdzie dziecko już na lotnisku bawiło się markerem i sprawiło, że paszport nie nadawał się do lotu.
2: Bywa i tak. Na głównych polskich portach lotniczych tymczasowe paszporty wyrobimy. Zajmie to od 15 do 30 minut. Ten materiał rozpocząłem od rady, aby się nie bać. To na koniec rada numer 2.
1: Pytać i prosić o pomoc. Patrzeć, gdzie są oznaczenia właśnie dziecko, wózek. Zazwyczaj takim rodzicom jest oferowana wszelka pomoc na lotniskach. Szybsze kontrole, bardziej komfortowe przejścia, włącznie z dużo bardziej sympatycznymi strażnikami granicznymi.
2: Mówią, że podróże kształcą. Jak widać, się kształcą nie tylko dzieci. Rodziców też. Sebastian Kierzek, Radio 357.
0: No, Sebastiana, a także innych rodziców planujących taką podróż z małym dzieckiem na pewno te wakacje ukształtują. Oby była to próba charakteru udana i następne wyjazdy niech już będą łatwiejsze. A my za chwilkę o sztucznej inteligencji znów, który to już raz rozmawiać będziemy, tym razem w ujęciu prawniczym.
7: Wspieraj system i zagłosuj.

0: Goldford na naszej antenie, a już teraz kolejna rozmowa z gościem w studiu.
1: Partnerem audycji jest wydawnictwo CH Beck.
0: Mecenas Paweł Mielniczek, adwokat, doktor nauk prawnych, a także architekt systemów zarządzania AI. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: O sztucznej inteligencji w świecie prawników sobie porozmawiamy. No właśnie, rozbieramy tę sztuczną inteligencję na czynniki pierwsze już wiele, wiele lat. Ale pytanie, jak często zastanawiamy się, czy na przykład AI jest w stanie nam zastąpić prawników? Czy pan odczuwa jako adwokat taką obawę, że być może pana usługi nie będą potrzebne?
2: Na tę chwilę moje usługi są potrzebne tak 2-3 razy bardziej niż do tej pory. Wynika to z moich mocy przerobowych, które jako osoba pasjonująca się tą sztuczną inteligencją sobie bardzo zwiększyłem, można powiedzieć.
0: Czyli ułatwia panu AI pracę, a nie utrudnia.
2: Tak, na pewno to ułatwia, zresztą z tego też szkole, przy czym są też prawnicy, których znam, którzy mówią, że dzięki sztucznej inteligencji mają po prostu więcej wolnego czasu, bo robią pracę szybciej.
0: No proszę, myślałem jednak, że zacznie pan od tych obaw związanych z tym, że ludzie szukają porad prawnych już nie u adwokata, no bo to kosztuje przecież, tylko w rozmowie z czatem GPT albo z jakąś inną sztuczną inteligencją. Pytanie, czy zauważa pan ten trend i czy no na przykład informuje swoich klientów, że okej, owszem, zaoszczędzi pan, pani tych kilkaset złotych, ale może się to wiązać z konkretnym ryzykiem.
2: Ja mam nawet klientów, którzy wprost ze mną szczerze o tym rozmawiają i mówią mi, że ze zwykłymi sprawami, które gdzieś tam sami w stanie są sobie rozwiązać tym czatem, raczej rzeczywiście coraz rzadziej do mnie przychodzą. Natomiast to nie sprawia, że takie większe projekty, a zwłaszcza projekty, które są związane z odpowiedzialnością, tak samo sprawy sądowe, czy jakieś takie mocniejsze, trudniejsze porady prawne, no wymagają jednak odpowiedzialności, tak, za to, co się pisze, mówi i tak dalej. I to jest jednak ten element, którego ta sztuczna inteligencja tak szybko nie zastąpi.
0: A jak daleko jesteśmy w regulacjach prawnych dotyczących wykorzystywania sztucznej inteligencji? No mówię tutaj chociażby o wklejaniu do chatbotów dokumentów służbowych, danych klientów, czy w ogóle no, korzystania z sztucznej inteligencji w sposób, który jednak łamie prawo.
2: To znaczy, jeśli chodzi o pracę prawników, to jest tak, że my mamy już właściwie wytyczne, na przykład Krajowa Izba Radców Prawnych wydała takie wytyczne dotyczące etycznej pracy prawnika, czyli pracy radcy prawnego w tym przypadku. I tam na przykład to wrzucanie to jest, musi być zawsze objęte tajemnicą zawodową, czyli jeśli korzystamy z jakichś narzędzi, które są biznesowo objęte gwarancjami bezpieczeństwa, tutaj mam na myśli i biznesowe wersje tych czat, które są gdzieś tam dostępne dla wszystkich i takie typowo prawnicze narzędzia, na przykład niedługo będzie premiera takiego narzędzia Becknox Tool'a, które łączy nas te możliwości czatowania, też tworzenia dokumentów w taki sposób specjalnie dla prawników, też z wiedzą prawniczą. Mhm. Jest właśnie taki system informacji Legalis, z którego jako właśnie adwokat czy inni prawnicy też korzystają po to, żeby mieć tą aktualną wiedzę, więc trzeba łączyć, można powiedzieć, właśnie te możliwości sztucznej inteligencji z odpowiedzialnością. I to są tego typu elementy, które sprawiają, że musimy wyrobić sobie takie umiejętności, taki warsztat pracy i myślę, że to dotyczy każdego zawodu, nie tylko prawnika.
0: A w toku postępowania sądowego sztuczna inteligencja już bierze czynny udział w rozprawach? To się dzieje, czy to raczej jest na użytek wewnętrzny poszczególnych stron?
2: Tutaj też ja nawet obserwuję na Zachodzie, co się dzieje. Tam już są systemy, które są w stanie monitorować właściwie na bieżąco i podpowiadać, jakie pytania zadać i tak dalej. Jeśli chodzi o mnie, to takie rzeczy widzę, że jest łatwiej zrobić, jak mamy zdalne postępowanie, zdalne rozprawy, tak? Bo wtedy można na komputerze sobie więcej tam odpalić rzeczy. Natomiast tak czy inaczej jest trochę regulacji, trochę takich etycznych tematów. Na przykład trzeba informować o nagrywaniu i sąd może odmówić tego.
0: Są nie, bo wyobraziłem sobie, że praca protokolanta mogłaby być zagrożona, skoro no, można to oddać sztucznej inteligencji.
2: No tak, tylko to trzeba by wdrożyć jeszcze tak trochę odgórnie na samym początku, jako taką możliwość, bo jakby każdy sąd, każda jednostka, prawda, czy to nawet w ramach postępowań administracyjnych, jest, wymaga oddzielnego wdrożenia tak naprawdę, więc to jest temat jeszcze chwileczkę, można powiedzieć.
0: Ale tutaj snuliśmy przed wejściem na antenę taką postcywilizacyjną wizję, że AI zastępuje nie tylko strony, ale też sąd po prostu, że to sztuczna inteligencja nas będzie sądzić.
2: To znaczy akurat tutaj możemy sobie to porównać też do takiej Tesli, tak? do tej pory wiemy, że już od lat jest to testowane i są statystyki, że ona jest i generalnie, jeśli korzystamy już na zachodzie, jest taka aplikacja Waymo, to zapłacimy dużo mniej i te samochody, które gdzieś tam prowadzą samodzielnie, te self-driving cars, to one są w stanie wyrobić dużo bardziej bezpieczne statystyki niż zwykły kierowca, prawda? Więc ja myślę, że docelowo, jeśli będzie taki sędzia czy ktokolwiek inny wspierany sztuczną inteligencją, mógłby też nawet zwiększyć tę jakość pracy, sprawiedliwość, być może też efektywność postępowań, natomiast trzeba to robić powolutku i odpowiedzialnie. I z tej perspektywy myślę, że kwestia podejmowania decyzji właśnie przez sztuczną inteligencję wobec nas, a tym bardziej sądzenia nas, no to są też w ramach AI Actu, są to takie rzeczy najwyższego ryzyka, więc też wymagają takich no, mniejszych kroczków niż normalnie.
0: O czym mówił nam dr Paweł Mielniczek, adwokat, architekt systemów zarządzania AI, a jeśli chcieliby się państwo w ten temat wgłębić, to zachęcam, żeby odsłuchać wczorajszy plec na rozdrożu. Gabi Darmetko właśnie rozmawiała na ten temat, czy AI zastąpi nam prawników. Bardzo panu serdecznie za wizytę w studiu dziękuję.
2: Dziękuję.
1: Partnerem audycji było wydawnictwo CHB.

0: Uff, strasznie męczące to podejście. Daleko jeszcze?
1: Nie marudź, jeszcze chwila i będziemy na szczycie.
0: Na jakim szczycie?
1: No jak to, mówiłem ci przecież, na wzgórzu 357.
0: Sprawa jest banalnie prosta. My kochamy góry, nasi słuchacze kochają góry i właśnie dla takich osób powstał Festiwal Górski imienia Andrzeja Zawady w Lądku Zdroju.
1: W tym roku Radio 357 współorganizuje to wyjątkowe wydarzenie, dlatego dla naszych patronów mamy zniżkę na bilety i karnety. Wszystkie informacje znajdują się na naszej stronie i w aplikacji.
0: A jeżeli jeszcze państwo nam nie patronują, można to szybko zmienić na wspieram radio357.pl.
1: Do zobaczenia we wrześniu na Festiwalu Górskim w Lądku Zdroju. Mateusz Kuźniewski
0: i Tomasz Gorazdowski.
2: Partnerem strefy Radia 357 na Festiwalu Górskim jest totalizator sportowy, właściciel marki Lotto.
3: Na zegarach godzina 18, tu Radio 357 i popołudniówka. Czas na ostatni dziś serwis informacyjny, który przygotowała i przedstawi państwu Ola Żaczek.
4: Wyniki miejskiego audytu w Szpitalu Południowym powinny być gotowe pod koniec lipca. Takie informacje przekazała stołecznym radnym dyrektor Biura Audytu Wewnętrznego Warszawskiego Ratusza Magdalena Soszyńska-Kamieniecka. Sesja Rady Miasta trwa od wielu godzin. Radni m.in. wysłuchali informacji prezydenta, wiceprezydentów i pracowników ratusza na temat sytuacji w Szpitalu Południowym.
5: Mogę tylko powiedzieć jedno, że te wszystkie nieprawidłowości będą wyjaśniane przez prokuraturę, że sam złożyłem wniosek na prokuraturę. Jeżeli dochodziło do spraw tak nieprawdopodobnie bulwersujących, no to przecież chyba nikt nie ma tutaj co do tego żadnych wątpliwości.
4: Mówił Rafał Trzaskowski. Radni mają dziś podjąć decyzję o wotum zaufania i absolutorium dla prezydenta Warszawy. Tymczasem prezes NFZ informuje o 450 kolejnych kontrolach i postępowaniach sprawdzających w szpitalach. Jeżeli chodzi o Warszawski Szpital Południowy, sprawdzane będą m.in. dokumenty personelu medycznego, ale też sprzęt, którym dysponuje placówka. Z kolei szefowa resortu zdrowia zapowiada likwidację tzw. kominów płacowych, jak mówi Jolanta Sobierańska-Grenda, zbieranie danych o wynagrodzeniach medyków za pomocą numeru PESEL, a dziś nowelizacja w tej sprawie poparł Senat, pomoże zweryfikować faktyczne zarobki w ochronie zdrowia. W trzęsieniu ziemi w Wenezueli, a dokładnie po dwóch trzęsieniach następujących po sobie, nieznany jest los prawie 30 tysięcy osób. Działa strona internetowa, poprzez którą Wenezuelczycy mogą zgłaszać osoby, z którymi utracili kontakt. Wciąż aktualny oficjalny bilans ofiar to co najmniej 164 osoby zabite i ponad 970 rannych. Wracamy do kraju. Słońce, a w cieniu średnio 34 stopnie. Tak zapowiadają się najbliższe dni. Noce też ciepłe, do 20 stopni. I tak będzie do początku przyszłego tygodnia. W niedzielę mogą paść rekordy ciepła, około 40 stopni na zachodzie Polski. Na razie obowiązują ostrzeżenia drugiego stopnia. W weekend wzrosną do najwyższego, trzeciego. To niebezpieczna pogoda nie tylko dla ludzi, ale i dla zwierząt, przypomina synoptyk i rzeczniczka IMGW Agnieszka Prasek.
6: W czasie upałów pamiętajmy nie tylko o sobie, ale także o zwierzętach. Zapewnijmy im dostęp do świeżej wody i miejsca w cieniu. Nie wyprowadzajmy psów w najgorętszych godzinach dnia i nigdy nie zostawiajmy zwierząt w nagrzanym samochodzie. Mały gest może uratować życie. Dbajmy o zwierzęta podczas upalnych dni.
4: Tymczasem ratownicy wodni ostrzegają, rzeka, która przepływa przez miasto, nie jest dobrym pomysłem na ochłodę w upały. Przykład Odra w centrum Wrocławia.
7: Tam ona jest zwężana do kanału. W tej kanale rzeka płynie szybciej. Największy nurt jest pod lustrem wody. Jak ktoś padnie, nie będzie można wyjść na brzeg. Dlaczego? Dlatego, że tam są ściany pionowe. One są pokryte niejednokrotnie jak organicznym materiałem czy brudem i nie jesteśmy w stanie się niczego złapać.
4: Tłumaczy prezes Dolnośląskiego WOPR-u Krzysztof Skrzyniarz. WOPR-owcy przypominają też o noszeniu kamizelek ratunkowych podczas pływania SUP-em czy kajakiem. Jest akt oskarżenia przeciwko byłemu mężowi piosenkarki Doroty R., Emilowi S. Jak podaje warszawska prokuratura, chodzi o przywłaszczenie pieniędzy przeznaczonych na produkcję filmu. Sama artystka również usłyszała zarzut pomocnictwa w udaremnieniu zaspokojenia wierzycieli na kwotę ponad 12 milionów złotych. Oprócz piosenkarki i jej byłego męża aktem oskarżenia objęto również dwie inne osoby. Dorocie R. grozi do 5 lat więzienia, pozostałym osobom do 10. Na koniec w serwisie Kraków, który przechodzi mikrobiologiczny przegląd techniczny. Naukowcy w ramach międzynarodowego projektu sprawdzają, jakie drobnoustroje zamieszkują miejską przestrzeń. Więcej w relacji Andrzeja Zasadniego.
8: Pobrane z przystanków i tramwajów wymazy pomogą stworzyć mapę mikrobiomu miasta. Ta z kolei może zostać wykorzystana w kryminalistyce czy w oznaczeniu obecności lekoopornych patogenów.
9: Lecząc różnego rodzaju przypadku zakażenia stosujemy antybiotyki. Jeżeli antybiotyki są źle używane albo nadużywane, to mogą prowadzić do wytworzenia się szczepów, które są oporne na te antybiotyki, które jeżeli później się rozprzestrzenią, mogą być zagrożeniem.
8: Mówi Paweł Łabaj z Małopolskiego Centrum Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Mapa mikrobiomu może pomóc także przewidzieć kolejną pandemię.
9: Naszym głównym celem jest zrozumienie tego, co żyje wokół nas, po to, żeby wiedzieć, jaki jest taki stan normalny, aby w niedalekiej przyszłości zbudować taki system ostrzegania przed zagrożeniami pandemicznymi.
8: Wyjątkowa mapa powinna powstać do końca tego roku. Z Krakowa dla Radia 357 Andrzej Zasadni.
4: Podobne przeglądy przeprowadzane są w kilkudziesięciu miastach na całym świecie, od Berlina i Tokio po Buenos Aires. Biologiczny odcisk palca kończy dzisiejsze serwisy Radia 357. Wracamy do Państwa jutro o 7 rano.
3: Jutro będzie gorąco, w sobotę i w niedzielę też.
10: Radio 357.
3: No co tu więcej powiedzieć? No przecież mówiło o tym, że będą upały. No, to chyba krótko.
4: To chyba była najkrótsza prognoza pogody w historii.
3: Ja czekam na taki serwis informacyjny.
4: Możemy się umówić. 1 kwietnia?
3: No dobrze, może doczekamy, może przeżyjemy te upały. To była popołudniówka Radia 357, Bartek Gil już w gotowości, Andrzej Rutke, Michał Foltak, Krzysztof Zimoch, bardzo serdecznie dziękujemy. Do usłyszenia niebawem. Proszę się nie dać upałom, a wszystkim tym, którzy kończą szkołę, życzymy bardzo udanych i długich wakacji.

Jakie upały, są oni poszaleli, 30 stopni na termometrze i że ciepło, no wreszcie jakieś normalne temperatury na koniec czerwca. Będziemy tęsknić za takimi temperaturami, gdy będzie się ukazywał nowy album Julie Holter. Piosenka Fantasy zapowiada jej nowe wydawnictwo, album zatytułowany Materia, który ukaże się za 2 miesiące. To już będzie końcówka sierpnia. Będzie o tej porze już prawie ciemno, będzie dużo chłodniej. A przypomnę, że jeszcze miesiąc temu rano trzeba było wychodzić w rękawiczkach i prawie że czapce, więc naprawdę o co ten lament. Julia Nowaczyńska i Bartek Gil, mówimy dzień dobry, zapraszamy na audycję z cyklu Panoptikum. Nie słyszeliśmy się w niej przed tygodniem. Mam takie poczucie, że pewnie niewielu osobom to przeszkadzało, ale już niestety jesteśmy z powrotem. Julia Holter, jeśli ktoś by przejrzał swoje podsumowania najlepszych płyt z roku 2024, to na pewno znalazłby tam jej album Something in the Room She Moves. I pewnie ucieszy go to, że ten najnowszy album jest niejako postscriptum do tamtego fantastycznego oczywiście wydawnictwa. To piosenka, która zapowiada nam to wydarzenie. No i cóż, zostańmy w Anglii. Jesteśmy w Londynie. Dziewczyna przedstawia się tak jak pierwsza żona Mohammada Rezy Pahlaviego, ostatniego szacha Iranu, czyli Fawzia. Nie możemy zatem nie nadstawić uszu na jej nowe wydawnictwo.

Spoglądam na to, co nas czeka w tej dzisiejszej audycji. Przez ten tydzień, kiedy się nie słyszeliśmy w Panoptikum, nazbiera się oczywiście dużo, dużo nowej, dobrej muzyki i tej dziś nie zabraknie, ale będzie też trochę wspominek i takich, których zabrakło dwa tygodnie temu i takich wspominek zupełnie nowych. Zostajemy jednak jeszcze w Londynie i wśród nowości. O tej dziewczynie pewnie wciąż bardziej się mówi, czyją jest córką, ale już od kilku ładnych lat pracuje na swoje nazwisko, podobnie jak Fozja. Z Fozją jest o tyle ciekawie, że pamiętam ją kilka lat temu, gdy występowała w Polsce z wściekłym setem, choć o dramatycznie wczesnej porze, gdzieś o 21:00. I była to naprawdę muzyka no, dość taka do szybkiego tupania nóżkami. Natomiast w ciągu tych kilku lat Fozja przeszła ewolucję w kierunku bardziej takiej piosenkopisarki, jak słychać w tej jej nowej piosence zatytułowanej Without Me. Ta kolejna dziewczyna, o której już zacząłem opowiadać, zanim wybrałem się na jakieś niepotrzebne dygresje, przedstawia się jako Tyson. No i cóż, rodowód ma znakomity, bo jej dziadek to Don Cherry, a jej mamą siłą rzeczy musi być Nene Cherry. Natomiast ojcem jest Cameron McVeigh, człowiek, który odpowiada za produkcję Massive Attack. Czy z taką krwią w żyłach można robić kiepską muzykę? No pewnie nie, szczególnie jeśli na producenta swojego utworu bierze się No Such Thinga, a do współpracy w zakresie wokalnym zaprasza się Kobiego Seja.

Opuścimy Londyn, ale zostanie z nami ten chłopak, Kobe Say. Jego również kilka miesięcy temu, ostatnio przynajmniej, można było zobaczyć w Polsce. W Warszawie grał ze swoimi przyjaciółmi. Taki set, powiedziałbym, improwizowany, ale na instrumenty akustyczne i elektroniczne. Dużo mieszania różnych stylistyk w tym wydarzeniu brało udział. To był koncert we wrześniu w Spatifie w ramach festiwalu Avant Art. To częsty współpracownik, jest zapraszany do wielu różnych przedsięwzięć. Tu przed chwilą zaprosiła go Tyson, a teraz zabierze pałeczkę i przekaże ją zespołowi Karl Gary, niemieckie trio pochodzące z Monachium, które myślę, że rozsławiła tak naprawdę współpraca z egipskim poetą, wokalistą, aktorem, no personą niewątpliwie ostatnich kilku już długich lat, czyli mowa o Abdullahu Mniawim. To z nim Karl Gary wydali już kilka albumów i każdy z nich zachęca tylko do tego, żeby czekać na kolejne. Tym razem Karl Gary publikują swój własny album. To trio instrumentalne, więc zaprosili do współpracy kilka głosów po to, żeby ten album nieco rozświetlić. Jest między innymi Dalek, jest też właśnie między innymi Kobe Say. Tak brzmi fragment nowego albumu Karl Gary, zatytułowany dokładnie tak jak zespół.

W Niemczech jeszcze zostaniemy. Posłuchamy muzyki z przyszłości, inaczej z wydawnictwa z przyszłości, ale z muzyką z mocnej przeszłości. Dopiero za 3 miesiące ukaże się kolejny, już 7. taki album, jaki w ostatnich latach publikuje zespół Can. No to trzeba bardzo w cudzysłów wsadzić tutaj, publikuje zespół Can, ponieważ są to archiwalne koncerty tego zespołu, a w tym momencie przy życiu z tego legendarnego składu pozostał już tylko Irmin Schmidt, który mówi, że miało się ukazać tylko 6 tych koncertów z mniej więcej z połowy lat 70., ale ostatecznie zgodził się na to, żeby upublikować jeszcze jeden koncert z roku 1975, który odbył się w północnej Afryce, pewnie trzeba by powiedzieć, bo to niedaleko Marsylii, miejscowość Arles. Tam odbywał się koncert, tam odbył się ich koncert w ramach festiwalu, gdzie wystąpili też jeszcze m.in. Nico i Kevin Ayers, więc musiało być to całkiem zacne wydarzenie. Może komuś uda się dotrzeć do pełnego line-upu tego festiwalu, przy którym podejrzewam, że te współczesne mogłyby szukać gdzieś spojrzenia w okolicy swoich butów. To koncert, który, jak wspomniałem, ukaże się w pełni dopiero za 3 miesiące, ale jest już jeden fragment,

który pokaże nam, jak ta muzyka wtedy brzmiała. Zacznie się dość konwencjonalnie. Myślę, że każdy rozpozna bez problemu ten utwór, natomiast później, jak to zawsze w przypadku Can, rozwichrzy się na wszystkie strony. Oni sami, muzycy zespołu Can, twierdzili, że to był najlepszy koncert, jaki kiedykolwiek dali.

Tak brzmiał kwartet Can 50 lat temu, 51 w zasadzie, na festiwalu Arles we Francji. Przed nami jeszcze jeden taki fragment muzyki, no, niby z przeszłości, a trochę z przyszłości, choć tylko poniekąd, już tłumaczę, o co chodzi. Duet Donna Regina, zostałem zatem w Niemczech. Słuchaliśmy ich zeszłorocznej płyty oczywiście w audycji Panoptikum, natomiast dziś sięgniemy po album, który ukazał się 30 lat temu. To był album zatytułowany Follow the Sea, a sięgniemy po niego nieco uprzedzając fakty, bo chyba za tydzień albo za dwa tygodnie po raz pierwszy wreszcie ten album będzie dostępny, tak jak dziś dostępne jest wszystko, czyli w postaci cyfrowej. Do tej pory jest to chyba jeszcze niemożliwe. Posłuchałem tego albumu w całości w ostatnich dniach i no jest to po prostu obłędnie znakomity, bezpretensjonalny, awantpopowy zestaw piosenek. Z utworu tytułowego Follow the Sea Matthew Herbert dwa lata po opublikowaniu tego albumu zrobił taki mały przebój, publikując ten utwór na 12-calowym singlu sumptem swojej wytwórni Low Life. No to posłuchajmy, jak 30 lat temu grała Donna Regina Follow the Sea.

Donna Regina sprzed 30 lat poleca się na odpowiednią jak na lato temperaturę, jaką mamy obecnie za oknem. Album Follow the Sea nadaje się do tego znakomicie. Gdyby ktoś chciał zrobić bigger splash i wskoczyć do basenu, to Donna Regina opublikowała taki mini album w roku 1999 i myślę, że przypadnie do gustu wszystkim wielbicielom twórczości zmarłego przed 2 tygodniami Davida Hockneya. Człowiek sobie układa audycję, myśli o niej, duma, a tu na kilkadziesiąt minut przed jej początkiem pojawia się pyk informacja, że Festiwal Unsound ogłasza swoje pierwszych wykonawców, którzy pojawią się na tegorocznej edycji. No i cóż, i chciałby wywrócić wszystko do góry nogami, ale mu się to nie udaje. Zajrzymy tylko na album dziewczyny, która w audycji Panoptikum już się pojawiła i to nie raz. Zresztą wielu innych wykonawców, którzy na Soundzie się pojawią, także Panoptikum często nawiedza, stąd pewnie nasza uwaga wokół tego festiwalu. Jakoś bezwiednie, ale jednak cały czas się koncentruje. Ona nazywa się Dagmar Zuniga i przyjeżdża na początku października na Unsound.

Trio Tary Klerkin, nie po raz pierwszy, ani pewnie też nie po raz piąty w Panoptikum. Absolutny byt osobny, jeśli chodzi o muzykę tę bardziej eksperymentalną brytyjską w tym momencie. Julia Nowaczyńska i Bartek Gil, dziękujemy już za wspólnie spędzony czas. Kończymy fragmentem albumu, który powinien się pojawić przed 2 tygodniami, bo to dokładnie wtedy minęło 25 lat od wydania 3. albumu Sparkle Horse. It's a Wonderful Life, mówi Mark Linkus tytułem tego albumu i niecałe 9 lat później strzela sobie prosto w serce.

0: Mark Linkous, Sparkle Horse. Od Bartka Gila i od jego audycji Panoptikum. Każdy czwartek od 18 do 19 zapraszam raz jeszcze w imieniu autora i podbijam jego obecność tutaj właśnie w te czwartkowe, no teraz to już środki dnia, właściwie o tej porze roku i w związku z tym, co się dzieje za oknem, ale zazwyczaj to się mówi w czwartkowe wieczory. Niech tak też będzie. Minęła 19.
1: Wierność w stereo.
0: W Radiu 357 oczywiście, też jak kto woli, środek dnia, bo to lato, no a czwartkowe wieczory, jak to się zwykło mówić i zapraszać Państwa na ten wspólny czas. Julia Nowaczyńska, Piotr Stelmach do 21.00.

No, w Upały, pamiętam, 2 lata temu ten utwór się pojawił jako taki otwieracz nasz wierności i tak sobie przetrwał przez 2 lata. Może już się Państwu trochę osłuchał, trochę nie, ale no, stał się jakimś takim flagowym utworem, flagową pieśnią naszych spotkań zawsze. Jak on brzmi, to znaczy, że my jesteśmy tu i teraz i niech mnie który przegoni. Cytując klasyka. No ale to oczywiście żart. Favorite record Red Rum Club. Zaczynamy. piotr.stelmach@radio357.pl to mail. I jeszcze profile oficjalne w mediach społecznościowych nasze, radiowe, zapraszam tam. A mój profil facebookowy, no to stosowna grafika, pod którą można tworzyć wirtualną listę obecności. Zawsze to są miłe raporty, gdzie Państwo słyszą, słuchają Radia 357. Jeżeli ktoś ma ochotę, Instagram, bardzo proszę, Piotr Stelmach, pisane razem, podkreślnik, official. Tam też zapraszam. Dzisiaj dużo muzyki dla niepoprawnie romantycznych.

trochę zatęskniłem za takimi czasami, kiedy miałem na wyposażeniu w domu taki piękny, duży, głęboki fotel. I można było się w tym fotelu zanurzyć, założyć słuchawki i tak pięknie to po prostu odpłynąć. Między innymi przy muzyce Marka Hollisa zespołu Cok Cok, Renee z albumu It's My Life z 1984 roku. Mnóstwo dzisiaj w audycji muzyki dla zmęczonych upałem.

0: The party's over. No, jedna z tych kompozycji z 1982 roku, z ich pierwszej płyty, tak zresztą zatytułowanej, które mogłyby się po prostu nie kończyć, albo nie kończyć jeszcze przez kilkanaście minut. No i wtedy na tym albumie świat dowiedział się, że jest artysta o głosie absolutnie niezwykłym. Niezwykłym, jeżeli chodzi o muzykę rozrywkową. Później ten głos utonął niekoniecznie w muzyce rozrywkowej, a w muzyce, którą do dzisiaj tak naprawdę bardzo trudno opisać. Tak sobie pomyślałem, czy na przykład taką muzyką dla zmęczonych upałem nie byłaby na przykład płyta Laughingstock w całości wysłuchana albo zaprezentowana na antenie, albo Spirit of Eden. No ale to trochę inna bajka. Niby ta sama, ale trochę inna. Talk Talk, The Party is Over. Przed chwilą.
1: Wierność w stereo.
0: W Radiu 357 i Państwo już pytają o Susan Wege. Będzie oczywiście, no jeżeli zapowiedziałem, to oczywiście, że będzie. Wszystko i każdy w swoim czasie. Dla zmęczonych upałem w dalszym ciągu. To jest przepiękny album z 2026 roku. Po co się zagłębiać w jakieś meandry muzyczne? Po prostu piękny i tyle. Piękne piosenki, fantastycznie zaśpiewane. Niech będzie.

0: To trochę jak malowanie jednym kolorem dużej ściany, która właściwie nie ma końca. Tak jest z jej muzyką. Polly Mackey, czyli Art School Girlfriend. Album z tego roku zatytułowany Lean In, Almost Transparent i The Peaks przed chwilą.
1: Radio 357.
0: 26 minut po 19. Royal Albert Hall. Rok to nawet nie było 1900. Nie. To był rok 2023.

4 października 2023 roku Royal Albert Hall, Mr. Mitchell na scenie. Być może niektórzy z Państwa się dziwią, że no jak to, nowa płyta A Man of Two Worlds i gdzie rozmowa? Pomaga nam w tym wydatnie, jak zawsze zresztą, Maciek Werk, Sound Edit, to tak na marginesie, a może nie na marginesie, w tym roku jesienią piękna edycja, kolejna tego festiwalu się zapowiada, zresztą mam ochotę wygłosić kilka komunikatów do Maćka i bezpośrednio i w rozmowie naszej prywatnej na antenie. Maciek, ściągaj Johna Foxa, gdzie on? Dlaczego go tu jeszcze nie było? Ale będzie w tym roku pięknie, może kiedyś w przyszłości Mr. John Fox. Maciek pomaga w ułożeniu wszystkich spraw, jeżeli chodzi o tę rozmowę na razie od Berenice, od menadżerki Midża dostaliśmy taką informację. Oszczędza głos. Artysta oszczędza głos, ale jak skończy się trasa, jak troszeczkę wszystko ucichnie, porozmawiacie. No to czekamy. Rage in Eden. Słynna awantura w raju. Meet Your Solo z 2023 roku. No i z tego samego koncertu We drank the wine and spoke of times we knew of days gone by.

0: I Remember Death in the Etnon. Oryginalnie na płycie Rage in Eden. Na tym albumie, który nastąpił po płycie Vienna, po słynnej płycie Vienna. Te dwie kompozycje właśnie stamtąd, Rage in Eden i I Remember Death in the Afternoon. Na tym samym koncercie, Meet You Live in Royal Albert Hall, 4 października 2023 roku. To jeszcze tylko przypomnę, może mają Państwo trochę czasu na sentymenty, na przesłuchiwanie przeszłości muzycznej z albumu. A Rage in Eden pochodzi przecież ten słynny sygnał, który przez wiele, wiele, wiele lat nam towarzyszył przy okazji listy przebojów programu trzeciego. Proszę sprawdzić utwór zatytułowany Your Name Has Slipped My Mind Again. Tak, zawsze to przypominam, bo to jednak ważne. A to oni, zespół Ultravox w oryginale. Meteor teraz, przed chwilą solo. Za 23 minuty 20, no to pierwsze spotkanie z nią dziś. Hi.
1: Hi, this is Suzanne Vega and you're listening to Radio 357.

Niezbyt duże miasteczko. W jednej z kamienic niezbyt duży pokoik, do którego od czasu do czasu zaprasza mieszkańców, żeby usiedli może kilkanaście osób, rzadko kilkadziesiąt, kilkanaście bardziej, żeby usiedli, posłuchali jej piosenek, które właśnie sobie gdzieś tam prawie na końcu świata pisze. Takie zawsze miałem wyobrażenie o tej muzyce i o niej, a tymczasem otacza ją wielki, potężny, tętniący pulsem Nowy Jork. Dzisiaj trochę o tym opowie Susan Vega, 13 lipca na koncercie we Wrocławiu. Ali i Solitude Standing w tej godzinie. No to teraz w Radiu 357 zamszowy kącik.

0: Brad Anderson. Solowo z 2008 roku Symmetry Clowns. Przed chwilą koncert Suede, no to już wszyscy wiedzą, wyczekany, wytęskniony koncert Suede 23 lipca w Warszawie.
1: Radio 357.
0: Przydałoby się w Europie trochę deszczu.

Zwiedzając ostatnio przepiękne, absolutnie ogrody, parki na Maderze, w czasie urlopu pomyślałem sobie o tej płycie, czyli The Garden, John Fox, 1981 rok, sam początek, Euro Above the Rain. Ale przy okazji artysty też sięgam teraz po jedną z jego solowych płyt, tych bliższych nam, jeżeli chodzi o czas, z 2025 roku.

0: When She Walked In With The Dawn. Tak zaczyna się przepiękna płyta, instrumentalna płyta skomponowana oczywiście w całości przez mistrza Wherever You Are z ubiegłego roku i dzisiaj jeszcze na pewno do 21:00 do tej muzyki powrócę.
1: Wierność w stereo.
0: Julia Nowaczyńska i Piotr Stelmach z Państwem. Jak to zwykle w czwartki bywa do 21:00, w czwartkowe wieczory, niech tak będzie. Ale nie tylko muzyką, słuchacze Radia 357 żyją. W jutrzejszej popołudniówce ostatecznie pożegnamy wiosnę i przywitamy lato. Andrzej Rutke razem z grupą zapaleńców wybrał się na nocny spacer, który zaczyna się z ostatnim wiosennym zmrokiem, a kończy z pierwszym letnim wschodem słońca.
2: Spacer się zaczyna wiosną i kończy latem. Jakby coś się zmieniło. No przesiliły się jakieś pory. Jakieś po prostu rzeczy, które rządzą jakimś porządkiem świata.
3: Idzie się do lata, piechotą do lata będę szła, wow!
4: Ciemno, lecimy w tę ciemną.
3: Dzik! Ale warto
5: już
3: było...
5: Już narzekają.
3: I znowu zwyciężył dzień i teraz ten dzień będzie krótszy już.
0: Na reportaż zatytułowany Do lata zapraszamy jutro po godzinie 18 w popołudniówce Radia 357. Wracamy do muzyki. Gdzie jest ta trąbka? No gdzie?

Płyta, na której wszystko gra, a najbardziej pod prąd podłączony jest głos Mike'a Scotta, tu nie ma żadnych wątpliwości. I sam początek szokujący, najpierw ten długi wstęp na trąbce i później łup! Don't bang the drum. Ostatnio dorwałem w Londynie przepiękne wznowienie tego albumu z 2017 roku. No i od jedynki do dziewiątki to jest cała płyta na dysku pierwszym, czyli This is the Sea, bo to o tym albumie mowa. A na drugim dysku są rarytasy.

Całość, tak jak mówiłem wcześniej, zaczyna się od Don't Bang the Drum. Po drodze mamy między innymi ten dramatyczny tekst The wind in the trees is sighing and old England is dying. Całość kończy się, finiszuje utworem tytułowym, pięknym, bardzo długim This is the sea. No tak, to był wtedy niesamowity czas, fantastyczny czas, jeżeli chodzi o artystyczne sprawy dla Mike'a Scotta. Zespół The Waterboys, trzy pierwsze płyty, czyli The Waterboys, Pagan Place i właśnie This is the sea z 1985 roku. I tu jeszcze rarytasy, między innymi ten, Beverly Penn i, uwaga, jak czasami tytuły pieśni mogą być po prostu cudowne. Even the trees are dancing, nawet drzewa tańczą.

0: Even the trees are dancing, the Warsaw Boys. Jak przyjdzie jesień, skończą się wakacje, lato będzie dogorywało, to też wrócę do tych dodatków przepięknych do albumu This is the Sea.
1: Wierność w stereo.
0: W Radiu 357 oczywiście dziękuję Państwu za korespondencję i za wpisy na wirtualnej liście obecności na moim profilu facebookowym. Profil oficjalny Radia 357 w mediach społecznościowych. O nich proszę przede wszystkim pamiętać i nie zapominać. Ale dziękuję. Upał, lato zaczyna się już tak na dobre, a mimo wszystko Państwo się na tej liście, wirtualnej liście obecności odhaczają. Bardzo za to dziękuję. No, wykonawcy właściwie to nie. Elton to może tak, ale Chris to nie jest wykonawca, którego jakoś którego twórczości nadmiernie nadużywałem w ostatnich latach w wierności w stereo. No to teraz on, najpierw oni w duecie, a później on drugi raz. Bardzo proszę, tym bardziej, że o drugim utworze, który za chwilkę niedawno wspominałem, nabrałem na tę pieśń ogromnej ochoty, żeby się z Państwem tą pieśnią podzielić.

0: Jak to jest możliwe, że tego utworu jeszcze nie było przez ponad, grubo ponad 5 lat na naszej antenie? No nie było. Heaven, fragment płyty Beige. A wcześniej z Eltonem Johnem z albumu Espresso Logic, If You Were Me. Chris Rea. 29 minut po 20 w Radiu 357, a w wierności w stereo, aha, bo państwo wiernie i niewiernie się wpisują wciąż, tak systematycznie, pięknie na wirtualnej liście obecności. Dziękuję też za maile piotr.stelmach@radio357.pl. Te maile, to kiedyś tak powiedziałem, to nie jest jakoś oryginalna myśl, ale jestem o niej przekonany, że tak by było, gdyby z tych maili na temat muzyki ułożyć opowieść, książkę, no to wyszłaby z tego przepiękna, pastelowa, kolorowa lektura pisana dźwiękiem. To na pewno. Albo inaczej, dźwięk pisany słowem. O, tak by to było. Wracamy tak na dobre już teraz do skromnej królowej.
1: Hi, this is Suzanne Vega, and you're listening to Radio 357.

0: No cóż, nie wszystko, co jest Susan Vega, jest piosenkami Luca, Tom Zdajna i Malina on the Wall. Nie hity, też są bardzo ważne w jej twórczości, tak sobie myślę. Flying with Angels, piękna płyta. I jej muzyka, która niczego nie chce, niczego nie wymaga, niczego nie naucza, nie poucza. Ona po prostu sobie jest. Flying with Angels, 2025 rok i Love Thief przed chwilą. 13 lipca artystka we Wrocławiu na koncercie. No, ten Nowy Jork, zapytałem na początku naszej rozmowy. To ten słynny już, znaczy słynny, legendarny może bardziej moment, kiedy byliśmy umówieni, link do wywiadu, do połączenia poszedł do managementu. No i okazało się, że ja jechałem samochodem do radia tutaj. Susan zadzwoniła godzinę wcześniej. I odebrałem ten telefon w samochodzie, podejrzewając, że coś może być na rzeczy, bo to taki dziwny numer jakiś. Hi, this is Susan Vega waiting for the interview. Peter? Ja mówię, wiesz co, bardzo fajnie i bardzo mi miło, tylko właśnie jadę na ten wywiad samochodem do radia. Czy możemy się zdzwonić za mniej więcej pół godziny? Ale nie ma żadnego problemu. No i na samym początku mówi, cóż, no kocham Nowy Jork. Mieszkałam tu przez większość życia.
1: Well, I love New York. I've lived here most of my life. I know it's ups and downs.
0: Znam wzloty i upadki tego miasta oraz jego zmienne nastroje. Ostatnio mocno ucierpiało, zwłaszcza z powodu pandemii. Gospodarka się załamała. Wiele restauracji upadło. Na Broadwayu sklepy zbankrutowały, rynek nieruchomości oszalał, więc w pewnym sensie Nowy Jork nie jest już tym, czym był kiedyś. Ciągle się zmienia.
1: For better?
0: Zapytałem, czy na lepsze? No cóż, pod pewnymi względami na gorsze, a pod innymi na lepsze. Nadal mamy piękne życie teatralne.
1: You know, the park, for example, is better than it used to be. But we still have the economic problems of the years that have just passed.
0: Nadal mamy piękne muzea i piękny park. Park na przykład jest lepszy niż kiedyś, ale ciągle zostają problemy gospodarcze z ostatnich lat w tym mieście. Tak sobie myślę, słuchając ciebie, słuchając Flying with Angels, słuchając twojej muzycznej przeszłości, że to właściwie potwierdzenie, że muzyka może być takim prostym, ale bardzo skutecznym antydepresantem na gęstą, bardzo gęstą dziś rzeczywistość. I tutaj Susan odpowiedziała tak.
1: Oh, yes, I think that's very true. It always was one of mine. I mean, I always, as a child, would listen to music in my room and feel connected to others in the world and gave me pleasant thoughts about the future. And I had my own dreams of being a singer, a songwriter, and to travel the world. And so this is what I've been able to do.
0: No tak, myślę, że to prawda. Zawsze tak było. To znaczy, jako dziecko zawsze słuchałam muzyki w swoim pokoju i czułam się połączona z innymi ludźmi na świecie. Przyniosło mi to wiele myśli o przyszłości. Miałam własne marzenia o byciu piosenkarką, autorką tekstów i podróżowaniu po świecie. I udało mi się je spełnić. No to jeśli tak, to powiedz o tym pierwszym momencie, kiedy uświadomiłaś sobie, że muzyka może być dla ciebie źródłem szczęścia. Mówi, chyba to było wtedy, kiedy skończyłam pisać moją drugą piosenkę.
1: Yeah, I think it's when I finished writing my second song.
0: Miałam wtedy jakieś 15 lat i napisałam taką, którą uważałam za całkiem dobrą, ale nie byłam pewna. Kiedy pisałam tę drugą piosenkę, pojawiła się w niej historia o kobiecie, która chciała uciec od ojca. Udało mi się ją dokończyć. Zaśpiewałam ją rodzicom. Wydawali się naprawdę zdumieni, że to ja napisałam.
1: And I remember feeling a sense of confidence and strength that maybe I could do this.
0: Rozmawialiśmy o fabule i o historii bohaterów piosenki. Pamiętam, że wtedy poczułam pewność siebie i siłę, że może mi się uda.

0: No ale to jest cudowne. Songs in Red and Grey. I Penitent, Susan Vega. 13 lipca koncert we Wrocławiu. Ja teraz wkrótce wyjadę na kilka dni poszukać po raz kolejny świętego, najświętszego spokoju. Wrócę do Państwa i 9 lipca druga część spotkania z artystką.
1: Wierność w stereo.
0: Tak, muzyka najlepsza na upały.

To Tomek Beksiński lata temu napisał o jego muzyce, że to taki ogród, w którym można zasnąć i już nigdy, przenigdy się nie obudzić.

Przecież w ostatnich długich latach pod względem technicznym świat się do nas tak fajnie uśmiechnął. Właściwie można taką muzykę zabrać ze sobą zawsze teraz. Zawsze. A jak będą mieli Państwo okazję, żeby ją właśnie zabrać i być w jakimś ogrodzie i sobie posłuchać tego utworu, to gwarantuję, że to są cudowne, lekkie, delikatne, takie szkicem wręcz nakreślone, ale cudowne emocje. John Fox, The Garden, utwór tytułowy z tej płyty z 1981 roku. Niech będzie piękne lato. Chodu już stąd, bo to już koniec, prawie koniec naszego spotkania. Let's disappear, let's get out of here. Julia Nowaczyńska, Piotr Stelmach, Radio 357, Wierność w stereo. To na dziś tyle od nas. Pa, pa.

0: Stonowanie na leżaku brzmi jak idealne połączenie. A jeśli dodamy do tego możliwość spotkania z radiem na żywo, to wszystko będzie możliwe dzięki wydarzeniu Lato z Koneserem. Już w tę niedzielę zapraszam Państwa na specjalne wydanie stonowania z samego serca warszawskiej Pragi. Państwo zasiądą wygodnie na leżakach, a ja zapewnię 2 godziny muzycznej łagodności i wyciszenia. Spotkajmy się w niedzielę, 28 czerwca, pod sceną w Koneserze. Zapraszam od 11 do 13. Ola Budka.
1: Plac na rozdrożu.
2: 27 czerwca przypadnie 48. rocznica lotu w kosmos generała Mirosława Hermaszewskiego. Dzisiaj, 25 czerwca, mamy pierwszą rocznicę lotu Sławosza Uznańskiego-Wiśniewskiego. Ale to nie jedyny powód, aby porozmawiać o Polsce w kosmosie. Mamy inżynierów, mamy psychologów i w końcu mamy medyków, którzy pracują na to, aby wysyłać kolejne osoby w przestrzeń kosmiczną, a może i na inną planetę, kto wie. 4 miesiące temu przy Wojskowym Instytucie Medycyny Lotniczej powołano pracownię medycyny kosmicznej. I właśnie o medycynie kosmicznej dzisiaj porozmawiamy. Kto może zostać astronautą i jak przygotować go do lotu? Co znajduje się w apteczce pierwszej pomocy w kapsule? Dlaczego rozwój medycyny kosmicznej jest ważny nie tylko dla tych, którzy polecą, ale również dla tych, którzy zostaną na Ziemi? Za chwilę naszym gościem będzie podpułkownik lekarz Magdalena Kozak, kierownik Centrum Medycyny Lotniczej Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej oraz prezes Polskiego Towarzystwa Astromedycznego. A przy mikrofonie jest Wioletta Myszkowska. Zapraszam.

0: W naszym studiu jest pułkownik lekarz Magdalena Kozak, kierownik Centrum Medycyny Lotniczej Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej i prezes Polskiego Towarzystwa Astromedycznego. Dzień dobry.
1: Dzień dobry wszystkim.
0: A oprócz tego jeszcze pisarka powieści fantastycznych. Co prawda mniej w kosmosie, bardziej to są wampiry w ABW.
1: O, co ale, za nazwa.
0: Tak, ale to trzeba też powiedzieć, dlatego że na pewno wielu naszych słuchaczy zna ciebie właśnie od tej strony. Także Nocarz, Łzy Diabła i ostatnio było, oczywiście ostatnia część Nocarza, ale wcześniej był jeszcze Minna z Warsaw. O magu, który się zabarykadował w Pałacu Kultury.
1: Fantastyka.
0: Także jeśli będzie sporo odniesień do popkultury, filmu, książek, to proszę się nie dziwić. Ale rozmawiamy o medycynie. Rozmawiamy o medycynie kosmicznej i chciałabym zacząć od, może mniej kosmiczny temat, ale Michael Phelps. To jest pływak. 28 medali olimpijskich. Oczywiście zasłużył sobie na to bardzo ciężkim treningiem, ale też wiele osób mówi, że on jest przystosowany do pływania, że jego sylwetka nieproporcjonalna, jak się okazuje, jest stworzona do tego, żeby pływać. Mamy też na przykład lud Kalenjin z Kenii, którzy są najszybszymi biegaczami. Mamy szerpów, którzy bez zadyszki mogą sobie wchodzić na ośmiotysięczniki. I zastanawiam się, bo ewidentnie istnieje coś takiego jak organizm ludzki przystosowany do wykonywania zadań ekstremalnych, jakim lot w kosmos jest na pewno. I jakie są cechy genetyczne, jakie cechy genetyczne dają przewagę człowiekowi do tego, żeby polecieć w kosmos, zostać astronautą?
1: Wszystko jest tutaj. To głowa rządzi. Żeby zostać astronautą, trzeba być upartym, wytrwałym. Jak się czyta na przykład opowieści jeszcze świętej pamięci generała Hermaszewskiego, tak? Jak ileż on musiał znieść różnych szkoleń, różnych treningów. Oczywiście odsiew jest, tak? Trzeba być super zdrowym. Ale to nie jest tak, że to trzeba być jakoś genetycznie wyprofilowanym super nad człowiekiem. Owszem, zdrowym, no chociaż w tej chwili mówi się też o ewentualnie o astronautach z niepełnosprawnościami, tak? Mhm. Ważna jest odporność na, załóżmy, na przeciążenia, chociaż one też w tej chwili nie są jakieś takie strasznie dużo podczas startów i lądowań w tej chwili. No jak patrzyłam na start jak naszego Ignisa 4,5G, no to jest jeszcze takie w miarę, w granicach przyzwoitości. Tam nie potrzeba nad ludzi pod względem fizycznym. No wiadomo, dobrze jest, żeby astronauta nie miał padaczki, nie miał cukrzycy, tak? No był zdrowy, taki porządnie zdrowy, tak? No bo wiadomo, że potencjalne jakiekolwiek choroby, no w momencie, kiedy jesteśmy, na razie będziemy mówić o przestrzeni bliskiej Ziemi, tak? Czyli na przykład orbita ziemska, czyli stacja ISS, tak? No stamtąd ewakuacja medyczna nie jest taka prosta, owszem odbyła się dopiero co niedawno.
0: Tak, tak.
1: Natomiast no przy dobrych wiatrach 6 godzin. W związku z tym no nie chcemy tam schorowanych ludzi, umówmy się, tak? Natomiast najważniejsza jest odporność psychiczna. Bardzo duża wola walki, bardzo duża wola takiej wytrzymałości i takiej zawziętości, że ja to zrobię. Iluś tam po drodze się poddało, ja dotrwam do końca. Mordercze są ich szkolenia, mordercze są ich treningi. Z tego, co na przykład, pozwolę sobie dla przykładu przywołać, że i przede wszystkim jeszcze jedno, współpraca w załodze. W tej chwili w kosmosie odchodzi się od że tak powiem, Mavericków, którzy grają solo, tak? Coraz mniej w naborze rolę odgrywają piloci myśliwców z całym ogromnym dla nich szacunkiem, rzecz jasna. A dużo bardziej właśnie jednak inżynierowie, ludzie współpracujący, bo w razie czego, to tam jest ileś osób, tam jest się w kilka osób, z którymi trzeba wytrzymać, trzeba sobie poradzić, trzeba współpracować. To nie jest miejsce dla solistów, to nie jest miejsce dla gwiazdorów, tak? Szkolenia chociażby Caves, gdzie cały zespół jest no tam w tej Italii, w tych grotach zamykany i tam mają przetrwać, mają sobie poradzić. Muszą się nauczyć, że jeden na drugim musi polegać. Jak ktoś nie umie w tak zwany, jak to w lotnictwie mówimy, CRM, Crew Resources Management, czyli współpraca w załodze, to absolutnie nie nadaje się na bycie astronautą. No i jeszcze jedno, ważne, żeby nie mieć klaustrofobii.
0: No, to może się przydać, rzeczywiście.
1: To mnie absolutnie na przykład eliminuje. Ja nawet nie byłabym w stanie pomyśleć o byciu astronautą. Nie dam się zamknąć do małej, ciasnej puszki, tak jak chociażby ci z Artemis 2 teraz. Nie?
0: No właśnie.
1: Na takiej małej przestrzeni, a tam dookoła czerń i pustka. Ciężkie.
0: Byłam pewna, bo też dwie zmiany w Afganistanie byłaś. Pracujesz...
1: Dwie lotnicze.
0: Medycyna pola walki.
1: Jak bardziej lotnicze, ale tak.
0: Tak, no to nawet nie chciałam cię pytać, czy byś poleciała, tylko czy już zaaplikowałaś, ale rozumiem,
1: nie,
0: że...
1: Nie. I patrzcie, no, można być dobrym w jakimś tam zakresie, ale zdawać sobie sprawę z własnych ograniczeń, że not gonna happen. Bo jeżeli nawet, no załóżmy, nie wiem, w swojej poprzedniej jeszcze robocie, tak zjazd na linię ze śmigłowca, ale adrenalina, jakaś tam odwaga jest do tego niewątpliwie potrzebna, tak? Ale jest przestrzeń i ja kocham przestrzeń, jest powietrze, jest tutaj, no pola łąki, tak? Kurykaczki, droga na Ostrołękę, nie? I to jak, dla mnie jak najbardziej tak. Natomiast... I ten śmigłowiec, który w środku soku ma całkiem sporo, no ja tam byłam, wiadomo, tak, gruzem pokładowym, czyli aeromedykiem, czyli personelem pokładowym. No ale tam jest sporo przestrzeni, miejsca, można się położyć, można wstać, można generalnie, można sobie okno otworzyć, dyndać nogami.
0: Wysiąść można też przede wszystkim,
1: tak,
0: w którymś momencie.
1: Wysiąść można ze spadochronem na plecach, tak, i jest przestrzeń. Dla mnie przestrzeń, super. Górnikiem nigdy w życiu. Ja miałam ataki paniki w Wieliczce. A tam jest dużo miejsca, więc wszystko jest tutaj, wszystko jest w głowie.
0: Może są jakieś właśnie sposoby na to, żeby przeskoczyć klaustrofobię, czy już to jest za dużo?
1: Nie wiem, może są, pewnie tak. Tylko teraz pytanie, czy się chce i czy warto. Nie? Bo są ludzie, mieliśmy takie szkolenie medyczne w górach i z podziwem patrzyłam na faceta, który był pozorantem, dał się do deski tej transportowej, wiadomo, medycznej, przywiązać, przypiąć i że go ludzie tam przeciskali przez jakieś tam malutkie otwory, ja bym już oszalała na tym etapie, tak? Więc rzeczy są, dla jednych są w ogóle bez problemu i w porze, a dla drugich są nie do przejścia. Rzadko kiedy chyba ktoś się pcha w takie miejsca, które są nie do przejścia, tak? No chyba, że, nie wiem, jak trzeba byłoby uratować życie swoje, nie wiem, tam kogoś ważnego i tak dalej, i tak dalej. W zależności od motywacji. Natomiast, żeby uczynić z tego swój sposób na życie, no myślę, że niekoniecznie to jest dobry pomysł, no.
0: Rozumiem. Czyli tutaj kwestie psychologiczne, ale tak. Te kwestie, no... Nasze ciało. Kwestia przeciążeń na przykład. Mm-hmm. No, tak
1: nie
0: jak
1: były duże. Tak jak mikrograwitacja jest gorsza.
0: Jaka jest różnica?
1: Bo przeciążenia, w zależności od tego, w jakiej osi, tak? No bo możemy mieć przeciążenia tak od głowy do nóg. One nam będą przesuwały płyny w organizmie, tak? Więc jak tam jest przeciążenie w osi Z na przykład, no będą przesuwały płyny. Najgorsze jest to, które przesuwa krew do nóg. I wtedy jej nie ma dla głowy, tak? A głowa jej bardzo potrzebuje, żeby myśleć. I jeżeli nie ma tam krwi, nie ma papu, nie ma tlenu, no to robi... Wysiada, nie?
0: Odcięcie prądu jest.
1: Odcięcie świadomości, tak zwany G-lock, gravity induced loss of consciousness, tak? Natomiast w kosmosie to tamtych, no podczas startu, podczas lądowania, no chyba, że coś pójdzie tam niedobrze, ale generalnie mówimy o sytuacjach prawidłowych, tak? W tej chwili, podczas startu, podczas lądowania, te przeciążenia do 5G, jak my na Wimlu wirujemy kandydatów do szkoły Orląt, tych, którzy mają latać myśliwcami, to oni mają wsiąść i przetrwać 5,7G i już.
0: Czyli 5,7 więcej niż to, co mamy na Ziemi, jeśli chodzi o grawitację.
1: Tak. W związku z tym to w tej chwili nie są jakieś, oczywiście no, nie są jakieś mordercze przeciążenia. Oczywiście no, trzeba z nimi też sobie poradzić. Jak ktoś już przy 3G odpada, no to faktycznie, no to trochę kiepsko.
0: Może się nie nadawać,
1: ale
0: to jest
1: raczej
0: kwestia
1: nie bardzo
0: psychologiczna, czy tego się po prostu nie przeskoczy?
1: No i jedno i drugie, to znaczy... No ja osobiście przeszłam 5,7, a wcale nie jestem jakimś supermenem, tylko po prostu tak się zawzięłam, a dam radę. I naprawdę, ja im starsza jestem, tym bardziej uważam, że bardzo dużo siedzi tutaj w głowie, że to jest kwestia psychy i czy ci naprawdę zależy i czy naprawdę tego chcesz. Bo jak nie, to nie musisz. Natomiast, oczywiście warunki fizyczne też mają znaczenie, bo jeżeli ktoś jest wysoki, a chudy, tak, no to ta krew będzie, serce Polsce będzie miało dużo cięższe zadanie z dopompowaniem krwi do mózgu niż taki, który tam ma niedaleczko, oj tam, nie? Więc idealnymi kandydatami do myśliwców, no, faktycznie taki Tom Cruise, nie?
0: No tak.
1: Nadaje się doskonale do tej roli.
0: Właśnie pomyślałam, jaki ma wzrost. Także to było pierwsze nawiązanie do popkultury i filmu.
1: Miało być, to jest.
0: Ja teraz nawiążę do książki, ale to jest prawdziwa historia. Dziennikarz Bartek Sabela napisał kiedyś książkę o afronautach, czyli o zambijskim projekcie kosmicznym z lat 60., w którym no właśnie marzyło się tam ludziom, żeby wysłać obywateli ich kraju na Księżyc, bo wtedy trwał wyścig na Księżyc właśnie. No i jednym z tych ćwiczeń, które przygotowywały ich do tego, żeby na ten Księżyc polecieć, wsadzano ich do takich wielkich beczek i turlano ich ze wzniesienia. I moje pytanie jest następujące. Czy była w tym rzeczywiście jakaś myśl medyczna, jakiś plus tego treningu? Bo oczywiście to raczej było przedstawiane w mediach jako żart, no, ale może było w tym.
1: Ale nie, no choroba lokomocyjna też jest nie do pogardzenia. To znaczy większość astronautów wymiotuje na orbicie.
0: W ogóle się im nie dziwię.
1: To jest troszeczkę tak, to jest nasz... Znaczy, bo tutaj tego to... Jednego trafi, drugiego nie trafi, nie da się tego przewidzieć, bo to nie są dokładnie takie same przyczyny jak choroby lokomocyjne. Ja w skrócie, ja wiem, że tak czasami upraszczam rzeczy, ale upraszczam, żeby uwydatnić, o co chodzi. W tej chorobie, w tym zespole kosmicznym, głównie chodzi o to, zespole przystosowania, chodzi o to, że jeżeli... Wyleciał taki człowiek, który ma no, umysł współczesny, ale nasze ciało dalej jest jeszcze bardzo, bardzo bliziutko tego człowieka pierwotnego. Nie? Tak ewolucyjnie to tam jesteśmy na poziomie tego człowieka pierwotnego w większości i tak, znaczy to było całkiem niedawno z punktu widzenia ewolucji. I teraz wyobraźmy sobie, zawsze nasz błędnik wie, którędy do dołu. Czy leżymy, czy śpimy, czy jesteśmy głową do góry, czy do dołu, czy na prawym boku, czy na lewym. Mamy tam te mechanizmy, mamy te otolity, które sobie tam leżą w odpowiednich miejscach, mamy te włoski rzęski, które tam wychwycają, czy lecimy do przodu, czy do tyłu, w którym kierunku się poruszamy, ale generalnie zawsze wiemy, którędy do dołu. No i nagle znajdujemy się w sytuacji, w której nie ma którędy do dołu.
0: Nie ma dołu.
1: Nie ma którędy do dołu. Coś jest bardzo nie tak, twierdzi organizm. Patrzy oczami i widzi, że gościu naprzeciwko, na przykład na stacji kosmicznej, jest do góry nogami w stosunku do mnie. Tylko teraz, czy ja jestem do góry nogami w stosunku do niego, a drugi jest jeszcze z boku, nie? Bo jak jest coś nie tak, to jeszcze na Ziemi możemy sobie oczki otworzyć, tak skorygować, a dobra, tu niebieskie, tu zielone, dobra, wiemy. Tu trawka, tu niebo, okej, tędy do dołu, coś się tam w uchu popsuło, nie? Ale jeszcze jak dorzucimy do tego oczy, które... Nie, tego nie skoryguję. To się nie zdarzy. No to jaki jest jedyny scenariusz, który organizm dochodzi do wniosku, że chyba nastąpił? Te jagódki, które jadłem, to nie były te dobre jagódki.
0: Okay.
1: To były te niedobre jagódki. No bo to jest jedyna jeszcze opcja, która mi została. Więc co? Musimy się pozbyć tych jagódek. Do skutku, nie?
0: Więc, a to jednak nie było żadnych jagódek.
1: A tu nie było jagódek. Tu po prostu jest sytuacja, do której nasz organizm nie jest przyzwyczajony, bo skąd mógłby być, tak? Żyjemy sobie na tej ziemi już długo, długo.
0: Przyciąga nas cały czas.
1: Tak, cały czas. No, jesteśmy dostosowani, adaptacja jest całego organizmu do funkcjonowania w takich, a nie innych warunkach. I jeżeli zmieniamy te warunki, no dosyć drastycznie mimo wszystko, bo ta grawitacja, no ona jest, zawsze była, tak? A znajdujemy się nagle w miejscu, w której jej nie ma. I co? No i właśnie, i tutaj problem, jagódki, nie? Drugi problem, też dosyć duży, przesunięcie płynów. Normalnie serduszko jak pompuje, to wie, że musi się wysilić, musi jakąś pracę wykonać, żeby tą krew z dołu, tam z nóg, do głowy, albo nawet tam odwrotnie, jak się jest w jakiejkolwiek pozycji, zawsze jest działanie przeciw jakiejś grawitacji. I zawsze mamy jeszcze te sensory tutaj, generalnie sensory w organizmie, które nam wskazują, że tędy do dołu, nie? I też tam mięśnie czują, którędy, wiemy, którędy do dołu, serce wie, jak pompować, wszystko, cały organizm ogarnia sprawę. I nagle nie ma tej grawitacji. Jak Sławosz opowiadał, serce robi pracę No to wystarczy, żeby to gdzieś tam krążyło sobie. Nic nie jest ciężkie, tak? Mhm. No i jest jakiś tam opór taki mechaniczny tej krwi, ale generalnie ej, no. No natomiast wszystkie te czujniki znowu zgłupiały. To zaraz, to z którego miejsca, do którego my mamy tę krew pompować? No więc zawsze organizm mówi to na wszelki wypadek, słuchajcie, robimy centralizację krążenia, jak we wstrząsie, jak w różnych jakichś tam nieprzyjemnych sytuacjach. Znaczy co? Do środka i do głowy. No i ta krew lewy spływa do środka i do głowy i powstaje w pierwszych dniach astronauty, jest taki tak zwany, się mówi chicken head, chicken breast, nie? Tu jest na... i chicken legs jeszcze, więc ma chudziuteńkie nóżki, z których odpompowana jest krew, bo tam generalnie niepotrzebna jest. Tutaj robi się obrzęknięty i na buzi taki pyzaty. Nie wiem, czy zauważyłaś, jak Sławosz wyleciał taki przystojniak, nie? Brawo, brawo. A wrócił taki pyzaty troszkę. No to nie jest tak, że się spasł tak strasznie na tych pierogach w tym kosmosie. Tylko po prostu miał przesunięcie płynów. I tak wyglądają astronauci właśnie, jak mają tutaj. Co też jest nieprzyjemne, bo... jako kobieta kobiecie możemy sobie... Na pewno pamiętasz... Jak się dzieje, kiedy jesteśmy bardzo obrzęknięte, tak? Mhm. Jest dużo płynów i jest też tutaj w głowie ten nadmiar tego płynu, trochę człowiek puchnie, to razy tysiąc, nie?
0: No, to faktycznie, ale to jest coś, co medycyna jest w stanie w jakikolwiek sposób tam unormować, czy
1: no jedyne,
0: po prostu się to tak zostawia?
1: No trochę ich odwadniać, tak? Niech biorą leki na sikanie, bo aż tyle im tej krwi nie jest w tym momencie potrzebne, nie? W związku z tym trzeba ich odwadniać. Żeby aż tyle płynu nie było, to wtedy on mało będzie do głowy szedł. I jeszcze są inne, ja nie opowiadam w tej chwili o wszystkich potencjalnych szkodach, tak jakby, które nam tworzy na szczęście przejściowo

0: sprawiało kłopoty, że będzie to trudne i mimo tego wykonywać zadania, mimo tego funkcjonować w tym środowisku, chociaż ciało płata figle, tak? I tu wracam znowu do patrz punkt pierwszy. Psycha, głowa, która to wszystko jest w stanie ogarnąć. Która mimo to wygląda przez tą kupolę, ja sobie tylko mogę wyobrazić, rzecz jasna, ale wygląda, mówi, ojej, tam jest ziemia. Dobra, chrzanić, że trochę się źle czuję, ale tu jest cudnie, nie?
1: To też jest plus psychologiczny, na pewno podnosi morale, bo też zresztą na to psycholodzy zwracają uwagę, że to patrzenie na ziemię właśnie, to piękno sprawia, że to zdecydowanie podnosi samopoczucie.
0: No aż ciary przechodzą. Aż ciary, tak? Że przechodzą. Jestem tu, zrobiłem to, jestem w tym miejscu. Większość astronautów, jak się ich zapyta, no dobra, kilku pytałam, ale mówią, że są w stanie mówić w imieniu większości, chciałoby tam wrócić.
1: Ja teraz myślę o tych wszystkich pięknych zdjęciach, które zrobiła misja Artemis ostatnio i się rozmarzyłam, więc myślę, że to jest dobry moment.
0: Ale nie było im tam wygodnie.
1: No nie, nie było im tam wygodnie. Jeszcze o tych niewygodach za chwilę porozmawiamy. Ja teraz zrobię tę przerwę na to, żeby pomarzyć o zdjęciach misji Artemis. I za chwilę wrócimy do rozmowy.

0: Naszym gościem nadal jest pułkownik lekarz Magdalena Kozak, kierownik Centrum Medycyny Lotniczej Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej, prezes Polskiego Towarzystwa Astromedycznego. Rozmawiamy o tym, jak sobie poradzić w kosmosie, kiedy nie ma prysznica, na przykład na stacji kosmicznej. To jest kwestia higieny, kwestia medycyny. Co się robi przez tyle dni?
1: Chusteczki.
0: Cały czas?
1: No a co?
0: Dobrze, dobrze. To jest kolejna rzecz, którą warto dodać do naszych wyobrażeń, jeśli chodzi o te marzenia, o jeśli ktoś ma.
1: Bo marzenia zawsze kosztują, one nie są darmo. I to nie tylko chodzi o ten strach, bo to jest takie romantyczne przezwyciężyć strach przed tym, że ta rakieta jednak zrobi kabum i ten start uda się albo nie, tak? Wiadomo, że tam zawsze jest ryzyko i że to ryzyko jest ogromne i że naprawdę trzeba być bardzo odważnym, ale jest właśnie taka odwaga bohaterska, a jest taka odwaga życia codziennego, tak? Że jest po prostu niewygodnie, że nie ma prysznica, że nie ma pralki.
0: A tam się po prostu wrzuca ubrania do takiego miejsca, które składuje? Czy
1: no po prostu się tam te ubrania wymienia i potem przylatuje cargo i zabiera brudne. I no, room service przylatuje, tak? Zabiera zużyte, zostawia świeże.
0: To co jest jeszcze z takich niewygód, których nie widać albo nie czuć w filmach?
1: Głośno jest. Wszystko huczy, buczy. Wszystkie te, bo tam, popatrz, u nas też na przykład powietrze sobie tak ciepłe do góry, zimne do dołu, nie? I tak sobie krąży, i tak se krąży w grawitacyjnie. Więc, żeby był jakikolwiek opływ powietrza w stacji kosmicznej, to wszystko muszą chodzić wentylatorki. Wentylatorki buczą.
0: Czyli ktoś, kto ma lekki sen, to będzie miał trudniej niż ten, który ma twardszy sen.
1: No i w ogóle no, spać po prostu tak, tylko się przypiąć do ściany i tak zasnąć, no mój ogromny szacunek.
0: Bez grawitacji w sumie, no to też, no biorąc pod uwagę to...
1: No to nie położysz się, jeszcze podusie sobie uklepiesz.
0: I kołdrę właśnie miałam, kołdrach takich tak. Jeszcze obciążeniowych teraz są, bardzo często korzystają niektórzy z takich, no to ta kołdra obciążeniowa też, no nie ma jej. To jest takie rzeczy, o których się nie myśli na co dzień, bo właśnie mówi się o tym, jak to jest no wspaniale.
1: Tam bo lecieć, jest.
0: Oczywiście o treningu jest. I tak dalej. No a tutaj są jeszcze właśnie takie rzeczy.
1: Ale każda heroiczność kosztuje. Jak byliśmy w epoce wielkich odkryć, tak? Mhm. I czytamy w tej chwili, jak ten dzielny Kolumb popłynął i ten drugi tam Magellan i tak dalej, tak? Strasznie niewygodnie było na tych statkach.
0: I okropnie. Bujało.
1: I bujało. I też wymiotowali.
0: I choroby.
1: I śmierdziało.
0: I choroby też.
1: I choroby. Jak teraz... cytryny się skończyły, to nie było fajnie.
0: Mieliśmy...
1: Bo był skorbut.
0: No właśnie, o to miałam zapytać. Teraz mamy dużo rzeczy, które są po prostu syntetyzowane. Mamy tabletki, możemy odżywiać w ten sposób, jeśli chodzi o witaminy na przykład. Ale jedzenie. Rozumiem, że czasy tubek z jedzeniem już minęły.
1: No tak, ale nie zrobisz sobie, że tam talerzyk, nóż, widelec i tutaj, prawda?
0: No też fruwa wszystko.
1: No bo no właśnie, to pykniesz i to łap, nie? Więc owszem, no jedzenie jest smaczniejsze, przynajmniej tak twierdzą astronauci. Natomiast no, ono dalej musi być w odpowiedni sposób ukształtowane, żeby to się dało jeść bez zagrożenia, że to potem będzie gdzieś latało po stacji i jak...
0: Nie może mieć okruchów, tak przeczytałam.
1: To na pewno.
0: Że one właśnie nie mogą fruwać. No ale kwestia odżywiania właśnie, to też jest ważne, no, od strony psychologicznej również, bo to zawsze jest lepiej zjeść sobie dobry posiłek niż coś, co nie ma smaku.
1: Tak, ale dobrze też, żeby był ubogoresztkowy, że tak powiem, nie? Mm-hmm. No i żeby nie przeczyściło.
0: No właśnie, miałam o to zapytać, co od strony medycznej, na co tutaj trzeba uważać. Czyli mamy to, takie kwestie bardzo, na które
1: człowiek
0: też...
1: dalej jest człowiekiem.
0: No właśnie. A czy jest właśnie, jeśli chodzi o dietę, jakieś wyzwanie dla medycyny teraz? Czy to już jest raczej opracowane?
1: Nie chcę się wymądrzyć w temacie, który jest domeną dietetyków.
0: Mm-hmm,
1: bo ja tak bardziej jestem. Jestem lekarzem lotniczym i jak mówię, głównie to ratunkowym, tak? Czyli tym tam lekarz chodnikowy od urwanej ręki. Urwaną rękę widać, to nie jest żadne, to nie są żadne mecyje. To nie jest jakaś rakieta. rocket science. Natomiast no, w medycynie kosmicznej ona jest o tyle cudowna, że ona jest wielowątkowa. I tutaj nie ma jednego fachowca, który będzie wiedział wszystko o wszystkim, bo tutaj to wymaga bardzo dużego takiego łączenia kropek z wielu rozmaitych dziedzin. I tu też, tu musi współpracować medyk z inżynierem, prawda, że medyk by sobie chciał to, ale na stacji kosmicznej to się nie da. Wiele różnych dziedzin nauki tu się łączą.
0: Tak, to zdecydowanie. Psychologia, różne inne nauki. Też. To w takim razie zatrzymajmy się na tej medycynie ratunkowej. Do różnych rzeczy może dojść. Oczywiście, jeśli latamy, mamy te kilka czy kilkanaście dni na lot, to jest jedna sprawa, ale jeśli jesteśmy przez parę miesięcy na stacji kosmicznej, to jest zupełnie inna rzecz. Domyślam się, że są szkoleni jakoś astronauci, jeśli chodzi o pierwszą pomoc, o taką medycynę ratowniczą, którą będą mogli zastosować w sytuacji, w której
1: zdecydowanie tak.
0: Tylko, że tam to działa inaczej znowu wszystko.
1: Zdecydowanie tak.
0: Inaczej to jest złamana noga tutaj, a inaczej złamana noga gdzieś w przestrzeni kosmicznej, znaczy, prawda?
1: Okej, złamana noga tak czy owak będzie wskazaniem do ewakuacji, tak? Mhm. Natomiast no, oni przechodzą takie bardzo też intensywne szkolenie medyczne. Potrafią się wkuwać, potrafią założyć wentlon, potrafią podawać płyny, potrafią oczywiście, no leki doustne to jest oczywista oczywistość, potrafią zrobić sobie USG, tak? Podstawową diagnostykę zrobić. I mają też lekarza, który jest przez cały czas on call, jest space physician, który siedzi i jest na dyżurze. I no tu na ISS-ie to jest jeszcze łatwo, bo to po prostu rozmawiasz, obraz jest i dzwonisz i panie doktorze, bo tu sprawę mamy, a pokaż to jeszcze bardziej z tamtej strony, nie? Co w momencie, kiedy się wybierzemy, no chociażby Artemis, jak był za Księżycem, no to przez parę minut nie mieliśmy w ogóle łączności, tak? A co jeżeli będziemy się wybierać jednak na Marsa, gdzie to już w ogóle nie będzie jakiejś tam łączności w czasie rzeczywistym, gdzie im dalej, tym wiadomo, opóźnienia są większe, więc coraz bardziej trzeba polegać na sobie, tak? Więc zdecydowanie no, astronauci mają podstawowe takie wyszkolenie medyczne i mają też wsparcie z Ziemi w obecnej chwili. No, im dalej, tym będzie z tym gorzej. Natomiast jeszcze jedno trzeba sobie zadać pytanie, bo tutaj zahaczyło to trochę o apteczkę. I to jest bardzo ciekawy temat i ciekawy wątek pod tytułem pakowanie apteczki. Jedziemy no na wycieczkę, pakujemy apteczkę.
0: Na wycieczkę za Księżyc.
1: Na wycieczkę za Księżyc. I bardzo ciekawe były na zeszłorocznej ASMIE, Aerospace Medical Association, tam są, to jest taka organizacja zrzeszająca, stowarzyszenie zrzeszające medyków właśnie lotniczo-kosmicznych. I były wykłady o systemie IMPACT na przykład, który ma NASA. I teraz tak, załóżmy, pobadamy sobie jakąś tam częstotliwość występowania danych chorób. Tak? Mamy przecież habitaty, mamy cudowny habitat Concordia, który sobie jest, to jest taka zamknięta stacja na Antarktydzie. Antarktyda, nie Arktyka, dobrze, żebym się...
0: To łatwo się
1: tutaj walnąć właśnie głupio. No i jest zamknięta i tam rzeczywiście pół roku jesteście zdani na łaskę i niełaskę losu. Samolot nie przyleci, śmigłowiec nie przyleci, nie tak jak u nas coś się komuś stanie, io, karetka i do szpitala, nie? Szybciej lub dłużej, ale w przeciągu jakiegoś tam realnego czasu. Tam przez pół roku nie przyleci nic. Z ISS-u ewakuacja w trybie pilnym to też zależy, w jakim jesteśmy trzeba policzyć, bo wysłanie gościa i walnięcie go w środek Pacyfiku nie ma żadnego sensu, prawda, żeby sobie tam wylądował i potem zanim do niego dolecą, dopłyną, no to już mogą się zdarzyć rozmaite rzeczy, tak, więc trzeba policzyć trajektorię, w którym momencie jesteśmy, w którym miejscu, ale załóżmy przy najlepszych wiatrach 6 godzin, tak, więc pytanie, jak pakujemy tę apteczkę, gdzie wiemy, że no, mamy ograniczoną ilość miejsca, tak? Ograniczoną wagę. Nie możemy tam zabrać całego ojomu. Tym bardziej, że nie ma tam ludzi, którzy ten ojom obsłużą. Tak? Więc na takie chwilowe podtrzymanie życia tak, ale znowuż, czy ładować pełen właśnie taki wypas sprzętu ratującego życie w stanach naprawdę krytycznych i to takich, że jak pacjent nie dotrze w 15 minut do na SOR, czy też do oddziału intensywnej terapii, czy na hemodynamikę, nie dostanie w krótkim czasie wykwalifikowanej fachowej pomocy medycznej z tymi naszymi wszystkimi mądrymi medycznymi maszynami, a nie dostanie. To czy jest sens w ogóle brać takich rzeczy? Tak bardzo ciekawie opowiadał o tym jeden z astronautów, który lądował na Księżycu, i słuchałam jego wykładu, i on mówił, że jego najpoważniejszym problemem było to, że se paluchy pozdzierał w tych rękawiczkach, jak on tam robił różne rzeczy. Mm. I dla niego nie byłoby ważne, czy on ma sprzęt do RKO, czyli do resuscytacji krążeniowo-oddechowej, tylko czy on ma maść. Jakąś taką fajną z antybiotykiem, jeszcze taką maść na ręce, bo czy nam zależy na uratowaniu załogi, co się uda albo nie uda, czy nam zależy na wykonaniu misji. I może się okazać, że zamiast super duper maszyny wielkiej, weźmy 3 kilo maści, bo ona będzie dużo bardziej potrzebna w życiu codziennym, tak? Mamy tylko ograniczone miejsce i musimy zadecydować, co w to pudełeczko włożymy. Ono jest jedno.
0: No, wyniesienie każdego kilograma to też jest...
1: Tak, a poza tym wyniesienie to wyniesienie. On jeszcze tam gdzieś musi być, tak? Tam też nie ma, nie wiadomo, nie możemy sobie rozbudowywać tego i jeszcze to dołożymy, to dołożymy, to dołożymy. Tutaj będzie jeszcze cargo z, nie wiem, z misiami koala.
0: No, a przydałoby się wodę na przykład zabrać.
1: Prawda? Są rzeczy istotne i ważniejsze. W związku z tym spakowanie apteczki jest bardzo trudnym procesem logistycznym, ale i koncepcyjnym, co my chcemy osiągnąć. Jak często, jakie jest ryzyko wystąpienia danych zdarzeń? No bo czasami jak coś jebuduptnie, bum burubum, to i tak jest po wszystkim, nie?
0: A jeszcze do tego, o to chciałam zapytać, ponieważ we wspaniałym filmie Projekt Hail Mary, widziałaś?
1: Tak.
0: Wspaniały film. Jest tam taki wątek na temat sprzętu różnego rodzaju, że ten sprzęt, który mamy na Ziemi, no on nie będzie działał w przestrzeni, w której nie ma grawitacji. No i tam była cała historia o tym, że się tworzyło wirówkę po to, żeby sztucznie tę grawitację wytworzyć i tak dalej, i tak dalej. Więc ja domyślam się, że to też jest kwestia tego, że nie wszystkie sprzęty medyczne po prostu jeszcze na ten moment są w stanie pracować w takiej przestrzeni kosmicznej, gdzie tej grawitacji nie ma.
1: Zdecydowanie tak. Przy czym jeszcze tutaj jest tak zwana cost effectiveness, tak? Bo jeżeli firma ma, prywatna załóżmy, ma wydać ciężkie stosy złotych pesos po to, żeby wyprodukować jeden egzemplarz, który się przyda na ISS-ie, no to nie jest dla nich jakiś interes życia, umówmy się. To wolą wyprodukować 100 takich, które tam, wiadomo, i taki kraj kupi, które będą przydatne tu na Ziemi. Więc kosmos jest drogi, na pewno. Jest wymagający. No i jest dla wytrwałych i dla odważnych.
0: Kosmos jest drogi, wymagający, jest ryzykowny. No ale to też jest rozwój technologiczny, prawda? I chyba po to wszystko się to robi. No to co dla nas tutaj, dla tych, którzy zostają, jest z korzyścią do tej pory było, że te technologie kosmicznie były opracowywane. Co jest wykorzystywane teraz na Ziemi, to co było wykorzystywane w kosmosie, albo co chcielibyśmy najpierw sprawdzić w kosmosie, żeby tutaj gdzieś na Ziemi, w jakichś dziedzinach na przykład.
1: Z historycznych, no to oczywiście hello, GPS-y, wiecie po co powstały, a telefony komórkowe to czemu macie, nie? Masa rzeczy, które w tej chwili są oczywiste, przecież to jest nasze ziemskie, otóż powstały na potrzeby kosmosu, tak? Kosmos jest też świetnym miejscem do badań medycznych, no bo okej, załóżmy, że no, na co dzień to może człowiek tak bardzo się nie przejmuje, że tam jakby się trafił w mikrograwitację, to teraz co on ma z tym zrobić, ale kosmos jest miejscem przyspieszonego starzenia tak zwanego, które jest na dodatek odwracalne. Astronauci na skutek tych różnych czynników, które tam na nich działają, już nie będę tu się w kilkugodzinne wykłady zagłębiać, ale generalnie starzeją się, tak? Ich ciało się psuje. O, mają na przykład kości się demineralizują, to też jest bardzo ważny problem, tak?
0: Jak osteoporoza.
1: Osteoporoza, tak. Dokładnie. Osteoporoza. Mięśnie ulegają atrofii, tak? Czyli no, robią się takie sflaczałe. No, wystarczy 2 tygodnie w łóżku poleżeć, żeby człowiek zobaczył, że już jest słabszy. A teraz wyobraźmy sobie, że to, ale i tak w łóżku jest jakieś przeciwdziałanie grawitacji, nie? W związku z tym jest proces starzenia się, który potem wraca. Wracają na Ziemię i ciach, wracają do normy, tak? To trochę trwa, w zależności jak długo tam byli. I to bardzo fajnie jest obserwować, które mechanizmy tam powodują te starzenie, które mechanizmy nam tam je wracają. Fascynujące są badania nad nowotworami na przykład, które też się w kosmosie zachowują trochę inaczej. Ja nie będę w tej chwili wchodzić na tereny, na których polegnę, bo pierwszy lepszy tutaj onkolog to mnie zaraz tak zagnie, że tylko wejdę pod stół i będę się wstydzić. Tak? Ja wiem, że. Ja nie opowiem w tej chwili dokładnie o szczegółach, bo to już jest wysoko wyspecjalizowana wiedza. Specjalistyczna. Wiedza.
0: Taka nowotwory są różne w każdym tak. razie. No ale to jest też kwestia promieniowania, tak? Bo istnieje promieniowanie kosmiczne. Tak. Kosmos zajmuje się tym, żeby tych astronautów jakoś tak opakować, żeby to promieniowanie na nich nie działało. No i to też jest na pewno gałąź nauki i inżynierii, która nam może pomóc na różne sposoby. Właśnie
1: o zdecydowanie. Przy czym jeszcze, bo promieniowanie ma aspekt taki osłon przeciwradiacyjnych, ale promieniowanie ma, a promieniowanie jest w tej chwili jednym z najbardziej takich trendy, nie? Kierunków w kosmosie. Co tam możemy, powinniśmy zrobić, żeby tam wiadomo, no tu się chować, tu omijać, tu się zakopać, tu coś tam?
0: A to ciekawe, bo jak wspomniałaś o tym starzeniu się, to pomyślałam, że właśnie to, no bo przecież nie chcemy się starzeć, prawda?
1: To na pewno. Natomiast, a druga rzecz, no myśli się też o tym, czy są jakieś leki na uszkodzenia. No bo najbardziej nas interesują uszkodzenia komórek, uszkodzenia DNA i tak dalej, nie? Więc czy możemy leczyć takie mikrodawki promieniowania na bieżąco? Co więcej, no, okazuje się również, już są doniesienia, że małe dawki promieniowania często to nawet dobrze działają. To nawet tak uodparniają i leczniczo i tak generalnie to jest fajne, byle nie przesadzić. Jak w życiu, ze wszystkim trzeba mieć umiar, nie? Mm-hmm. No i rozmaitość zagrożeń promieniowaniem na Ziemi, to już tutaj to też jest temat rzeka, tak? No nikt nie chce drugiego Czarnobyla, ale, tak? Może zdarzyć się. Więc warto się pochylić nad tematem No i po prostu eksplorować. Tylko, że ja jestem jeszcze tak przekonana o jednym. Mnóstwo jest argumentów, dlaczego ten kosmos jest ważny i dlaczego warty. I też jest argument finansowy, że w tej chwili kosmos naprawdę jest też inwestycją dosyć opłacalną. Jak ostatnio wyliczono mądrze, podają, że każde euro włożone w przemysł kosmiczny zwraca się w 4 euro albo nawet 7 euro. Jest naprawdę ogromna stopa zwrotu, zwłaszcza jeżeli chodzi o satelity i obserwacje Ziemi. Tak? To jest w tej chwili bardzo, bardzo taki prężny rynek i bardzo potrzebny i dobrze zarabiający. Natomiast pominąwszy wszystkie te aspekty takie konkretne, ja myślę, że ludzi pcha ciekawość.
0: Jak zwykle.
1: Ten Kolumb to prawdopodobnie, on musiał tym królom tam naopowiadać, że nie, no on przywiezie tutaj, tu złoto, tu diamenty, tu tam, nie wiem, piękne w ogóle rzeczy i jeszcze tam będzie... Argumentów miał mnóstwo. Ale tak naprawdę był ciekawy. Chciał to zrobić, chciał popłynąć, chciał zobaczyć, chciał... Myślę, że wszyscy ci tak zwani wielcy odkrywcy, tak, to też byli po prostu najnormalniej w świecie ciekawi. Już tam nie, no wiadomo, trzeba było przekonać sponsorów, że to jest opłacalne i że warto. Natomiast głównym chyba tutaj, przynajmniej jednym z takich wiodących czynników jest ta nasza niezwykła ludzka ciekawość.
0: Ciekawość to jest oczywiście jedna rzecz. Druga rzecz, no wiemy, że to się po prostu zwraca, jeśli chodzi o medycynę kosmiczną. No jeśli chodzi o Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej, czym się teraz zajmujecie?
1: Znaczy, jeżeli chodzi o kosmos, to też ja to jestem głównie ciekawska. Lubię robić rzeczy, które są interesujące, bo takie zwykłe to mnie nudzą często. I jak jestem za bardzo znudzona, to nie funkcjonuje za dobrze. Ale w ogóle medycyna kosmiczna w Polsce leży i kwiczy. Zostały nas niedobitki. I to mówię nas w sensie może tak trochę niepokoleniowym, tylko no, jako Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej byliśmy kiedyś potęgą. Oczywiście mówię byliśmy ze względu na jakiś tam, nie wiem, patriotyzm instytucjonalny, bo ja oczywiście w tych czasach to tam skakałam z dywanu na podłogę, kiedy pan generał Hermaszewski szykował się do lotu, tak? No ale Wiml grał w tym ogromną, ogromną rolę w selekcji pilotów, w przygotowaniach ich. Medycyna kosmiczna stała na ogromnym poziomie. Zresztą tutaj nasz też członek honorowy, pan profesor Klukowski, jeszcze wiele był wtedy młodym kapitanem i przygotowywał też młodego, dzielnego kosmonautę, bo to był kosmonauta, teraz mamy astronautę. I to wszystko gdzieś tak się rozlazło, zamarło, przeminęło z wiatrem, nie? I teraz dobrze by to było pozbierać, odnowić i wrócić do roli, którą no Wimmel kiedyś odgrywał bardzo dużą. No i tak siedliśmy i no kurde, kto jak nie my. No zrobiliśmy to raz, może inne osoby, ale te osoby, które zrobiły to wtedy, dalej są na pokładzie i dalej bardzo wspomagają. I zróbmy to drugi i trzeci raz, ale też nie jako sami, nie jako soliści, bo kosmos to nie jest miejsce dla solistów, to nie jest miejsce dla pojedynczych gwiazd świecących na firmamencie jako to słońce. I wiadomo, jak jest słońce, to innych gwiazd już nie ma, tak? A tutaj są gwiazdozbiory, tu są konstelacje. Tu jest współpraca z innymi wiodącymi ośrodkami w Polsce. Gdański Uniwersytet Medyczny, mamy z nimi podpisane porozumienie. Teraz podpisaliśmy porozumienie z Polską Agencją Kosmiczną, która też bardzo, bardzo elegancko nas wspiera. Sporo jest innych jeszcze już tutaj. Boję się zacząć wymieniać, bo wtedy ci, których nie wymienię, to będą, to mogą być urażeni, a ja mogę nie wymienić wszystkich tak naraz, więc ostrożnie powiem, że wielu bardzo dostojnych i znakomitych partnerów jest z nami. O, i to będzie bezpieczniej. Niemniej jednak warto tę polską medycynę kosmiczną no, dołączyć do tej europejskiej rodziny. Tak? My jesteśmy w tej chwili dalej na etapie jeszcze takiego uczenia się pierwszych eksperymentów. Mamy sporo naukowców, którzy współpracują, ale to sporo to jest sporo takie, nie dam, że bardzo, bardzo dużo, tylko no, trochę tu, trochę tam, tu gdzieś, tam gdzieś zdarzają się. Po to też powołaliśmy Polskie Towarzystwo Astromedyczne, żeby właśnie, żeby astromedycy, przy czym to mogą być też biolodzy, prawnik jest, no, ludzie, którzy mają kosmiczną zajawkę, żeby współpracować, żeby razem jakoś dołączyć do tej europejskiej rodziny kosmicznej, która no jest tak trochę z przodu, tak dość trochę trzeba tam. No nie mamy chociażby żadnego Space Physician w Polsce, tak? Polskiego Space Physician. Mamy parę osób w ESA, w Europejskiej Agencji Kosmicznej, bardzo fajnych, bardzo mądrych. Natomiast
0: Space Physician, czyli?
1: To jest ten lekarz. To jest coś, co pewnie już nie zdąży, ale to jest coś, co ja bym chciała. Właśnie ten na dole, który siedzi i jest na tej, na telemedycynę uprawia, teleporady robi.
0: To już bardzo dużo lekarzy ma doświadczenie w telemedycynie.
1: Tak, ale nie po kosmicznej.
0: Pandemii. No nie.
1: I właśnie siedzi na tym dyżurze 24/7. No dobra, zmieniają się tam co 8 godzin bodajże, już tam mniejsza większość. Siedzi i jest cały czas do dyspozycji astronauty, swojego astronauty, zna tego astronautę od... Razem się szkolił, razem trenował, zna jego, za przeproszeniem, zapach każdego bąka. I zna go od góry do dołu przebadany i jak coś, to tego, no to jest, zna pacjenta po prostu...
0: Nic co ludzkie.
1: Niemalże, no nie powiem stuprocentowo i doskonale, bo takie sformułowania nie istnieją w medycynie i w ogóle w tym świecie, ale zna bardzo dobrze, tak? I w razie czego jest cały czas w zasięgu ręki, a raczej w zasięgu telekonferencji.
0: To jeszcze jedno ostatnie pytanie z pogranicza filozofii i medycyny.
1: Oj, będzie ciężko.
0: Kwestie techniczne to jest jedna sprawa, kwestie polityczne to jest jeszcze inna sprawa, no ale kwestie medyczne. Czy my jesteśmy gotowi tak pod kątem medycznym do kolonizacji Marsa czy Księżyca?
1: Nie, ale będziemy.
0: Bardzo dziękuję.
1: Dziękuję ślicznie.
0: Naszym gościem była pułkownik lekarz Magdalena Kozak, kierownik Centrum Medycyny Lotniczej Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej i prezes Polskiego Towarzystwa Astromedycznego oraz pisarka książek fantastycznych.
1: Fantastycznych, bo ja i kosmos to wiadomo. No i fantastyka. To jest moje życie, to jest moja dziedzina od zawsze.
0: A tutaj realizowana na Ziemi jest ta fantastyka.
1: No nie.
0: Nie ma jeszcze książki kosmicznej, nie ma jeszcze science fiction.
1: No, łzy diabła.
0: Łzy diabła były na innej planecie, ale, to prawda.
1: Tak, ale to nie, to w ogóle nie ma nic wspólnego z takim hard SF, takim porządnym, takim hard SF.
0: Military, tak, to jest militarna. To jeszcze na koniec o tym właśnie powiemy. Dla mnie to też jest przypowieść o... I tutaj nie powiem, o czym należy przeczytać, żeby się dowiedzieć. Przypowieść o wojnie, być może na jakiejś innej planecie. Bardzo, bardzo dziękuję.
1: Dziękuję za zaproszenie.
0: Bardzo dziękuję również Państwu za to spotkanie. Przy mikrofonie była Wioletta Myszkowska. Do usłyszenia.

0: Żeby zdjąć paczkę makaronu z górnej półki, muszę poprosić o pomoc nastoletniego dryblasa. Ale za to z łatwością swą drobną dłonią wymieniam żarówkę H7 w lampie przedniej każdego samochodu.
1: Nie mów do mnie mała.
0: To audycja z poziomu 150 cm. Z wysokości, z której świat bywa absurdalny, śmieszny, czasem wkurzający, ale zawsze wart opowiedzenia.
2: Nie mów do mnie mała. W każdy wtorek w audycji Kieruj się na południe.
0: Roma Leszczyńska.

Dobry wieczór, Basz. Z tej strony zaczynamy neurotransmisję w Radiu 357. Ten motyw muzyczny prawdopodobnie znają wszyscy. Oczywiście to był The Saint, ale w wersji Orbital z 96 roku z albumu Insights. Tytuł albumu wynikał z tego, że pierwsze wydanie miało formę trzech płyt winylowych. Na każdą stronę przypadał jeden utwór i tytuł już pozostał. A co ciekawe, ten święty i może inaczej, autor tego właśnie świętego pierwowzoru literackiego, tak to nazwę, był autorem tej melodii. Sam on, początkowo ją gwiżdżąc, później została ona rozwinięta przez Edwina Astleya w 62 roku i tak powstała wersja pełna, która już była sklejona z realizacją telewizyjną, a później te wersje, czy tę kompozycję na swój sposób przerobili i rozwinęli Brian D., Irving Martin i właśnie Orbital. A album, z którego właśnie ten utwór pochodzi, w tym roku obchodzi 30 urodziny, więc nie pozostało mi nic więcej, jak od niego zacząć. A kolejny utwór to Yucay Jara i Bunny Scanner.

0: everything I have.
1: Bardzo jest to transowe. Jutrzej Yara i Buddy Scanner. Za nami dzisiaj będę wspominał o kilku festiwalach, które się zbliżają, albo które na przykład trwają, bo tak też jest w przypadku Malty. A na Openerze, jak już wspominałem ostatnio, DXX, którzy wracają w pełnym składzie, JamieXX, Oliver Sim i Romy, wszyscy troje, wszyscy wspaniali, wszyscy w międzyczasie rozwijali swoje solowe kariery i zobaczyć ich znowu na scenie, to jak zobaczyć jakichś superbohaterów wśród których każdy ma jakąś supermoc i znowu łączą siły. Trochę żałuję, że nie będę 1 lipca na Openerze, na ich koncercie, no ale nie można być wszędzie, prawda? Mam nadzieję, że sobie to nadrobię i mam nadzieję, że ich powrót nie będzie trwał tylko jeden sezon, tylko zostaną z nami w tej formule trzyosobowej na dłużej. A my posłuchamy w związku z właśnie ich rychłym przyjazdem do Polski remiksu, a właściwie nawet nie remiksu, tylko udziału, utworu z udziałem Jamiego XX od Avalanches pod tytułem Every Single Weekend.

0: you should have had a throw a party.
1: Well, it's all in the room.

Every Single Weekend i Devil Inches z udziałem Jamiego XX. Te sezony letnie trochę mi się kojarzą z takim, inni podróżują palcem po mapie, a ja tak trochę podróżuję palcem po line-upach i przybliżając wam, co się dzieje na festiwalach, trochę sobie po nich właśnie podróżuję, bo nie zawsze mogę być wszędzie. Czasami po prostu nie mogę, czasami mam niefarta i tak się to składa źle terminowo. Na przykład teraz będę miał taką sytuację, że będę w lipcu w Madrycie i w Bilbao, tak się akurat zdarzy i prawie zobaczyłbym Tomorę, którą często prezentuję na antenie, czyli Toma Ronaldsa z Aurorą, ale oni będą grać w Madrycie, kiedy jeszcze będę w pociągu z Bilbao do Madrytu, a następnego dnia, kiedy już będę w Madrycie, będą grać w Bilbao, więc się totalnie źle jakoś to zgrało. Nie wiem, muszę chyba po prostu jakieś wnieść tej petycję, żeby... tak naprawdę powinienem sam wcześniej sprawdzać to, co się dzieje, ale wszystkiego też się przecież wiedzieć nie da. Natomiast na Tauronie byłem osobiście i do dzisiaj jestem pod dużym wrażeniem koncertu Matthew Herberta z Momoko Gil. Piękny absolutnie w Nosprze i tak właśnie na fali tych wspomnień z Taurona pomyślałem, że dzisiaj między innymi w Neurotransmisji remix od Herberta utworu Worry od Catching Flies, to się konkretnie nazywa Herbert's Bram Dub.

Catching Flies, Worry, Herbert's Brum Dub. Świetny ten riff na basiku. Neurotransmisji słuchacie w Radiu 357, przypominam. Pomyślałem, że nie tylko ja mam problemy logistyczno-podróżnicze, bo na przykład FKA Twigs też, która nie zagrała koncertów w Stanach, bo jej team jakoś nie na czas wypełnił albo źle wypełnił jakieś formularze, od których zależała jej wiza i nie zagrała na przykład na Coachelli, na festiwalu. Musiała też odwołać kilka innych koncertów w Stanach. A dlaczego o tym mówię? Bo podobno tę frustrację postarała się przekuć w taki twórczy gniew i postanowiła na fali tych emocji coś napisać. I napisała z Lil Yachty i ten utwór nosi tytuł On Your Mind. I to jest pierwsza jej rzecz od Usexual, od jej albumu, który wydała w zeszłym roku, właśnie z udziałem Lil Yachty, i teraz sobie tego razem posłuchamy.

nawet mało tego gniewu w tym utworze. Chyba nie była aż tak zła na ten brak tych koncertów w Stanach. No ale taką sobie właśnie muzykoterapię, można powiedzieć, zapodała. A też taką innego rodzaju muzykoterapią chyba jest nowy album Janusa Rasmussena dla niego samego, bo tutaj z kolei odbyła się walka z twórczą stagnacją, na którą narzekał rzekomo. I właśnie album, który wydał niedawno, Inert, pod takim tytułem, była taką walką właśnie z tą stagnacją. No i Janusz zaczął śpiewać. Właściwie nie zaczął, tylko wrócił do śpiewania po Blood Group, po działalności jego zespołu wiele, wiele lat temu, przed którym grałem kiedyś support, już kiedyś o tym opowiadałem. Janusz znowu zabrał się za śpiewanie, chwycił za mikrofon. Niektórzy porównują jego wokal do Toma Yorka. Ja bym był bardzo ostrożny, ale ja jestem ultrafanem Toma, więc ja mnie drażnią takie porównania. I wydaje mi się, że one są w ogóle bardzo risky dla samych porównywanych artystów. W każdym razie album jest przyjemny. Przypominam, że Janusz Rasmussen to ten, który założył z Olafurem Arnaldsem zespół Kiasmos oczywiście. I ta delikatność w tej muzyce i ten nastrój pozostał. To jest artysta islandzki, chociaż pochodzi z Wysp Owczych, ale na Islandii mieszka od lat i mi się Islandia kojarzy w sumie z takimi właśnie emocjonalnymi dosyć i łagodnymi brzmieniami. I tak też jest w tym przypadku, więc jeśli ktoś jest fanem takiej muzyki, a też przy okazji właśnie Kiasmosa przede wszystkim, to warto zajrzeć. Utwór Doom.

Janus Rasmussen Dum. No mimo sympatii do Janusa, obok Tomato wokalnie jednak nie leżało, ale myślę, że super płyta, szczególnie na jesień, tak bym obstawiał. No dobrze, to za nami. To był Janus Rasmussen i Dum. I teraz wracamy znowu, a nie, jeszcze nie wrócimy na szlaki festiwalowe. Po drodze chciałbym coś pokazać od Planning to Rock z udziałem Art School Girlfriend, którą bardzo lubię.

I tutaj jest taka historia w sumie taka urocza, bo Polly Mackey, czyli właśnie Art School Girlfriend, którą lubię, grywam w Neurotransmisji, pracowała kiedyś w Londynie w barze i tam DJ set grał właśnie Planning to Rock i ona wspomina, że to był taki jedyny moment, kiedy ona nie wytrzymała i musiała z baru wyskoczyć, olać robotę i dołączyć do tańczących na parkiecie. Tak ją poniosło. No i 14 lat później nagrała z nim utwór właśnie ten, także czasami na pewne sprawy warto poczekać. Zresztą ona bardzo dobrze sobie radzi i sporo gościnnie się udziela wokalnie w produkcjach bardzo ciekawych producentów, nie tylko właśnie od niego. I bardzo kibicuję. Niedawno wydała album, ale już nie będę o tym opowiadał, bo już wiele razy coś z tego albumu grałem. Póki co posłuchamy Planning to Rock, Much to Touch z udziałem właśnie Art School Girlfriend.

much to touch. I Art School Girlfriend speed shifterem na wokalu u Planning to Rock. No to podróżujemy palcem po line-upach. Opener zbliża się wielkimi krokami, a na openerze między innymi Buzz Victim. I to jest bardzo ciekawa propozycja openerowa i może nie wszyscy znają, a warto tam się udać. Tutaj takim wabikiem dodatkowym może być fakt, że jest polski akcent, bo zespół założyła Maria Manow z Bydgoszczy, która mieszka w Londynie razem z Ikeem Henrym Claytmanem. I to będzie, myślę, dobry koncert, więc polecam. I w ogóle nawet się tak miło zaskoczyłem, że Buzz Victim na openerze. No ale właśnie, cóż, będę z wami myślami wtedy. A póki co posłuchajmy sobie właśnie od nich Sometimes I Believe in God.

mass victim. Sometimes I believe in God. Kolejny punkt festiwalowy Malta. Malta trwa w Poznaniu. Na Malcie byłem na jeden dzień, ale o tym opowiem później. I na Malcie ciekawy line-up i taki dosyć szeroki, bo Benjamin Clementine albo Devendra Benhart. Ich nie będę dzisiaj prezentować, bo też nie mieszczą się do końca w formule tej audycji. No ale jak najbardziej w tej formule siedzi The Blaze, a The Blaze zagrają DJ set na Malcie. Posłuchamy od nich czegoś koncertowego, a jakże, żeby się po prostu wczuć w klimat, tak jakbyśmy byli tam i pod tą sceną krzyczeli i słuchali jednocześnie, bo tak też się da. Posłuchamy Siren, wykonanie z The Royal Albert Hall, także nie ma żartów. A potem bezpośrednio po The Blaze posłuchamy Afterclang, przeniesiemy się do Danii i posłuchamy ich w utworze Plant z udziałem Mape Fratty. Vinyl version. O, te dwa utwory przed nami, a Malta, tak jak mówię, trwa, więc warto się zainteresować.

Mabe Froti na wokalu, After Clank w utworze Plant. To będzie ładny koncert, tak przewiduję. Warto się wybrać. Pierwsza polska propozycja dzisiaj, nie licząc tego polskiego akcentu w Bass Victim. Ta pierwsza propozycja muzyczna należy do Enviego, który po 8 latach wraca z albumem. Bardzo go cenię. Duża postać, myślę, w kształtowaniu, duży dorobek i duża, ważna rola w kształtowaniu polskiej sceny, tej alternatywnej i warszawskiej też w dużej mierze, bo dużo Envy swego czasu grał. Ja poznałem go dawno temu, on remiksował utwór na jeden z utworów mojego pierwszego zespołu w ogóle, wiele, wiele lat temu, byłem jeszcze takim szczylem i bardzo się jarałem, że go poznałem i przygotował wspaniałą wersję. Do dzisiaj ją lubię. A dzisiaj Envy w utworze Moje Serce z albumu Wyszy Mory. Envy tym albumem poszukuje swoich korzeni. Będzie oczywiście elektronika, ale gdzieś też w kontakcie z naturą i w kontakcie z dziedzictwem. W ramach jego właśnie takiej podróży, tak jak rozumiem, może sentymentalnej, a może takiej podróży w historię, nie wiem, może swojej rodziny. Nie wiem, może trzeba go zaprosić do studia na wywiad i on więcej o tym opowie. Będzie też trochę brzmień afrykańskich i hinduskich. No i tak jak można przypuszczać i wnioskować po tym pierwszym singlu, będzie bardzo w klimacie Envy'ego, więc będzie bujać na maksa. Envy i Moje Serce.

Envy, moje serce. Hai. Hai z kolei wystąpi w Poznaniu, znaczy nie z kolei, tylko też na Malcie w Poznaniu, w ramach klubu festiwalowego i to jest też ciekawy booking i myślę, że to też będzie bardzo, bardzo udana impreza, udany set. Hai też często gości ze swoją muzyką w Neurotransmisji. A Hai się przy okazji też rozpędziła ostatnio w studiu i bardzo się z tego powodu cieszę. Miała dograć dodatek do swojego świetnie przyjętego albumu Human Eyes, a tak się rozpędziła, że nagra album pod tytułem Digitize, który będzie miał premierę 9 października, a już spływają pierwsze utwory i na przykład takim utworem jest tytułowy Digitize z udziałem Pata Alvareza, ale na tym krążku będą też inni goście, również tacy bardzo nietypowi, jak na przykład kolumbijski chór dziecięcy. Ale tego na razie jeszcze nie posłuchamy. Posłuchajmy za to Digitize z Patem Alvarezem.

Digitize i High, która na Malcie gra już w tym tygodniu. Na Malcie byłem w poniedziałek. Pojechałem specjalnie zobaczyć projekt Kokorozji i cieszę się, że pojechałem i uważam, że one są świetne i muzyka była bardzo urocza i bardzo w klimacie Kokorozji i bardzo emocjonalna. I Sierra Cassady śpiewa absolutnie pięknie i kocham jej głos. I tak naprawdę są też dobrymi performerkami i performerzy w ogóle byli dobrzy, ale tak do końca nie jestem pewien, czy to był dobry teatr. Ja myślę, że może nazywanie tego operą i wystawianie w CK Zamek generowało jakieś oczekiwania we mnie. Może gdybym zobaczył ten projekt w jakiejś industrialnej przestrzeni, też bym go inaczej odebrał, bo to było ciekawe. To traktowało o zmianach klimatycznych, o katastrofie, która na nas czeka rychłej i to wszystko było gdzieś poprzez metaforę II wojny światowej przedstawione. Tak przynajmniej to odebrałem. I nie było to super czytelne, ale to też nie było może aż tak ważne, bo to było bardzo też wrażeniowe. Natomiast myślę, że przywożenie teatru do Polski jest też w ogóle dosyć risky, bo mamy bardzo dobry teatr w Polsce. Justyna Wasilewska bardzo, bardzo mi się podobała i tak jak mówię, podobali mi się wszyscy na scenie. Nie jestem pewien całokształtu, natomiast końcówka była bardzo piękna i bardzo wzruszająca i zostawiała bardzo przyjemne wrażenie na koniec. I to było też bardzo w klimacie Kokorozji. Trochę w klimacie takiego ulicznego teatru tak naprawdę. I miało to, miało swój wyraz. A my posłuchamy Kokorozji, a ostatnio w tydzień temu coś prezentowałem z ich albumu sprzed chyba 20 lat, a dzisiaj coś dużo świeższego, Pushing Daisies z zeszłego roku, single.

0: be daddy. Kokorozi, Pushing Daisies. Minęła 23, już zresztą 10, prawie 10 minut temu. Dzięki, że pierwszą godzinę spędziliście ze mną, jeśli całą. Kolejna przed nami na Openerze, bo teraz przenosimy się z poznańskiej Malty na gdyńskiego Openera, a na nim m.in. Swada Nichos, a posłuchamy ich w utworze Hadzu Ja.
1: Проводила всю ночь, от вечера аж до рання.

Spadoniczos i Hadzu, ja. Dania się już dzisiaj pojawiła, teraz znowu za sprawą A Good Year, projektu, który reprezentuje taką raczej low-fi, sypialnianą indie scenę muzyczną, a tutaj we współpracy z MO i gdzieś ten wielki pop MO się łączy z A Good Year poprzez wytwórnię, więc, a też jednocześnie to jest wytwórnia, w której MO, jakby to były początki, kiedy jeszcze to była też taka dosyć alternatywna propozycja i niszowa, zanim tam na wielkie wody się wypłynęło. Więc taka rodzinna współpraca pomiędzy artystami z początku drogi i z tego momentu, kiedy już kariera jest mocno rozwinięta, a do tego wszystkiego jeszcze TVM, a utwór nosi tytuł Blue Flame. Dosyć smutny, jak czytałem w opisie artystów, bo traktuje o takich momentach, kiedy ktoś jest zbyt dużym emocjonalnym, kiedy ktoś czuje, że jest za dużym emocjonalnym obciążeniem dla drugiej osoby i co z tego może wynikać. A co może wynikać, tego posłuchamy w tym utworze. Ja tylko dodam, że ta wytwórnia, o której wspominałem, to Esco. Ona pochodzi działa w Kopenhadze. Blue Flame.

A Good Year, Tiffy M and Mo w utworze Blue Flame. Kelela wraca do swoich korzeni. I to może być zaskakujące, bo nikt pewnie nie kojarzył Keleli z gitarą, a tymczasem ona na początku działała na takiej scenie indie rockowej, gitarowej w Waszyngtonie, zanim skręciła w stronę bardziej elektronicznych brzmień, a z nowym albumem, który premierę będzie miał, uwaga, za 2 tygodnie, wraca do gitar. Ja mam wrażenie, że to jest taka fala powrotów do takich shoegaze'owych wpływów, do grunge'a i do gitar w ogóle. Ostatnio Kiss Facility z Sega Bodega Shoegaze. Zresztą będą grać w niebie jesienią. Ktoś tam jeszcze ostatnio chwytał za gitarę. No, Charlie XCX. Także coś z tą gitarą jest. No i Kelela się nie wyłamuje z tej fali i za gitarę chwyciła. Posłuchamy głównego singla promującego ten album. Przypominam, że całość za 2 tygodnie już dostępna. Idea One, taki nosi tytuł. No i cóż, jest to przyjemne. Nie byłem wielkim fanem Keleli, chociaż uważam, że jest bardzo ciekawą artystką i taki nowy wymiar soulu i R&B wnosi na scenę, a to jest taka spora zmiana, ale to jest nadal w klimacie tego wokalnie, przynajmniej do czego nas przyzwyczaiła. Posłuchajmy.

Kalela One. Przepraszam, Kalela Idea One. Oczywiście. Bardzo przyjemny syntezator. No więc taka oto propozycja od niej. Za 2 tygodnie album. Coś jeszcze na pewno będę grał z niego. Druga propozycja, bo jeszcze będzie trochę polskiej muzyki dzisiaj. Druga z tych polskich to Ayla. Przypominam, że album Kąpałam się wczoraj w snach jest dostępny. Ja byłem na koncercie. Bardzo mi się podoba ta postać. Noir Soul. Gdzieś przeczytałem też, że to zagubiona córka Eriki Badu i Trickiego. I spodobało mi się to porównanie. Warto posłuchać muzyki i tekstów też, więc właśnie z tego albumu Lavenda Ayla.

Ayla, Lawenda z albumu Kąpałam się wczoraj w snach. Ostatni z dzisiejszych artystów, którzy wystąpią na Malcie, to Errol Alkan. Dopiero co grał na Tauron Nowa Muzyka, a tutaj znowu w Poznaniu. I dzisiaj posłuchamy jego remiksu z kolei utworu Forever Dolphin od Conana Mocassina, bo ja uwielbiam ten utwór i dzisiaj sprawdzając, co by tu można wygrzebać od Errola, żeby było mniej Errolowe, skoro już przypominałem o nim i grałem jego rzeczy przed Tauronem. No i właśnie przeszukując trafiłem na jego remiks Forever Dolphin Love, a ja uwielbiam ten utwór, uwielbiam też te LEDs do tego utworu, w ogóle Conan Mocassin jest wspaniały. Więc to jest mój wybór na dzisiaj od Errola, a myślę, że to będzie dobry set, więc też warto tam zajrzeć, jeśli jesteście z Poznania albo okolic.

Errol Alkan's extended rework. Forever Dolphin Love i Conan Mocassin. Dla mnie to jest utwór, który się nigdy nie zestarzeje. Ponadczasowy absolutnie, a w takiej wersji długiej bardzo mi się podoba. Mogłaby nawet być dłuższa jak dla mnie. Przypominam, że słuchacie Neurotransmisji w Radiu 357. Hyperdub, wytwórnia Hyperdub, obchodzi 20-lecie i z tej okazji wypuściła ostatnio materiał i tam pojawił się utwór od Code 9 pod tytułem Love is the Drug. I ten utwór został wydany w 2007 roku i on po prostu był stałym punktem wielu setów w Londynie i funkcjonował sobie bardzo dobrze i stał się kultowy dla niektórych. Później został wydany na albumie, który też zresztą się odznaczył w historii, czy może przynajmniej w twórczości Code 9. Ten album nosi tytuł Black Sun. I teraz przeżywa nowe życie i trafia do coraz to młodszego pokolenia klubowiczów, bo wciąż na tych imprezach króluje. No a teraz wiadomo, króluje też na TikToku. A my go sobie właśnie posłuchamy. Code 9, Love is the Drug. Dosyć taki niepozorny tak naprawdę, ale rzeczywiście zawładnął sercami klubersów.

Love is the drug. Code 9 za nami. Kolejna polska i dzisiaj ostatnia polska pozycja, czyli Coles w utworze Smog z ich nowego albumu Magia, który jest magiczny faktycznie. Zagrają też na openerze, więc spieszmy się kupować bilety. A później będzie coś pięknego saksofonowego, a potem piękne, piękne, świeżutkie ambienty dla fanów tego ambientalnego kącika u mnie. A póki co właśnie Coles i Smog.

Coles też wrócili do gitar, bo takie były początki Coles songwriterskie i właśnie przy gitarze, a nowy album Magia też taki jest, więc coś z tą gitarą chyba jest, coś wisi w powietrzu. To był Coles i Smog, przed nami Plato od Teide i Duque de Cabra. Mam nadzieję, że dobrze przeczytałem ten pseudonim. Tak jak mówiłem, piękny saksofon, cyrkulacyjną techniką grany. Bardzo smaczna propozycja. A na koniec Melted Moon od Juliany Borwick i Mary Latimore. I a jeszcze zupełnie na koniec M. Flares i Syphil. Dziękuję bardzo wszystkim, którzy słuchali dzisiaj Neurotransmisji. Dziękuję wszystkim, którzy zostaną do końca. Audycję realizowała Julia Nowaczyńska, a my się słyszymy za tydzień, oczywiście w czwartek, planowo. To byłem ja, Wasz Basz. Dziękuję, dobranoc.

Dzień dobry Państwu, dobry wieczór. Właściwie Marcin Klimkowski, audycja klimatyczna. Przez najbliższe 2 godziny posłuchamy muzyki, którą ja wybrałem, a zainspirowanej koncertami, ale nie tylko tymi przyszłymi, tymi byłymi, także nastrojami i klimatami, które gdzieś tam we mnie grają. Jak co 2 tygodnie, chociaż ostatnio było tydzień temu. New Model Army wystąpią w warszawskim klubie Progresja 7 lipca tego roku i mam nadzieję, że Poison Street zagrają. To jest utwór z The Ghost of Kane z 86 roku. To teraz jeszcze troszkę New Model Army. Green and Grey z 1989 z płyty Thunder and Consolation.

New Model Army i jeszcze raz przypomnę 7 lipca w Progresji. A to jest jeden z tych zespołów, które dla mnie brzmiały doskonale, kiedy je poznawałem i w ogóle się nie angażowałem w teksty. To znaczy, to brzmiało jako coś o czymś ważnym. A później, wiele lat później, 2 dekady, czyli tak naprawdę w ostatniej dekadzie mojego życia, zaangażowałem się w teksty New Model Army i okazało się, że może być 2 razy lepiej. Vagabonds, to teraz. Hey!

folkowe oblicze New Model Army, Vagabonds, Włóczędzy, również z płyty Thunder and Consolation. Ja już mówiłem, że w lipcu. Tak, mówiłem, że w lipcu. I dzisiejsza audycja klimatyczna, którą naprawdę zapraszam aż do drugiej, będzie miała odsłonę nowofalową, odsłonę troszeczkę elektroniczną. Folkowa już była, więc raczej nie. A w drugiej godzinie, no, mam taką ambicję, żeby zagrać 5 utworów. 5 utworów tylko w całej godzinie. Więc zobaczymy, czy mi się to uda. Ale będę mało mówił. To może tak. Teraz wspomnienie z Duńskiej Woli. Raptem tydzień temu prowadziliśmy audycję Przekaz Alternatywny wraz z Łukaszem Dunajem. Mieliśmy później okazję wraz z tymi, którzy byli na dniach z Duńskiej Woli i na alternatywnej z Duńskiej Woli być, podziwiać damę nowej fali, postpunka, no po prostu postać Ania Hüwe. Kiedy Paweł Szewczyk przyszedł, żeby z nami pogadać podczas audycji, i powiedział, że przyjechała dama, taka prawdziwa dama, no to było naprawdę symptomatyczne, tylko że później okazało się, że to prawda. Zahipnotyzowała Ania Hüwe, a przed nią Clan of Zymox. I myślę sobie, że te dwa zespoły, X-Mal Deutschland i Clan of Zymox, teraz zdominują audycję klimatyczną.

to po prostu, no to przychodzą ludzie, którzy może wiedzą, że będzie dobrze, ale nie do końca wiedzą dlaczego i tego dnia zorientowali się, że tak, to jest coś, czego warto posłuchać. Tych przechodniów, takich przystających w małej miejscowości było przyjemnie widzieć, a ja z kolei konsumowałem tę muzykę jako osoba, która ją zna, ale być może przez całe lata nie doceniała. No to przebój teraz Incubus Succubus 2.

To jeszcze tylko Państwu powiem, że głos Ani Hüwe, no bo ta piosenka jest naprawdę, naprawdę stara, a zespół przecież istnieje, został powołany do życia w 1980 roku, zatem 20 plus 26 to razem 46, coś niesamowitego. Natomiast głos Ani Hüwe nie stracił w ogóle na sile, takiej emocjonalnej sile, i to się działo, to można było zobaczyć i tego można było posłuchać. Trochę za gorąco w środku, ale za to trochę dzięki temu więcej osób mogło usłyszeć ten głos, ten właśnie głos Ex-Mal Deutschland.

Muscovit Mosquito, Exmo, Deutsch, przepraszam, Clan of Zymox. Oczywiście gram na zmianę dzisiaj, Clan of Zymox i Exmo Deutschland, zatem mogłem się pomylić. Proszę mi wybaczyć tę pomyłkę. Ja bardzo często, to takie osobiste będzie wyznanie, bardzo często tworzę sobie w głowie pewnie, nie tylko swoje, ale też w notatkach, jakieś takie ścieżki dźwiękowe do różnych sytuacji. No, oczywiście, można powiedzieć, zacznę od czegoś super prostego, tak, że jeżeli myślę sobie o wybuchu jądrowym, na przykład, rzadko też myślę o wybuchu jądrowym, no ale jeżeli by się tak zdarzyło, no to raczej wydaje mi się, że takie zespoły jak Megadeth albo Nuclear Assault to są takie ścieżki dźwiękowe, że ten wybuch odbywa się w takiej właśnie przy takiej muzyce. Później, oczywiście, nie wiem, są pościeluwy, tak? Lana Del Rey to jest ta osoba, którą ja kojarzę, ja ją utożsamiam z czymś takim jak sytuacja intymna, tak? Męsko-damska, albo nie wiem, męsko-męska, damsko-damska. A później są sytuacje radykalne, tak? Do tego pasują inne rodzaje muzyki, ale takie sytuacje zupełnie luźne, spokojne i przy dobrym lunchu, na przykład z dobrym widokiem na morze, to jest Frank Sinatra, załóżmy. I tak dalej, i tak dalej. Można by było jeszcze przez 20 minut, ja bym mógł przez 20 minut jeszcze takie historie tworzyć. I wracając, Clan of Zymox, Exmo Deutschland, to są dla mnie jakoś tam, może przez skojarzenie, może przez nazewnictwo, nawet niekoniecznie przez teksty, ale to są dla mnie takie zespoły, które są w jakiś sposób ścieżką dźwiękową do atmosfery, która została namalowana w takiej podstawowej książce mojej młodości, czyli Dzieci z Dworca Zoo. To jest ta taka atmosfera, którą ja czułem, czytając to, przerażała mnie, a jednocześnie wiedziałem, że ona potrzebuje jakiejś oprawy. I ta oprawa to właśnie są te zespoły. Czy ja dobrze kojarzę, czy nie? No to już jest pewnie kwestia dyskusyjna i część z Państwa się zgodzi, część z Państwa powie, że nie. Natomiast ja to tak czuję. Tak samo jak czuję, że Motley Crue to nie jest zespół heavy metalowy, tylko plażowy z Kalifornii i tak dalej, i tak dalej. Posłuchajmy muzyki.

Tak jak powiedziałem, tak właśnie czarowali i Clan of Zymox i Exmal Deutschland podczas alternatywnej z duńskiej woli. A następnego dnia było hardkorowo, ale to na inną audycję. Podczas tego koncertu, jak to zwykle się dzieje, rozmawialiśmy sobie z fanami akurat tego drugiego dnia. No i jeden z nich miał koszulkę Metalliki. Master of Puppets. No, nie jest to zbyt wyszukana koszulka, a opinia słuchacza Radia 357 na temat najlepszości płyty Master of Puppets też nie jest jakoś specjalnie odosobnioną opinią. No, ale ja sobie powiedziałem, że a dla mnie to... jak to metale rozmawiałem? A dla mnie to. No i a dla mnie to jest And Justice for All. I z powodów osobistych chyba to była taka pierwsza świadomie przyswojona płyta Metalliki, kiedy byłem świadkiem jej premiery. O tak, może bym powiedział. I na tej płycie moje serce zdobyły też długie kompozycje. No i jakoś tak sobie zamarzyłem, żeby w nocy, w środku nocy zagrać dla Państwa długie kompozycje jednego z moich ukochanych i najważniejszych dla mnie zespołów, chociaż ostatnio o Metallice ze względu na ich dokonania, tak jest z ostatnich trzech płyt powiedzmy, mówię rzadziej na pewno niż Marcin Cichoński. Natomiast jednak ani serce nie kłamie, ani tatuaże nie kłamią. Metallica to Metallica. A dla mnie And Justice for All. Zatem może właśnie ten utwór.

and Justice for All. Dla mnie płyta numer jeden tego zespołu, ale osobiście, bo tak, rzeczywiście, jeżeli chodzi o muzyczną warstwę, no i pewnego rodzaju miejsce w historii muzyki, no to zdecydowanie Ride the Lightning. I teraz taki, tu jak taki granat wpada i państwo, przynajmniej część tych fanów Metallica i zaangażowanych się oburza, że jak to? No dobrze, żart, troszkę żart. A każdy ma swoją. A historia muzyki też pewnie ma swoją, ale ja nie podam jej. Jeśli chodzi o tę płytę, to mam wrażenie, że powiedziano już o niej wszystko, że bas, że specyficzny rodzaj perkusji, że genialne kompozycje albo niegenialne kompozycje, no wszystko już powiedziano. Powiedziano też dość jednym zdaniem, że pewne kompozycje typu One albo na przykład okładka płyty, no to są dzieła sztuki, które w tej historii muzyki, o której mówimy, będą miały swoje miejsce forever. I ja lubię grać z tej płyty, ale rzadko to robię, a to właśnie ze względu na długość kompozycji. Natomiast w audycji klimatycznej, której państwo słuchają, Marcin Klimkowski, zresztą poproszę, klimek@radio357.pl, o wszystkie te przemyślenia albo komentarze dotyczące Metallica, jest tych kompozycji długich bardzo, bardzo dużo, więc niech one przemówią.

kiedyś gdzieś wyczytałem, ale przyznam, że nie pamiętam gdzie i nie pamiętam, kto to napisał i na pewno nie pamiętam, czy to prawda, że bez To Live Is To Die nie byłoby zespołu Opeth. Zatem może Metallica nie powinna tego utworu nagrywać. Dobra, to żartuję. Po raz kolejny zresztą, ale przed tym takim ogromną potrzebą zagrania długich utworów Metallica sprawdziłem sobie, które są najdłuższe. No i wyszukiwarka powiedziała mi, że właśnie Justice for All, To Live Is To Die i ten utwór, który będzie teraz i ten utwór, który będzie jeszcze później i jeszcze jeden utwór, którego dzisiaj nie zagramy, ale sprawdziłem jeszcze głębiej i na koniec tego bardzo, bardzo długiego zestawu w audycji klimatycznej będzie utwór, którego część przynajmniej fanów Metallica chciałaby nie pamiętać, ale on dzisiaj zostanie zagrany, więc bardzo mi przykro. A tymczasem The Outlaw Torn, czyli prawie 11 minut, a później ponad 11 minut, więc zobaczymy. Dużo muzyki, mało gadania.

Jest pół do drugiej. I na Morata, gdyby ktoś powiedział, że to jest jam session, że panowie postanowili sobie pograć, popróbować, to bym nawet przyklasnął. Fajne patenty, kilka ciekawych rzeczy do zapamiętania na potem, kilka innych do przeredagowania, mówiąc takim dziennikarskim, moim bardzo bliskim mi językiem, albo skrócenia, albo zaaranżowania. Ja nie wiem, nie jestem od dźwięku, ale jestem od tego, żeby czuć to wszystko. I na Morata, przynajmniej w mojej opinii, no to jest utwór katastrofalny. Tyle. I cała płyta 72 Seasons też jest katastrofalna. Właściwie to bym powiedział emocjonalnie, że to jest przykra płyta. Ale wcześniej był The Outlaw Torn, który jest doskonałym utworem, a jeszcze wcześniej To Live Is To Die i And Justice For All, które są utworami genialnymi. A czasowo podobnie. To tyle z takich płyt z długograjów, natomiast Metallica ma jeszcze dwa utwory i obydwa dzisiaj dla Państwa zagram. Jeden to jest medley i to taki medley, który towarzyszył mi chyba przy wszystkich półmaratonach i maratonach, jakie przebiegłem. Także mam do niego stosunek bardzo, bardzo, bardzo, bardzo emocjonalny. Cztery razy powiedziałem bardzo, więc mam nadzieję, że ranga tego utworu jest zrozumiała i że nadałem jej właściwą, no nie wiem, wyraz, tak powiedzmy. Metallica i później Metallica z takim jednym dżentelmenem, który geniuszem też jest, był. A natomiast płyta, no cóż, sami Państwo ocenią.

Metallica i Merciful Fate. A na tym medleju taki zestaw utworów. Satan's Fall z Melisy, Curse of the Pharaohs z Melisy, Corpse Without Soul z epki Merciful Fate, Into the Coven z Melisy i Evil z Melisy. W jednym utworze, który trwał, już patrzę, 11 minut i 7 sekund, a teraz będzie utwór, który potrwa 11 minut i 20 sekund. Tak jak wspomniałem, z płyty, która jest dla wielu fanów Metalliki trudna, jeśli nie najtrudniejsza. Chociaż ja uważam, że 72 Seasons to jest ta najtrudniejsza płyta dla wielbicieli tego zespołu, który ja wielbię. To teraz Cheat on Me.

cheat on me? Why? Why do I cheat on me? Why? Come on!

0: Lou Reed i Metallica z płyty Lulu, Cheat on Me, chyba wielokrotnie naprawdę powtarzane. No to ja się w takim razie z Państwem żegnam, Marcin Klimkowski, a poproszę o Państwa odzew na klimek@radio357.pl. Dobrej nocy, a za tydzień spotka się z Państwem Krzysztof Tubilewicz i jego Chore Sąsiadów Sny. Chyba nie wiem, czy jest inny utwór, który by tak dobrze oddawał, z mojego punktu widzenia oczywiście, tytuł audycji mojego serdecznego przyjaciela, jak właśnie współpraca Lou Reeda i Metalliki. Dobrej nocy. Coś lżejszego teraz się Państwu należy i tak też będzie.
1: Radio 357. Gadu gadu nocą. Nocne powtórki. Plac na rozdrożu.
2: W styczniu tego roku media obiegła informacja o prezesie pewnej spółki informatycznej, który pozew do sądu okręgowego pisał z czatem GPT. Sąd powództwo oddalił. Bezpośrednią przyczyną oddalenia pozwu nie było to, że napisało go AI. Jednak okazało się, że czat pomylił kodeks cywilny z prawem zamówień publicznych i utwierdził prezesa w przekonaniu, że dobrze robi, idąc do sądu. Kiedyś powszechne było ściąganie wzorów umów z sieci. Ich jakość pozostawiała dużo do życzenia. Teraz nie trzeba ściągać wzorów. AI napisze nam umowę w kilka chwil. Jednak czy taka umowa zabezpieczy dobrze interesy zainteresowanej strony?